0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Wciąż robimy mniejsze lub większe kroki w przyszłość, tworząc samochody. Też już nie myślimy o spalinówkach, tylko o elektrykach. A drużyna Solar Team z Politechniki Łódzkiej specjalizuje się w pojazdach solarnych i dzisiaj porozmawiamy o takich pojazdach. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie z gośćmi. I są z nami Joanna Roślak.
3: Joanna, dzień dobry.
2: Dzień dobry. W drodze do inżyniera, tak sobie tutaj ustaliliśmy. I Adam Roślak, w drodze do doktora.
4: Dzień dobry.
2: Jesteście rodzeństwem.
4: Zgadza się.
3: Tak, nie da się ukryć.
2: I tak oboje macie te same zainteresowania?
3: Tak wyszło, wie pani. Czasami tak jest, że rodzeństwo może dzielić pasję. I w naszym przypadku zaczęło się to od motorsportu. Brat mnie trochę zaraził takim zainteresowaniem do wyścigów i nie tylko. I jakoś to poszło dalej.
4: Zaczęło się to w 2022 roku, jak powiedziałem siostrze, chodź zobaczysz, jak wygląda Grand Prix Miami Formuły 1. I tak myślałem, no zobaczy, może 5-10 minut posiedzi i sobie potem pójdzie. No, ku mojemu zdziwieniu siedziała cały wyścig, dopytywała, kto jest kto, komu kibicujemy, dlaczego są takie, a nie inne zasady. Więc no tutaj troszkę ona się, że tak powiem, kolokwialnie wkręciła, ale no jest już 2026 rok, 4 lata siedzi i śledzi motorsport.
2: No,
4: różne
2: tak,
4: serie wyścigowe.
2: Niesamowite. No ale dziewcząt jest w ogóle więcej w tej drużynie? Czy jesteś tylko ty?
3: Można by powiedzieć, że jest pół na pół. Jest naprawdę bardzo dużo dziewczyn w naszej drużynie i nie robią wcale mniej niż chłopaki.
2: No proszę bardzo. Ja tutaj się tak psychicznie, powiem wam, mentalnie przygotowałam na pytanie, dlaczego tylko mężczyźni? A tutaj szok i niedowierzanie.
4: Cieszymy się, że udało się panią zaskoczyć.
2: Właśnie. Parytety jak najbardziej. Już tylko właściwie dni, jak wyliczyłam, dzielą was od Mistrzostw Europy w Belgii. Jedziecie tam po raz który?
4: Już chyba 6.
2: No i sporo osiągnięć w tym czasie już na waszym koncie się pojawiło.
4: No, mniejszych i większych tak, ale no z takich największych i obecnie dla nas najważniejszych to jesteśmy obecnie panującymi wicemistrzami Europy oraz mistrzami Polski.
2: No, to jest bardzo przyzwoity wynik, ale zdaje się, że coś tam z mistrzostwami świata też było, tak?
4: Tak, byliśmy na mistrzostwach świata w Australii. To jest trudny wyścig, bo to jest 3000 km do przejechania przez pustynię, ale faktycznie byliśmy też dwukrotnie mistrzami Europy, dwukrotnie wcześniej jeszcze też wicemistrzami Europy. Braliśmy też udział w zawodach w RPA, więc no faktycznie na świecie troszeczkę, że tak powiem, pozwiedzaliśmy w ramach motorsportu.
2: No to jest też wielki plus, prawda? Taka możliwość troszeczkę pojeżdżania po świecie przy okazji.
4: Powiem szczerze, że tak. Aczkolwiek no tutaj trzeba mieć na uwadze, że jednak to są zawody i to zawody pochłaniają praktycznie 95% czasu, jaki spędzamy w danym miejscu. I no, wielokrotnie po prostu mieliśmy nieprzespane noce, bo trzeba było samochód dopracować do perfekcji, tak żeby był odpowiednio przygotowany na wyścig. I to też nie jest sukces jednej osoby. My na takie zawody jeździmy w 20-30 osób i tak naprawdę każdy ma ręce pełne roboty.
2: Ile wy tych samochodów stworzyliście do tej pory? No bo rozumiem, że nie mówimy o jednym samochodzie udoskonalanym, tylko tych samochodów pojawia się już, to już jest któryś z kolei.
3: Tak, do tej pory udało nam się stworzyć 2 auta solarne. Jest w planach również 3, może w najbliższej przyszłości?
4: Ja myślę, że nawet nie w najbliższej przyszłości, a w przeciągu, mamy nadzieję, roku, bo aktualnie kończymy fazę projektową, która, no, nie ukrywajmy, zabiera najwięcej czasu i skłaniamy się, że tak powiem, już w stronę konstruowania, jednakże no, teraz Mistrzostwa Europy pochłaniają więcej czasu.
2: A jak te samochody powstają? To znaczy one powstają od podstaw? Wy je budujecie od samego początku?
4: Tak.
2: Jak to jest?
4: Od zera. De facto nasz projekt zakłada dosłownie zbudowanie samochodu od zera. Cały projekt jest naszego autorstwa, wszystkie rozwiązania też. Oczywiście korzystamy z gotowych części, chociażby manetki do kierownicy, tak? Jednakże chociażby takie większe elementy jak felgi. My akurat korzystamy z naszego własnego projektu i z naszego wykonania. Oczywiście tak samo jak mamy większe elementy, których no nie jesteśmy w stanie wytworzyć, bo po prostu nie mamy tak wielkich narzędzi jak monokok naszego pojazdu, no to zlecamy to firmie. Ale nadal wtedy pozostaje projekt nasz i obliczenia, które my dokonujemy, no też są po naszej stronie.
2: I ten wasz najświeższy samochód to jest iluosobowy?
3: Pięcioosobowy.
2: Pięcioosobowy. To ja wiesz, ja bym cię spytała jak kobieta, czy dobrze się prezentuje, czy ma ładną sylwetkę, czy ma, wiesz, nie wiem, lusterka do malowania, poprawiania makijażu, czy wszystko ma?
3: Powiedziałabym, że wygląd czy kształt jest dosyć nietypowy i nie sądzę, że ktoś na pierwszy rzut oka stwierdziłby, że jest to samochód.
2: Czyli można by w ogóle pomyśleć, że to nie jest samochód.
3: Być może taki rakietowy, bym to nazwała. Jest naprawdę dosyć nietypowy, ale cały kształt jest stworzony tak, aby był jak najbardziej opływowy. Jednakże nasz najnowszy projekt przewiduje, że to auto będzie trochę wyglądało bardziej przyziemnie. Spotkałam się z takimi opiniami, że będzie przypominało nawet Porsche. Zobaczymy, czy tak będzie.
2: No dobrze, ale on się znacząco różni z wyglądu od tego poprzedniego samochodu, prawda?
4: Tak, znacząco. Faktycznie no, też mamy trochę inne rozwiązania, tak? Chociażby w aktualnie naszym samochodzie, który teraz jedzie na mistrzostwa, mamy poczwórne drzwi plus dodatkowa klapa bagażnika. W przyszłym już mamy podwójne drzwi. Do pierwszego i drugiego rzędu jest ta sama para drzwi, plus no, oczywiście klapa bagażnika. Faktycznie sylwetka będzie bardziej przypominała samochód drogowy, jednakże no, też pracujemy nad tym, żeby kształty tego samochodu nie wpłynęły w żaden negatywny sposób na jego aerodynamikę oraz potem właściwości jezdne.
2: Mówimy o samochodach solarnych. To jakbyśmy wyjaśnili to tak w najprostszych słowach, jak one działają?
4: Okej, okay. No to samochód solarny jest to w gruncie rzeczy samochód elektryczny, który oczywiście posiada baterię, silnik elektryczny oraz wszystkie inne części, które możemy znać z normalnych samochodów spalinowych. Jednakże posiada także na dachu i na masce panele słoneczne. I dzięki tym panelom możemy wydłużać zasięg, przez który samochód może się poruszać. W naszym wypadku jest to około 20%, gdzie na jednym ładowaniu no, możemy przejechać około 1000 kilometrów.
2: Czyli tak, baterie słoneczne na dachu, to nas wyróżnia. No ale tam jest bateria, rozumiem, że duża i pojemna.
4: Właśnie nieduża.
2: Nieduża.
4: Wbrew no pozorom dobrze. Jest o połowę mniejsza niż u konkurencyjnych samochodów, takich drogowych, a zasięgowo jesteśmy na podobnym poziomie.
2: Rekord na takim jednym ładowaniu?
4: Okej, w zależności od baterii, którą stosowaliśmy, przy mniejszej baterii to jest 574 km, przy większej baterii jest to 965 km. I tutaj warto zaznaczyć, że te pomiary były przez nas dokonane podczas właśnie tych wyścigów i przez cały czas trwania tych testów, tych pomiarów, cały czas w samochodzie jest 5 osób.
2: A gdzie wy testujecie?
4: Okej, to zależy. Jeżeli, że tak powiem...
2: Moja ulubiona odpowiedź zresztą.
4: Jest najbardziej inżynierska. Jeżeli, powiedzmy, mamy coś mniejszego do przetestowania, to testujemy to na kampusie Politechniki Łódzkiej. Wtedy pod osłoną nocy poruszamy się po samochodem z dwóch powodów. Po pierwsze, dla bezpieczeństwa. Po drugie, żeby, powiedzmy, wszyscy nie musieli widzieć, co aktualnie robimy. Jeżeli mamy większy pakiet poprawek, jak na przykład w tamtym roku mieliśmy całkowicie nowe tylne zawieszenie z silnikiem. No to już jest po prostu taka konwersja w samochodzie, która wymaga dogłębnego sprawdzenia, to pojawiamy się chociażby na torze Łódź. A co dwa lata no, można nas spotkać chociażby właśnie na tym torze Zolder w Belgii.
2: W zasadzie jutro też będzie można was spotkać. Tak?
4: Tak, będzie można nas spotkać też pod osłoną nocy na kampusie Politechniki Łódzkiej.
2: Dobrze, to jeśli ktoś lubi takie obserwacje pod osłoną nocy, to już ma, podejrzewam, bardzo dobrą propozycję na spędzenie wieczoru czy nocy.
4: No, za płotu można zawsze coś tam podejrzeć.
2: Zawsze można podejrzeć, tak. Jak mocny silnik macie w samochodzie?
4: Okej, to możemy tutaj troszeczkę zaskoczyć.
2: Dobrze.
4: Bo jest to całe 15 koni mechanicznych. w aktualnej specyfikacji i ten samochód nie musi
2: Czyli
4: mieć...
2: nie taki bardzo mocny.
4: Nie, właśnie ten samochód nie musi mieć dużej mocy, żeby poruszać się płynnie, bo jednak nam najbardziej zależy na największej wydajności energetycznej. Przez to, że mamy mniejszy silnik, zużywamy po prostu też mniejszej energii. Ale to, że mamy mało mocy w porównaniu do normalnych samochodów, nie znaczy, że jeździmy wolno, bo nasz samochód może jechać spokojnie 120 na godzinę.
2: No tutaj nie chodzi o szybkość, prawda?
4: Zupełnie nie. Tu chodzi o zasięg. Tu chodzi o zasięg i o wytrzymałość tego samochodu, bo nie ukrywajmy, no jest to konstrukcja studencka. My budując samochód solarny, niejako też się uczymy. I z nadzieją, że kiedyś w przyszłości będziemy pracowali później w zawodzie, a jeżeli nie, to po prostu traktujemy to jako ciekawą odskocznię od zajęć, gdzie faktycznie i fizycznie możemy coś ciekawego zbudować, czymś konkretnym się zainteresować, chociażby na przykład układem hamulcowym. Ale tak jak wspomniałem, no, samochód przez te wyścigi, na których jeździmy, a to są 24-godzinne wyścigi, on musi być sprawny. Nic się nie może zepsuć w tym czasie. Więc dlatego wszystkie nasze konstrukcje muszą być tak...
2: I jakościowe przede wszystkim.
4: Tak, jakościowe, ale też mądrze zaprojektowane. Jeżeli faktycznie jakaś usterka wystąpi, no to musimy w miarę szybko po pierwsze ją zidentyfikować, a po drugie naprawić.
3: Tak, nie możemy maksymalnie wykorzystywać wszystkiego, co mamy w naszym samochodzie, dlatego mimo, że nasz samochód potrafi się rozpędzić do 120 na godzinę, to w trakcie wyścigu jeździmy około od 50 do 80 km na godzinę. Aha. Nie więcej.
2: Mówicie jeden nie za mocny silnik. Z tego, co pamiętam, to chyba w poprzednim samochodzie były jakieś pomysły trochę na inne rozmieszczenie silnika, na więcej silników, tak?
4: Dokładnie tak było. To nawet nie inny samochód, a bardziej iteracja tego samochodu. Ale faktycznie mieliśmy wcześniej dwa silniki. Po jednym na oś napędową. Przepraszam, po jednym na koło napędowe. I to oczywiście sprawdzało się, ale no... stwarzało też, tak powiem, dodatkowy problem. Dwa silniki to dwa razy więcej kłopotów. Jeden silnik no tak. Troszeczkę to eliminuje, ale przy okazji mamy teraz ten silnik trochę mocniejszy i przy tym też bardziej wydajny.
2: I ten silnik z tyłu w samochodzie tradycyjnie.
4: Tak, dokładnie tak. Tak jak wszystkie samochody sportowe.
2: Dobrze. Wróćmy do tych zawodów jeszcze na chwilę, na które się wybieracie. Podejrzewam, że to już jest gorączka przygotowań. Czy to jest taka zdrowa konkurencja, czy też może szukamy tylko pretekstu, żeby podpatrzeć i komuś jakiś patent skraść?
3: Absolutnie nie. Możemy stwierdzić, że tak naprawdę nasz samochód jest trochę wyjątkowy na tle pozostałych, które będą występowały w tych wyścigach, ponieważ nasz samochód jako jedyny w klasie cruiser posiada właśnie 5 miejsc. Żadne inne auto nie posiada miejsca na tyle pasażerów, więc...
2: To jest plus, tak?
3: Tak, to jest zdecydowanie plus. Im więcej osób na pojeździe, w pojeździe, tym mamy większy mnożnik punktów, przez co no, daje nam to też zdecydowaną przewagę. Oczywiście sam wyścig też warto byłoby wygrać, za to też są punkty. Ale jednak im więcej osób na pokładzie, tym raz, że lepsza zabawa, ale więcej punktów.
2: Jasne. Wiemy już, kto będzie prowadził?
4: No, wiemy. Wewnątrz zespołowo wiemy. To akurat ja będę jednym z kierowców. Tak się złożyło. Ale tak.
2: Jednym z kierowców, czyli będziemy się zmieniać, rozumiem.
4: Tak, będziemy się zmieniać, ponieważ regulacje zawodów tego wymagają. Każdy kierowca musi się zmienić co 2 godziny. W naszym zespole aktualnie mamy wytypowanych 6 kierowców. Mamy oczywiście wytypowanych ich trochę, że tak powiem, nadwyrost, bo nie, jakby bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie mogą się po prostu wydarzyć. Czy ktoś zachoruje, będzie się gorzej czuł, więc dlatego mamy większą ilość osób, dzięki którym możemy dalej jeździć samochodem po torze. Minimalna liczba osób to 3.
2: Czego wam powinniśmy życzyć przed tymi kolejnymi wyścigami? Wszystkich możliwych punktów?
3: Słońca w panele.
2: Słońca w panele. O, cudownie. No dobrze, to jeszcze mi się takie jedno pytanie, wiecie, kojarzy na koniec. Czy podejrzewacie, albo kiedy może to nastąpi, kiedy samochody solarne będą mogły zastąpić na ulicach te tradycyjne pojazdy spalinowe?
4: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo Rynek jest niezwykle dynamiczny.
2: Zajmujecie się tym?
4: No tak, oczywiście, że zajmujemy się, ale o samochodach elektrycznych mówiliśmy już, że w 2026 albo 2030 one będą codziennością. Tymczasem one są jakimś ułamkiem.
2: Przybywa ich już
4: tak,
2: teraz.
4: Tak, przybywa, ale to jest jakby alternatywa.
2: Stacji ładowania też przybywa. Mhm.
4: Dokładnie tak. To jest alternatywa i też nie jest ona odpowiednia po prostu dla każdego, bo każdy ma trochę inne wymagania względem samochodu. My raczej zakładamy, że te samochody staną się trochę bardziej popularne, gdy ogniwa wejdą na jeszcze wyższy poziom wydajności, bo teraz powiedzmy topowe panele mogą, do 30% energii odzyskiwać. Natomiast myślę, że kiedy przekroczymy to, no to więcej osób pójdzie w tą stronę. No to jest, jakby nie patrzeć, bardziej ekologiczne. Chociażby z tego względu, że też samochód przez większość czasu po prostu stoi. Mhm. I wtedy jest idealny czas i miejsce, żeby się ładować. Oczywiście, jeżeli jest odpowiednia pogoda.
2: Mówiąc stoi, to nie mamy na myśli tego, że stoi w korkach.
4: Nie, absolutnie nie. Mamy raczej na myśli gdzieś parking.
2: Bo ja mam takie skojarzenie, przepraszam, po jeździe.
4: Ale to też dobre, bo przy okazji wtedy można podładować samochód, stojąc w korku.
2: No to by było jakieś rozwiązanie. Przynajmniej byśmy może nie narzekali na korki, tylko dawali sobie szansę na naładowanie samochodu. Wszystkiego dobrego dla was. Bardzo dziękuję za spotkanie. No i mam nadzieję, że przyjedziecie, wrócicie z kolejnymi osiągnięciami. I będziecie mieli wtedy chęć również się pochwalić tymi osiągnięciami.
4: Na razie nie dziękujemy, żeby nie zapraszać.
2: Ale jakby co, to zapraszam.
4: Jasne.
2: Dziękuję bardzo. Joanna Roślak, Adam Roślak, członkowie drużyny Solar Team z Politechniki Łódzkiej.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. I Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomczyk. To program Tak to czuję. Razem ze mną w studiu gość. To pani Judyta Otrębska, life coach, coach chrześcijański, mentorka, przedsiębiorczyni, autorka projektu Jestem Kobietą. Dzień
2: Witam
1: dobry.
2: Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak projekt?
2: Bardzo dobrze, dziękuję.
1: Rozwija się?
2: Rozwija się, ewoluował, ponieważ zmieniliśmy nazwę. Tak jak pani właśnie zauważyła, projekt nazywa się teraz Jestem Kobietą, a nie Być Kobietą. I wynika to z działań, które gdzieś tam podejmujemy, żeby go właśnie rozwijać, żeby propagować walkę tak naprawdę z przemocą wobec kobiet, ale też z takim mentalnym rozwojem osobistym. Dzisiaj... Znaczy nie walkę już teraz, tylko taką pracę z mentalnym rozwojem osobistym.
1: Dzisiaj nasz temat jest skierowany do wszystkich.
2: Tak?
1: Do wszystkich tych, którzy mają kłopot z powiedzeniem nie. Dlaczego zgadzamy się na rzeczy, których nie chcemy? I tutaj chciałabym, żeby ta nasza rozmowa miała takie trzy warstwy. To już teraz Państwu zapowiadamy, bo jesteśmy na antenie Radia Łódź, ale już niebawem przejdziemy do internetu. I najpierw porozmawiamy, dlaczego mówię tak, kiedy myślę nie, co jest czasami obiektem wielu drwin. Co dzieje się, jeśli robię tak przez lata i jak odróżnić uległość od dojrzałego kompromisu? Tutaj też o takiej szarej strefie porozmawiamy sobie w tym temacie. Może nam pani zdradzić, czy zdarzyło się pani powiedzieć komuś, jasne, nie ma problemu i już sekundę później była pani wściekła po prostu, najzwyczajniej po ludzku na siebie, że znów się pani zgodziła.
2: No, myślę, będąc całkowicie szczerą, że całe moje życie było takie, praktycznie większość mojego życia była taka, gdzie ja godziłam się na rzeczy, których tak naprawdę nie chciałam, ale to też nie było oczywiste od razu dla mnie, więc pewne rzeczy gdzieś tam wychodziły po czasie. Po latach czasami, kiedy doświadczałam pewnego takiego wglądu, jakiejś jasności na temat sytuacji, które wydarzały się w moim życiu i zaczynało do mnie docierać, że właśnie godziłam się na rzeczy, których nie chciałam, od pewnych drobnostek zupełnych po rzeczy naprawdę poważne.
1: Czyli jest nam pani bliska.
2: Tak.
1: Przynajmniej
2: tak,
1: mi. Tak. Tutaj też szczerze powiem, że tak właśnie było. I dziś może jest z tym lepiej, ale jeszcze zdarza się. Mm-hmm. Co się właściwie dzieje w tej krótkiej chwili między nie chcę, a wypowiedzianym dobrze?
2: Bardzo dużo, aczkolwiek tak. Ta chwila trwa krótko. Ponieważ wiadomo, odpowiadamy dosyć szybko, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy mamy jeszcze ten taki nawyk godzenia się na rzeczy, których nie chcemy. Natomiast, przepraszam, w tej krótkiej chwili dzieje się bardzo dużo, szczególnie u nas, u kobiet, bo tam jest taka góra emocji, które często przykrywają tak naprawdę nasze naturalne potrzeby i chęć właśnie wyrażenia czy to złości, niezadowolenia, czy po prostu tego krótkiego nie. I pomimo tego, że ta chwila, tak jak powiedziałam, jest bardzo krótka do tego, żeby zgodzić się na rzeczy, których nie chcemy, w nas jest, takie mam wrażenie, bardzo dużo takich niewypowiedzianych emocji, lęku też, lęku przed odrzuceniem, przed tym, że ktoś nas oceni, że ktoś nas nie będzie lubił, że my będziemy nielubiane. A tak naprawdę w większości przypadków wszystko to zostaje w sferze naszej wewnętrznej, bo z czasem, jak się okazuje, kiedy uczymy się wyrażać siebie, swoje potrzeby i kiedy uczymy się mówić nie, po drugiej stronie wcale nie ma tego odrzucenia. I jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie po drugiej stronie mamy człowieka, który nas rozumie, to raczej nie pojawi się nic, co wcześniej miałyśmy w naszych głowach, tak? Czyli nie zostaniemy ocenione, odrzucone, tylko na przykład zrozumiane.
1: No właśnie, bo przyszło mi na myśl, że może być ktoś zdezorientowany, jeżeli powiemy nie.
2: Może być,
1: ale właśnie, żeby powiedzieć nie, a powiedzieć nie, to też jest daleka droga, bo można powiedzieć nie z takim impetem,
2: tak.
1: Jakby bomba spadła. To też może być zaskoczenie dla drugiej strony, a można powiedzieć nie zupełnie zrelaksowanym, prawda? I tutaj
2: tak,
1: ta przestrzeń
2: do tego zmierzamy, tak? W naszym procesie takim indywidualnym, bo ta podróż do nie tak naprawdę jest procesem indywidualnym i każda z kobiet ten proces przechodzi na swój własny sposób, bo musi sama się tam gdzieś dokopać do siebie, do swoich warstw, wewnętrznych. Natomiast bardzo fajnie, kiedy przechodzimy z tego agresywnego, tak nazwijmy to w cudzysłowie nie, do tego niespokojnego, który, jak wszystkie wiemy, które doświadczą takiego momentu, jest po prostu zwykłym nie, spokojnym, wyważonym, ale takim ugruntowanym. Natomiast to też nie oznacza, że jeżeli człowiek się rozwija, jeżeli się rozwijamy i faktycznie uczymy się tej asertywności, to nie dojdzie do sytuacji, kiedy powiemy to takie wkurzone nie. Tak? To też warto o tym powiedzieć, że jesteśmy ludźmi i rozwój osobisty nie polega na tym, spokojem, że lewitujemy na chmurce i właśnie zawsze ze spokojem powiemy tylko nie, ale są też sytuacje w życiu prywatnym czy też zawodowym, kiedy ktoś nieustannie na przykład przekracza nasze granice, albo ktoś nas atakuje, albo stosuje wobec nas przemoc, kiedy faktycznie możemy i mamy do tego prawo, żeby powiedzieć to takie, jak pani powiedziała, nie z wykrzyknikiem.
1: Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, bo pani wspomniała o kobietach. Ja rozumiem, że pani bardzo dobrze się mówi na temat kobiet. Często też ich w przestrzeni słychać, ale właśnie tutaj myślę, że mężczyźni nie są aż tak dostatecznie zaopiekowani z tym nie. Czy oni też są w takich sytuacjach, czy rzadziej? Częściej, rzadziej?
2: Tak jak pani powiedziała, do końca nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo pracuję głównie z kobietami, natomiast obserwując na przykład reakcje moich kolegów, czy też ogólnie mężczyzn, tak, którzy wypowiadają się na temat właśnie kobiece, to faktycznie tak myślę, że mężczyźni mają łatwość w tym jednak, żeby to nie powiedzieć, a dlatego, że tam nie ma takiego wachlarza emocji jak u nas. I dlatego być może jest im łatwiej.
1: Czy wszyscy równie łatwo ulegamy? Czy są ludzie, którym szczególnie trudno znieść myśl, że ktoś może być z nich niezadowolony? Mhm.
2: Kobiety, które wychowały się w domach, gdzie weszły tak naprawdę w postawę uległą. Uległą, czyli taką, gdzie próbowały jakby wejść w proces indywiduacji, czyli bycia sobą, wyrażania siebie, pozwolenia sobie na mówienie o swoich potrzebach i było to blokowane. W takich sytuacjach takie kobiety, takie dziewczynki wyrastają na kobiety, które właśnie ta postawa uległa stanowi część ich tożsamości. Czyli pomimo tego, że one by chciały nawet tę złość wyrażać w sposób taki konstruktywny, czyli tak jak po prostu przeciętna każda z nas mówić o tym, że się na coś nie zgadza, one będą miały bardzo duży problem z tym i to będzie na przykład objawiało się w postaci depresji, stanów lękowych, otyłości, czy różnych innych takich nawet zaburzeń emocjonalnych, ponieważ wszystko to zostaje wtedy w nas, w środku. I takie kobiety głównie, które doświadczyły też przemocy, traumy, ale też takie, które były nauczone bycia takimi zadowalaczkami, czy też w wieku dziecięcym osób dorosłych, czy też później w wieku dorosłym innych swoich współtowarzyszy w życiu osobistym czy też zawodowym, one też bardzo często mogą właśnie wchodzić w rolę takich ratowniczek, zadowalaczek drugiego człowieka i przez to niestety bardzo bać się, nazwijmy to po imieniu, po prostu się bać, powiedzieć nie i stanąć za sobą.
1: Może jedno niechciane tak pewnie niewiele zmienia, ale co jeśli przez lata znacznie łatwiej przychodzi nam ustępować niż odmawiać? Skąd bierze się taki właśnie sposób funkcjonowania i co z niego wynika? To będziemy pogłębiać to już w części internetowej, czyli w dalszej części naszej rozmowy. Tymczasem bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkim naszym słuchaczom, którzy będą nam towarzyszyli w tej rozmowie. Judyta Otrębska, Beata Tomczyk. Zapraszamy, tak to
2: czuję. Zapraszamy, dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 13 września. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dziś wiadomości Radia Łódź. Rosyjskie ataki na Ukrainę, polskie lotnictwo w akcji. Zawaliła się część kamienicy na Bałutach. To wczoraj. Celine Dion wraca na scenę po 6 latach. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na ogół słabe. Wczoraj wieczorem zakończyła się akcja polskiego lotnictwa wojskowego związana z rosyjskimi atakami dronów na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i alerty RCB dla województw podkarpackiego i lubelskiego zostały odwołane. Działania w Polsce miały charakter prewencyjny. O szczegółach mówi Joanna Stankiewicz.
2: Z powodu rosyjskich dronów atakujących Ukrainę polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podniosło gotowość wybranych sił i środków obrony powietrznej. W polskiej przestrzeni sytuację monitorował śmigłowiec, mówił rzecznik dowództwa, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Te działania mają oczywiście charakter prewencyjny.
2: Do najnowszych ataków Rosjan na Ukrainę odniósł się szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski mówił w Kijowie, że zostały one przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
4: To jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie, tak aby także przygotować nasz kraj, oby nigdy to nie było potrzebne na działania agresora.
2: Z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części Lubelszczyzny i Podkarpacia.
0: Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit. Zawaliła się część kamienicy na Bałutach w Łodzi. Wczoraj runęła część kamienicy przy ulicy Zgierskiej 74. Front budynku jest w rozbiórce, ale w oficynach nadal mieszkają ludzie. Kamienica ma być rozbierana ręcznie. Rano, kiedy doszło do zawalenia, na budowie nikogo jednak nie było. Jak relacjonują mieszkańcy, obudził ich przerażający huk.
5: No, wielki huk słyszałem. Jak oni to wszystko wrzucają do środka, to wiadomo było, że taki ciężar to musiało na pewno uwalnąć któregoś. No i strop się zawalił.

0: Walił jeden, drugi, trzeci i spadło to wszystko na dół, nie?
1: Tutaj zaraz przy oficynie zaczęło się walić po prostu wszystko. Cały strop zleciał.
2: To był taki huk, że po prostu nie byłam w stanie zejść z łóżka. Po prostu byłam sparaliżowana.
3: Rozbierana część kamienicy jest ogrodzona i zabezpieczona, jednak zdaniem mieszkańców to za mało. Od dłuższego czasu domagają się od administracji pisemnego zapewnienia, że nic im nie zagraża. Niestety zapewnienia są jedynie słowne. Jak udało się ustalić reporterowi Radia Łódź, mieszkańcy mieli otrzymać propozycję przeniesienia do hostelu, ale nikt z niej nie skorzystał. Ponad 100 zadań zostanie zrealizowanych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Będą to m.in. pikniki, wydarzenia kulturalne, ale także badania profilaktyczne czy inwestycje w infrastrukturę. Na wszystkie projekty mamy do przeznaczenia 8 milionów złotych. 3 zwycięskie projekty mają charakter ogólnowojewódzki. Pozostałe będą realizowane w Łodzi i subregionach Piotrkowskim, Sieradzkim, Łódzkim i Skierniewickim. Wszystkie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
4: Więcej na radiołódź.pl.
3: Celine Dion wraca na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczyna dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm. Odkąd Celine Dion rozpoczęła próby, Paryż żyje jej powrotem. Otwierane są tymczasowe butiki z płytami gwiazdy i gadżetami z jej wizerunkiem. Sprzedawane są okolicznościowe słodycze, a w kilku miejscach odbyły się wielkie imprezy karaoke z udziałem tysięcy osób. Od 2 tygodni pod hotelem, w którym zatrzyma się gwiazda, gromadzą się tłumy fanów. Seria kolejnych 10 koncertów Celine Dion w Paryżu zaplanowana jest na przyszłą wiosnę. A następne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Niedziela w Łodzi i regionie będzie dość pochmurna, ale od czasu do czasu powinno pokazać się słońce. Miejscami może też krótko popadać. W Łodzi temperatura wzrośnie do około 20 stopni. Podobnie będzie w Pabianicach i Zgierzu. W Kutnie około 19 stopni. Wiatr słaby, chwilami trochę mocniejszy. Wieczorem zrobi się chłodniej, więc jeśli planujemy późny spacer, przyda się na pewno coś cieplejszego.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: W poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
6: Damian Grosicki, witam i zapraszam na nasze niedzielne, cotygodniowe spotkanie. 13 dzień września. Wspomnienie i święta w Kościele katolickim obchodzą święty Eulogiusz Aleksandryjski, patriarcha Aleksandrii, święty Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła, a także błogosławiona Maria od Jezusa López de Rivas, karmelitanka. Co dzisiaj przed nami? Powiemy o kilku różnych wydarzeniach, tak samo o pewnej zmianie strukturalnej, jeśli chodzi o Kościół katolicki, a dokładniej o archidiecezję łódzką. Proszę zostać z nami.

Ten charakterystyczny głos to oczywiście Joe Cocker. Warto poinformować Państwa o tym, że w parafii kościoła starokatolickiego Maria Witów w Łodzi w niedzielę, czyli dzisiaj o 11:00, społeczność parafialna będzie modlić się w intencji dzieci i młodzieży szkolnej. To można wyczytać w mediach społecznościowych parafii. Jednocześnie nabożeństwo będzie nagrywane przez Polskie Radio, a odsłuchać je będzie można dopiero 4 dnia października. Przypomnę, dzisiaj godzina 11:00. Modlitwa w intencji dzieci i młodzieży szkolnej. Kto ma czas, kto może, to zapraszamy.

To my jeszcze wróćmy do kościoła starokatolickiego Maria Witów w Łodzi, bo za nami wyjątkowy dzień pełen wiary, historii, muzyki i wspólnoty, bo 6 września parafia w Woli Cyrusowej na czele z proboszczem Wojciechem Brzezińskim była gospodarzem wielkich uroczystości diecezjalnych, które połączyły święto patronalne narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 120. rocznicę samodzielnego istnienia kościoła starokatolickiego Maria Witów oraz jubileusz 80-lecia miejscowej orkiestry parafialnej. Po zakończeniu mszy świętej, która była jakby głównym punktem obchodów, uczestnicy, w tym duchowni i wierni, poczty sztandarowe strażaków, a także orkiestry, wyruszyli w barwnej i radosnej procesji do miejscowej remizy strażackiej, a cały marsz uatrakcyjniały występy orkiestry, a całe kolumnowe przejście sprawnie prowadził kapelmistrz orkiestry z Woli Cyrusowej, brat Piotr Brzeziński. O tym całym wydarzeniu, jak i również zdjęcia z tego jubileuszu można zobaczyć również w mediach społecznościowych parafii kościoła starokatolickiego Maria Witów.

Przed niedawnem mówiłem o jubileuszu w Woli Cyrusowej. To jeszcze przejdźmy do drugiej części uroczystości, która zgromadziła wszystkich wiernych wokół bogatego programu, a tak przedstawię Państwu mniej więcej, z czego ten program się składał. Było przedstawienie historii orkiestry parafialnej, czyli wzruszający powrót do 80 lat muzycznej tradycji. Były koncerty zaprzyjaźnionych orkiestr, bo na scenie zaprezentowały się zespoły z Łodzi, Dobrej, Strykowa i Lipki. No, oczywiście nie zabrakło życzenia i gratulacji. Jubilatka odebrała liczne wyrazy uznania, w tym ciepłe pozdrowienia nadesłane aż z francuskiej prowincji Kościoła. I całe wydarzenie zgromadziło kilkuset gości, o których też takie, można powiedzieć, bardziej cielesne komforty, czyli wyżywienie, zadbali parafianie z Woli Cyrusowej. Wielki wysiłek gospodarzy spotkał się z ogromną wdzięcznością wszystkich obecnych. Ta msza święta również była nagrywana przez Telewizję Polską, a retransmisja przewidziana jest dopiero na 11 dzień października w TVP Kultura o godzinie 8. Te informacje zaczerpnąłem również z mediów społecznościowych Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, a następne, o czym powiem, to coś dla panów po 35 rokiem życia, którzy zastanawiają się, co robić w życiu, czy jaką drogę obrać, to podsunię.

którą drogę obrać, bo trwa nabór kandydatów na kolejny rok formacji do seminarium 35+. Do niego przyjmowani są mężczyźni od 35 do 60 roku życia, którzy rozeznają, czy Chrystus zaprasza ich do pójścia drogą kapłaństwa. Te informacje można wyczytać na stronie Archidiecezji Łódzkiej. Ogólnopolskie seminarium dla starszych kandydatów powstało jako odpowiedź Kościoła na zjawisko tak zwanych późnych powołań. Właśnie zostało powołane to seminarium w 2014 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. No i jest międzydiecezjalną wspólnotą formacyjną dla kandydatów pochodzących z różnych diecezji w Polsce. Po zakończeniu wracają oni do swoich macierzystych kościołów, ci nowo wyświęceni księża, neopresbiterzy, i pełnią posługę. O tym, jaki charakter ma takie seminarium i jak wygląda proces rekrutacji, już za chwilę.

Mówiłem, że kandydaci do seminarium 35+ są związani ze swoją diecezją i po ukończeniu zarówno formacji, jak i przyjęciu święceń wracają do swoich macierzystych kościołów. O dopuszczeniu do święceń decyduje ordynariusz kandydata, oczywiście opierając się na opinii zarówno rektora i przełożonych seminarium. Ta placówka proponuje program formacji uwzględniający wiek, doświadczenie życiowe, sytuację również. Każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. No wiadomo, kładzony jest nacisk zarówno na modlitwę, jak i życie wspólnotowe, wykłady, które również są ważne i czas przeznaczony zarówno na naukę, jak i osobistą formację. Pierwszym krokiem i takim najważniejszym, od którego trzeba zacząć, inaczej się nie da, to kontakt i umówienie się na rozmowę z przełożonym takiego seminarium. Trzeba przyjechać po prostu do Łodzi na spotkanie z rektorem, a o dalszej części rekrutacji powiem za chwilę.

O rekrutacji do Seminarium 35+ mówiłem nieco wcześniej i teraz zakończę ten wątek. Ten proces rekrutacyjny, on jest ważny, jeżeli przyjedziemy do Łodzi, ale nieco wcześniej trzeba się również skontaktować z własną diecezją, a dokładniej z biskupem kościoła lokalnego, który rekomenduje takiego kandydata do Seminarium 35+, a kandydat przygotowuje wymagane dokumenty. Między innymi są to podanie o przyjęcie do seminarium, życiorys, a także opinie duszpasterzy. Wszystkie informacje na temat wymagań dokumentów i kolejnych etapów rekrutacji dostępne są na stronie seminarium. A jeżeli ktoś już by się wybierał do Łodzi, to tylko przypomnę, że seminarium znajduje się przy ulicy Świętego Stanisława Kostki 14, to jest za łódzką archikatedrą, jeśli ktoś pomyślał albo się zastanawia, co robić ze swoim życiem. Po 35 roku życia to seminarium stoi otworem.

0: A przed nami wydanie Vatican News Radia Watykańskiego.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV złożył życzenia świąteczne wspólnocie żydowskiej w Rzymie. Dziś 25. rocznica islamskich zamachów na Stany Zjednoczone. Dla nas to kolejna okazja, by złożyć swą nadzieję w Bogu, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nowego Jorku. Encyklika Leona XIV nadal utrzymuje się na szczycie bestsellerów we Francji. Sprzedano już tam 135 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Disseni, z okazji zbliżających się żydowskich świąt Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukkot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziś rano biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
3: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i w obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
2: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
4: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Judge, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
2: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
5: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Ser, Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Ser. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
2: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Watykan News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Można mieć wrażenie, że zacięła się płyta, ale nic z tych rzeczy. Przed nami stałe punkty programu. Słowo dziś wygłosi je Irena Borowska z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
2: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
3: Fragmenty z książki Obraz Boży w człowieku Antoniego Bluma. W Starym Testamencie. W Starym Testamencie ciągle dostrzegamy pomiędzy ludzkością i Bogiem, ciągle widzimy spór pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Widzimy, że czasami robi się ciemno i wtedy w tej ciemności łączą się w męczącej walce Jakub i Anioł Boży. Dopóki jest ciemno, walka będzie trwać i będzie zwyciężać. Raz anioł, a raz grzesznik, raz Bóg, raz człowiek. W tym połączeniu sił, w tym przeciwstawieniu w tej walce zachodzi coś bardzo głębokiego, bo gdy się rozjaśnia, Jakub podnosi oczy i dowiaduje się, że całą noc walczył z aniołem i kłania mu się do ziemi, prosząc go o błogosławieństwo. W kościele dzieje się to, co jest widoczne. To walka Jakuba z aniołem w ciemnościach niezrozumienia. W ciemnościach powstawania, w jakiejś męce braku pełni, która rwie się do absolutu i zgubiła do niej drogę. Wraz z tym ta walka mówi, że Bóg i człowiek związali się nierozłącznie, na zawsze i nic nie może ich od siebie oderwać. Na tym polega cud Kościoła, na jego wzrastaniu w cierpieniu, na wewnętrznej duchowej walce, gdzie ludzkie i boskie siły są ze sobą powiązane i próbują wyrosnąć w jedność. Lecz nie w każdym z nas ten stan został osiągnięty. Tym niemniej to spotkanie jest już na zawsze, to połączenie już na zawsze, to przeczucie, a czasami już przedsmak tego, że nadejdzie czas, kiedy walka zostanie zażegnana, a pozostanie tylko niewypowiedzialna radość stworzenia zjednoczonego ze swoim Stwórcą. Istnieje jednak drugi aspekt Kościoła, mianowicie oblubienica Baranka. Każdy z nas, każda dusza, każdy człowiek w swoim rozwoju połączył się z Bogiem w walce. Tym niemniej, jednocześnie jesteśmy z Bogiem po jednej stronie, ponieważ nasza miłość i wiara połączyły nas z Nim. Jesteśmy na tym świecie, w tym miejscu, gdzie mieszka Pan. Kościół, miejsce spotkania, również w tym świecie stanowi miejsce Bożej obecności. Kościół w tym świecie jest tak zjednany z Bogiem, że idzie on drogą Chrystusa. Czasami jesteśmy tym zaskoczeni. Jak to jest możliwe? Jaki jest związek z Chrystusem? W jaki sposób możemy być z Nim tak zjednoczeni, że mógł On powiedzieć do swoich uczniów: jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Dzisiejsza audycja jest audycją przygotowaną przez Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, biskupa łódzkiego i poznańskiego. Czytała Irena Borowska.
1: To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zofia Starosta, Damian Grosicki. Do usłyszenia.

0: Jest godzina 7. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Runęły dach i stropy kamienicy przy Zgierskiej w Łodzi. To wczoraj. Alerty RCB w związku z rosyjskimi nalotami. Szczypiorniści Piotrkowianina przegrali z mistrzem Polski. Miejscami w regionie łódzkim opady deszczu, na ogół słabe, wiatr również słaby i umiarkowany. Przerażający huk obudził mieszkańców kamienicy przy Zgierskiej 74 w Łodzi. Wczoraj zawaliła się część budynku, który obecnie jest w trakcie rozbiórki. Runęły fragmenty dachu i stropów z kilku pięter. Front kamienicy jest wyłączony z użytkowania, ale w oficynach nadal mieszkają ludzie. Lokatorzy domagają się pisemnego zapewnienia, że są bezpieczni. Ich zdaniem ogrodzenie i zabezpieczenie rozbieranej części budynku to za mało. Mieszkańcom zaproponowano przeniesienie do hostelu, jednak nikt z tej możliwości nie skorzystał. Do tematu będziemy wracać, a zdjęcia kamienicy można znaleźć na radioloc.pl. Nocne alerty dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia w związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. W jednym z nich apelowano o udanie się w bezpieczne miejsce. Po kilkunastu minutach alert ten został odwołany. O szczegółach mówi Aleksander Przoniak.
1: Pierwszy alert o tym, że zostało poderwane polskie lotnictwo w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, został ogłoszony po godzinie czwartej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało wtedy, że sytuacja jest monitorowana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało natomiast, że uruchomiło niezbędne siły i środki. Kilka minut później RCB przekazało ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców kilku powiatów na Lubelszczyźnie. Apelowano, by udać się w bezpieczne miejsce, stosować się do poleceń i oczekiwać kolejnych komunikatów. Miało to związek z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po kilkunastu minutach alert ten został odwołany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Jednocześnie służby apelują, by cały czas śledzić komunikaty. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował politykę rolną rządu. Polityk wziął udział w konwencji programowej PiS Polska Wieś, Polski Plan w miejscowości Zdania koło Radomska w Łódzkiem. Głównym tematem spotkania było rolnictwo. Kaczyński mówił, że przez ostatnie trzy lata zapomniano o polskiej wsi, a prowadzona polityka jest w dużej mierze narzucana z zewnątrz.
2: Polityka, która kieruje się ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie, bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycję, inne wartości niż miasto.
0: A wśród prezentowanych propozycji zmian były także zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy czy wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Aktualny mistrz Polski w piłce ręcznej, Industria Kielce, okazał się zdecydowanie za mocny dla Piotrkowianina. W sobotnim meczu drugiej kolejki Lotto Superligi Kielczanie wygrali w Piotrkowie Trybunalskim. A więcej o meczu powie Michał Ostafijczuk.

0: Mimo ambitnej walki ze strony Piotrka Wielina, zwycięzca mógł być tylko jeden. Industria Kielce prowadzona przez Krzysztofa Lijewskiego wygrała w Piotrkowie 46-30, prowadząc do przerwy 21-13. Mimo wysokiej porażki zadowolony z postawy drużyny był bramkarz Piotrka Wielina Jakub Matlęga.
1: Walczyliśmy, możemy powiedzieć, że naprawdę walka nasza nie ustępowała. Staraliśmy się z każdej piłki jakoś ten atak szybki w miarę możliwości kontynuować. W obronie też szarpaliśmy ile mogliśmy, ale no, tak jak mówię, z takim zespołem jak Kielce, no to ciężko o równą walkę.
0: A kolejne emocje związane z piłką ręczną w Piotrkowie już dzisiaj o godzinie 15. Brązowe medalistki poprzedniego sezonu szczypiornistki Piotrkowi zagrają we własnej hali z drużyną APR Radom. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
2: Dla zespołu z Piotrkowa była to druga porażka w nowym sezonie. Na inaugurację podopieczni trenera Michała Matyjasika przegrali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 21-29. A więcej sportu po 8 w Radio Łódź.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: A co my tu mamy na termometrach? 12 stopni w tej chwili, ale na szczęście będzie cieplej, bo maksymalnie w Łodzi około 19 stopni, w Bełchatowie do 20 i w Piotrkowie Trybunalskim też około 19 stopni. W Łódzkiem dzisiaj sporo chmur i chwilami tylko będzie więcej słońca, ale temperatura całkiem przyjemna jak na połowę września. Lokalnie może spaść niewielki przelotny deszcz, mocno wiać nie powinno, ale momentami wiatr może być wyraźniej odczuwalny.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Czas seniorów.
5: Agata Zielińska, dzień dobry. Opieka nad osobą chorą na Alzheimera to ogromne wyzwanie, które wymaga cierpliwości, elastyczności oraz przystosowania otoczenia do malejących możliwości chorego. Ta choroba ma charakter postępowy, dlatego kluczem do skutecznej opieki jest stworzenie bezpiecznych i przewidywalnych warunków życia. Za kilka dni obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera, a wrzesień jest oficjalnie obchodzony na całym świecie jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Zapraszam do pozostania z nami. Już za chwilę będę rozmawiała z prezeską Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

0: Moim gościem jest dzisiaj Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, którą zapytałam o pierwsze objawy choroby Alzheimera. Czy są one oczywiste?
1: Nic nie jest oczywiste. W tej chorobie już w ogóle nic nie jest oczywiste, ponieważ no jest taki skrót myślowy pod tytułem problemy z pamięcią. Ale to jest taki wierzchołek góry lodowej. To, co jest pod spodem, to, co jest w głębi tego problemu, jest sprawą dużo głębszą. Przy czym pamiętajmy, że każdy jest inny, jesteśmy indywidualistami, w związku z czym praktycznie u każdego z pacjentów choroba przebiega inaczej. Ogólną taką cechą jest, że jeżeli stajemy się zagubieni w codziennych czynnościach, jeżeli robimy jakieś rzeczy, które nie pasują do schematów, które dotychczas mieliśmy, które dotychczas stosowaliśmy, przy czym my sami tego nie zauważymy. Mogą to zauważyć nasi bliscy. Mogą się zdarzyć różne dziwne rzeczy, takie, no już tak bardzo spłaszczając temat, typu na przykład burak w pomidorowej, tak? Takie pomyłki wynikające nie wiadomo z czego. Jedzenie zupy widelcem. Różne tego typu rzeczy, takie nieoczywistości, takie głupotki, które niejednokrotnie mogą być, że tak powiem, bagatelizowane. Ale to są właśnie te symptomy, gdy zacznie osoba, która ma objawy, mylić nominały pieniędzy, tak na przykład, bądź odkładać w nieoczywiste miejsca przedmioty. Bo to, że robimy coś rutyną, to, że mamy pewne mechanizmy odkładania na przykład kluczy, to jest nasza gdzieś tam też pamięć mięśniowa. Natomiast gdy te klucze nagle lądują w takich bardzo dziwnych, nieoczywistych miejscach, to wtedy należy się przyjrzeć naszemu bliskiemu, czy się nic nie dzieje właśnie z innymi funkcjami poznawczymi: pisanie, czytanie, pamięć, logiczne rozumowanie, mówienie.
0: Miało się pojawić takie programy, jakby takie przesiewowe, że lekarze pierwszego kontaktu mieli być przygotowani, żeby szybko wyłapywać te objawy i kierować pacjentów we właściwe miejsca. Czy w tej kwestii coś się dzieje?
1: W tej chwili wchodzi już ogólnopolski program alzheimerowski. W poniedziałek jako przedstawiciel również środowisk zajmujących się chorobą Alzheimera jadę na konferencję do Ministerstwa Zdrowia właśnie odnośnie wdrażania tego ogólnopolskiego programu. Także jeżeli chodzi o detale, przynajmniej formalne, poniedziałek z całą pewnością będę wiedziała nieco więcej. Natomiast
0: jakie jest założenie?
1: Założenie jest głównie związane z diagnostyką. Czyli właśnie ta pierwsza ścieżka to pierwsze zauważanie, ponieważ choroby otępiennej żadnej pacjent u siebie nie zauważy, z wyjątkiem jakichś tam stanów poudarowych, tak, gdzie nagle ze zdrowego człowieka z dnia na dzień staje się człowiek osobą chorą. Więc tutaj ta wczesna ścieżka diagnostyczna. Więc to na pewno będzie wdrożone. Natomiast terminy poznamy pewnie w poniedziałek.
0: Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki krok ku dobremu, bo jest bardzo dużo osób chorujących, czy też zdiagnozowanych, czy to na Alzheimera, czy na inne, bo są też inne, prawda, choroby otępienne.
1: Tak, dokładnie. Tych osób przybywa. Choroby otępienne, zwłaszcza choroba Alzheimera, nie bardzo jest znana etiologia, tak, skąd one się właściwie dzieją.
0: Czyli w dalszym ciągu nic nie wiemy.
1: W dalszym ciągu nic nie wiemy. W dalszym ciągu są jakieś hipotezy. Badania trwają życie pacjenta, tak, czyli bardzo, bardzo długo trwają. I jak badania na ludziach są etycznie bardzo obwarowane wieloma, wieloma warunkami. Także wszystko trwa. Nauka się rozwija. Ja wierzę, że poznamy przyczynę.
0: Jeśli już mamy i opiekujemy się w domu taką osobą, co nie jest łatwe, to jak to zorganizować? Jak zorganizować przestrzeń? Jak się opiekować taką osobą?
1: To też nie jest takie pytanie, na które można dać jedną odpowiedź. Tak? Przede wszystkim musi być bezpiecznie. Czyli osoba, która w jakiś tam sposób gubi się w codziennym życiu, musi być zabezpieczona. Czyli najważniejsze są balkony, okna. Osoby z chorobami otępiennymi gubią się Tak, w związku z czym w jakiś tam sposób, tak, to są ograniczenia w pewien sposób również, tak, swobody tej osoby, zabezpieczenie przed wyjściem samodzielnym z domu, tak. I to przede wszystkim, żeby ta osoba była bezpieczna. W momencie, gdy są tam jakieś incydenty, zostawianie czegoś na gazie, w tym momencie natychmiast zamiana na elektryczne źródło zasilania i odłączenie gazu, całkiem zabór. Ponieważ były takie historie, że rodzina mówiła, teraz mama ma czajnik elektryczny, więc już nie spali czajnika na gazie. Tylko też nie przychodzi opiekunom do głowy to, jak się pięknie czajnik plastikowy, elektryczny pali. W związku z czym odruchy, tak, i pewne rzeczy, które gdzieś tam głęboko siedzą u naszego chorego, są silniejsze. Tak? Tutaj absolutnie nie możemy mieć do czynienia z racjonalnym postępowaniem. W związku z czym nie wystarczy sam czajnik elektryczny, gaz trzeba po prostu odłączyć.
0: A jak powinna wyglądać nasza komunikacja z osobą chorą?
1: Od opiekuna wymaga wiele cierpliwości, zrozumienia i jest to bardzo trudne, ponieważ opieka nad osobą z zespołem otępiennym wymyka się racjonalizacji ludzkiej. My, żeby nie frustrować, żeby nie pogarszać stanu, żeby nie rozhamowywać emocji naszego podopiecznego, musimy być w jego świecie. Więc jeżeli będąc z mamą, z babcią, nasza mama, babcia czeka na swoją mamę, to czekamy z nią na mamę.
0: Która wiemy, że zmarła dawno temu,
1: dokładnie.
0: Tak?
1: Dokładnie. I nie racjonalizujemy, nie wyprowadzamy z tego dla nas błędu, tak? Ponieważ to jest świat naszego chorego. I żeby nie rozjątrzać, nie denerwować po prostu, nie pogarszać stanu, co w konsekwencji również odbije się na nas, bo się skończy jakąś zupełnie irracjonalną kłótnią, tak, niepotrzebną ani jednej, ani drugiej stronie, niepotrzebnymi stanami nerwowymi, po prostu zostajemy w świecie naszego podopiecznego.
0: A jakieś, nie wiem, gesty, dotyk, czy na przykład, Pani Ewo, zadawanie pytań, tutaj też, nie wiem, to powinny być jakieś proste pytania, na które też może być prosta odpowiedź, nie wiem, tak lub nie. Oczywiście w zależności od tego, jaka ta komunikacja w ogóle jest, bo czasami prawie nie ma żadnej, prawda?
1: Jest to też bardzo zindywidualizowane, tak? Ponieważ i dla nas też jest to trudne, jako dla myślących, racjonalnych ludzi, ponieważ na proste jakieś pytanie, odpowiedź za pół godziny może być zupełnie inna niż ta sprzed pół godziny. W związku z czym jest to bardzo indywidualna sprawa, rozmawiać, komunikacja, oczywiście, podstawowa, bytowa, aktywizująca, choć porysujemy, choć to porobimy, choć na spacer, tak. Te osoby chętnie wykonują wspólne czynności, chętnie w ogóle są wśród ludzi, jak już się przekonają, że są bezpieczne i jak najbardziej komunikacja jest, tylko z każdym trzeba się jej nauczyć.
0: Pani Ewo, wspomniała Pani o rysowaniu. Mój wujek, który ma takie początki właśnie Alzheimera, bardzo lubi rysować. Jest bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszy, jak go wszyscy chwalą, że pięknie narysował, namalował. To jest ważne. Czy jakaś muzykoterapia? Myślę tutaj o takich rzeczach wyciszających.
1: Wszystko jest ważne.
0: Czy też aktywizujących, tak jak Pani powiedziała.
1: Wszystko jest ważne. Muzyka dla naszego mózgu jest niezwykłym stymulatorem, tak? Po zajęciach muzycznych osoby z chorobami otępiennymi są weselsze, bardziej zadowolone. Muzyka niejednokrotnie porusza pewne obszary wspomnień, z czymś się kojarzy. Tak samo jest z kolorami. Kolory stymulują nam mózg. W związku z czym zabawa kolorami, kredkami, rysowanie, malowanki, czyli zarysowywanie pól kolorem.
0: No on takie dla dzieci takie właśnie zarysowywuje, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak, to są malowanki dla dzieci i najprostsze, oczywiste w swoim kształcie, aczkolwiek nasi opiekunowie, terapeuci zajęciowi rysują nawet patyczkami mandale z nimi. Także kolor, tak, jest to niezwykle ważne. Kolor, muzyka, taniec, spacer, zapachy też również są bardzo terapeutyczne, ponieważ to jest takie nasze zmysłowe pamiętanie.
0: Takie kojące podobno jest też wracanie do wspomnień, czyli do tego, co ten chory pamięta, i nawet oglądanie jakichś starych zdjęć.
1: Oglądanie starych zdjęć, tak, tylko pamiętajmy o tym, że no bliscy znają przeszłość, tak? Przeszłość to są również traumy. Z niektórymi, na przykład z grupy naszych podopiecznych, nie możemy rozmawiać o przeszłości, bo jest bolesna, bo kończy się właśnie łzami, tak? Są to osoby, których pamięć sięga jeszcze wojny, w związku z czym nie zawsze. Nie zawsze sięganie do pamięci, nie zawsze otwiera się ten obszar, który byśmy chcieli pobudzić, powołać, i też nie mamy na to najmniejszego wpływu.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Moim gościem jest dzisiaj, przypominam, Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
1: Kolejna rzecz, jak w ogóle zorganizować przestrzeń w domu? No cały czas jeszcze mówię o takiej osobie, która jakoś tam się porusza w tej przestrzeni, coś robi.
2: Przede wszystkim bezpiecznie, tak? Bezpieczeństwo, no to jest pierwsze co. Cały czas trwają pewne badania i szukane są rozwiązania na organizację przestrzeni dla osób z poszczególnymi schorzeniami. W przypadku choroby Alzheimera, no to tak jak mówię, bezpieczeństwo, czyli na środku, żeby były zachowane ciągi komunikacyjne, żeby były wygodne, łatwo dostępne przestrzenie wypoczynkowe, typu łóżko, fotel, tak? Żeby nie było jakichś przeszkód, które są nie do zauważenia, progi jakieś zawijające się lekko, dywany, tak? Ponieważ to w pewnym momencie przestaje istnieć jako część wyposażenia mieszkania, a stanowi groźną jakąś tam przeszkodę, która może zagrażać starszej, no bo tutaj głównie mówimy o starszych osobach i może grozić upadkiem, tak? Bezpieczna łazienka. Chociaż akurat w chorobie Alzheimera gdzieś tam dbałość o higienę z czasem odchodzi na dalszy plan. Jest to taki z typowych też objawów, ale generalnie żeby się po prostu nic nie stało przez może nawet nie nieuwagę, tylko niezdawanie sobie sprawy, że coś takiego może się zdarzyć, ponieważ wyobraźnia przy tym schorzeniu nie istnieje. Nie istnieje przewidywanie.
1: To w czymkolwiek pomaga, właśnie tak się zastanawiałam, pisanie na karteczkach, bo widziałam, że czasami są przyklejane karteczki, że to na przykład cukier. Skoro, no właśnie, osoba i tak nie pamięta, to czy ta karteczka ma sens?
2: Na pewnym etapie jeszcze ma sens, ale nie u każdego, bo to jest na tej zasadzie, że w zależności w której części mózgu coś się wydarzy, to się dzieje. Jeżeli akurat będzie na ośrodek mowy, to ktoś przestaje rozumieć bądź przestaje artykułować mowę, tak? Albo przestaje ją rozumieć. I tak samo dokładnie jest z czytaniem. Niektórzy mają karteczki, tu połóż klucze, tak? Albo weź tabletki wieczorem, o 20 weź tabletki, więc jeżeli komuś to pomaga zorganizować się, to okej, ale jest to taka raczej krótka piłka, bo i tak komunikat weź leki o 20 przestaje być konkretną informacją. Jest napisane na kartce, natomiast nie jest to już do wykonania. To przestaje mieć znaczenie. Cukier i sól, to jak będzie karteczka cukier, to tym cukrem równie dobrze można osolić ziemniaki, bo to nie ma znaczenia. To jest białe, to się zawsze wrzucało do zupy i czy to się nazywa cukier, czy to się nazywa sól, to naprawdę w pewnym momencie nie ma znaczenia. I to jest właśnie istota tej choroby. Takie rzeczy całkiem wręcz nierealistyczne.
1: A czy jest, Pani Ewo, jakiś sposób też chociaż na tym początkowym etapie pomocy w określaniu czasu, bo pamiętam takie sytuacje, pamiętam też swoją sąsiadkę z bloku, która no, bardzo często mnie pytała, Pani Agato, jaki jest dzisiaj dzień, która jest godzina?
2: Tak, dla osób z chorobą otępienną równie dobrze rano może być to schyłek lata 2026 roku, czyli mamy osadzonego pacjenta w tu i teraz. Natomiast po południu może być to zima 1947 roku, tak? W związku z czym to zachowanie świadomości na tu i teraz dla nas jako ludzi, którzy jeszcze chcą, tak? Są takie przebłyski świadomości, że coś się ze mną dzieje, tak? No to w tym momencie oni mają potrzebę osadzenia się, tak? Która jest godzina, jaki jest dzień, kiedy będzie obiad, ale równie dobrze pół godziny po obiedzie padnie to samo pytanie, kiedy będzie obiad. W związku z czym to jest naprawdę bardzo indywidualne. Niektórzy się pytają, dla niektórych to jest po prostu już niepotrzebne. Zbędne, bo to do niczego nie jest potrzebne. A po co ja mam wiedzieć, jak ja i tak już nie pracuję, więc po co mi te dni, tygodnie?
1: W takim razie chciałabym zapytać o farmakologię, o leczenie. Jak to w tej chwili wygląda? Czy można lekami spowolnić chorobę, czy też złagodzić objawy? I czy to jest ważne, kiedy te leki się poda, czy im wcześniej to lepiej, czy to nie ma znaczenia?
2: To ma bardzo duże znaczenie. Nie będę tutaj się mądrzeć o lekach, ponieważ nie jestem lekarzem, w związku z czym nie czuję, że mam do tego legitymację. Natomiast tak, są leki. Są leki, które mają największe szanse spowolnienia choroby. To nie są leki, które wyleczą choroby Alzheimera. Spowolnią chorobę, jeżeli są podane we wczesnym stadium. Dlatego też ta wczesna diagnostyka jest niezwykle ważna, a nie jest taka oczywista, ponieważ to nie wystarczy zrobić testy neuropsychologiczne i iść do psychiatry i ma się diagnozę, tylko to jest najlepiej zrobić obrazowanie, tomografia, rezonans, żeby zobaczyć, co tam w tej głowie siedzi, i dopiero później diagnoza. Żeby markery ustalić, musi być nakłucie lędźwiowe. To jest refundowane z NFZ-u. Niestety biomarkery z krwi nie są refundowane z NFZ-u, aczkolwiek to jest najszybsze i takie bez ingerencji zupełnie badanie. I wczesny etap, leki, tak. Później leczenie już jest wdrażane w zależności od stanu pacjenta i co tam nam, że tak powiem, wyskakuje w trakcie, ponieważ również to wszystko jest uzależnione od chorób współistniejących, a takie są u starszych ludzi.
1: Często słyszałam, teraz jakoś mniej, że na przykład osoby z chorobą Alzheimera zachowywały się agresywnie. Czy to była kwestia na przykład źle dobranych leków, bo się okazało, że po zmianie leków na przykład to ustępowało? Czy rzeczywiście coś takiego się pojawia i to z jakiego powodu może się pojawiać, Pani Ewo, ta agresja?
2: Jest agresja. Jest to taki, chyba już objaw przyczepiony do choroby Alzheimera. Z czego to się dzieje? Z lęku. Jeżeli my nagle obudzilibyśmy się gdzieś i wszystko, na co czekamy, wszystko to, co widzimy, nagle ktoś nam to neguje, tak? Przecież jak możesz szukać mamy człowieku, jak masz ze 70 lat, tak? I to właśnie następuje tak zwane rozhamowanie emocjonalne i ataki agresji, ale one są spowodowane lękiem, głębokim lękiem egzystencjonalnym. Świat jest nagle zupełnie inny niż być może był zawsze. Wszyscy mówią, że ja nie mam racji, wszyscy próbują coś mi wmówić, i jest agresja. Agresja jest jeszcze spowodowana, ale to też niepewnością i lękiem, odkładanie zwykłych, prozaicznych przedmiotów. W nieoczywistych miejscach te przedmioty zaczynają być odkładane, zaczynają być szukane.
1: Giną,
2: giną całkiem z oczu, z pamięci nie ma, a ten przedmiot nagle jest niezwykle pożądany i zaczynają się takie zwykłe rzeczy pod tytułem oskarżenia. Ty mi zabrałeś, ty mi schowałeś, ty mi ukradłeś. Jaka jest reakcja normalnego człowieka? Nic ci nie ukradłem. I jest agresja. Ponieważ to jest tak jakby nagłe zderzenie dwóch światów. Racja jednej strony i racjonalność drugiej strony. I tutaj jest nasze odwieczne pytanie jako psychologów, jako terapeutów. Racja czy relacja? Czy my na pewno jako opiekunowie, jako osoby przebywające z chorym, chcemy mieć rację? Czy chcemy, żeby była spokojna relacja? To jest takie bazowe pytanie, odpowiedzi na które poszukują nasi opiekunowie.
1: Przechodząc do opiekuna, to też musi być trudne dla opiekunów, bo właściwie z tych opiekunów w jakimś momencie stają się czasami największymi wrogami, tak? I oni też sobie muszą z tym poradzić, a żeby się dobrze opiekować, to samemu trzeba być silnym i mieć jakieś pokłady.
2: Jest to bardzo trudne. Z chorym na Alzheimera chorują dwie, a niekiedy i trzy rodziny, tak? Ponieważ dzieci już też z reguły mają pozakładane swoje rodziny, są jakieś tam wnuki. Bywa tak, że choremu ucieka nagle z pamięci jedno dziecko. to jest trudne dla tego dziecka, to jest po prostu no, dramatyczne, jak z agresją nagle rodzic się pyta, kim ty jesteś, niech pani wyjdzie, niech pan wyjdzie, ja cię nie znam. Więc tutaj jest to niezwykle trudne, nieracjonalne i trzeba się tego nauczyć. I od tego jesteśmy, żeby tego uczyć. Cierpliwości, trwałości i właśnie tego niewyciągania na siłę z życia pacjenta. Ostatnio miałam zadane pytanie. Jedna z opiekunek mówiła, że wchodzi z mamą do windy, mama ma nieżyjącą siostrę bliźniaczkę i zaczyna z nią rozmawiać, stojąc z przodem do lustra w windzie. I mówi, i co ja mam wtedy zrobić? Bo ja jej tłumaczę, mówi, że przecież nie żyje, że nie ma. A ja mówię, zostawić. Mówi, no co się takiego stanie, jeżeli sobie mama pogada z tą swoją nieżyjącą siostrą. Będzie sobie w swoim świecie, będzie usatysfakcjonowana, będzie zadowolona. Mówię, będzie lepiej. Mówię, bo to i tak nie zmieni. Ponieważ w mamy świecie akurat rozmawia ze swoją siostrą, jakby była tu i teraz. Mówię, i to nic nie zmieni, nasze zaprzeczenie nie zmieni nic oprócz tego, że rozhamuje nam pacjenta.
0: A teraz chwila przerwy muzycznej.

0: studiu jest Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
1: Czy opiekunowie w takim razie mogą liczyć na taką pomoc wytchnieniową?
2: Opieka wytchnieniowa jest nieco inną kategorią opieki. Ponieważ tutaj, jeżeli mamy do czynienia z osobą już z orzeczeniem niepełnosprawności, tak? Więc tutaj wchodzimy w takie nieco bardziej formalne partie, bo każda opieka, czy asystencja, czy opieka wytchnieniowa, czyli pomoc dla opiekuna, to są formy opieki instytucjonalnej, i zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz fundacje, które taką pomoc świadczą. No i tutaj bym chyba odesłała do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Tam jest też sporo programów i do MOPS-u. Ponieważ my jako stowarzyszenie opieką wytchnieniową się nie zajmujemy.
1: Jakie pani ma wrażenie, jak postrzegani są ludzie, którzy z różnych względów nie chcą albo nie mogą się opiekować właśnie swoimi rodzinami? Kiedyś mam wrażenie, że tak troszeczkę byli napiętnowani. Teraz już jakby trochę bardziej zaczynamy rozumieć z taką większą empatią.
2: Ja osobiście uważam, ale to jest moje zdanie. Sami tutaj wewnętrznie jesteśmy podzieleni. I że nie ma nic złego w oddaniu pacjenta. Jest to dla jego bezpieczeństwa przede wszystkim. W którymś tam momencie, tak? No bo nie mówię, że po pierwszych oczywiście objawach Alzheimera, tak? Ale wchodząc w ten trzeci etap, tak? Czy już taki niesamodzielny, jest to lepsze i bezpieczniejsze. Zarówno dla samego chorego, jak i dla funkcjonowania tej rodziny, bądź dwóch, bądź trzech, która jest środowiskiem tej osoby chorej. Ja w tym nie widzę nic złego. Ośrodki się coraz lepiej specjalizują, w związku z czym poziom cały czas idzie w górę. Więc nie. Ja należę do tych, którzy nie widzą nic złego w przekazaniu opieki. Ponieważ w ten sposób ratuje się całą jednostkę, jaką jest rodzina, która się tym chorym opiekuje.
1: Tak, bo często to jest przecież rezygnacja z pracy na przykład, tak? I to są dodatkowe kłopoty dla całej reszty rodziny.
2: No znam sytuację, że się rodziny rozpadały, nie wytrzymały napięcia, tak? Tym bardziej rodziny, które gdzieś tam nie do końca były scalone poprzez posiadanie dziecka, tak? Czyli jest mąż, jest żona, jedno z rodziców, tak? Zaczyna chorować i te związki po prostu się rozpadają. Nie, uważam, że dla stałości, dla dbałości o rodzinę, którą się zbudowało, jeżeli jest możliwość i konieczność, to powinno się korzystać.
1: Powiedzmy, jak funkcjonują w takim razie już dwa, tak, wasze ośrodki? Jesteśmy w tej chwili w jednym z nich.
2: Funkcjonują w sposób zadowalający, bardzo dobry. Mamy pełną obsadę obu SDS-ów i funkcjonujemy oczywiście w dni robocze. No i jeszcze organizujemy grupy wsparcia w jedną sobotę i w jeden czwartek. Wszystkie informacje są u nas na stronie i jak funkcjonujemy, dajemy radę.
1: To jest coś w rodzaju takiego domu dziennego pobytu?
2: Tak. To jest od godziny 7.30 do godziny 16.00. Przyjeżdżają do nas chorzy. Opiekunowie przywożą bądź transport instytucjonalny. To w zależności jak tam opiekunowie sobie to zorganizują i jaki jest stan naszego podopiecznego. U nas jedzą śniadanko, które przywożą ze sobą, bądź dostarcza nam opiekun. Później są terapie najróżniejszego rodzaju, muzykoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa, malowanie, rysowanie, wycinanie, no wszystko co tylko pobudza funkcje poznawcze. Później jest obiadek, chwila takiego wyciszenia i zajęcia popołudniowe, terapeutyczne również. Także ostatnio był dzień makijażu tutaj u nas na Północnej. Także naprawdę dzieje się cały czas, ośrodek żyje i jeden i drugi.
1: I można powiedzieć, że w pewnym sensie, Pani Ewo, to jest taka opieka wytchnieniowa, bo ci opiekunowie no, mają czas dla siebie, tak? Mogą w tym czasie zająć się swoimi sprawami.
2: Tak, tylko ja tutaj będę pilnowała formalnej strony nomenklatury językowej. Okay. Opieka wytchnieniowa jest inną formą, natomiast jeżeli chodzi o takie życie w praktyce, tak, w momencie, gdy podopieczny jest u nas, opiekunowie mogą normalnie funkcjonować zawodowo, społecznie, rodzinnie, więc w jakiś ten sposób jest to dla nich wytchnienie. Natomiast nie jest to formalnie opieka wytchnieniowa.
1: Rozumiem, Pani Ewo. Jakie jest zapotrzebowanie? Czy jest zdecydowanie większe?
2: Zapotrzebowanie rośnie. Zapotrzebowanie rośnie. Rośnie wiedza na ten temat. Rośnie zainteresowanie, więc rośnie też zapotrzebowanie na tą wczesną diagnostykę. Wraz ze wzrostem świadomości rośnie chęć sprawdzenia się, tak? Coraz częściej już są młode osoby, przypadki młodych osób ze zdiagnozowanym już genetycznym obciążeniem Alzheimerem, tak? I gdzie 25-letnia kobieta już wie, że na 100% zachoruje na Alzheimera. W związku z czym wraz ze wzrostem świadomości wzrasta liczba przypadków, gdzie leczenie może być podjęte, nawet i przed wystąpieniem pierwszych objawów. W związku z czym te badania pierwsze, to zauważenie problemu, co się wiąże z edukacją i świadomością, są niezwykle ważne. Od tego bardzo dużo zależy, kiedy ten przypadek jest wyłapany. Ponieważ jeżeli już są takie zauważalne objawy, mówimy tutaj o pierwszych objawach klinicznych, to z reguły na to pierwsze leczenie, które wstrzymuje chorobę, już jest troszeczkę za późno. Więc czas, świadomość, tych programów będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że jesteśmy otwarci. Możecie się Państwo do nas zgłaszać. Na pewno nie zostawimy nikogo i będziemy po prostu pomagać.
1: Przed nami dzień walki z chorobą Alzheimera. Jak Pani czuje, czy my jako społeczeństwo tę walkę ciągle przegrywamy, ale walczymy?
2: Dzień 21 września był dniem choroby Alzheimera. Obecnie cały miesiąc wrzesień jest miesiącem choroby Alzheimera, ponieważ jest to zbyt poważna i powszechna choroba, bo niedługo będziemy się liczyć w milionach chorych w skali Europy. I cały ten miesiąc jest poświęcony tej chorobie.
1: Walczymy, tak jak Pani mówi, z całej tej rozmowy wynika, że właśnie no robimy co możemy, że walczymy. Natomiast cały czas chociażby przez to, że nie znamy pochodzenia tej choroby, to no nie możemy wygrać, tak?
2: Nie możemy wygrać i nie wygramy. Natomiast małe kroki nas już bardzo cieszą. Właśnie ta świadomość społeczna, to inne podejście. To bez przerwy nasze mówienie, jak spotykacie kogoś na ulicy, kto biegnie za, nie wiem, bo uciekł mu koń, tak? To biegnijmy z nim za koniem, tak? Dajmy mu bezpieczeństwo, wezwijmy służby, ale nie wyprowadzajmy. I to zaczyna działać. Powoli świadomość jest coraz większa. Choroba Alzheimera przestaje mieć taką łatę choroby psychicznej, choroby mózgu, tak, i tak dalej, że to jest coś strasznego, że trzeba zamknąć w domu, tak, i najlepiej, żeby nie wychodził, nie widział ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta edukacja, ta świadomość przynosi efekty.
1: Ja mam wrażenie, że nawet tacy bardziej zrobiliśmy się empatyczni, bo może dociera do nas, że potencjalnie też każdy z nas może zachorować, tak?
2: Tak, to jest typowe dla tej choroby, że tak różne grupy społeczne, tak różne grupy zawodowe.
1: No właśnie, i to niejednokrotnie przecież, i to znamy takie przykłady, chociażby z jakichś filmów, że to są często bardzo profesorowie, intelektualiści, też to, że pracują i wykorzystują ten mózg, to wcale nie oznacza, że ich to nie spotka.
2: No tak, są nauczyciele, są osoby po wielu, wielu latach nauki, są muzycy, co dla mnie jest już zadziwiające, ponieważ muzyk całe życie pracuje dwoma półkulami mózgu i sama cały czas czytam i cały czas mnie zaskakuje ta choroba.
1: W którymś momencie też Pani powiedziała o stymulowaniu, ale też właśnie chciałam zapytać o wspieranie samodzielności, bo gdzieś przeczytałam takie zdanie i zastanawiałam się też, na którym etapie i czy należy w takim razie właśnie wyręczać cały czas osobę chorą, czy jednak pozostawić jej jakąś taką cząstkę aktywności samodzielnej.
2: Czym bardziej wymagamy samodzielności, tym oni dłużej są sprawni, pamiętajmy o tym. Czyli nie karmimy, nie wyręczamy, wspomagamy, nie robimy niczego za chorego. Czyli jak najdłużej wspieramy to, co jeszcze zostało, ponieważ deficyty będą się zwiększać. Natomiast te zasoby, które jeszcze osoba chora ma, to wykorzystujemy na maksa. Ponieważ no, najprościej nawet z punktu widzenia opiekuna, tak, jest zrobić wszystko za, niż przypilnować, żeby chory zrobił to sam.
1: Czyli jakieś proste czynności, to jak najbardziej,
2: jak
1: tak?
2: Jak najbardziej. Przede wszystkim trening higieny, jedzenie samodzielne, przygotowanie spółproduktów. Na przykład wszystko na kanapkę jest, żeby złożyć tą kanapkę sobie z tych produktów, które są przygotowane. Więc takie rzeczy w zależności od możliwości oczywiście osoby chorej. Może obrać ziemniaki, natomiast może różne rzeczy z tymi ziemniakami później zrobić. 21. No oczywiście będziemy świętować, natomiast jest konferencja u Rzecznika Praw Obywatelskich, ogólnopolska, o Alzheimerze. Konferencja połączona z wystawą i ja 21 będę w Warszawie.
1: Czy w Pani odczuciu systemowo coś bardziej i lepiej powinno się zadziać? Bo chociażby jak tutaj Pani wspominała, no nie wszystkie badania są na przykład refundowane.
2: Cały czas apelujemy i cały czas są działania. Oczywiście wszystko jest uzależnione od budżetu. Tak, na razie z uwagi na całokształt sytuacji będziemy walczyć. Będziemy walczyć i wyrywać każdy kawałeczek, który się tylko da, żeby ułatwić, usprawnić, jak najwięcej refundować. Natomiast, no, że tak powiem, niejednokrotnie pozostaje to na naszym poziomie takim pobożno-życzeniowym.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Ewa Greenberg, prezeska Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Ja dodam tylko, że Łódzkie Towarzystwo prowadzi 2 środowiskowe domy samopomocy na terenie Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 111 dla 20 osób i przy Północnej 23 dla 30 osób. Wszelkie niezbędne informacje, jak zapisać się do ośrodków prowadzonych przez Towarzystwo, znajdziecie Państwo na stronie Towarzystwa. A dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
1: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Minęła godzina 8. To jest Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz. Zapraszam na wiadomości. Paliwo znów ma być droższe, ale go nie zabraknie. Będzie nowa linia kolejowa w Łódzkiem. Mechaniczne oko pokaże, jak powstaje kinowy obraz. To w Łódzkim EC1. Temperatura maksymalna do 19 stopni. Dzisiaj sporo chmur, ale teraz w Łodzi pojawiło się słońce. Orlen zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie. Takie obawy pojawiły się po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. To wywindowało ceny czarnego złota powyżej 100 dolarów za baryłkę. O szczegółach mówi Michał Fabisiak.
5: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
6: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
5: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
7: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
5: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Orlen zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację na rynku i podkreśla, że dostawy paliw do Polski są zabezpieczone. Stacje mają być zaopatrywane bez zakłóceń. Będzie nowa linia kolejowa w Łódzkiem. Trasa połączy Wieluń z Bełchatowem. PKP PLK ogłosiło przetarg na zaprojektowanie nowego, blisko 20-kilometrowego odcinka trasy między miejscowościami Bogumiłów, Dryganka. To ważny krok dla kolei w południowej części regionu, mówi Rafał Wilgusiak z biura prasowego PKP PLK.
8: To kolejny krok do stworzenia nowego korytarza kolejowego, który połączy Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Mówimy o inwestycji, która nie tylko poprawi codzienną mobilność mieszkańców, ale także zwiększy atrakcyjność gospodarczą regionu.
4: Na nowej trasie pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km na godzinę. Inwestycja zakłada także przebudowę stacji Chorzew-Siemkowice i budowę nowego przystanku w Chabielicach. A budowa ma ruszyć pod koniec 2030 roku.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Ponad 100 podchorążych otrzymało wczoraj promocję na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych rozpoczął się 6 lat temu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jak mówi pułkownik Robert Gregor Górski, prorektor do spraw wojskowych w WAM, to ważne, że wojskowa uczelnia wraca do Łodzi.
10: Oczywiście będzie się to wiązało z inwestycjami w Łodzi, ale też z tym, że będziemy musieli zatrudniać kadrę dydaktyczno-naukową, która będzie musiała tutaj do Łodzi przyjechać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym młodych lekarzy oficerów.
11: Zwracam się teraz do młodych oficerów. Jesteście najlepszymi synami i córkami naszego kraju. Zaufanie, jaki polski naród pokłada dzisiaj w żołnierzach Wojska Polskiego, jest ogromne. Zawsze o tym pamiętajcie.
4: Dodaje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznowiła działalność po ponad 20 latach. Coraz bliżej nowej wystawy w EC1. Budowa mechanicznego oka w Narodowym Centrum Kultury Filmowej wkroczyła w kolejny etap. Po pracach budowlanych rozpoczęto instalację pierwszych eksponatów. Mechaniczne oko będzie trzecią wystawą stałą w NCKF i zabierze odwiedzających w podróż po technologii kinowego obrazu, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
12: Niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś do tej, na której pracuje się dzisiaj.
13: Od czasów współczesnych poprzez

0: VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce.
1: Dodaje Monika Głowacka z Centrum Nauki i Techniki EC1. Wystawa Mechaniczne Oko będzie interaktywna, co pozwoli zwiedzającym samodzielnie sprawdzić działanie poszczególnych technologii. Wszystkie prace mają zakończyć się w przyszłym roku, a pierwsi goście zwiedzą Mechaniczne Oko wiosną 2028 roku. Następne wiadomości Radia Łódź o 9, a teraz już sport i Piotr Andrzejczak.
2: Piłkarze Unii Skierniewice, którzy zamykają tabelę pierwszej ligi, zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która przed rozpoczęciem tej kolejki była liderem. Zdaniem trenera drużyny ze Skierniewic Kamila Sochy będzie to kolejny trudny mecz, ale najwyższy czas zacząć wygrywać.
3: Bardzo liczę na to, że takie mecze jak z Ruchem, uważam, że naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie. One nas też nauczą czegoś i już w kolejnych spotkaniach pewnych błędów nie popełnimy. To jest też ważne, żebyśmy nauczyli się jeszcze szybciej wyciągać wnioski z błędów, które popełniamy, niż robiliśmy to we wcześniejszych ligach.
4: Znamy mocne strony, jak i słabe strony przeciwnika. Dlatego wychodzimy i chcemy wygrać ten mecz i rozpocząć zwycięską pasę wreszcie.
2: Dodaje Sami Dudek, który na Stadionie Śląskim strzelił w meczu z Ruchem pięknego gola. Początek spotkania Unii z Pogonią w samo południe. Tekstowa relacja na stronie radiołódź.pl, a na skierniewicki stadion będziemy także zaglądać w naszych serwisach informacyjnych. A we wczorajszych spotkaniach pierwszej ligi Warta Poznań wykonała Arkę Gdynia 3-0, Ruch Chorzów zremisował z Podbeski Ziemielsko-Biała 3-3, remis, ale bezbramkowy także padł w meczu Chrobry Głogów w Pogoń Siedlce. Na czele tabeli jest Łódzki Klub Sportowy, który ma 15 punktów. Po zwycięstwie w Gnieźnie z miejscowym MKS-em piłkarki ręczne Piotrkowi w drugiej kolejce nowego sezonu zmierzą się przed własną publicznością z Beniaminkiem, drużyną z Radomia. Brązowe medalistki poprzedniego sezonu są zdecydowanymi faworytkami, ale na pewno nie lekceważą rywala, zapowiada Romana Roszak.
5: Nasz trener już nam to zakomunikował, bo powiedział, że one na pewno będą chciały zjeść nas, te grube ryby, więc jesteśmy chyba dobrze przygotowane. Ja mam nadzieję, że to pokażemy na parkiecie. Mam nadzieję, że publiczność właśnie dopisze, że będzie fajna atmosfera, a my pokażemy dobrą piłkę ręczną.
2: A początek spotkania w piotrkowskiej hali Relax o godzinie 15. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Grbicza, którzy bronią tytułu, w niedzielę zmierzą się z Macedonią Północną. A w innym spotkaniu tej grupy Ukraina niespodziewanie pokonała ekipę gospodarzy, czyli Bułgarów 3-1. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Przed nami niedziela z pogodą trochę w kratkę. Nad regionem będzie sporo chmur, ale możliwe są także przejaśnienia. W Sieradzu temperatura dojdzie do około 19 stopni i tam trzeba liczyć się z możliwością przelotnego deszczu. W Skierniewicach też około 19 stopni. Według lokalnej prognozy większa część dnia może minąć bez opadów. A w Łodzi maksymalnie na termometrach do 20 kresek i niewykluczony przelotny deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji sepi.

To ja w takim razie pozwolę sobie tylko wytłumaczyć pewną sprawę. Wiem, że o tej porze w niedzielę czekają Państwo zawsze na Bartka Florczaka, ale skoro mamy lato, to każdy musi z tego lata skorzystać. Także ja tylko na moment, w zastępstwie, ja tylko na chwilę. A te chwile będą dzisiaj letnie. Takich klimatów nie zabraknie. Będzie też kilka muzycznych niespodzianek. Okazja nie byle jaka. Wszystko przed nami, ale tak na dzień dobry z myślą o śniadaniu. Przyznam się do tego, że zawsze chciałam zaserwować coś bardzo konkretnego. Coś ze smakiem. Monika Borysow-Dudowicz, to w takim razie ode mnie. Dzień dobry.

Andy Williams w Radiu Łódź, czyli już wiadomo, że w porze śniadaniowej można liczyć się dziś na takie muzyczne kąski. Oczywiście, że tak potwierdzam. O letnich klimatach ja już dziś wspomniałam. Będzie ich dzisiaj sporo, żeby jeszcze na chwilę zatrzymać lato właśnie, nacieszyć się tym latem. Z latem kojarzy się niezmiennie letni wiatr. To dwie muzyczne propozycje, przywieję za chwilę. Jedna w wersji nieoryginalnej, ale jakie to jest piękne tłumaczenie. Druga to już bardzo dobrze znana historia na dwa głosy. Tyle na razie mogę zdradzić, ale jeżeli mają Państwo swoje wyjątkowe muzyczne propozycje, takie piosenki, których chcieliby Państwo posłuchać, to bardzo proszę, studio@radiołódź.pl. Letnie klimaty przede wszystkim, ale nie tylko. Spełniamy marzenia.

I powiało takim letnim klimatem, to słychać w radiu Ucie w tonacji Sepi. Na dzień dobry, dzisiaj takie przyjemne muzyczne podmuchy właśnie, na dzień dobry. A ten letni wiatr potrafi mieć bardzo różne oblicza. Jeszcze przez chwilę zostaniemy właśnie w takim muzycznym klimacie. Mam taką małą niespodziankę, ponieważ będzie zmysłowo, będzie można się uśmiechnąć. Po prostu Halina Kunicka.

Halina Kunicka w Radiu Łódź. Miało być zmysłowo, mieliśmy się uśmiechnąć i bardzo proszę, mamy komplet. Ja mam już kilka zamówień od Państwa, bardzo dziękuję za wiadomości, za telefony, także proszę bardzo wsłuchiwać się uważnie, czekać. studio@radiolodz.pl. Ja również czekam na muzyczne propozycje. Dzisiaj letnie klimaty, ale nie tylko. Będzie jeszcze okazja, żeby o tym opowiedzieć, ale skoro mamy lato, to musi być, wiadomo, biały latawiec.

ciemno, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Jestem latawcem, dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

To grupa Wawele w Radiu Ucie, a w sprawie letnich muzycznych tematów bardzo proszę studio@radioucie.pl. Czekam dzisiaj na Państwa muzyczne propozycje. Widzę, że dzieje się i bardzo dobrze. Ja zaczęłam dzisiaj w takiej nietypowej wersji śniadaniowej Andy Williams. Przede wszystkim już jest takie przypomnienie, że przecież tutaj też można wrócić do tego wykonawcy właśnie w związku z tym letnim klimatem.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Dzisiaj w pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radio Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
12: Czasami rzeczywiście jest pod górkę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
10: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
14: Co?
13: Podobno jest nowy system w Azji.
14: Aha.
13: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
14: Mordo.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Chyba zacznę inwestować w złoto.
17: Dlaczego akurat w złoto?
16: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
17: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
16: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
18: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
18: W donacji SEPI w Radiu Łódź.
19: I wszystko się zgadza. Ja Państwa marzenia, niezależnie od klimatów i tematów, zamierzam dzisiaj spełnić błyskawicznie. Jakie było zamówienie Dean Martin? Bardzo proszę, będzie tylko taka mała niespodzianka, ponieważ może jednak pomyślimy o duecie.

0: got me thinking about the things we used to do.
1: I hope so.
0: Thinking about the things we used to do.
2: Tak jak zapowiadałam wcześniej, marzenia będą dzisiaj spełniane, te muzyczne przede wszystkim. studio@radioucie.pl. Ja już widzę ten uśmiech na twarzy, ale uwaga, uwaga, ja wspomniałam dzisiaj, że będzie bardzo konkretna okazja do świętowania i tutaj połączymy właściwie tak teraz dwa wątki. Jeden będzie jeszcze letni, ale to lato będzie już takim wspomnieniem trochę. A jeżeli pomyślą Państwo o autorze tego wiersza, no to już właściwie wszystko będzie jasne.

Czesław Niemen w Radiu Ci. Myślę, że zagadka już rozwiązana. Tak jest, wspomnienie Julian Tuwim, wszystko się zgadza. Nie bez powodu dzisiaj taka historia. Ten weekend należy do Juliana Tuwima. W Łodzi miasto świętuje jego urodziny. A to właśnie 13 września w roku 1894 na świat przyszedł Julian Tuwim. Muszę przyznać się do tego, że jeżeli myślę o rytmie, który z Tuwimem najbardziej mi się kojarzy, to jest to albo walc, albo ewentualnie walczyk. To i walc, i walczyk już teraz w Radiu Łódź.

Ach, muzyczko, muzyczko, pełna wdzięku i szyku, ogródkowa muzyczko, staroświecki walczyku, śmieszny gość ogródkowy w meloniku kawowym. Zamknął oczy i płacze przy sąsiednim stoliku. To walczyk płacze, to walczyk z lat dawnych płacze, z najdalszych. Tyle wiem, tyle znaczę, ile sobie popłaczę, gdy ten skoczny rozlega się walczyk. Ach, gdybym płacze, ach, gdybym był dawnym płaczem, szczęśliwym, ale już nie zobaczę tego, po czym dziś płaczę.

dzieją. Na krzesełku przede mną martwe kukły się śmieją, nieruchomo się śmieją dwie woskowe dziewczynki, sztywne lalki z dzieciństwa mojej zmarłej kuzynki. To walczyk milczą, to walczyk z lat dawnych milczą, z najdalszych tę melodię najmilszą pamiętamy, bo milczą w nich.

przyszedł ten mały, osłupiały, stężały, tak jak wtedy straszył.

Ach, muzyczko, muzyczko, sznycel raz, brzęk talerzy. Z piennym piwem biegają roztańczeni kelnerzy. Pan, co płakał, już wyszedł, by utopić się w Wiśle. Znikły lalki, straszydła, a jak wiszcze

To Piotr Frączewski w Radiu Ucie. Przyznam się do tego, że trudno nadążyć za tymi wszystkimi Państwa muzycznymi marzeniami, ale będę bardzo dzielnie się starać. Skoro Julian Tuwim, to jak tu nie wspomnieć o pewnym muzycznym i filmowym wątku, ale o tym za chwilę. Ja przypominam, studio@radioucie.pl. Zamówienia będą realizowane. Są już kolejne, wyjątkowe w tonacji sepi, to też warto podkreślić. Ale, szanowni Państwo, oczywiście, że tak, miłość ci wszystko wybaczy.

Mieczysław Fok w Radiu Łódź. 7 minut zostało nam jeszcze do godziny 9, ale przed nami jeszcze wiele pięknych muzycznych historii. Ten tomik wierszy został wspomniany w piosence przed chwilą. To jest taki piękny wiersz Tuwima, Sen złotowłosej dziewczynki, czyli...

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: Ale za mało policji.
13: No, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni.

0: dziś o 16 w TVP1.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest godzina 9. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Alerty w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Wstrzymano odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Nowa trasa kolejowa na południu regionu łódzkiego. Za chwilę szczegóły. Dzisiaj w Łodzi i regionie możliwy przelotny deszcz, ale od czasu do czasu zaświeci słońce. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz poinformował o tym w związku z rozesłanymi nad ranem alertami. Dodał, że odwołano poszukiwania związane z hałasem, który w nocy zaniepokoił mieszkańców Lubelszczyzny. Marcin Bubicz powiedział, że procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności wdrożono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
4: Ten alert i alarm zostały odwołane o godzinie 5. Te zgłoszenia, które wpływały do naszych służb, były weryfikowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i również polską policję, ale nie znalazły one potwierdzenia. Służby przeprowadziły stosowne czynności, weryfikowały zgłoszenia i nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Alerty trafiły do mieszkańców kilku powiatów Lubelszczyzny. Po zgłoszeniach o huku służby prowadziły poszukiwania, ale ustalono, że hałas pochodził od samolotów. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nadal obowiązują alerty związane z działaniami polskiego lotnictwa wojskowego. Ma to związek z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Działania mają charakter prewencyjny. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymano jednak odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. W Chrebennem nadal nie można przekroczyć granicy. Według nieoficjalnych informacji w Jagodzinie, około kilometra od polskiej granicy, rosyjski dron miał uderzyć w ciężarówkę. Będzie zupełnie nowa linia kolejowa w Łódzkiem. PKP ogłosiło przetarg na zaprojektowanie trasy. Chodzi o odcinek, który połączy Bełchatów z Wieluniem. To ważna inwestycja dla południa regionu. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
5: Nowa linia będzie miała blisko 20 km i połączy miejscowości Bogumiłów i Dryganek. To uzupełnienie dwóch innych inwestycji, czyli modernizacji trasy między Piotrkowem a Bełchatowem, a także budowy linii między Wieluniem a miejscowością Chorzew-Siemkowice.
6: To kolejny krok do stworzenia nowego korytarza kolejowego, który połączy Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń.
5: Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych. Na nowej trasie pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160, a pociągi towarowe do 120 km na godzinę.
6: Będzie dostosowana do nowoczesnego transportu towarowego, co jest szczególnie istotne w kontekście transformacji regionu bełchatowskiego.
5: Prace miałyby ruszyć w 2030 roku.
3: W ramach inwestycji przebudowana zostanie także stacja kolejowa Chorzew-Siemkowice. Dodatkowo w Chabielicach powstanie nowy przystanek, co zwiększy dostępność do kolei dla mieszkańców mniejszych miejscowości.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi i Radio Łódź nawiązują współpracę. Przedstawiciele obu instytucji podpisali porozumienie, którego celem jest m.in. przybliżanie mieszkańcom województwa tematyki prawnej i pokazywanie, że wiedza o prawie może być pomocna w wielu codziennych sytuacjach. To wyjątkowa i bardzo potrzebna współpraca, mówi redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień.
7: Powstaje coś, co jest w moim przekonaniu czymś unikalnym i to też w skali kraju. Radzimy, edukujemy, przy okazji to jest sztuka rozmowy.
8: Dla nas jest to możliwość pokazania, że jesteśmy w stanie swoją wiedzą podzielić się z ogółem, pomóc przede wszystkim mieszkańcom Łodzi w rozwiązywaniu ich problemów. Będzie to także możliwość pewnej promocji dla młodych adwokatów.
3: Dodaje dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, adwokat Paulina Tomaszewska-Lipartowska. Jednym z pierwszych efektów tej współpracy jest magazyn Mecenasie jest sprawa, w którym prawnicy odpowiadają na pytania dotyczące spraw rodzinnych i mieszkaniowych, kwestii związanych z pracą i emeryturami. A więcej o tym piszemy na www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości o 10, a teraz już zapraszam na sport i Piotr Andrzejczak.
9: Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się dzisiaj na wyjeździe z Legią Warszawa w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. To będzie debiut na trenerskiej ławce Widzewa Mateusza Stolarskiego, który szkoleniowcem do łódzkiej drużyny został w piątek. Czeka go zatem nie lada wyzwanie.
10: To jest część pracy. Trafiło się przed

0: Legion Warszawa i będziemy robić wszystko, żeby dobrze się zaprezentować.
1: Jak ja bym był trenerem, to bym bardzo chciał zacząć z Legią. Wygrać na Legii po 29 latach jako trener, myślę, że to by była fantastyczna sprawa.
2: Dodaje dyrektor pionu sportowego w Widzewie Łukasz Masłowski. Warto dodać, że Legioniści są jedyną drużyną Ekstraklasy, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała. Początek meczu Legia Widzew o 17.30, relacja na stronie radiołódź.pl, a ze stolicą będziemy się także łączyć w strefie kibica. Klaudia Kazimierska wygrała bieg na 1500 metrów podczas prestiżowych zawodów World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Polka uzyskała czas 3 minuty i 57 sekund, a zwycięzcy zawodów w stolicy Węgier otrzymują po 150 tysięcy dolarów. Jelena Rybakina okazała się najlepsza w wielkoszlemowym tenisowym US Open. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Rybakina wcześniej wygrała Wimbledon w 2022 roku i w tym roku Australian Open, a w Melbourne w finale także pokonała Sabalenkę. A o szczegółach meczu w Nowym Jorku opowie Jan Pachlowski.
3: Zaraz po meczu Kazaszka najpierw podziękowała publiczności, a następnie podbiegła do swojego zespołu. Wściekła Sabalenka usiadła na ławce i rozbiła rakietę o kort. Jelena Rybakina nową liderką światowego rankingu WTA i nową mistrzynią US Open. Podsumował zaraz po ostatniej piłce amerykański komentator Patrick McEnroe. Dla Kazaszki to pierwsza wygrana w Nowym Jorku. Po meczu na ceremonii Aryna Sabalenka miała łzy w oczach. Z trudem mówiła, bardzo przeżyła nowojorską porażkę. Podczas krótkiego przemówienia kilkakrotnie łamał się jej głos. Z kolei wzruszona, ale ze szczęścia była tenisistka z Kazachstanu. Trudno mi w tym wszystkim znaleźć odpowiednie słowa. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Tym bardziej, że przyjechałam na turniej z lekką kontuzją. Ważną rolę wygranej Rybakiny zdecydowało większe opanowanie na korcie. Zdecydowanie bardziej nerwowa była Aryna Sabalenka. Zwyciężczyni US Open otrzymała czek na 5,5 miliona dolarów. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Ja dodam, że Sabalenka czwarty rok z rzędu grała w finale US Open. W 2023 roku przegrała z Amerykanką Coco Gauff, potem dwukrotnie wygrywała. A wiadomości sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Niedziela, 13 września, nie będzie ani szczególnie zimna, ani szczególnie ciepła. W całym województwie temperatury będą oscylowały w okolicach 18-20 stopni. W Łodzi około 19, w Kutnie również tyle, a w Bełchatowie do 20 kresek. Niebo będzie często zasłonięte chmurami, miejscami może przelotnie pokropić, dlatego parasol może się przydać, chociaż nie zapowiada się na całodniowy deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji sepi.

Monika Borysow-Dudowicz ode mnie dzisiaj. Dzień dobry o tej porze właśnie, ale Bartek Florczak zostawił dla Państwa upominek, także wszystko co dobre jeszcze przed nami. Program realizuje Patrycja Wojsznis, ja nie tracę czasu i już spełniam muzyczne marzenie. Tak jak obiecałam, zresztą czekam na wiadomości od Państwa. studio@radiouci.pl. To tak letnio i prawie na koniec lata pan Marek zdążył napisać: nic nie może wiecznie trwać, jak śpiewała Anna Jantar. Lato też musi się skończyć, chociaż chciałoby się zatrzymać je, choć na chwilę.

To Anna Jantar w radiu, ci specjalne muzyczne życzenie. I słychać, że dzisiaj taki wstęp do pożegnania, przede wszystkim lato, tego będziemy się trzymać, ponieważ ja już wiem, że jest sporo szczęścia w Państwa domach, bardzo dobrze. Czy to będą letnie zamówienia? Chyba zdecydowanie tak. Od czego zaczynamy tym razem? Od żalu. Jeżeli ktoś powtarza za Jerzym Połomskim, a mnie jest szkoda lata, to szkoda by było nie posłuchać tak pięknej piosenki.

Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeje już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem, poziomek niech kupi. Zdzieciniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się robi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowie.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd jesień do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu, zawieje, zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła.

Ale na jesień jeszcze sobie chwilę poczekamy i bardzo dobrze. To tak przy okazji tylko takie letnie klimaty, żeby pamiętać, że lato ciągle z nami i trzeba z niego po prostu korzystać. Muzyczne marzenia dzisiaj spełniamy, jak zawsze w niedzielny poranek. Dzień dobry, pan Bogusław z Warszawy. Właśnie jestem na urlopie, to jest wieś pod Łowiczem. Słucham ulubionego Radia Łódź zawsze, kiedy tutaj jestem. Niedzielny poranek staje się po prostu piękniejszy. I tutaj była prośba o wyjątkową piosenkę, do tego jeszcze wyjątkową piosenkę, którą zaśpiewa Magda Umer, to jeżeli możemy umówić się właśnie na takie spotkanie, to bardzo proszę.

0: Więc ja...
1: Bardzo pięknie, jak zawsze. A wracając do letnich klimatów, bo takie muzyczne klimaty dzisiaj w Radiu Łódź właśnie, to jest ogromna przyjemność i wielka radość, że pamiętają Państwo także o takich ulotnych, błękitnych klimatach, tematach. I to już za chwilę wszystko się wyjaśni.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: 5 cyfr, 1 kod, 1 sejf, a w nim ukryte złoto od firmy Tawex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tawex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
1: Po reklamie.
8: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji SEPI.
9: A ja wspomniałam, że będzie dzisiaj kilka niespodzianek. To przede wszystkim, skoro jest niedziela, Bartosz Florczak opowie pewną historię.

0: Witamy serdecznie, znajomi z płyt. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią na folkowo-kontrową nutę, w studiu jest już Andrzej Pietrzak.
1: Witam Państwa.
0: Od kogo rozpoczynamy, panie Andrzeju?
1: Od Johna Denvera. Ten znany amerykański piosenkarz, kompozytor, pochodził z miejscowości Roswell w Nowym Meksyku, skądinąd sławnej z ufologicznych zdarzeń. Ale to zupełnie inna historia. John Denver naprawdę nazywał się John Henry Deutschenthal i był synem pilota. W młodości marzył, aby pójść w ślady ojca, ale kiedy w radiu usłyszał Elvisa Presleya, no bo któż by inny,
0: no pewnie,
1: niemal z dnia na dzień zmienił plany i po ukończeniu studiów postanowił popracować w showbiznesie. Początkowo bywał on członkiem mało znanych grup folkowo-kantrowych, nagrywających dla wytwórni Ace Victor. Tak naprawdę to nigdy nie grał on czystej muzyki country, co zresztą słychać w jego piosenkach. Dzisiaj posłuchajmy go w jego wersji kompozycji Boba Dylana Mr. Tambourine Man, którą wykonał ze stowarzyszeniem zespołu The Chet Mitchell Trio. Mr. Tambourine Man, John Denver z kolegami.

0: Pewnie najpopularniejsza wersja tej piosenki to jest wykonanie zespołu The Birds. Takie tak. Folk-rockowe, już bym powiedział. No dzisiaj troszeczkę bardziej akustycznie. John Denver, Mr. Tambourine Man oczywiście z repertuaru Boba Dylana.
1: Chciałbym powiedzieć, Bartku, że 3 dni temu akurat przypadła rocznica, znaczy rocznica kolejna, tak, dobrze mówię, rocznica, czyli Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. A przed nami Tammy Wynette. Pierwszą audycją radiową z muzykiem country miało miejsce jeszcze w 1925 roku, a więc trochę lat minęło, która, co ciekawe, 2 lata później przerodziła się w sławną po dziś dnia Grand Ole Opry. A wszystko to działo się w Nashville, gdzie przez wiele lat, aż do śmierci, królowała Tammy Wynette. I bez niej nie może być dzisiejszego odcinka na folkowo-kantrową nutę Tammy Wynette w utworze Your Good Girls Gonna Go Bad.

0: No, w takim wolnym tłumaczeniu twoje dobre dziewczynki będą złe, no coś tam się wydarzyło takiego, może Elvisa poznały na przykład.
1: Tak, tak, oj tak.
0: Oj, przed nami klasyk absolutny.
1: Czyli Johnny Cash.
0: Bez niego to by się nie mogło dzisiaj tutaj
1: tak,
0: udać.
1: Aby opowiedzieć jego rodzinną, artystyczną biografię, nie starczyłoby nam przewidzianego na dzisiejsze wydanie odcinka na folkowo-kantrową nutę czasu. Ten człowiek w czerni, jak go powszechnie nazywano, pochodzi z biednej, wielodzietnej rodziny z Arkansas. Na kilka lat zaciągnął się do armii, a jego jednostka stacjonowała w Niemczech Zachodnich, gdzie przy pomocy kolegów poznał podstawowe akordy gry na gitarze. W 1954 roku osiedlił się ze swoją żoną Vivian Liberto w Memphis, gdzie grywał w miejscowych lokalach. Okazało się, że za niedługo, że właśnie w miejscowej firmie fonograficznej pojawił się nikomu do tej pory nieznany młody człowiek i nagrał dla swojej ukochanej mamy piosenkę, która wkrótce miała mu pomóc w ogólnoświatowej karierze. Jak wszyscy wiemy, nazywał się Elvis Presley. Sam Phillips, właściciel Sun Record, po przesłuchaniu Johna poznał się na jego talencie i po niewielkich zabiegach aranżacyjnych uznał, że ten piosenkarz, gitarzysta i kompozytor bardzo mu się przyda. A co było dalej, opowiemy już innym razem. Przed państwem Johnny Cash w utworze Born to Lose.

0: Born to Lose, no, urodzony, by przegrywać, by przegrać. Johnny Cash miał przez większość lat 60., no właśnie, takiego pecha trochę, rzeczywiście te sprawy sercowe się nie układały, no, do dodatku nałogi, długi, no i
1: no,
0: trochę mógł się,
1: w następnych,
0: mógł się trochę
1: tak
0: czuć, jak właśnie, jak taki przegrany, ale potem na szczęście karta się odwróciła. Ja tylko dodam, bo oczywiście film fantastyczny Walk the Line z Joaquinem Phoenixem, opowiadający historię Johnny'ego i June Carter, ale też polecam Państwu, bo jest u nas na naszym rynku książka, autobiografia Johnny'ego Cash'a.
1: Jest.
0: Ja ją czytałem i w ogóle byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak on całe życie był zdeterminowany, by grać, by koncertować, nawet kiedy był już dużą gwiazdą i kiedy odbił się od tego dna i kiedy w latach 2000 powrócił z, no, można powiedzieć, naprawdę z wielkim hukiem. I podróżował cały czas takim niewielkim autokarem. Rzadko kiedy były samoloty. On po prostu jeździł po kraju autokarem, bo to lubił.
1: Często ze swoją rodziną.
0: Tak, i on był w stanie do kilkuset, do 100-150 kilometrów, może tak już chyba tam było w książce, określić na podstawie przyrody, jaka była dookoła, w którym miejscu on się znajduje. Tyle razy Stany przejechał i zwiedził.
1: A teraz kolejne trzy piękne panie. Emmylou Harris, Lindę Ronstadt i zmarłą w ubiegłym miesiącu Dolly Parton. Któregoś dnia wszystkie trzy panie postanowiły zaryzykować i nagrać płytę z przepięknymi balladami i innymi piosenkami stylu country, z takimi muzykami jak choćby Albert Lee na gitarze. Albert Lee, powiem Państwu, że pojawił się w tym roku na jubileuszowym festiwalu country w Mrągowie. Czy multiinstrumentalista David Lindley. Z tymi też muzykami wszystkie trzy nagrały naprawdę przepiękną płytę. Na dzisiaj z tej arcyprzepięknej płyty wybrałem kompozycję samego Phila Spectora, zatytułowaną po prostu To Know Him It's To Love Him.

0: To Know Him is to Love Him, Dolly Parton, Emilio
1: Harris. No, znane z wielu innych jeszcze wykonań.
0: Linda Ronstadt, tak jak powiedziałeś o Albercie Lee, ja sobie przypomniałem, że kiedyś go widziałem na koncercie w sali kongresowej jako muzyka zespołu Billa Waymana, ten Rhythm Kings. No, no tak, w ogóle był niesamowity skład i Albert Lee, wtedy już taki siwy pan, bardzo szczupły taki, tak, chudy wręcz.
1: Chyba teraz o 10 kilo jeszcze schudł.
0: No, ale ciągle gra fantastycznie na gitarze.
1: No, ale przyznasz, że trio przepiękne.
0: Przepiękne.
1: No, Marlena Dietrich, ta niedoszła skrzypaczka, złamała rękę w przegubie i po prostu...
0: Było po karierze.
1: Było po karierze. Ale postanowiła zostać aktorką. Właśnie film uzyskał rozgłos i w ten czas Błękitny Anioł, gdzie długonona Marlena urzekła widownię nie tylko swoim seks appealem, ale i piosenką, której tytuł brzmiał A jakże, bo ja jestem po to, aby kochać. No, wszystkich po prostu powaliła na nogi na bardzo, bardzo długo. Tuż przed II wojną światową wyjechała na turnę do Stanów Zjednoczonych i do Europy. Pierwszy raz przyjechała dopiero w 1959 roku do Paryża, aby dać tam parę koncertów. To wówczas jeden z dziennikarzy zadał jej dość niedyskretne pytanie. Co pani robi, by wyglądać tak młodo, na co Marlena miała odpowiedzieć: no cóż, nie jestem przecież jeszcze taka stara. Dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy od kompozycji Boba Dylana i kończymy jego bodaj najsłynniejszą baladą Blow in the Wind, ale zaśpiewa ją właśnie w wersji niemieckiej Marlena Dietrich, a wraz z nią orkiestra pod batutą Barta Bacharacha.
0: No, warto dodać, że Marlena Dietrich miała słabość do Barta Bacharacha, nie tylko jeżeli chodzi o jego umiejętności aranżowania piosenek, natomiast Bert Bacharach długo się wzbraniał, a potem już musiał odejść z zespołu, bo już nie dało bardziej przed Marleną uciekać.
1: Czy mnie jeszcze pamiętasz, to ona tą wersję swoją też nagrała.
0: Oczywiście.
1: Chcę powiedzieć państwu taką ciekawostkę, że w czasie II wojny światowej, jak wiadomo, nie można było słuchać radia, ale była taka knajpa w Warszawie za Kotarą. Nazywała się, którą prowadził człowiek z Łodzi. I tam można było słuchać radia. Przychodzili tam również i Niemcy, żeby posłuchać właśnie Marleny, która śpiewała w BBC. I mieli ponoć bardzo zadowolone miny. Historia tej, no można powiedzieć, knajpy, restauracji jest dosyć smutna, no ale to jest historia już na zupełnie inne opowiadanie.
0: Blowing in the Wind na sam koniec dzisiejszego folkowo-kantrowego spotkania w Znajomych z Płyt. Dziękujemy bardzo, Andrzej Pietrzak. Kłaniamy się i słuchamy.
1: Dziękuję państwu.

A do tego, do usłyszenia, ja też się przyłączę. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. To jeszcze ode mnie taka zapowiedź planów na przyszły tydzień.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
9: Co?
8: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
9: Dziewczyno.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
11: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen

0: plonów w Spale i Brzezinach. Ósma kolejka trzeciej ligi nie pomyśli zespołów z łódzkiego. Dziś miejscami opady deszczu, na ogół słabe, temperatura maksymalna do 19 stopni. Mieszkańców Lubelszczyzny zaniepokoił hałas, który usłyszeli w czasie obowiązywania alertu RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało nad ranem o zagrożeniu z powietrza. SMS-y z alertem wysłano do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Mieszkańcy Szczecyna w powiecie kraśnickim mówią, że słyszeli potężny huk.
1: Upnęło tak, że obudziłem się. Wszyscy w domu.
2: Pół do piątej myśliwiec było słychać i no za chwilę taki potężny huk, że szybami wstrząsnęło.
3: A co to przypominało?
2: No wybuch.
1: Syn też mówi, że co to tak mówi, walnęło. Ja mówię, no nie wiem, no. Jakaś bomba czy coś. Mówi, może na poligonie.
2: Huki, dwie straże leciało, nie?
4: Po prostu zatrzęsło się wszystko w domu. Wszystkie szyby. Tak gdzieś 4:25, pół do piątej, nie wiem dokładnie. Przyszedł alert przed wybuchem. Telefon mi zapiszczał. I dopiero gdzieś pół do szóstej leciała jedna straż, policja druga straż. Raczej coś spadło. Samoloty latają, to jest całkiem inny dźwięk.
0: Po zgłoszeniach mieszkańców o nocnym huku służby prowadziły poszukiwania na Lubelszczyźnie. Ustalono, że hałas pochodził od samolotów. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Trwają dożynki w województwie łódzkim. Dziś święto plonów zawita do Spały i Brzezin. Uczestników czekają tradycyjne obrzędy, występy zespołów ludowych, koncerty gwiazd, degustacje regionalnych potraw, a także animacje dla dzieci. A więcej o dożynkach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
5: Do Spały po raz kolejny zawitają słynne dożynki polskie. W programie m.in. prezentacja dożynkowych wieńców i koncerty polskich gwiazd. Wystąpią m.in. Skolim i Zenek Martyniuk. O szczegółach imprezy mówi burmistrz gminy Inowłódz Bogdan Kącki.
6: Rozpoczynamy mszą o godzinie 10:30 w kościele polowym. Stamtąd przechodzimy korowodem na plac główny, gdzie będą te wszystkie obrzędy dożynkowe.
5: Tego samego dnia dożynki odbędą się w Brzezinach. Ta miejscowość jest ostatnim tegorocznym gospodarzem dożynek organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:00 dziękczynną mszą świętą. Po jej zakończeniu ulicami miasta przejdzie uroczysty korowód do Parku Miejskiego, gdzie odbędzie się główna część święta plonów. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Na zakończenie dożynek w Brzezinach wystąpi kabaret pod Wyrwigroszem. Na miejscu pojawi się także plenerowe studio Radia Łódź. Bezpłatne badania znamion w Skierniewicach. Szpital Wojewódzki zaprasza mieszkańców na konsultacje dermatologiczne i dermatoskopie. Lekarze przypominają, że wcześniej wykryty czerniak daje ponad 95% szans na wyleczenie. Zbadać warto przede wszystkim znamiona, które zaczynają się zmieniać. Na kontrolę szczególnie powinny zgłosić się osoby, które mają dużo znamion, przypadki czerniaka w rodzinie lub często korzystają ze słońca i solarium. Na badanie można zapisać się telefonicznie, a szczegóły są na stronie szpitala.
7: Informacje z Łodzi i regionu na Radio Łódź.pl.
0: Ósma kolejka grupy pierwszej, trzeciej ligi nie była zbyt udana dla drużyn z regionu łódzkiego. Na wygraną musieliśmy czekać do ostatniego meczu. O szczegółach mówi Robert Zwoliński.
8: W ostatnim meczu ósmej kolejki piłkarze Warty Sieradz wygrali na wyjeździe z Beniaminkiem Polonią Lidzbark Warmiński 2-1, choć rozpoczęli od straty gola. Dzięki zwycięstwu Warta dołączyła do czterech innych drużyn, które zajmują miejsca od 5 do 9 i mają po 13 punktów. W tym gronie są też Widzew 2 Łódź i Pelikan Łowicz, ale te drużyny w tej ósmej kolejce przegrały swoje spotkania. Podobnie przegrała też Lechia Tomaszów Mazowiecki, co sprawia, że zajmuje 11 miejsce. Kolejny cenny punkt zdobyli natomiast piłkarze rezerw ŁKS Łódź. Po remisie w Płocku z rezerwami tamtejszej Wisły ŁKS-iacy są już na teoretycznie bezpiecznym 14 miejscu. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
0: A szczegółowe podsumowanie ósmej kolejki tradycyjnie w naszej audycji Strefa Kibica zapraszamy po godzinie 18. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam natomiast za godzinę o 11.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dzisiaj w Łódzkiem typowa pogoda jak na połowę września, bo będzie sporo chmur, ale trochę słońca i miejscami niewielki deszcz. W Łodzi maksymalnie około 19, może 20 stopni i podobnych wartości możemy spodziewać się także w Sieradzu i w Kutnie. W Bełchatowie termometry mają pokazać 20 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, więc mimo chmur dzień powinien być całkiem przyjemny.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Kierunek lato.
3: Jest 13 września, to jest niedziela, wciąż jeszcze mamy lato i my w

kierunku tego lata podążamy. Patrycja Wojsznis w letnim wciąż rytmie program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Radio Łódź poleca się na wycieczki już bez dokuczliwych upałów.

0: Artur Rojek zadeklarował, że uwielbia lato. Kierunek lato z Radiem Łódź poleca się do odkrywania najbliższych okolic. W ciągu ostatnich 2 miesięcy udało nam się sporo takich regionalnych perełek Państwu przybliżyć. Ja wczoraj pytałam radiowców, czy lubią nasz region i gdzie by się chętnie wybrali na weekendowy wypad. I oto co usłyszałam.
1: W pierwszej kolejności Tomaszów i szeroko pojęte okolice, chociażby Spała. Może dlatego, że znam trochę tamte rejony, a przy okazji są ładne przyrodniczo.
2: Gdybym już miał wybierać z racji, chyba z pasji do historii, wybrałbym może jakiś szlak zamkowy, średniowieczny, a takiego tutaj w naszym regionie łódzkim i województwie nie brakuje. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej powszechnym będzie zamek w Łęczycy, dalej ruiny zamku w Besiekierach. Po drodze można jeszcze spotkać budowle typowo właśnie związane z średniowieczem, jak z skansem w Kwiatkówku czy kolegiata w Tumie, więc wydaje mi się, że faktycznie gdybym miał wybierać tutaj weekend, to i aktywnie, i jednocześnie też wiedzowo-historycznie dowiedzieć się coś więcej o tych miejscach.
3: Ja chyba bym wybrał Załęczański Park Krajobrazowy, tam południową część regionu, bo myślę, że to jest o tyle fajne miejsce, że niezależnie od pogody coś się znajdzie. Tam myślę, że górołazy znajdą dla siebie wzniesienia też, po których można no, kilka godzin stracić w pieszej wędrówce. Są tam jaskinie, więc to dla osób, które jakichś dodatkowych atrakcji oczekują od wycieczek. No a jak jest pogoda, no to można wsiąść w kajak i przepłynąć Wartą, więc myślę, że to jest fajny kierunek.
4: Nigdy nie zwiedziłem zachodniej części naszego województwa, więc wybrałbym się, żeby zobaczyć, jak wygląda zbiornik Jeziorsko. I słyszałem, że tam są nawet jakieś organizowane plaże, gdzie można wypożyczyć łódkę czy rower wodny. I jeśli pogoda byłaby odpowiednia, to pojechałbym w tamtym kierunku.
5: Ja bym się udała za moim mężem do Spały i Nowłodzy, albo za Kościela, albo Poświętnego. Te okolice mówię za moim mężem, bo Piotrek od lat mnie ciągnie nieustannie tam. To są jego ukochane miejsca, więc niech już mu będzie. To są najpiękniejsze miejsca w regionie.
0: No ale to nie można tak mówić tylko, że za mężem i że mąż mówi, że najpiękniejsze, to też w twoim odczuciu muszą być najpiękniejsze.
5: No wiesz, jak w męża, to w moim, na czym polega małżeństwo? No w każdym razie miałam okazję tam i płynąć kajakami sobie Pilicą, i odwiedzać żubry, i jeść smaczne jedzenie, i chodzić po lasach, i odwiedzić miejsce nieopodal Spały Teofilów, gdzie Piotrek jako dziecko spędzał czas. Pewnie dlatego go tak ciągnie, choć on twierdzi, że tam jest energia bardzo dobra po prostu w tych okolicach i te lasy uwielbia. I Konewka niedaleko, bardzo ciekawe miejsce również do odwiedzenia. No i artystyczne również zjawiska i galerie. Poza tym to, co się dzieje na Zamku Winowłodzu, tam teatr też działa w Winowłodzu. Dają przedstawienia latem, mają taką scenę właśnie na zamku. No mamy też kasztelanię inowłocką, znamy osobiście kasztelana Piotra, także jest wiele różnych powodów, żeby tam jeździć.
0: No i inspiracji jest dużo. Opcja za mężem, mnie się wydaje takim szczególnym wyzwaniem. No ale ja zrobię dzisiaj wszystkim na złość i zostanę w Łodzi. Mało tego, będę chciała w podróż sentymentalną się wybrać śladem takich miejsc, które zniknęły, odleciały albo odjechały.

0: Patrycja Czudak, przewodniczka po Łodzi, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Porozmawiamy dzisiaj o takich szczególnych miejscach w Łodzi, które... No, w zasadzie o takich punktach, które nam trochę zniknęły, odleciały może nawet, bo chyba zaczniemy od samolotów.
1: Będzie o wojskowości, będzie o samolotach, ale będzie też o różnych takich punktach charakterystycznych, które albo znikają, albo ich już nie ma w przestrzeni miasta, albo czasami są przez łodzian odczytywane trochę w inny sposób niż tym, co zamierzali autorzy albo ci, którzy umiejscawiali te formy rzeźby na przykład w przestrzeni miasta. Więc będzie ciekawie i ja też jestem ciekawa, czy słuchacze, którzy będą naszej audycji się przysłuchiwali, mają takie miejsca na swoich osiedlach.
0: Które
1: znają, a być może ja ich tutaj nie przedstawię dzisiaj. No i nasza rozmowa, albo pomysł na naszą rozmowę zaczął się tutaj, będziemy kuluary zdradzać.
0: Dobry.
1: Od hali sportowej. W okolicach przecież właśnie Politechniki Łódzkiej od samolotu, który odleciał, a legenda miała być taka,
0: no,
1: że samolot odleci. Jeżeli no nie jest to żadna tajemnica, że pierwsza dziewica miała skończyć studia na Politechnice. No i samoloty odleciały.
0: No właśnie, więc stało się.
1: Ale dlaczego właśnie odleciały? Bo jak się okazuje, faktycznie to był taki pomysł stworzony przez Ekspres Ilustrowany. Ten samolot został właśnie użyczony i przez wiele, wiele lat stanowił taki punkt przed halą, przy Alei Politechniki. Jak się przejeżdżało tramwajem, no to ten samolot był faktycznie widoczny.
0: No i wszyscy się tam umawiali na spotkania.
1: W sumie to było krótko, bo to zaledwie kilkanaście lat, jak ja się tutaj doszukałam tej informacji, bo to są lata 2000, rok 2000, a w 2014 roku samolot odlatuje. Więc wcale nie trzeba było tak długo faktycznie czekać, ale co się okazuje, ten samolot miał cechy jednostki bojowej, czyli on był w jakiejś formie uzbrojony. I stąd faktycznie Agencja Mienia Wojskowego zauważyła, że ten samolot, no on nie może tak sobie po prostu stać w takim stanie, jak on się znajduje, że jest bronią de facto. No i rozpisano konkurs, zgłosiło się 5 firm i do jednej z nich właśnie samolot odleciał. Ja myślę, że nie tylko studenci dobrze go znali, ale ci najmłodsi turyści wędrujący po mieście to chętnie do miejsce również faktycznie odwiedzali, żeby ten samolot po prostu obejrzeć. A dlaczego samolot odleciał? No pragmatyzm sprawił, zmieniły się po prostu przepisy i trzeba było go zdjąć z tego miejsca, w którym faktycznie stał. Jeśli chodzi o samoloty, no to one gdzieś tam w Polsce jeszcze się znajdują w różnych miejscach, tego typu jednostki, ale nie o cechach wojskowych, bojowych już teraz. I takim drugim samolotem, może zawiesimy trochę głos, pewnie łodzianie wiedzą, że był jeszcze drugi samolot na Teofilowie. Tylko to nie był taki bojowy samolot, tylko szkoleniowy i on faktycznie przez wiele, wiele lat był takim symbolem właśnie Teofilowa, nie tylko dom handlowy Teofilów, ale właśnie ten samolot, który swoje miejsce znalazł przy ulicy Rojnej i Kaczeńcowej. Tam jest kompleks też do odpoczywania, parku. Natomiast dzisiaj już tam samolotu nie ma.
0: No właśnie, kolejny odleciał,
1: więc te samoloty nam odlatują. Wprawdzie nie z łódzkiego lotniska, ale z różnych miejsc w Łodzi. No i ten samolot był nieco mniejszy, bo to był samolot TS-8 Bies, jak się tutaj dowiedziałam. On przyleciał na teren Teofilowa w latach 70., no to wtedy praktycznie, kiedy bardzo prężnie ta dzielnica się rozwijała, a odleciał w latach 90. i przez kilkanaście lat była pustka, na co kolej, jak się okazuje, bo dopiero niedawno, znowu te kilkanaście lat temu, w budżecie obywatelskim w 2014 roku pojawił się napis Teofilów, tak? Mówiący, w jakiej dzielnicy jesteśmy i przy nim można sobie zrobić zdjęcie, ale uwaga, no ten samolot był też takim punktem charakterystycznym i mieszkańcy Teofilowa nie tylko przy różnych innych punktach się spotykali.
0: Ale i przy samolocie.
1: Właśnie przy samolocie, czyli charakterystyczny punkt, umawiamy się przy samolocie. Zwłaszcza było to duże ułatwienie wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy telefonów komórkowych. Ja jeszcze te czasy pamiętam, czyli trzeba było się umówić, stawić na odpowiednią godzinę i nikt nie mógł wysłać wiadomości, chyba że, nie wiem, jaskółkę
0: Aha, tak
1: albo rzut kamienia.
0: Ja jeszcze jeszcze pamiętam, że był samolot też na Redkini. Mhm. Nie wiem, ja właśnie już słabo pamiętam, czy on był prawdziwy, czy to był jakiś taki samolot udawany. Trochę udawany. No w każdym razie on był przy przedszkolu na Przełajowej.
1: Czyli jak się okazuje, te właśnie elementy związane z lotnictwem tutaj w Łodzi się bardzo mocno pokazują. I przecież tak to było w okresie powojennym, że gdzie dzielnica, gdzie osobne miejsce, to jakieś elementy tutaj faktycznie się pojawiały.
0: No tak czy inaczej wszystkie odleciały.
1: Na razie wszystkie odleciały, chyba że łodzianie wiedzą o jakimś samolocie albo jakiejś konstrukcji, która nie odleciała, albo jest, nie wiem, na podwórku prywatnym. Bo o armatach w Łodzi na Julianowie w jednym z podwórek właściwie przy rezydencji, willi czy domie, no to też wiem i słyszałam, że przez wiele lat były tego typu znaleziska. Ale ja tu jeszcze chciałam jedno miejsce takie przypomnieć, właśnie związane z wojskowością poniekąd, czyli plac Halera, okolice tutaj też prawie centrum przecież miasta i wtedy spotkanie przy czołgach T-34. I tych czołgów w historii, myślę, upamiętniania różnych ważnych wydarzeń, nie tylko w miastach, no mamy dosyć sporo, które pozostały. Był to pomnik braterstwa broni. I czemu on się tam pojawił? To też jest pewnego rodzaju ciekawostka, no bo obrastał niejako albo wyrósł, został przeniesiony w dzielnicy wojskowej, która tam zaczęła powstawać w okresie powojennym. I te czołgi jeszcze można obejrzeć, tylko nie w Łodzi już, tylko w 92 roku zostały przeniesione do Warszawy, więc jak ktoś miałby sentyment do spotkań przy czołgach, może tam się umawiał na pierwszą randkę i chciałby na rocznicę ślubu te czołgi obejrzeć, to one właśnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie są podobnież do obejrzenia.
0: No to króciutka tylko wycieczka do Warszawy i zaraz dalej szukamy instalacji łódzkich, które nam z Łodzi odjechały, wyfrunęły, albo takich, które stały się dla nas kompletnie innymi pomnikami niż było to w planach.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
3: 5 cyfr, 1 kod, 1 sejf, a w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
0: Kierunek lato.
6: Robimy dzisiaj taką sentymentalną wycieczkę po Łodzi. A propos czołgów, mała ciekawostka od słuchacza.
7: Rzeczywiście, te czołgi stały z grupami skierowanymi na wschód, w stronę właśnie naszego sojusznika ówczesnego. I to jest taka zabawna anegdota, że żaden czołg w Polsce nie stał z grupą na wschód. Proszę zobaczyć, że jak gdyby, że te czołgi były tak usytuowane, bo one jak gdyby lufą jak gdyby nie mogły mierzyć w budynek Akademii Wojskowej, tylko w stronę Żeromskiego. Przy okazji właśnie był to kierunek wschodni i to były jedyne czołgi, które miały lufę na wschód. Jakby tam miały strzelać.

0: Obieramy kierunek lato z Radiem Łódź. Lato jest już na finiszu. Ostatnie 10 dni przed nami, także trochę trzeba przyspieszyć te letnie wędrówki. Pomaga nam dzisiaj przewodniczka Patrycja Czudak. Szukamy pomników i instalacji łódzkich, które były, ale zniknęły. Te wojskowe nam odjechały albo odleciały, tak przynajmniej możemy odczytywać, ale są też inne rzeźby, pomniki, przy których robiliśmy sobie zdjęcia, a one nie tyle zniknęły, co okazały się tu niespodzianka czymś innym niż było w zamierzeniu autorów. I mamy trochę przykładów.
1: Ja o takich dwóch, ale autorstwa tego samego autora, Andrzeja Jocza, który niestety już nie żyje. Natomiast sprawił, że dwa charakterystyczne punkty pojawiły się jeszcze w okresie PRL-u i później już w okresie przełomu w Łodzi.
0: I teraz będą serki.
1: Serki, dwa sery. Mhm. Więc dla miłośników tutaj jedzenia coś się również pojawi, ale jak się okazuje, obydwie te formy nie są tak naprawdę serami. Pierwsza z nich pojawiła się w latach 70., a dokładnie w 75. roku w Parku Staromiejskim obecnym. I to jest zegar słoneczny, czyli ta forma rzeźby wyciętego układu słonecznego w kolorystyce, jak dobrze pamiętam, granatowej i żółtej. I ten układ słoneczny ma otwory, w których można sobie świetne zdjęcie zrobić i mam nadzieję, że po remoncie parku, po zmianie tej przestrzeni też się on z powrotem pojawi, bo można sobie tam po prostu włożyć głowę i zrobić fajne zdjęcie obecnie. Mm-hmm. Ale tak naprawdę no, nie jest to ser szwajcarski z dziurami, tylko jest to fragment układu słonecznego, który faktycznie jest taką rzeźbą, zegarem słonecznym niejako, bo tam czas też można sobie odmierzyć. Natomiast kilkadziesiąt lat w sumie, później kilkanaście później, pojawia się drugi serek. I znalazłam też taki wywiad z panem Andrzejem, jeszcze za jego oczywiście życia parę lat temu wykonany. I pytano go, co on na tą nazwę, co on sądzi o tym serku. Tak. I powiedział, że on sam już o swojej pracy tak po prostu mówi. A skąd ona się, ta serkowa forma wzięła właśnie? Zresztą Detal Łódzki o tym opowiada. No było tam właściwie osiedle, które spółdzielnia, bawełna, i rozpisano konkurs po prostu na to, żeby taka forma powstała, która miałaby nawiązywać do bawełny. No i ten serek, który jest taką dużą formą kolumny podziurawionej, te dziurki u góry są większe, zagłębienia, na dole prawie ich nie ma, bo jest to rękaw dzianiny bawełnianej, która schodzi po prostu z maszyny, z formy. Natomiast oryginalnie rzeźba miała kolor niebieski, była pomalowana ta instalacja, więc z serem raczej się nie kojarzyła i ten pierwotny kolor parę lat temu w sumie wrócił na Rondo Inwalidów i spółdzielnia Batory jest odpowiedzialna za to, że faktycznie ta kolorystyka wróciła z powrotem, więc dwa sery, każdy zupełnie inny, każdy jest zupełnie czymś innym, a jak się okazuje, jeden autor, który łączy te podziurawione instalacje rzeźby, z których jedna jest zegarem słonecznym, a druga faktycznie rzeźbą przypominającą o spółdzielni bawełna. Więc taka to historia.
0: Taka to historia.
1: Taka to serza historia.
0: Serza,
1: tutaj.
0: Tak jest.
1: Dokładnie.
0: A pani Patrycja, myśli pani, że przy koniu Bałtku to się ludzie spotykają?
1: Ja mam nadzieję, że tak. Zwłaszcza przy pierwszym odsłonięciu konia Bałtka. I tu też mamy ciekawego autora, który wpadł na pomysł, żeby przy ulicy Głowackiego 5, a dokładnie, jeżeli ktoś tego miejsca nie zna, to polecam. Bo też się zastanawiałam, czy na Bałtach są takie charakterystyczne właśnie punkty, przy których się mieszkańcy osiedla spotykają. No i jedną z nich na pewno jest koń Bałtek, którego odsłonięcie no, miało miejsce już parę lat temu, bo w 20 roku, we wrześniu tego roku. I koń Bałtek, jak tutaj mówił manifest, Bałtek koń ze stali i żadna władza mu nie dowali.
0: No i mocne hasła się pojawiają i na nich zrobimy przecinek, ale o łódzkich takich koniach pomnikowych to jeszcze będzie. A a propos samolotów, pan Jarek nam nadesłał taką chronologię samolotową przed halą sportową, więc najpierw był JAK-23, to lata 60., później MiG-15, to z kolei lata 70., 80. i w końcu mamy MiG-21, który odlatuje w 2014 roku. I taka to właśnie samolotowa łódzka historia.

0: Radio Łódź ustawione wciąż na kierunek lato. Spacerujemy dzisiaj w ramach naszych wędrówek po regionie, po samej Łodzi, po stolicy regionu. Trochę z sentymentem, bo śladem instalacji, które zniknęły między innymi z przewodniczką Patrycją Czudak. No, ale odtwarzamy też z pamięci takie pomniki, które stały się czymś innym niż zamierzali autorzy. W ramach niezwykłych instalacji stanęło na koniu Bałutku, który niebawem skończy 6 lat. Znowu będziemy się spotykać przy koniu i świętować. Skąd ta miłość Łodzi do koni? Chciałoby się spytać, bo pewnie nie tylko o Bałutku będziemy mówić.
1: Konie miały ciężko pracować i one faktycznie przecież pojawiają się w historii miasta jako te, które ciągną wozy ciężkie, załadowane towarami. Miały też pomagać, uwaga, bo to w manifestie konia Bałutka się pojawia, husarii, czyli są końmi walecznymi jako konie. No i stąd manifest konia Bałutka, który, uwaga, uwaga, zaskakujące, został stworzony ze starych grzejników, bo po cóż miały się ów grzejniki marnować? Jak można z tego stworzyć konia, który poprawia wszystkim humor i jest znany na Bałutach jako właśnie koń z przydomkiem koń Bałutek, a twórcą jest Marek Kudłaty, taki pseudonim ten artysta tutaj używa, więc mamy kolejnego artystę. No może ktoś go nazwie Rumakiem albo ktoś inny jeszcze inaczej i oprócz tego, że będzie koniem Bałutkiem, to będzie miał swoje własne przydomki, bo jak okazuje się, to nie jest nowość, przynajmniej nasza współczesna w Łodzi, że łodzianie zupełnie inaczej odczytują niektóre punkty i nadają im własne nazwy zwyczajowe, więc to faktycznie się pojawia. No są też inne punkty.
0: Pani Patrycja, ja jeszcze pomyślałam a propos koni, o koniu bardzo latającym, znanym na Kopernika.
1: Tak, i to jest w ogóle koń latający z twórczości Juliana Tuwima, bo Tuwim mieszkał przy Andrzeja razem z rodzicami i z balkonu miał tego konia widzieć. I dlatego jest takim pekazem w wierszach Tuwima, a był jedną z pierwszych rzeźb, właściwie, która się pojawiła w tej części Łodzi. No i to była pierwsza klinika weterynaryjna i niedawno był odnawiany. Przecież również właśnie Detal Łódzki zajmował się tą sprawą i tego, aby ta rzeźba nigdzie nie zginęła, nie zniknęła, bo to też jest jeden z charakterystycznych punktów. I znowu przy linii tramwajowej, jak się okazuje, a myślę, że być może teraz, jak używamy coraz bardziej samochodów jednak, a wracamy do transportu znowu miejskiego, gdzieś podróżując, czy to rowerem, czy to tramwajem, czy autobusem, to łatwiej jest rozpoznać te miejsca, na którym skrzyżowaniu wysiadamy i gdzie, w którą część Łodzi się udajemy. Właśnie po takich charakterystycznych punktach. To też było w czasach, powiedzmy, takich bez telefonu, bardzo pomocne.
0: Czasy się zmieniły. Dzisiaj pytanie, czy te punkty jeszcze są nam potrzebne, takie punkty orientacyjne. Czy odwiedzają państwo swoje okolice? No bo przecież nie tylko o Łodzi możemy mówić. Śladami pomników, śladami instalacji miejskich można dać nam znać. Zwłaszcza jeżeli mają państwo takie swoje ulubione punkty orientacyjne. 606 78 78 studio@radioloc.pl. Oh no.

0: behind the wall. W radiu ruszyła końska lawina.
1: Pamiętam, bardzo fascynująca, koń, który wrócił przy ulicy Kopernika, ale był też pomnik w parku Reymonta po drugiej stronie stawu od Białej Fabryki. I pamiętam w dzieciństwie gigantyczne wrażenie robił ten pomnik, no bo on taki był i duży, ale na trawniku umiejscowiony, czy nawet nie wiem, bo to mglista pamięć sprzed prawie 50 lat, czy nawet dwa konie równolegle nie stały. Co się z nimi stało? Czy one rzeczywiście istniały, czy tylko dziecięca fantazja je stworzyła? Park Reymonta tutaj, właściwie przy jego pierwotnej siedzibie Gajera, bardziej bliżej ulicy Piotrkowskiej, po drugiej stronie stawu.
0: No i trzeba będzie chyba koniom poświęcić kolejną audycję. Ja jeszcze zaglądam do maila. Pan Maciek napisał, typowo łódzkim stwierdzeniem jest też powiedzenie, że można coś zameldować koniowi na Kopernika. Pojawiło się to w sytuacji, kiedy ktoś mówił nam rzeczy zupełnie kuriozalne i nie chcieliśmy go słuchać. Wtedy adwersarz mówi, idź i zamelduj to koniowi na Kopernika.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedziele.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Dzisiaj w pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radio Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
12: Czasami rzeczywiście jest pod górę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
0: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
14: Co?
13: Podobno jest nowy system w Azji.
14: Aha.
13: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
14: Mordo.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
17: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
18: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz, i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna. Priorytet. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
1: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 11. Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Rosyjski dron uderzył niedaleko przejścia granicznego Polski z Ukrainą. Będą nowe mieszkania komunalne w Łodzi przy ulicy Spornej. Piłkarze Unii Skierniewice

0: Kostkowka.
1: Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce uderzenia znajdowało się około 150 metrów za jego pojazdem.
2: No, przelot był i...
1: Był wybuch i odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzają w jego dach. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce. Wyszedłem z autobusu, szyby były całe, autobus też. Poszedłem w stronę stacji, jakieś 150 metrów. Stacji już nie było. Około 20 ciężarówek było uszkodzonych. Drony uderzają m.in. w infrastrukturę transportową, przedsiębiorstwa i obiekty cywilne. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: A dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Będą nowe mieszkania komunalne w Łodzi. Przy ulicy Spornej na Bałutach powstanie około 100 takich mieszkań. Na najbliższej sesji łódzcy radni zajmą się projektem uchwały przekazującym działki Widzewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Dziś właścicielem tych gruntów jest miasto. Według wstępnych założeń przy Spornej od numerów 18 do 30 miałoby powstać 6 budynków z mieszkaniami komunalnymi, mówi prezes WTBS-u Radosław Stępień.
5: Będzie to bardzo fajne osiedle w zielonym otoczeniu, świetnie skomunikowane, z pełną infrastrukturą dookoła. Może czas na młodych ludzi, młode rodziny. Zostawiliśmy fajne miejsce na naturalny plac zabaw.
3: Urzędnicy planują też w tamtej okolicy budowę ulicy łączącej Sporną z Telefoniczną, co odciążyłoby ulicę Źródłową. Rozpoczęcie budowy nowego osiedla zależy od finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego i od planu ogólnego miasta. Prace mają ruszyć najpóźniej do 2029 roku. Piłkarze Unii Skierniewice podejmą dzisiaj pogoń Grodzisk Mazowiecki w meczu 8. kolejki pierwszej ligi. Drużyny są na dwóch przeciwległych krańcach tabeli. Beniaminek ją zamyka, a goście przed rozpoczęciem trwającej serii gier byli liderami. O szczegółach spotkania w Skierniewicach Michał Malinowski.
6: Warto przypomnieć, że Pogoń debiutowała na zapleczu Ekstraklasy rok temu, po tym jak zanotowała 2 awanse z rzędu. Unia powtórzyła ten wyczyn z rocznym opóźnieniem. Już z tego względu mecz w Skierniewicach zapowiada się bardzo ciekawie. Drużyny znają się doskonale, bowiem w kilku ostatnich przerwach między rundami grały ze sobą w sparingach. Choć Grodziszczanie przed rozpoczęciem bieżącej serii gier byli liderem, to niekoniecznie są faworytem. Unici z meczu na mecz grają bowiem coraz lepiej. Ich potencjału nie odzwierciedla jednak na razie zdobycz punktowa. Choć przyznać trzeba, że na przykład w Ekstraklasie ze swoimi 6 oczkami byliby na bezpiecznym, a nie ostatnim miejscu w tabeli. Jeżeli piłkarze Unii do poziomu, który zaprezentowali chociażby w poniedziałek na Stadionie Śląskim w Chorzowie, dołożą wreszcie skuteczność, to 3 punkty dla Beniaminka nie są wykluczone. Michał Malinowski, Radio Łódź.
3: Początek spotkania Unii z Pogonią za godzinę na Skierniewicki Stadion będziemy oglądać w naszych serwisach informacyjnych. Relację tekstową można też śledzić na stronie radiołódź.pl i w aplikacji mobilnej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: A niedziela w regionie łódzkim z większymi przejaśnieniami, choć miejscami opadu deszczu, ale słabe. Temperatura maksymalna od 18 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Jest niedziela, 13 września. Mam nadzieję, że lubią Państwo szczęśliwe trzynastki. Z kwiatami dzisiaj do Filipa, Eugenii i Aleksandra się udajemy. Patrycja Wojśnis program realizuje. Ja się nazywam Iza Berkowska. Zapraszamy Państwa na relaks z Radiem Łódź.

0: Glory Days i Bruce Springsteen. 10 minut po 11. Garść rekomendacji kulturalnych teraz przed nami i Małgorzata Błażewicz.
1: Czas na kulturę.
2: Dzień dobry ponownie, przychodzę do Państwa z garścią informacji kulturalnych i od razu zaczynam od tego, że za tydzień powraca Festiwal Łódź Wielu Kultur. W programie koncerty, spektakle, wystawy, a także spotkania z artystami. Ten festiwal to także rozmowa o prawach człowieka, solidarności i wspólnocie, mówi dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana Kamila Majchrzycka-Szymańska.
3: Dużo wydarzeń będzie w Centrum Dialogu, ponieważ chcemy zaprosić łodzian, a także ludzi z całej Polski do tego, żeby trochę poznać to miejsce na nowo, poznać tę perspektywę i narrację wielokulturową.
2: Ważnym punktem będzie także miasteczko festiwalowe w Centrum Dialogu i Parku Ocalałych. A między 23 i 27 września odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych. Część z ponad 50 różnych wydarzeń zaplanowano aż do listopada. Więcej o Festiwalu Łódź Wielu Kultur na radioloc.pl. Zapraszam. Spotkanie z profesor Zdzisławą Janowską i promocja jej książki Dobro Wspólne, a rzeczywistość Polska patologia rządzenia to już najbliższą środę, 16 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Autorka od lat związana jest z Uniwersytetem Łódzkim, jest badaczką i ekspertką w dziedzinie zarządzania, polityki społecznej i ekonomii społecznej. Była także senatorką i posłanką, angażowała się m.in. w działania na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania bezrobociu, a także wykluczeniu społecznemu. O swojej najnowszej książce i opisanych w niej problemach polskiego życia publicznego oczywiście profesor Zdzisława Janowska opowie w rozmowie z doktorem Marcinem Szymańskim. Początek tego spotkania w środę o godzinie 17 w czytelni głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy Gdańskiej 100 przez 102 w Łodzi. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Kutno na 2 dni stanie się regionalną stolicą turystyki. 18 i 19 września odbędą się tam regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki. Pierwszy dzień będzie poświęcony przede wszystkim branży turystycznej. W Kutnowskim Domu Kultury zaplanowano konferencję dotyczącą m.in. turystyki kulinarnej i regionalnych smaków. Poznamy także laureatów konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa łódzkiego 2026. W sobotę natomiast wydarzenie otworzy się dla wszystkich. Na placu Piłsudskiego w Kutnie od 10 do 18 będzie działać turystyczne miasteczko, a w programie warsztaty, konkursy, prezentacje atrakcji z całego województwa, koncert i regionalne przysmaki. O 15 rozpocznie się częstowanie przygotowaną na miejscu zalewajką. Wstęp jest bezpłatny. Zaplanowano także bezpłatne wycieczki po Kutnie i okolicach, a na trasach znalazły się m.in. Pałac Saski w Kutnie, Zamek w Oporowie i Andersówka w Krośniewicach. Na wycieczki trzeba się wcześniej zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona, a szczegóły na www.lockietravel. I na koniec jeszcze jedna informacja. Minerały, skamieniałości, meteoryty i autorska biżuteria ponownie wypełnią przestrzenie łódzkiego EC1. Za miesiąc, 10 i 11 października, odbędzie się tam 7. edycja festiwalu Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi. Swoje prace i kolekcje zaprezentują twórcy biżuterii, kolekcjonerzy, geolodzy i poszukiwacze materiałów z całej Polski. Będzie też nowość, czyli strefa debiutów, w której studenci uczelni artystycznych pokażą swoje pierwsze autorskie kolekcje. Festiwalowi będą towarzyszyć wykłady i warsztaty, a gościem specjalnym będzie profesor Jerzy Żaba, który opowie o skałach i śniegach Kilimandżaro. Dla najmłodszych przygotowano m.in. zajęcia geologiczne, kącik małych odkrywców i warsztaty paleontologiczne. Festiwal Skarby Ziemi w EC1 przy Targowej w Łodzi 10 i 11 października, a kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź jutro po 11. Zapraszam.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, to jest najdłuższa fala relaksu. Trochę podpowiedzi kulturalnych nam się pojawiło. Postanowiłam jeszcze dodać swoje trzy grosze, gdyby Państwo chcieli się dzisiaj, no może tak rozruszać, bo jest okazja. Dzisiaj potańcówka organizowana z Radą Osiedla Katedralna. No i na tę potańcówkę chciałby nas zaprosić przedstawiciel Rady, Cezary Strąkowski, czyli tańczymy dzisiaj, panie Cezary.
1: Zgadza się. Od godziny 15 w Centralnym Punkcie Łodzi na ulicy Pietrkowskiej w Pasażu Schillera zapraszamy na potańcówkę, którą organizujemy w ramach działania Rady Osiedla. Na tej potańcówce będą występowały dwa zespoły ludowe. Jest to zespół Harnam, najstarszy zespół ludowy w Polsce, który znamy, i zespół Gościniec Łódzki, który też przybliży nam jakieś lokalne tutaj tradycje tańca i muzyki. Dodatkowo będzie wiele atrakcji jeszcze, takich jak znakowanie rowerów, nauka resuscytacji dla zwierząt, które będą... Tak, będą takie atrakcje. Będzie też poczęstunek. Dla 100 pierwszych osób jest przewidziane poczęstunek. Kto zdąży, to się uda.
0: Bawimy się, ja bym jeszcze wróciła do tej muzyki na chwilę. Bawimy się przy muzyce ludowej.
1: Tak, to jest, tak jest przewidziane, ten motyw naszego pikniku, że jest to muzyka ludowa. Dodatkowo jeszcze będzie nauka robienia pająków ludowych. Też ciekawa sprawa dla niektórych. I będą gadżety ludowe jeszcze. Więc zapraszamy. Całość jest sfinansowana dzięki samorządowi łódzkiemu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach projektu Łódzkie dla Osiedli sfinansował całą tą imprezę.
0: Bawimy się w godzinach popołudniowych.
1: Tak, zaczynamy od 15 i do 18 będziemy tam na miejscu i czekamy na wszystkich, którzy mają czas i ochotę przyjść i pobawić się razem, spotkać się z nami.
0: To jest pierwsze tego typu wydarzenie, które organizujecie?
1: W ramach tego projektu Łódzkie dla Osiedli już rok temu organizowaliśmy taką imprezę, która odbywała się w Katedrze Łódzkiej. Było tam śpiewanie pastorałek i kolęd, a w tym roku postanowiliśmy bardziej na ludowo, w centrum miasta, wyjść do ludzi i zaprosić szerszą publiczność jeszcze.
0: No to kompletnie inny charakter był w zeszłym roku, wydaje mi się.
1: Tak, trochę inny, ale też związany z muzyką i też śpiewy. Tańce też w zasadzie finalnie się odbyły, ale to już tak amatorsko. W tym roku będzie bardziej profesjonalnie ze względu na dwa profesjonalne zespoły, także zapraszamy i zachęcamy.
0: Ja tutaj doczytuję, że wydarzenie ma być przede wszystkim rodzinne i sąsiedzkie. Czyli jeśli ktoś by przyjechał z Bałut albo z Polesia, to co, nie wpuścicie, czy jak?
1: Mamy nadzieję, że przyjadą te osoby spoza naszego osiedla. My jesteśmy punktem centralnym na mapie Łodzi, dlatego zachęcamy wszystkich z całego miasta do odwiedzenia ulicy Pietrkowskiej i zabawy wspólnie z nami. Będzie nam bardzo miło, jeśli i mieszkańcy z całego miasta i spoza miasta również przyjadą.
0: Się zastanawiam się, jak się na taką ludową potańcówkę ubrać.
1: Pozostawimy to każdemu we własnej inicjatywie. Myślę, że każdy strój będzie odpowiedni, byleby dało się w nim tańczyć.
0: Warto tutaj wspomnieć, że pewnie nie ma nic bardziej regionalnego niż zalewajka. No i ta zalewajka oczywiście też się pojawi.
1: Tak, tak jak wspomniałem, jest przygotowana i na pewno dla 100 pierwszych osób nie zabraknie tego wykwintnego dania. Co z większą ilością osób, to nie wiemy, ale dla 100 osób jest przygotowana zalewajka.
0: Czyli dobrze by było się nie spóźnić, na tą 15 być.
1: Dokładnie, 15 zaczynamy i wtedy będzie większa pewność jednak zjedzenia zalewajki.
0: Miejsca nie zabraknie, jeśli nas przyjdzie sporo. Plac Schillera jest chyba wystarczający.
1: Tak, na pewno. Myślę, że plac Schillera, Piotrkowska jako deptak też może służyć pomocą, jeśli będzie taka potrzeba. Także myślę, że damy radę się zmieścić wszyscy. Będą namioty, będą stanowiska właśnie, tak jak wspomniałem, znakowania rowerów czy pokazywania resuscytacji dla zwierząt. Także zmieścimy się i będzie gdzie zobaczyć atrakcje i poczuć.
0: Cezary Strąkowski zapraszał i Państwo już, jak sądzę, wiedzą, co robić w dzisiejsze popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 28 minut po 11, gdyby Państwo ewentualnie nie wiedzieli, co robić, kiedy nie ma dzieci, to zespół Kult teraz wszystko wyjaśni.

0: Odwiedzają nas dzisiaj goście. No mogłabym powiedzieć, że goście niespodziewani, ale ja się trochę gości spodziewałam. Jest z nami organizator polówki, Wojciech Augustyniak. Witaj.
1: Witaj, dzień dobry.
0: I przedstawicielka Fundacji Ktoś, menedżerka projektu Ktoś dla Kobiet, Karina Wojciechowska. Witaj.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No, nam również jest bardzo miło. Będziemy zapraszać na takie szczególne wydanie polówkowe. A dlaczego ono jest szczególne, to ja bym chciała, żebyście wyjaśnili.
1: Okej. Szczególne wydanie jest z wielu względów. Pierwszym względem najważniejszym jest film. Mhm. Jest to najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, Dom Dobry. I to jest taki film, który może troszkę nie pasuje do kina letniego, który jest polówka. Natomiast tak jak każdy film Wojtka Smarzowskiego i ten postanowiliśmy pokazać. Natomiast postanowiliśmy go pokazać w szczególny sposób i do organizacji tej polówki zaprosiliśmy naszego partnera społecznego, Fundację Ktoś, która może do tego tematu poruszanego w sposób bardzo mocny i dobitny dodać dodatkową wartość i to wydarzenie uczynić specjalnym.
0: No bo to jest trochę tak, że jak są na przykład projekcje filmowe, to często jakiś filmoznawca może coś powiedzieć na ten temat, a tutaj mamy taki przypadek, kiedy coś na ten temat będą mogli raczej powiedzieć psychologowie, raczej osoby reprezentujące fundacje pomocowe. Karina.
2: Tak, to jest niesamowite, że możemy uczestniczyć w tej polówce, że będzie od nas pani psycholog, będzie pani prawnik i będziemy rozmawiać o tym temacie, który jest poruszany w filmie. To jest, ja chciałam...
0: Czyli będziemy mówić o przemocy.
2: Tak, i mamy w tej chwili taki program właśnie dla kobiet, gdzie pomagamy pod kątem, bo kobiety mogą do nas przyjść, dostaną od nas opiekę. Jest to opieka i prawna, i opieka psychologiczna. Oprócz tego, no bo to jest jakby ten program, ale oprócz tego po prostu pomagamy kobietom. Za chwilkę będziemy organizować spotkania dla tych kobiet, takie wsparcie i tak dalej. A tutaj na polówce będziemy poruszać ten temat, że tak naprawdę ta przemoc ma różne oblicza. Ona nie ma wieku. Ona się dzieje w różnych domach i domach tak zwanych porządnych, mhm, i w domach patologicznych. No to jakby nam się wydaje, że to naturalne.
1: W każdym domu, który jest przemoc, jest patologiczny.
2: No tak, fakt, tak, więc... tak, oczywiście. Oczywiście. No. Także podejmiemy taką dyskusję i będzie można też, publiczność będzie mogła zadawać pytania, publiczność będzie mogła w tym uczestniczyć, ale ja co chciałam podkreślić, po tym jak film w ogóle ludzie
0: wszedł
2: zaczęli,
0: tak,
2: wszedł do kin, ludzie zaczęli go oglądać, to bardzo...
0: takie poruszenie społeczne.
2: Dużo kobiet zaczęło dzwonić do nas, do fundacji, szukając pomocy. To jest niesamowite. Tak otworzył. I uważam, że takie filmy są potrzebne, a na polówce, no dla mnie takie zamknięcie polówki to jest coś naprawdę, to jest olbrzymie, bardzo ważne wydarzenie.
1: Tak, czyli... my też, przepraszam.
0: Nie, no chciałabym tylko dopytać jeszcze Karinę, czyli wy traktujecie ten film troszeczkę jak materiał szkoleniowy w tym momencie. Chcecie, żeby kobiety, no wszyscy pewnie,
2: tak,
0: no
2: wszyscy, bo to oczywiście bo mężczyźni też doznają przemocy.
0: Oczywiście.
2: Dzieci, osoby starsze.
0: Żeby tak świadomie obejrzeć ten film, nie tylko jako film,
2: tak,
0: ale żeby wychwycić pewne sygnały.
2: I mam nadzieję, że tak wprowadzimy widzów właśnie w oglądanie tego filmu, żeby nie było to takie powierzchowne. Zresztą to nie jest powierzchowny film. Po tym filmie zostają emocje, zostają przemyślenia. Z tym filmem się jeszcze długo, długo chodzi. Tak? To, ja akurat uwielbiam filmy, które nie wpadają i wypadają, tylko zostają we mnie. I to jest właśnie tego typu film. A jeżeli jeszcze on da... do myślenia ludziom, którzy go obejrzą i będą mogli rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, że o ile na przykład w ich domu nie ma tej przemocy, ale może jest gdzieś obok, ludzie w ogóle nie wiedzą, że po prostu musimy reagować na przemoc i musimy o niej mówić, musimy ją zgłaszać. To jest nasz obowiązek obywatelski. Ja już nie mówię o obowiązku jakimś prawnym, ale to jest obywatelski obowiązek każdego człowieka. Ludzie się boją zgłaszać przemoc, ludzie boją się, że doznają później jakiejś nieprzyjemnej sytuacji od tych osób, na których, załóżmy, wyzwali tą policję, ale okazuje się, że już pomijam to, że po prostu powinniśmy to robić z serca, żeby pomóc innym, to jest to naszym obowiązkiem.
1: Też tak chyba, jak planowaliśmy, o czym ma być to spotkanie, to chcieliśmy, żeby było takim prostym wskazaniem drogi, jak się zachować, tak. Kiedy wiemy, kiedy przemoc dotyka nas bezpośrednio lub kiedy wiemy, że kogoś dotyka i wtedy jest ta właśnie ten moment reagować, nie reagować, wtedy, tak jak zawsze w tych reportażach telewizyjnych po jakiejś tragedii sąsiedzi nic nie wiedzieli. Mhm. Wszyscy mówili sobie dzień dobry i się uśmiechali, no, tak, i była właśnie taka porządna rodzina. Więc myślę, że
2: tak, uwrażliwimy.
1: Tak, chodzi nam o to, żeby proste kroki powiedzieć, jak podjąć te pierwsze proste kroki i dlatego prawnik, dlatego psycholog.
2: Tak.
1: Więc myślę, że to może być dość użyteczna wiedza. Też miejsce wyjątkowe będzie tej projekcji.
2: Właśnie.
1: Tak, ponieważ zagościmy na podwórku Teatru Jaracza, gdzie jeszcze nigdy nie było Polówki. To też dość ciekawe miejsce i też gościem dodatkowym panelu będzie aktorka z Teatru Jaracza.
2: Która gra w sztuce, w której właśnie jest też o przemocy. Mhm. Więc ona to przeżywa na scenie i opowie o tym, jak to jest wcielić się w taką postać.
0: Spotykamy się w poniedziałek. Jeszcze raz, gdzie i o której?
1: Na dziedzińcu Teatru Jaracza, wejście od Kilińskiego. O godzinie 20:00 Polówka specjalna z Fundacją Ktoś i Teatrem Jaracza.
0: Jak będziemy troszeczkę wcześniej, to nie zaszkodzi.
2: Zapraszamy wcześniej, pogadamy.
0: Zapraszali w takim razie dzisiaj organizator Polówki Wojciech Augustyniak. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I Karina Wojciechowska, no w tej chwili chyba również dziennikarka. Kiedyś miss. Nie przedstawiłam cię jakoś tak bardzo szczegółowo. A w tej chwili także menedżerka projektu Ktoś dla Kobiet. Zapraszali na spotkanie i myślę, że film, który każdy powinien spróbować przynajmniej obejrzeć. Dom dobry.
2: Zapraszamy.

Zaproszenie na ekstra polówkę przekazane. Przypominam też o potańcówce na placu Schillera. O 15 się zaczyna. No, ale warto wspomnieć także o tym, że już za chwileczkę, już za momencik dożynki w Brzezinach, czyli muzyka ludowa, czyli rękodzieło, czyli ludowe specjały do pokosztowania, kabarety, wszystko, co by państwo chcieli. A jeśli dodamy, że w weekend trwa w Brzezinach festiwal mody, miodu i wina, no to chyba mamy komplet. W Brzezinach oczywiście jesteśmy także my, Radio Łódź, i już za kilkanaście minut połączymy się z naszym reporterem, który będzie mógł więcej szczegółów nam przekazać. A za chwilę, za kilka minut dosłownie w Radio Łódź, najświeższa porcja wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
9: 5 cyfr, 1 kod, 1 sejf, a w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
11: Jest południe.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nie ma zagrożenia Polski ze strony rosyjskich dronów. Rano był alert RCB. Kierowców w Łodzi czekają nowe utrudnienia. Będzie remont związany z kolejami dużych prędkości. Piłkarze Unii Skierniewice podejmują pogoń Grodzisk Mazowiecki w meczu 8. kolejki pierwszej ligi. Niedziela w regionie łódzkim z większymi przejaśnieniami i do 19 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty wydane w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, powiedział, że alert był ogłoszony w związku z obecnością rosyjskich dronów blisko polskiej granicy.
13: Alerty były związane z tym, że bezzałogowe statki powietrzne operowały bardzo blisko naszej granicy, stąd też zostały przekazane takie informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które to wydawało te alerty. Tak jak wczorajszy dzień, praktycznie cała noc to był niepokój. Na zachodzie Ukrainy i

0: wysokości skrzyżowania zajęty zostanie także jeden pas na Alei Włókniarzy. Utrudnienia czekają także na pieszych i rowerzystów, bo wokół placu budowy powstanie tymczasowe przejście i przejazd. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
1: Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, pierwsze prace mają rozpocząć się po 15 września. Budowa komory u zbiegu ulicy Struga z Aleją Włókniarzy ma potrwać do wiosny 2028 roku. Jeszcze tej zimy podróż koleją między Koluszkami a Częstochową ma być szybsza. Kończy się modernizacja linii numer 1. Na trasie prowadzone są już przede wszystkim ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, mówi Radio Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
2: Zasadnicze prace zostały już wykonane. Obejmowały one m.in. poprawę geometrii torów, wymianę szyn i podkładów, a także oczyszczanie podsypki tłuczniowej oraz modernizację infrastruktury peronowej.
1: Po zakończeniu inwestycji pociągi będą mogły jeździć szybciej. W efekcie przejazd na odcinku Koluszki-Częstochowa może skrócić się nawet o 10 minut. Piłkarze Unii Skierniewice podejmują pogoń Grodzisk Mazowiecki w meczu 8. kolejki pierwszej ligi. To spotkanie obserwuje nasz reporter Michał Malinowski.
3: Dzień dobry. Mierzy się tutaj ostatnia drużyna w tabeli z ekipą, która przed rozpoczęciem tej kolejki była liderem. Teoretycznie więc dzieli drużyny przepaść, ale w praktyce to wcale nie goście są jakimś olbrzymim faworytem. Obie drużyny zasłynęły tym, że w przeciągu 2 lat awansowały z trzeciej do pierwszej ligi. Unia uczyniła to w poprzednim sezonie, Pogoń rok wcześniej. No i tutaj zapowiada się ciekawe starcie. Obie drużyny rozpoczęły bardzo żywo. Już w pierwszej minucie Pogoń była w polu karnym Unii i miała rzut rożny, a przed chwilą rzut rożny także gospodarzy. No i naprawdę niewiele brakowało, by była z tego bramka, przynajmniej groźna sytuacja, ale Bida nie trafił w niezłej sytuacji w piłkę. 3. minuta spotkania. Unia, Pogoń 0-0.
1: Mówił Michał Malinowski, a na Skierniewicki stadion będziemy zaglądać w naszych serwisach informacyjnych. Relację tekstową będzie można też śledzić na stronie radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Niedziela w regionie łódzkim z większymi przejaśnieniami. Miejscami tylko opady deszczu, ale słabe. Temperatura maksymalna 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Pięć minut po 12:00, jest niedziela, 13 września, to jest 256 dzień roku. Tylko 109 dni pozostaje do końca tego roku i tylko 10 dni do końca lata. Czas na relaks z Radiem Łódź.

To jest Radio Łódź, 12 minut po 12. Niebawem będziemy zaglądać do Brzezin, ale zanim Brzeziny, to ja bym chciała przekazać Państwu zaproszenie do Teatru Muzycznego na musical Dracula. Będzie można pokosztować Transylwanii. To wszystko będzie się działo 2 października. I w takim razie proponuję, żebyśmy zajrzeli do Rumunii, gdzie znajduje się pewna słynna trasa. Trasa uwielbiana przez motocyklistów, uwielbiana też przez niedźwiedzie. Jak się nazywa ta karpacka droga? Proszę napisać na studio@radioloc.pl i powalczyć o dwuosobowe zaproszenie na musical Dracula.

0: To jest najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź, a dzisiaj brzeziny kuszą nas muzyką, kuszą nas kabaretami, kuszą nas smakami i zapachami, bo trwają dożynki wojewódzkie. Jesteśmy tam także i my. I teraz łączymy się z naszym reporterem Seweryn Potentas. Ma głos.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Dzień dobry, witamy z Brzezin. Jesteśmy na dożynkach województwa łódzkiego. Moim gościem teraz jest jeden tak naprawdę z gospodarzy tego wydarzenia, czyli starosta brzeziński Bartłomiej Lipski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dożynki to taki okres podziękowania za plony, ale przede wszystkim myślę, że to jest przestrzeń, gdzie możemy pochwalić się swoim folklorem, tym, co otacza nas w najbliższej okolicy, czyli właśnie skupimy się tutaj na powiecie brzezińskim. Czy powiat brzeziński ma takie rzeczy, nie wiem, czy potrawy, czy coś, czym może się pochwalić na arenie tutaj całego województwa, ale nawet w skali całej Polski?
3: Oczywiście mamy i to nie jedną rzecz, a kilka takich. Tutaj dożynki są też elementem większego wydarzenia, festiwalu mody, miodu i wina. I tak naprawdę począwszy od tej mody, gdzie kiedyś Brzeziny, miasto krawców, słynęło z pięknych stylizacji. Damina szyła kiedyś stroje na olimpiadę w Barcelonie nawet. No dziś ta firma nie istnieje, ale nadal mamy te tradycje krawieckie, firmy krawieckie i one zaczęły cały festiwal w piątek pokazem mody. Mamy miody, mamy największe rejonowe koło pszczelarzy chyba w Polsce. Miód z jesień łódzkich Grand Prix międzynarodowe zdobywa. No i mamy też wino, winnicę Jana Smolisa, najlepsze wino musujące na świecie, nie w szampanii, a w Brzezinach.
2: Mamy dzisiaj też podsumowanie tego festiwalu, jednocześnie łączymy to z dożynkami województwa łódzkiego. No i dziś nie zabraknie tutaj smakołyków, które przygotowały dla nas koła gospodyń wiejskich, czy właśnie te koła gospodyń wiejskich, to też jest taka przestrzeń, którą warto się pochwalić?
3: Oczywiście, mamy bardzo aktywne koła gospodyń wiejskich. Dziś 25 stoisk, na każdym stoisku inna potrawa regionalna. Zobaczymy, jeżeli chodzi, wybierze najlepszą. Natomiast wszystko, co jest przygotowane przez nasze koła gospodyń wiejskich, jest pyszne i niesamowite.
2: Myślę, że dzisiaj tutaj nie tylko okoliczni mieszkańcy się zlecą, ale też mieszkańcy innych powiatów, innych gmin. Z czego chciałby pan, żeby zapamiętali tą wizytę dzisiejszą w Brzezinach podczas dożynek wojewódzkich?
3: Ja przede wszystkim chciałbym, żeby miło tutaj spędzili czas, żeby śmiało do nas wracali w innych okolicznościach, nie tylko na ten wyjątkowy festiwal. Tak jak pan powiedział, będą inne regiony, inne powiaty, inne samorządy. Nawet mamy stoiska sąsiadów powiatu łódzkiego wschodniego czy zgierskiego, bo robimy dożynki regionalne razem z Urzędem Marszałkowskim. Kończymy pewien cykl też dożynkowy i cieszę się, że Urząd Marszałkowski na lokalizację tych dożynek wybrał właśnie powiat brzeziński.
2: Zaczynamy już niedługo, od 13:00 całe dożynki rozpoczną się mszą świętą, ale zanim to oficjalne rozpoczęcie, to jeszcze tak zapytam, czy jako starosta brzeziński i nie jako gospodarz, to czy taki obchód gospodarski już tutaj został dokonany? Jak pan ocenia w tym momencie organizację i to, co tutaj widać, co myśli pan, że najbardziej może przyciągnąć?
3: Oczywiście taki obchód gospodarski to tak naprawdę od samego rana, bo jesteśmy tutaj od 7 rano, pomagamy kołom gospodyń rozstawić stoiska. Tak naprawdę jest to dla nas ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Tak naprawdę ciężko mi jest wyróżnić jedno stoisko, które bym chciał powiedzieć, że jest najlepsze, najfajniejsze, ale mamy kilka stref, mamy właśnie strefę pszczelarską, mamy w Muzeum Regionalnym tuż obok parku strefę winiarską. Tutaj są wszystkie powiatowe i wojewódzkie instytucje wystawione, które też chcą się pochwalić, co robią tak naprawdę. I myślę, że każde z tych stoisk, które tutaj dzisiaj jest warte odwiedzenia.
2: Myślę, że to wystarczająca zachęta, a czasu jeszcze sporo jest na to, żeby tutaj wybrać się do Brzezin. Całość rozpoczyna się o 13:00, ale w Parku Miejskim cała impreza zacznie się dziać tak naprawdę po godzinie 14:00, kiedy to z kościoła przejdzie przemarsz właśnie do Parku Miejskiego. Ze mną był starosta powiatu brzezińskiego Bartłomiej Lipski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: No i o tych tradycjach, kulturze, smakach zapewnianych przez koła gospodyń wiejskich opowiadamy prosto z Brzezin. Seweryn Potentas obserwuje wydarzenia dożynkowe i będzie Państwu je relacjonował.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: Pół godziny pozostało do 13:00.

Czas rozwiązać naszą zagadkę. Droga Transfogarska, tak oczywiście nazywa się słynna karpacka trasa w Rumunii. Kto był, ten wie, że trasa jest po prostu zjawiskowa. I dzisiaj jako pierwszy odpowiedział pan Radek. Dwuosobowe zaproszenie na musical Dracula należy do pana. Spektakl, przypomnę, w Teatrze Muzycznym 2 października. No i jeszcze informacja z dróg. Mamy kolizję na A2 między węzłami Łowicz a Łódź Północ w kierunku Poznania. Zdarzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas prawy i lewy w kierunku Poznania, a to oznacza, że ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym i już tworzą się korki, a utrudnienia mogą potrwać 2,5 godziny.

0: Słuchają Państwo Radio Łódź. 14 minut pozostało do 13. Święto plonów to jest zawsze taka doskonała okazja przede wszystkim do pokosztowania smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, ale także rozrywka i muzyczna, i kabaretowa. O tym, co jeszcze przygotowano na dożynkowe spotkanie w Brzezinach, Seweryn Potentas i kolejny gość.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Dobrze się składa, Izo, że mówiłaś o potrawach przygotowywanych przez koła gospodyń wiejskich, dlatego że tym razem rozmawiam właśnie z przedstawicielami jednego z kół, ale tak jak ze starostą powiatu brzezińskiego mówiliśmy o reprezentantach z tego powiatu, tak tym razem mam przyjemność rozmawiać z gośćmi dzisiejszego wydarzenia z zupełnie innego powiatu, z powiatu tomaszowskiego. Przyjechało koło gospodyń wiejskiej, koło gospodyń wiejskich Tradycja i My z Czerniewic. Ja chciałem zapytać przede wszystkim o to, co dzisiaj tu przygotowaliście. Na jakie smakołyki możemy liczyć, co do jedzenia, co do picia? Oczywiście w granicach tego, co można pić dla każdego.
3: Dzień dobry, nazywam się Zofia Cabała, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Tradycja i My w Czerniewicach. Mamy przyjemność dzisiaj brać udział w wielkim wydarzeniu, jakim są dożynki wojewódzkie. I przyjechaliśmy ze swoimi smakołykami. Naszym głównym daniem jest zupa grzybowa, tak zwany leśny tygielek, podany z gołkami mięsno-gryczanymi.
2: To są jakieś kluski? Tak to brzmi?
3: To jest gołka, to jest taki mały klopsik. Uturlany i ugotowany w wywarze warzywnym. Zresztą zupa też jest na wywarze warzywnym, więc należy to do dań takich tanich dań, bo kiedyś kuchnia chłopska opierała się na takich tańszych potrawach, dlatego że grzyby, jagody, kapusta, ziemniaki, było to łatwo dostępne, nie było to drogie, można było przetworzyć na wiele sposobów, zrobić z tego smakołyki, a panie naprawdę na wsi potrafiły to zrobić.
2: I czasy się zmieniają, ale tak samo dobrze to smakuje, ale nie tylko to, bo ja byłem przy stanowisku, widziałem i tam dużo więcej też innych przysmaków się pojawiło. Na co możemy jeszcze liczyć może?
4: No możemy liczyć jeszcze na chleb ze smalcem, z ogórkiem. Możemy liczyć na pazichę, to jest taka kapusta utłuczona razem z ziemniakami i okraszona skwarkami. Oprócz tego mamy jeszcze tak zwany żniwny napój, czyli podpiwek. Dawniej właśnie w pole do żniwiarzy gospodynie nosiły właśnie ten podpiwek, jeżeli grzało mocno słońce, więc można się było właśnie tym podpiwkiem nieco ostudzić, ochłodzić, orzeźwić. Oprócz tego mamy jeszcze ciasta różne.
2: Także na słono i na słodko, a ja wrócę do tematu pewnej gościny. Dzisiaj gościcie w Brzezinach, ale wiem, że zbliża się też taki czas, że będziecie gościć w Warszawie i reprezentować nasze województwo. Jak byśmy mogli właśnie ten temat teraz poruszyć?
5: Za tydzień, czyli 19 i 20 września 2026 roku w Warszawie na PGE Narodowym Koło Gospodyń Wiejskich Tradycja i My w Czerniewicach będzie reprezentować województwo łódzkie w finale największego konkursu kulinarnego Polska Smakuje. Jest to konkurs ogólnokrajowy, w którym bierze udział co roku kilkaset kół. Najpierw były eliminacje na szczeblu międzypowiatowym w Sulejowie, dawne Piotrkowskie województwo, gdzie dostaliśmy się do Łowicza na finał ogólnowojewódzki. Tam już były reprezentacje z całego województwa. Wygraliśmy i będziemy za tydzień z czerniewickim królikiem Podworsku reprezentować województwo łódzkie w konkursie Polska Smakuje organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2: I tak krótko, na co liczycie?
5: Liczymy oczywiście na zwycięstwo. To jest najwspanialsza potrawa. Królik jest wspaniałą potrawą, bardzo smaczną. Myślę, że od niemowlęcia do osoby najstarszej każdy ją może skosztować. Liczymy, trzymajcie kciuki, bądźcie razem z nami w Łodzi, w Warszawie i zapraszamy do Czerniewic.
2: jak Państwo tak zachwalają, no to ja chyba nie muszę nic dodawać. Wszyscy, którzy słuchają, myślę, że zostali zachęceni do tego, żeby przede wszystkim dzisiaj tutaj do Brzezin jeszcze przyjechać i właśnie pójść do stoisk kół gospodyń wiejskich, no bo tam nie tylko te przysmaki, o których tutaj rozmawialiśmy, ale także przysmaki przygotowane przez kilkanaście, kilkadziesiąt nawet, można tak powiedzieć, kół gospodyń wiejskich z okolicy i w ogóle z województwa łódzkiego. A do Brzezin wrócimy już w kolejnej godzinie.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Dożynki wojewódzkie w Brzezinach trwają. Wydarzenie obserwuje, przypominam, nasz reporter Seweryn Potentas, który będzie Państwu wszystko relacjonował. Jeszcze sporo tych relacji przed nami, bo ta impreza właściwie dopiero się rozkręca, więc będziemy przemycać wszystkie smaki, zapachy, wszystko co się dzieje. No i przypominam, że nasze plenerowe studio jest dzisiaj w Brzezinach. Zapraszamy także na spotkanie z Radiem Łódź. U nas za krótką chwilę książkomania, na którą zaprosi Anna Groblińska. Później dalej będziemy się relaksować z Radiem Łódź. Bardzo dziękuję za to, co dzisiaj nam się wspólnie udało. Patrycja Wojsznis program realizowała. Ja się nazywam Iza Berkowska. Życzę udanego popołudnia niedzielnego 13 września. Do usłyszenia.

0: zapytać.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: to było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
13: Co?
12: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
13: Dziewczyno.
12: Co?
13: To jest fake.
14: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
15: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku dom. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
17: 5 cyfr. 1 kod. 1 sejf. A w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
1: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, jest 13:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Święto plonów w Spale pod znakiem liczenia szkód w rolnictwie. Nowa sieć toalet publicznych w Łodzi powinna pojawić się za 1,5 roku. To życzenie społeczników. Służby apelują o sprawdzenie drożności przewodów kominowych. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy. Niedziela w regionie łódzkim z większymi przejaśnieniami i do 19 stopni. Święto plonów w Łódzkiem. Podczas dożynek w Spale minister rolnictwa podsumowuje trudne żniwa dla rolników. Rolnicy uprawiający zboża i rzepak najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic. Minister rolnictwa podczas dożynek polskich w Spale zapewnił, że poszkodowane przez złe warunki atmosferyczne gospodarstwa otrzymują rządowe wsparcie. Jak powiedział Stefan Krajewski, na tegoroczne plony szczególnie narzekają uprawiający rzepak.
19: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
18: W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest właśnie w środkowej Polsce. Trwa podsumowywanie strat, a tradycja państwowych dożynek w Spale sięga 1927 roku. Przez lata z gospodarzami spotykali się w tym miejscu prezydenci Polski. Od zeszłego roku imprezę współorganizuje Ministerstwo Rolnictwa. Święto plonów zaczyna się również w Brzezinach rozpocznie się uroczystą mszą świętą. Będą lokalni wystawcy oraz występy artystów muzycznych i kabaretowych.
0: Więcej na radiołódź.pl.
18: Nowa sieć toalet publicznych w Łodzi. Takiego rozwiązania chce Łódź cała naprzód. Społecznicy przygotowali w tej sprawie projekt uchwały, który zakłada m.in. stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc i lepsze wykorzystanie toalet w miejskich instytucjach.

0: lokalach komunalnych na całą Łódź. Apel o sprawdzenie drożności przewodów kominowych to ważne przed sezonem grzewczym. Krajowa Izba Kominiarzy apeluje do właścicieli i zarządców budynków, by nie odkładali obowiązkowych kontroli na ostatnią chwilę. Sprawny komin i wentylacja to nie tylko wymóg prawa, ale realna ochrona przed pożarem i zatruciem tlenkiem węgla. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A w minionym sezonie grzewczym w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w Polsce zmarło 69 osób, a setki osób uległy podtruciu i wymagały pomocy medycznej. Rosyjski atak poważnie uszkodził w nocy z piątku na sobotę fabrykę polskiej firmy Cersanit w Zjachlu w obwodzie żytomierskim. Zakład został zaatakowany dronami odrzutowymi. Pracowników ewakuowano, nikt nie zginął, ale zakład nie będzie działał co najmniej pół roku. Piłkarze Unii Skierniewice podejmują pogoń Grodzisk Mazowiecki w meczu 8. kolejki pierwszej ligi. To spotkanie obserwuje nasz reporter Michał Malinowski.
2: Dobiega końca 47 minuta i utrzymuje się wynik ustalony do przerwy, czyli 1-0 dla Pogoni. Unia może żałować, bo jest w tym meczu zespołem, no jeżeli nie lepszym, to na pewno stwarzającym więcej okazji, utrzymującym się częściej przy piłce, ale póki co niewiele z tego wynika, bo nie ma bramek. Najbliżej szczęścia był w 8 minucie Mateusz Szmyt, który uderzył z rzutu wolnego, ale piłka zatrzymała się wówczas na słupku, a w 22 minucie... No jedna z nielicznych akcji Pogoni, a przynajmniej jedna z nielicznych składnych, Jaldri to Szafi z bliska wepchnął piłkę do siatki Unii, zatem do przerwy. No i wciąż w 48 minucie Pogoń prowadzi w Skierniewicach z Unią 1-0.
0: A na skierniewicki stadion będziemy jeszcze zaglądać w naszych serwisach informacyjnych. Relację tekstową można śledzić na radio.łódź.pl i w aplikacji mobilnej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niedziela w regionie łódzkim z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, ale słabe. Temperatura maksymalna 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Książkomania.
5: Patrycja Wojsznis, Anna Groblińska. Dzień dobry, dzień dobry. Kilka wątków jak zwykle pojawi się w naszej książkomanii, a w roli głównej nowe wydawnictwo łódzkiego autora, który o Słowianach lubi pisać, to Krzysztof Jagiełło. Będziemy mówić o książce Siewczyni Pożogi, rozpoczynającej nowy cykl Wybranki Starych Bogów. I tutaj najbardziej zainspirowała autora legenda o księżniczce Wandzie, tak, tej właśnie, która nie chciała Niemca, ale ten wątek umieszcza autor w szerszym kontekście.
6: Jest wiele teorii świadczących o tym, że Świętopełk, czyli król Wielkich Moraw, w pewnym momencie podporządkował sobie Wiślan, Ślężan i generalnie plemiona słowiańskie za górami. I właśnie to jest jakby główny element, główny konflikt.
5: No i właśnie tę książkę, zawierającą również i takie polityczne tło, tę książkę niektórzy czytają jak książkę historyczną, a niektórzy jak powieść fantasy. Tak już niedługo w rozmowie powie nam Krzysztof Jagiełło.

A ja teraz chcę powiedzieć, że bardzo ucieszyłam się, iż bardzo ważna nagroda trafiła do Pawła Sołtysa, znanego, myślę, że większości naszych słuchaczy jako Pablo Pawo. I bardzo często Pablo Pawo i ludziki na naszej antenie można usłyszeć. Natomiast Paweł Sołtys jako autor książek otrzymał właśnie tę nagrodę, choć myślę, że i teksty piosenek też się do niej przyczyniły. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szefowa resortu Marta Cienkowska wręczyła doroczne nagrody. I odbyło się to przy Bielskim Studio Filmów Rysunkowych, gdzie powstały słynne polskie seriale animowane, ale nie o tym będziemy opowiadać. Było kilka kategorii. Na pewno trzeba zaznaczyć, że nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Janusz Gajos, aktor wybitny, który nie przybył na galę, ale wcześniej odebrał nagrodę z rąk szefowej resortu. Natomiast Paweł Sołtys to przecież autor znakomitych i bardzo dobrze odbieranych książek. Wydawnictwo Czarne opublikowało na przykład jego debiutancki zbiór opowiadań Mikrotyki z 2017 roku. Już wtedy Paweł Sołtys zwrócił na siebie uwagę jako prozaik. Zresztą otrzymał nagrodę literacką imienia Marka Nowakowskiego za tę książkę. Potem był Sierpień, drugi zbiór, nominowany do Nike. Następnie Nieradość z 2022 roku, a w tym roku ukazała się bardzo ciekawa rzecz, tytuł Monolog. Na końcu, monolog, bo to ballada o strzyżeniu włosów i pamięci skupiona wokół postaci starego fryzjera z warszawskiego Grochowa. Ów fryzjer mówi w książce na przykład tak. Bo to przecież różnie bywało. Czasem świat, czyli Grochów, wyglądał jakby ktoś przy przycinaniu baczków ciachnął ucho. A czasem, jak niezamiecione włosy ułożone w dziwne podłogowe pukle. I pięknie, i strasznie. Trochę. Stary fryzjer wspomina ludzi, których strzygł, kobietę, którą kochał, miasto, blednące pod coraz grubszymi warstwami nowoczesności. Mówi, jakby golił czas powoli, z wprawą, czasem pod włos, a urodził się w roku 40 w Warszawie. Ani dobry rok, ani dobre miejsce, opowiada. Potem sierociniec, szkoła fryzjerska, miłość, praca, ludzie, miasto. Monolog. Taki tytuł nosi najnowsza książka Pawła Sołtysa, któremu oczywiście gratulujemy nagrody. A teraz Pablo Pawo i ludziki w Radiu Łódź, jakże mogłoby być inaczej, i to jest utwór, który stali nasi słuchacze doskonale znają.

0: Krzysztof Jagiełło z nami, łodzianin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani. Dzień
0: który
1: dobry
0: gościł już w naszej książkomanii. Wtedy rozmawialiśmy o publikacjach z serii Piast Zdobywca, a teraz pan kontynuuje opowieści o dawnym, dawnym świecie, ale zupełnie nowymi wątkami, zaskakując czytelników w książce Siewczyni Pożogi. I to ma być element cyklu Wybranki Starych Bogów, tak?
1: Tak to nazwała Replika, wydawnictwo Replika. I faktycznie jest to opowieść w tym samym świecie, jak to by nazwali starożytni Sławianie, w tym samym uniwersum, ale zupełnie nowa, z nowymi postaciami. W związku z tym, jeżeli ktoś nie czytał poprzedniego mojego cyklu, będzie mógł spokojnie podejść do tego tematu.
0: A tu są bardzo ciekawe postaci kobiece. Ja nie mówię, że w Piaście Zdobywcy nie było kobiet ciekawych, ale tutaj na plan pierwszy się wysuwają, bo miał pan taki projekt, czy po prostu, nie wiem, zainspirowała pana legenda o Wandzie, bo to legendarna księżniczka przecież jest.
1: Cykl Pieść miał być starą baśnią podzielaną w konwencji Quentina Tarantino. Także skoro już spaskudziłem czytelnikom jedną legendę staropolską, to czemu nie dorzucić drugiej, czyli Wandy? Skoro Wanda, no to postacie kobiece musiały być na pierwszym planie, ponieważ to jest właśnie opowieść o Wandzie, która nie chciała Niemca, Franka, czy jak go zwał, tak zwał.
0: Ale tutaj tych postaci kobiecych jest więcej bardzo ciekawych. Nie skupia się pan jedynie na Wandzie. I to jest takie zadanie dla pisarza, mężczyzny, dosyć szczególne, oddać specyfikę osobowości kobiecej. Było to jakieś trudne zadanie dla pana, czy nie?
1: Ma pani rację. Generalnie mężczyznom przychodzi bardzo ciężko rozmawianie o emocjach, a kobiety znacznie łatwiej prowadzą konwersacje właśnie oparte na emocjach. No było to ciężkie zadanie. Mam nadzieję, że wybrnąłem z niego na tarczy.
0: Ja przeczytam, co wydawca zamieszcza na czwartej stronie okładki. Krzysztof Jagiełło, urodzony w Łodzi amator wiedzy historycznej, zwłaszcza militarnej, poświęcający zdecydowanie niezdrową ilość czasu detalom średniowiecznego uzbrojenia i techniki wojennej, nałogowy pochłaniacz popkultury we wszystkich jej formacjach. Wszystko prawda?
1: Wszystko prawda, potwierdzam.
0: No i rzeczywiście militariów mamy w tej książce Siewczyni Pożogi sporo. I to są takie rzeczy sprawdzone, łącznie z nazwami Łodzi na przykład, tak? To są rzeczy historyczne?
1: O tyle, o ile jesteśmy w stanie to dzisiaj stwierdzić, przy pomocy zarówno źródeł archeologii, jak i archeologii eksperymentalnej. Czyli tutaj mówimy o fascynatach historii, którzy na przykład zbierają się w niedzielne popołudnie i sprawdzają, jak wygląda tarcza po uderzaniu przez cały dzień toporami.
0: Mamy tutaj zbiegające się wątki. Jeden wątek związany jest właśnie z postacią Wandy i jej dziedzictwa po śmierci tajemniczej Lecha, jej małżonka, to córka Kraka słynnego. Mamy także wątek związany z wojownikiem, rozbójnikiem morskim, można powiedzieć, Bjornem i jego załogą.
1: Chąśnikiem.
0: Chąśnikiem, proszę bardzo, tak, o tych słowach zaraz jeszcze powiemy. Mamy wątek związany ze Świętopełkiem, czyli władcą Moraw. Natomiast dużo jest tutaj nie tylko o militariach, ale dużo jest o różnych sojuszach, dużo jest tej dawnej polityki. I w którymś momencie ja się zastanawiałam, ale mamy też i wątek romantyczny, ale ja się zastanawiałam, czy to można powiedzieć, że to jest taka książka męska bardziej. Ale pan mi mówi, że te słowiańskie rzeczy to kobiety chętnie czytają.
1: Być może wpływ ma na to cudowna okładka, którą wydawnictwo Replika zapewniło serii. Ale tak, mitologia słowiańska jest generalnie bardzo chętnie czytana przez dzisiejszego czytelnika, a nie ukrywajmy, dzisiejszy czytelnik to w większości są młode kobiety. Natomiast nie myślałem o tym w ten sposób, żeby stworzyć dla nich konkretnie książkę. Po prostu, tak jak powiedziałem, jeżeli mieliśmy mówić o legendzie, o Wandzie, postacie kobiece musiały tutaj wieść prym.
0: No to teraz przy tych słowach się zatrzymajmy, bo książka jest pięknie stylizowana.
1: Dziękuję
0: językowo,
1: bardzo.
0: Tak. Poza tym, że bardzo plastyczna jest to opowieść, mamy chąśnika.
1: Zgadza się. Chąśnik to był ktoś, kto się zajmował chąsą, czyli napaściami na innych. Głównie używany w kronikach w kontekście morskich rozbójników słowiańskich. Odpowiednik skandynawski to byłby wiking. Powszechnie używam pewnego skrótu myślowego, że wikingowie, jak mamy na myśli Skandynawów, natomiast wiking to był po prostu profesja, czyli handlarz, żeglarz, wojownik, a najczęściej wszystkie trzy naraz.
0: No i mamy takie słowa jak wołchw, czyli uzdrowiciel.
1: Guślarz, przepowiadacz przyszłości, uzdrowiciel.
0: Odpowiednik szeptuchy. mamy grododzierżców, mamy wrażą włócznie. Bardzo ciekawe to wszystko jest, ale nie za dużo jest tych wyrażeń i słów po to, żeby no, to było przejrzyste i komunikatywne, ale pokusił się pan o taką lekką stylizację. Jeszcze te imiona do tego. Czcirat, Wyszetrop, Bdzigąd, nie, Bdzigost. Przepraszam, Bdzigost.
1: Imiona słowiańskie są najczęściej wyciągane z przeróżnych średniowiecznych kronik. One oczywiście pojawiają się w późniejszych czasach niż IX wiek, ale no, prawdopodobnie w takiej lub innej formie zostały.
0: Dzierżysław, Imisław, Bronisąd, Braturat, Gościsław. Część takich imion do dziś funkcjonuje. Wojsław na przykład, prawda? Rzadko jest nadawane to imię chłopcom, ale jest.
1: Albo Leszek jako Lestek, tak, też to starosłowiańskie imię.
0: Czyli pan bazował, starając się oddać w miarę możliwości prawdę o tamtych czasach.
1: Prawdę nigdy nie oddamy, ponieważ nawet gdybyśmy to zrobili w miarę wiernie, to dzisiejszy czytelnik nie miałby cierpliwości, żeby przeczesywać długie akapity pełne niezrozumiałych sformułowań. W mojej koncepcji te słowa mają właśnie pełnić rolę ozdobnika, podkreślać pewne rzeczy zamiast być przytłaczające dla odbiorcy.
0: Myślę, że będzie się podobała książka czytelnikom. Kiedy ona się dokładnie ukazała?
1: Miała premierę 1 września.
0: Czyli świeżutka rzecz, ale już jakieś opinie do pana dotarły?
1: Póki co jest jeszcze nie aż tak dużo, w związku z tym, jeśli tu pani chwali, to naprawdę jestem zachwycony tym, że jest taki odbiór książki. Autor po wydaniu książki tak naprawdę nie do końca nie wie, jaki jest odbiór. Dopiero po jakimś czasie, po rozmowie z czytelnikami, po odbiorze recenzji, może stwierdzić, czy się podobało, czy nie. Także
0: czyli na razie jeszcze pan nie jest pewien, tak, jak rzecz
1: dokładnie
0: się przyjmie.
1: Tak.
0: Myślę, że przyjmie się dobrze. Wybranki starych bogów, już ten tytuł cyklu widnieje na okładce, czyli już przygotowuje pan następną książkę, czy już jest?
1: Drugi tom jest w trakcie ostatnich szlifów edycji i będę wysyłał na dniach do wydawnictwa, a co wydawnictwo Replika z tym dalej zrobi, no to już leży tylko i wyłącznie w gestii.
0: To brzmi jak koniec naszej rozmowy, a wcale tak nie jest, bo będzie jeszcze jej druga część. Krzysztof Jagiełło pozostaje w studiu Radia Łódź.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
6: O smutkach.
7: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
8: Krykund, poprzeczka!
9: O nadziejach.
10: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
11: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
12: I o sukcesach.
13: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
14: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
15: Strefa kibica w Radiu Łódź.
16: Soboty i niedzielę.
17: Od 18 do 20.
18: Piotr Andrzejczak.
19: Michał Malinowski.
20: Robert Zwoliński.
21: Zapraszamy.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
22: Dzisiaj w pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radio Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
23: Czasami rzeczywiście jest pod górę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
24: Autopromocja. Reklama.
25: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
16: Po reklamie.
18: Książkomania.
0: Ciekawa jestem, czy ktoś ze słuchaczy ma ochotę na książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, na tę historię wielowątkową, której akcja osadzona jest w czasach legendarnej księżniczki Wandy, a o Wandzie sporo napisano i komponowano o niej również, bardzo inspirująca jest to postać, między innymi Cyprian Kamil Norwid napisał dramat w 6 obrazach oparty na tej właśnie legendzie, a jaki ów dramat nosi tytuł? Bardzo proszę skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl. Przypomnę, że Krzysztof Jagiełło przybył do Radia Łódź z książką Siewczyni Pożogi, rozpoczynającą nowy, acz również słowiański, tak jak Piast Zdobywca, cykl Wybranki Starych Bogów. Bohaterką książki jest Wanda, legendarna księżniczka. Można ją uznać za główną bohaterkę.
1: Podobnie jak w cyklu Pieście, gdzie tak naprawdę to nie Piast był głównym bohaterem cyklu, a jego przyjaciel z dzieciństwa. Tak tutaj, w moim mniemaniu przynajmniej, główną bohaterką jest Rościsława, czyli Suszka. Przynajmniej to ona napędza fabułę, jej decyzje wpływają na konsekwencje zawiązania akcji.
0: Ale Rościsława duże brzemię niesie na barkach, bo zostaje jej powierzona taka misja bardzo polityczna właściwie.
1: To prawda i prawdopodobnie tylko jej mogła Wanda zawierzyć, ponieważ sama czuje się lekko osaczona przez wielu możnych. Jest tak naprawdę w sytuacji, gdzie zewsząd czekają na nią polityczne siły gotowe strącić ją z książęcego stolca.
0: Mówimy o latach 886, potem 889, 890.
1: Końcówka IX wieku.
0: I to są czasy, kiedy plemię Wandy, czyli Wiślanie, stoi na stanowisku, że trzeba bronić swojej wiary w starych bogów. Wobec na przykład Świętopełka, który przyjął chrześcijaństwo.
1: Tak, jest wiele teorii świadczących o tym, że Świętopełk, czyli król Wielkich Moraw, w pewnym momencie podporządkował sobie Wiślan, Ślężan i generalnie plemiona słowiańskie za górami. I właśnie to jest jakby główny element, główny konflikt, który toczy tą książkę.
0: Postać Wandy tutaj jakby jest najbardziej rozpoznawalna. Chodzi o Świętopełku, też pewnie niektórzy słuchacze Radia Łódź słyszeli. Tak, przepraszam za masło maślane. Wanda to postać bardzo mocno obecna w kulturze. Choć nie każda wersja legendy o Wandzie zawiera ten fakt jej samobójstwa i utopienia się po to, żeby oszczędzić swój lud przed dalszymi najazdami z zemsty.
1: Myślę, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Jak to dokładnie będzie wyglądało w moim świecie przedstawionym, trzeba będzie zobaczyć pod koniec ostatniego tomu.
0: Przypominam sobie z tej książki, z jednego z pierwszych rozdziałów, taki obraz uczty w grodzie Kraka. Co można było zjeść na tej uczcie? Dziczyznę, chleb, kaszę, kiszonki, w którymś momencie groch gotowany się jeszcze pojawia. Już nie mówię o napitkach, tylko na tych potrawach się skupiam. Wie pan, że wtedy to jadano?
1: Do końca nie wiemy, ale raczej tak. Natomiast W pewnym okresie historycznym Słowianie przybyli w te części Europy z prosem jako głównym pokarmem, ale ponieważ to jest zboże ciepłolubne, to nie przyjęło się. Ono było świetne na przykład na stepach Azji, gdzie bardzo długo trzymało swoją wartość odżywczą w formie kaszy, na przykład mogło nawet kilkanaście lat przetrzymać, w związku z tym dla tych wszystkich hord podróżujących to była bardzo poręczne jedzenie. Też w tym jest, albo bodajże trochę w tomie drugim. Nie za dużo, tak żeby nie znudzić czytelnika, ale żeby naprowadzić go na pewien trop.
0: Pierwsze zdanie tej książki, jest wiele osób, które zwracają uwagę na pierwsze zdanie. A pierwsze zdanie brzmi tak: jak zwykle była to wina niewiast. Z jednej strony to jest takie prowokacyjne pierwsze zdanie. Z drugiej strony ono nam trochę zdradza, że w ogóle będzie z tym jakiś problem, bo dla Wiślan dużym problemem było to, że po śmierci Lecha rządzi nimi niewiasta, prawda?
1: Zgadza się.
0: Więc to jest takie zdanie trochę naprowadzające też i na jeden z ważniejszych wątków tej książki. Długo pan myślał nad pierwszym zdaniem?
1: Jakieś 4 minuty albo 5.
0: A, czyli ono tak przyszło dosyć lekko.
1: Przyszło razem z bohaterem, który wypowiada, ponieważ ja prowadzę narrację, niezależnie czy to jest pierwsza osoba, czy trzecia, bardzo blisko bohateru. W związku z tym, jeżeli siedzimy w głowie konkretnego bohatera, to jego myśli przenikają do narracji. A osoba, która prowadzi prolog, czyli Dzierżysław, czyli jeden z sławniejszych wojów, wojewoda, przywódca z drużyny zbrojnej Wiślan, w tej książce jest, nazwijmy to, mocno konserwatywne. I uważa, że niewiasty powinny znać swoje miejsce.
0: Ja bym powiedziała, że jest mizoginem po prostu, tak na dzisiejsze czasy. I to z jego powodu. W którymś momencie pojawia się problem, że Wanda nie chce wyjść za byle kogo, żeby jej po prostu wybrano małżonka. Tylko chce kogoś, kto będzie i dobry dla jej ludu, ale też i bliski jej sercu.
1: Jednocześnie o umiejętności politycznej Wandy w tej książce świadczy to, że tego mizogina, konserwatystę, czy jak go nie nazwiemy, trzymała w odpowiednim porządku. To znaczy odpowiednio go naciskała tak, żeby postępowało tak, jak ona sobie życzyła, nie jak on.
0: Mówią mi czasem pisarze, że kiedy wchodzą głęboko w jakiś świat i są blisko bohaterów, to ci bohaterowie są z nimi cały czas. I tutaj chciałabym dowiedzieć się, czy Rościsława cały czas panu towarzyszy, wciąż jest gdzieś blisko, czy już z wydaniem książki nieco się oddaliła?
1: Towarzyszy mi aż za dużo, ponieważ, tak jak powiedziałem, jestem w trakcie edycji drugiego tomu.
0: A w drugim też będzie Rościsława, tak?
1: Oczywiście tak, to jest
0: postać. Czyli, drodzy państwo, możemy się śmiało przywiązać na dobre do Rościsławy.
1: Przynajmniej na drugi tom.
0: Mhm. Bardzo ładnie książka jest wydana. Teraz jest taka moda na drukowane grzbiety. Taki sposób wydawania książek kojarzy nam się bardzo z literaturą fantasy. Taka jest w tej chwili moda. Choć nie tylko, bo i książki o słowiańskich boginiach też były tak wydawane. Ale czy możemy ten cykl zaliczyć do fantasy? Chyba nie. Ta książka nie jest książką fantasy.
1: To zależy, jak się ją czyta. Są tacy czytelnicy, którzy czytają jak książkę fantasy, są tacy, którzy czytają jak powieść historyczną. Ja natomiast zawsze podkreślam, że podchodzę do tego właśnie jak do książki fantasy, osadzoną w konkretnym świecie. Jednym z największych grzechów autora fantasy jest to, że w pierwszych na przykład 100-200 stronach przytłacza czytelnika ogromną ilością informacji o swoim świecie przedstawionym. I jednym z grzechów też autorów powieści historycznych z kolei jest to, że chcą w tą książkę wcisnąć każdy najmniejszy szczegół, który znaleźli podczas swojej kwerendy, czasami kolanem, każdą postać, która budzi jakąkolwiek ciekawość. I wtedy powieść traci spójność. Natomiast ja piszę powieść historyczną niczym fantasy. To znaczy ja pokazuję pewnego rodzaju tropy, pokazuję pewnego rodzaju ciekawostki, raczej na zasadzie wierzchołka góry lodowej niż całej góry. I jeżeli czytelnik się zainteresuje tematem, ma wydaną za darmo w internecie encyklopedię już świata, który został przedstawiony. Tak? Może przeczytać o wielkich morałach, może przeczytać Świętopełku, który był tak naprawdę odpowiednikiem słowiańskim Aleksandra Macedońskiego. Może przeczytać o frankach, może przeczytać o słowiańskich wierzeniach.
0: Przypomnę tytuł książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Brzmi Siewczyni Pożogi i to jest książka, która rozpoczyna cykl Wybranki Starych Bogów. Panie Krzysztofie, na zakończenie, jakieś plany inne pisarskie na przyszłość?
1: W przyszłym miesiącu, czyli w październiku, wydawnictwo Replika wyda zbiór opowiadań. Antologię.
0: A, czyli nie tyle plany pisarskie, co już się dokonały opowiadania.
1: Już się dokonały. I tam będzie również moja krótka forma, moje krótkie opowiadanie pośród naprawdę bardzo ciekawych autorów, w tym słowiańskich.
0: A jak brzmi tytuł tej książki?
1: Ojej, nie mogę powiedzieć.
0: Ach, to jest jeszcze tajemnica.
1: Tajne przez poufne. Dobrze. Natomiast warto obserwować stronę albo profil wydawnictwa Repliki i tam się na pewno pojawi. Zaświadczam państwu, że okładka, nie da się jej przegapić.
0: Podobnie jak i okładki Siewczyni Pożogi. Bardzo piękna kobieta tutaj stoi na tle średniowiecznego grodu.
1: Powiem pani w tajemnicy, że trochę się zawsze obawiam, czy czytelnicy nie kupują czasem tych książek dla okładek zamiast dla mojej treści.
0: A zdradzi nam pan, panie Krzysztofie, jakiej Annie pan dedykuje tę książkę? Czy to tajemnica też?
1: Nie, to nie jest tajemnica, to jest moja żona.
0: No to pięknie mieć taką książkę sobie dedykowaną. Fantastycznie. Krzysztof Jagiełło, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Pozdrawiamy panią Annę.

Czas na rozwiązanie naszego konkursu w książkomanii. Wanda, tak, to jest główny tytuł dramatu Norwida. O ten tytuł pytałam, sporo przyszło odpowiedzi. Pani Jolanta szybciutko do nas napisała, już wie, że jest laureatką konkursu. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie. I przypominamy o rocznicach. Kilka dni temu, 9 września, minęła piąta rocznica śmierci Wiesława Gołasa, wybitnego aktora i wspaniałego człowieka, wspominanego ciepło i serdecznie przez przyjaciół, współpracowników, oczywiście przez rodzinę. I przy tej okazji warto wiedzieć, że Agnieszka Gołas-Ners napisała o ojcu książkę. Najpierw jeszcze to był wywiad Rzeka. Gołas, biografia własnymi słowami w 2015 roku, a w 2022 roku rozszerzone wydanie tej książki się ukazało, a zatem polecamy bardzo, bardzo serdecznie. No a dwa dni temu minęła 105. rocznica urodzin Stanisława Lema, który uważał, że prawie wszystkie ekranizacje jego filmów są to chały i pasztety. Tak mówił, a przecież dużo znakomitych ekranizacji powstało. Nie został noblistą, bo jak mówił, za fantastykę, jak wiadomo, nobli nie dają, ale zapytany w 1995 roku, czy nie czuje z tego powodu niedosytu, odparł: nie, w ogóle moje książki sprzedają się równomiernie przez cały czas, tak powiedział w rozmowie z Markiem Oramusem. No i przy tej okazji można się zastanawiać, które z dzieł Lema jest najwybitniejsze. Rocznice skłaniają do takich jakichś podsumowań. Chyba się nie da, prawda? Oj, chyba się nie da. A już całkiem niedługo w Książkomanii zmieniamy temat i Dożynki w roli głównej.

0: I jako się rzekło, dożynki wojewódzkie teraz nas interesują, odbywają się w Brzezinach. I tam jest też reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Jestem, tak to prawda, i coraz więcej ludzi także tutaj jest, choć w tym momencie jeszcze trwa msza święta, która rozpoczęła całe dożynki wojewódzkie w Brzezinach. Dożynki wojewódzkie, które są kolejnym etapem całego szeregu wydarzeń związanego z dożynkami wojewódzkimi, bo do tej pory były już trzy takie wydarzenia. Teraz moim gościem jest Justyna Kulik, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wiem, że pani była już, miała pani okazję być na jednych z tych dożynek w Łowiczu. I najpierw zacznę od dzień dobry i od razu przejdę do pytania. Czy coś panią tam urzekło, zaskoczyło?
3: Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że mogę być tutaj z państwem w Brzezinach. Tak, faktycznie dwa tygodnie temu udało mi się być w Łowiczu. Piękne łowickie stroje, piękna tradycja ludowa, doskonałe smaki i aż jestem ciekawa, czym tamte będą różniły się od tych dzisiejszych. Nie ukrywam, że przed chwileczką dopiero tutaj udało mi się dotrzeć. Widzę mnóstwo stoisk, widzę nawet są i z jedzeniem i balony i coś dla dzieci. Bardzo serdecznie tutaj państwa zapraszam, bo wydaje mi się, że będzie wspaniale.
2: Myślę, że jakby zamknąć oczy i skupić się na innych zmysłach i na węchu, no to pewnie też by udało się jakieś potrawy tutaj wyhaczyć. Czy na coś pani liczy, jeżeli chodzi o tą kwestię?
3: Oczywiście uwielbiam pierogi w każdym wydaniu, ale nie ukrywam, że najbardziej liczę na knedle ze śliwkami, które po prostu uwielbiam i które kojarzą mi się z końcem lata, początkiem jesieni, czyli właśnie z tym czasem teraz.
2: No właśnie, idealna pora na knedle. Najprawdopodobniej są pierogi. Zapewniam, że są. Już ja rundkę zrobiłem po kołach gospodyń wiejskich i jest w czym wybierać. Przejdę do bardziej ogólnego pytania o nasz folklor, o nasz region. Czy jest coś, co panią szczególnie urzeka właśnie w tym naszym regionie, w województwie łódzkim? Czy może jakaś też konkretna część tego regionu ma coś do zaoferowania?
3: Ja myślę, że cały region ma wiele do zaoferowania. Mnie cieszy szczególnie to, że nikt nie wstydzi się tego, skąd jesteśmy. Region Łódzki jest bardzo różnorodny. Mieszkańcy zakładają na siebie różne atrybuty. Ja dzisiaj też również, wprawdzie tego może nie widać, ale mam na sobie chustę z naszego regionu. To jest fajne, to jest miłe i powinniśmy się z tego cieszyć i powinniśmy być dumni stąd, skąd pochodzimy.
2: No właśnie, zazwyczaj myślimy o folklorze jako o czymś, co jest elementem historii, ale zapominamy o tym, że możemy z nim przebywać właśnie na co dzień i dożynki wojewódzkie takim wydarzeniem są. Ja chciałem zapytać też o kwestię tego, co w tym roku się dzieje w Łódzkiem, czyli te dożynki są podzielone. To nie jest jedna wielka impreza, tylko były wcześniej dożynki w Czarnożyłach, w Łowiczu, w Zelowie. Dzisiaj widzimy się w Brzezinach. Czy to ma jakieś przełożenie na to, żeby chociażby te właśnie lokalne potrawy, stroje bardziej się wyeksponowały dzięki temu, że to nie jest nagromadzenie wszystkiego w jednym miejscu?
3: Dokładnie tak. Do tej pory było tak, że dożynki wojewódzkie były tylko jedne. No i siłą rzeczy były tylko w jednym miejscu. W tym momencie mamy aż 4 lokalizacje. Dożynki w Brzezinach są takim zwieńczeniem. Na każdych dożynkach jest co innego. Są inne potrawy, są inne tradycje, chociaż tradycja dzielenia się chlebem jest wszędzie taka sama, ponieważ o to w tym chodzi. Chodzi w tym głównie o to, żeby podziękować rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i pszczelarzom za ich całoroczną, ciężką, naprawdę ciężką pracę.
2: Przed nami jeszcze barwny korowód. Później zacznie się część artystyczna. Dokładnie o 15:30 rozpoczyna się część artystyczna i do wieczora, do późnego wieczora, do wczesnej nocy ta zabawa będzie trwać. Dziękuję bardzo. Ze mną była Justyna Kulik, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam tutaj wszystkich.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Będą jeszcze kolejne relacje od Seweryna Potentasa właśnie z Brzezin, a ja powiem albo przypomnę słuchaczom, że ŁKA ma na dzisiaj propozycję nieodpłatnego powrotu z dożynek właśnie w Brzezinach, a będzie można skorzystać kupując bilet jednorazowy, jeśli ktoś się wybiera właśnie tam. Natomiast powrót wygląda tak, że z przystanku przy ulicy Treguta w Brzezinach autobusy kolejowej komunikacji autobusowej zabierają chętnych na stację w Bedoniu, a tam właśnie można wracać. Nie polecam o 14:53 wracać, bo to za wcześnie, ale potem tak mniej więcej co godzinę z kawałkiem. 16:03, 17:00, 18:20, 19:06, 21:23, czyli po koncercie Gwiazdy Wieczoru zespołu Joker można wrócić właśnie z Bedonia. Także no, bardzo interesująca propozycja. Anna Groblińska, Patrycja Wojsznis, my już bardzo dziękujemy za uwagę, choć ja dodam, że jeszcze usłyszymy się po godzinie 15, bo wtedy spotkanie z Tomaszem Koniecznym już naszykowane dla Państwa będzie.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
3: Co?
2: Podobno jest nowy system w Azji.
3: Aha.
2: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
3: Mordo.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
7: 5 cyfr. 1 kod. 1 serw. A w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Premier Donald Tusk zwołuje pilną naradę w związku z atakami przy granicy polsko-ukraińskiej. Będą szybsze pociągi i krótsza podróż między Koluszkami a Częstochową. Święto plonów w Łódzkiem, dożynki trwają w Spale i Brzezinach. Popołudnie w regionie łódzkim z większymi przejaśnieniami i do 19 stopni. Premier Donald Tusk zwołuje dziś pilną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest atak rosyjskich dronów tuż przy granicy ukraińsko-polskiej. W nocy zaatakowana została stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochuskija-Godzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że otrzymał od CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Jak zaznaczył, Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Szybsze pociągi i krótsza podróż między Koluszkami a Częstochową. Jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w regionie łódzkim wchodzi w końcowy etap. Modernizacja linii numer 1 jest już na ostatniej prostej. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Większość głównych robót została zakończona. Obejmowały m.in. poprawę geometrii torów, wymianę szyni podkładów oraz modernizację infrastruktury peronowej. Teraz na trasie prowadzone są przede wszystkim prace wykończeniowe i porządkowe.
13: Nadal występują jednak czasowe utrudnienia.
3: utrudnienia związane z robotami na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
12: Mówił Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych. Na najważniejsze efekty pasażerowie nie będą musieli długo czekać. Zmiany mają być odczuwalne już w połowie grudnia, kiedy zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów.
3: Wówczas pociągi będą mogły kursować z prędkością do 160 km na godzinę.
12: To przełoży się bezpośrednio na czas podróży. Przejazd na trasie Koluszki-Częstochowa ma skrócić się o 10 minut. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: A w ramach inwestycji prace prowadzono też m.in. na stacji w Rozprzy. Dobudowano trzeci tor o długości blisko kilometra, co zwiększyło przepustowość linii. Święto plonów w Łódzkiem. W Brzezinach świętowanie zaczęło się godzinę temu mszą świętą, a po południu przewidziano występy artystów muzycznych i kabaretowych. Zachęca Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
13: Będzie barwnie, smacznie i wesoło, bo wśród gwiazd wydarzenia jest kabaret pod Wyrwigroszem. Twoje stoiska przygotują również...

0: własnej siatki, no i przepraszam, Unia wyszła na prowadzenie. W 78 minucie wynik podwyższył Burkiewicz, no ale jeżeli ktoś spodziewał się, że to koniec emocji, to był w błędzie, bo Pogoń za sprawą Konstantyna zmniejszyła rozmiary, no jak się później okazało, porażki, bo ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 i Unia Skierniewice opuszcza tym samym strefę spadkową.
1: Dziękuję za relację, mówił Michał Malinowski, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Po południu w regionie łódzkim mogą zdarzyć się przejaśnienia, ale też słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś to 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Bliskie spotkania.

0: Jakub Wielgus, dzień dobry. To kolejny raz, kiedy spotykamy się z radiowcami w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź. I dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Błażewicz, dziennikarka naszej stacji, autorka i prezenterka wiadomości, ale nie tylko. No właśnie, ciekawe, czy uda nam się jeszcze o czymś więcej porozmawiać. Mam nadzieję.
1: Cześć, dzień dobry. Witam Ciebie bardzo serdecznie i przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie uczestnictwo w tej audycji, w tych obchodach fantastycznych 95-lecia Radia Łódź, to jest w ogóle rzecz, o której nie marzyłam, nie myślałam, nie śniłam.
0: No spełniamy chociaż trochę marzenia. Jest po 14, a w studiu Skowronek.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Jak to z tobą Skowronek. Jest? Z wyboru czy z, nie wiem, z przymusu?
1: Ja już tak po prostu mam, od zawsze. Ja nigdy nie umiałam spać do 11, do 12, zawsze lubiłam rano wstawać, natomiast po południu już mi te moje siły witalne słabną zdecydowanie, więc popołudniowe aktywności, jeśli nie ma drzemki, to są bardzo trudne, wieczorne już w ogóle nie wchodzą w grę, ja nie mam życia nocnego, tak bym powiedziała.
0: O której chodzisz spać?
1: Staram się 21:30 już być w łóżku, tak żeby
0: wstać.
1: Pytałam,
0: o której chodzisz spać.
1: Spać. No to,
0: no nie w łóżku.
1: Około 22:00. Myślę, że tak około pół godziny zajmuje mi zaśnięcie. Oczywiście nie zawsze mi się to udaje i potem to się odbija na nie tyle porannym wstawaniu, bo ja nie mam problemów ze wstawaniem, natomiast rano się po prostu trochę wolniej ogarniam do pracy, ale no tak do 22:00 staram się zasnąć.
0: I o 6 rano pierwsze wiadomości.
1: O 6 rano pierwsze wiadomości.
0: Łatwo czy trudno o tej 6 rano?
1: To zależy. Zależy od dnia. Czasami jest trudno, ale już sobie wypracowaliśmy w redakcji informacji jakiś taki system, że mam wrażenie, czasami rozumiemy się bez słów i nawet jak na pierwszy rzut oka wydaje się trudno, to potem jak sobie to wszystko przejrzę sobie materiały, to już jest okej. Okay.
0: To taki program, w którym goście wybierają swoją muzykę. Małgosiu, zaproponuj, co na początek?
1: No ja mam tutaj przygotowaną listę, ale skoro jest niedziela po godzinie 14, to mogą być takie pościelowe trochę? No
0: pewnie.
1: To ja bym zaczęła od Edyty Bartosiewicz, od piosenki Ostatni. Ona ma dla mnie ogromne znaczenie. Wychowałam się trochę na tej piosence i kiedy słuchałam listy przebojów programu trzeciego, tam usłyszałam ten utwór po raz pierwszy. On mi bardzo zapadł w pamięć, a miałam ogromną przyjemność usłyszeć go także wykonanego na żywo przez Edytę Bartosiewicz. Mam ogromny sentyment do tej piosenki.
0: Na festiwalu,
1: to chyba było w zeszłym roku w Warszawie, byłam na jakimś tam letnim festiwalu i była właśnie Edyta Bartosiewicz i opowiadała fantastyczną historię o tej piosence, że wytwórnia w ogóle nie chciała się na nią zgodzić, że za długa, bo ona jest długa, ona tam ma około chyba 5 minut, że za długa, że to w ogóle nie będzie hit. I ja nie pamiętam, w którym roku ta piosenka została wydana, ale zobacz, jest 2026, a my ją zagramy teraz w Radiu Łódź, więc chyba jednak hit.

0: Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, jest moim i Państwa gościem. Gosiu, ucieszyłaś się, że Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej?
1: Bardzo. Bardzo. Ja kibicuję Hiszpanii, reprezentacji Hiszpanii od wielu, wielu lat i przyznaję bez bicia, że zaczęłam oglądać tam od którejś tam fazy dopiero te Mistrzostwa Świata, kiedy już były drużyny, które bardziej znałam. Byłam bardzo zaskoczona nieobecnością Włochów, bo zawsze ta rywalizacja włosko-hiszpańska jakaś taka była. No zresztą włoską reprezentację też dosyć lubię, jeśli nie gra przeciwko Hiszpanii oczywiście. Ale bardzo się ucieszyłam, bardzo kibicowałam, obejrzałam do samego końca, popłakałam się, kiedy piłkarze wznosili puchar. Ja się wzruszam na takich rzeczach, na takich właśnie, na filmach, na oglądając, słuchając muzyki i również oglądając sukcesy sportowe moich ulubionych drużyn.
0: Bo piłka generalnie cię wzrusza, szczególnie ta odbijana.
1: Tak. Wiedziałam, że to będzie.
0: No jak mogło tego nie być?
1: Jestem kibicem Anwilu Włocławek od wielu, wielu, wielu lat. Ja sobie to policzyłam, to jest chyba 34. sezon teraz się zaczyna, kiedy ja kibicuję. Nie wstydzę się tego, jestem z tego bardzo dumna, chociaż ostatnio mojej drużynie idzie mocno w kratkę, ostatnie sezony. No ale albo się jest kibicem, albo wiesz, albo się nim nie jest, więc ja wspieram oczywiście i ten sezon w ogóle będzie taki trochę bardziej przełomowy dla mnie, bo postanowiłam sobie jeździć na dużo więcej meczów. Nie tylko domowych, ale także wyjazdowych. Oczywiście, jeżeli pozwolą mi na to obowiązki, ale chcę być takim bardziej, jeszcze bardziej zaangażowanym.
0: To ja Państwu zdradzę tajemnicę. Jak się zbliżają mecze Anwilu, to Małgorzata jest poddenerwowaną osobą.
1: Lekko tak.
0: Z lekkim naciskiem na osobę, która układa harmonogram dyżurów i mówi, żeby może jednak nie, a nie. Szczególnie po nie.
1: Nie. To jest tak, tutaj muszę sprostować, że ja mam wcześniej rozpisany jakby terminarz meczów w kalendarzu, już wszystko jest
0: zapisane.
1: Czyli
0: ty najpierw robisz grafik?
1: Nie robię grafiku, ale po prostu jak proszę, tam wpisuję swoją dyspozycyjność, to zawsze proszę, żeby mieć na względzie to, że na przykład jadę na mecz i następnego dnia i wracam bardzo późno, bo czasami mecze są późno, więc następnego dnia będzie mi trudno wstać o tej 3:30, o której faktycznie wstaję codziennie, więc może na przykład dyżur w innych godzinach albo po prostu poproszę dzień wolny.
0: Zgadzają się?
1: Tak, najczęściej tak.
0: Dokuczają trochę?
1: Bardzo, bardzo dokuczają.
0: A ty
1: ale...
0: lubisz takie trochę tak, dokuczania tak, w ja granicach takie, rozsądku. Ale
1: lubię takie przekomarzanki. Tutaj muszę wspomnieć mojego kolegę z redakcji sportowej, Roberta Zwolińskiego, który jest pierwszy do dokuczania. No i Marcin Mendelbaum też. Obydwa, jak już oni są gdzieś w zasięgu mojego wzroku, to staram się nie nawiązywać bliższego kontaktu, żeby im nie przypominać za bardzo, ale oni i tak zawsze pamiętają, że trzeba mieć jakąś tam szpilkę wbić
0: no
1: a
0: tak,
1: propos Anwilu.
0: Pewnie jak Anwil przegrywa i ty wracasz, to już sobie przygotowujesz pewien scenariusz rozmów z nimi.
1: Nie, ja sobie nie przygotowuję, nigdy nie jestem przygotowana na to, co oni wymyślą po prostu, bo mają różne pomysły, ale to jest takie dokuczanie, które ja bardzo lubię i ja wiem, że oni, przynajmniej mam nadzieję, że robią to z sympatii.
0: Co teraz wymyśliłaś muzycznie?
1: Teraz wymyśliłam muzycznie coś, co jest bardzo związane właśnie z Anwilem. Mianowicie mamy taką piosenkę, która na początku była grana tylko po wygranych meczach, a teraz również w trakcie rozgrzewki, w trakcie prezentacji drużyny gdzieś tam jest w tle i to jest Mr. Zup. Mój jest ten kawałek podłogi.

0: A przyznaj się, czy masz już swój kawałek parkietu z Wrocławka?
1: Mam, ponieważ Anvil w tym sezonie, przed tym sezonem postanowił, wymieniał parkiet. I to jest historyczny parkiet z Hali Mistrzów. 25 lat, o ile mnie pamięć nie myli. Pan wie, kto po tym parkiecie biegał. I zrobili taki ukłon w kierunku kibiców, którzy kupują karnety, że każdy po prostu dostaje z numerem i z certyfikatem fragment tego parkietu. Ja kupiłam karnet i muszę się przyznać, że to jest pierwszy w ogóle mój kupiony karnet przez tyle lat kibicowania, bo zawsze, jak już mieszkałam poza Włocławkiem, to nigdy nie wiedziałam, na ile meczów pojadę i czasami bardziej mi się po prostu opłacało jeździć, kupować pojedyncze bilety. Natomiast w tym sezonie postanowiłam kupić karnet i przywiozłam właśnie ten karnet z fragmentem podłogi i stoi teraz dumnie na półce. Co prawda mój mąż był dosyć zaskoczony, mówi, że ale to panele teraz zwozisz, to przecież mogłem jechać do sklepu i cię kupić, ale no to jest wyjątkowy parkiet, bo to jednak jest długa historia tego klubu w Ekstraklasie, również w pucharach europejskich, więc...
0: Czyli możemy śmiało powiedzieć, że Anvil odbił ci klepkę?
1: Mhm, tak, myślę, że tak.
0: A jak, Gosiu, u ciebie jest z numerologią? Interesujesz się trochę?
1: Nie, znaczy... Czy się interesuje? Nie interesuje się, ale mam na przykład wytatuowane numery swoich ukochanych koszykarzy, ulubionych koszykarzy na skórze.
0: To ja się troszeczkę przygotowałem. No bo tak, dwójka to jest równowaga i harmonia, a trójka to jest rozwój, kreatywność, co oznacza też wsparcie ze strony aniołów, stróżów oraz możliwość spotkania z bliźniaczymi osobami.
1: Nie miałam pojęcia.
0: A numer 23 w numerologii symbolizuje zmianę, duchowy wzrost oraz nowe początki. Ten numer 23.
1: Michael Jordan. Mhm. Michael Jordan, czyli koszykarz, od którego zaczęła się w ogóle moja miłość do koszykówki.
0: Gosiu, opowiedz o swoim związku z Michaelem Jordanem.
1: Nie nazwałabym tego związkiem.
0: No jak nie? Bo... Kartki do niego piszesz.
1: Tak, od 93 roku co roku wysyłam Michaelowi Jordanowi kartkę na urodziny i liczę na to, że kiedyś odpowie, kiedyś odpisze. Musi. To po prostu to się musi wydarzyć. Czekam cierpliwie. Po prostu wysyłam i tyle.
0: To pewnie kiedyś dojdą, wiesz?
1: Znaczy one dochodzą na pewno, tylko...
0: Zwrotne może kiedyś, wiesz?
1: Nie dochodzą do jego rąk, mam wrażenie, bo ja tam za każdym razem już od wielu lat piszę, że to już jest któraś tam kartka, że od 93 roku wysyłam ci kartki i fajnie by było, jakbyś odpisał i... No, ale jeszcze nie.
0: To ja mam taki pomysł, może zadzwoń, powiedz Robertowi Dzwonińskiemu, żeby jakoś do niego...
1: Słuchaj, nie jest to wcale... Nie wiem, czy znasz taką teorię, że żeby poznać jakąś osobę na świecie, to potrzeba 7 osób maksymalnie.
0: No zbieraj.
1: I ja już zebrałam w sumie, bo my byliśmy z Robertem 2 lata temu w Warszawie, jak było spotkanie z Shaquillem O'Neal'em. Teraz będzie spotkanie z Shaquillem O'Neal'em w Łodzi, w Atlas Arenie. No więc umówmy się, że od Shaquilla O'Neal'a do Michaela Jordana, bo to też jest przecież Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz. To już jest bardzo bliziutko. Na pewno Shaq ma numer telefonu Michaela. Więc może po prostu nie muszę jakoś się bardzo starać.
0: Może... Nie wiem, może zwyczajnie go poproś.
1: Jak tylko uda mi się przebić przez ten tłum ochroniarzy, to na pewno.
0: I przez Shaquilla bardziej, bo ten tłum ochroniarzy czasem niższy niż Shaquill.
1: Oj, zdecydowanie. On, jak zobaczyłam pierwszy raz na żywo, pamiętam go z parkietów i no zawsze właśnie robił wrażenie takiego ogromnego koszykarza, ale jak go zobaczyłam na żywo, to wracałam w dużym takim szoku i do Roberta mówiłam, jak to jest możliwe, że on jest taki wielki po prostu, no jak góra. No,
0: no bo to wielki sportowiec generalnie.
1: To prawda.
0: Podobnie jak Michael Jordan.
1: Tak.
0: Kogo teraz posłuchamy?
1: No tak zaczęliśmy, jeszcze przy tej koszykówce jesteśmy. To ja bym chyba poszła po raz trzeci w polski utwór. Z koszykówką mało związany, ale za to taka trochę chyba moja maksyma życiowa i będzie to Maryla Rodowicz. Niech żyje bal, ale w tej nowej wersji, która mi się o wiele bardziej podoba niż ta stara, ta oryginalna.

0: zachodu jest warte.
1: W zupełnie nowej wersji. Tak poza anteną rozmawialiśmy. Lepsza, gorsza, inna?
2: Inna, ale ja bardzo lubię Błażeja Króla. Jego udział w tym utworze nadał moim zdaniem jakiś taki trochę inny charakter. No energia Maryli Rodowicz to jest w ogóle rzecz nie do podrobienia i to będzie mój kolejny tatuaż. Słowa Niech żyje bal, to będzie mój kolejny tatuaż, obiecałam sobie, że to zrobię, bo po pierwsze to taka trochę moja maksyma, żeby łapać to życie tu i teraz, a po drugie, bo drugi raz nie zaproszą nas wcale, a po drugie, no to jest też taka artystka, która nie boi się, właśnie otwiera się na takie połączenia, na nowych artystów, to jest w ogóle super.
1: A propos łapania życia, wróćmy do Łodzi. Już zostawmy tą piłkę odbijaną, kopaną i jakąkolwiek, chociaż z tobą to nigdy nic nie wiadomo. Masz jakąś swoją ulubioną ulicę w Łodzi?
2: Czy mam ulubioną ulicę w Łodzi? Nie. Nie mam ulubionej ulicy w Łodzi, ale bo ja po prostu całą Łódź kocham.
1: Troszkę myślałam o Kilińskiego.
2: Nie, Kilińskiego nie. Z Kilińskiego mam bardzo złe wspomnienia. Mm-hmm. Jak się przeprowadziłam do Łodzi i to była piękna polska jesień i ja mieszkałam w takiej bardzo zielonej dzielnicy Łodzi i wyglądało wszystko super. A potem przyszedł polski listopad, a listopad to jest miesiąc, którego ja nienawidzę, tak samo jak i stycznia. Ale taki polski listopad, wiesz, takie coś leci z nieba, masakra. I pojechałam załatwić coś na Kilińskiego i zobaczyłam Kilińskiego w pełnej listopadowej krasie. No muszę powiedzieć, że byłam w gorszej formie psychicznej przez jakiś czas. W ogóle ja Łódź wcześniej znałam bardzo słabo, zanim się przeprowadziłam. Zawsze mieszkałam w miastach, gdzie była rzeka i ta rzeka no naturalnie dzieli miasto na dwie części. Tutaj nie było takiej rzeki jak, nie wiem, jak Wisła na przykład. I jeszcze ta Kilińskiego, która wyglądała strasznie. To był 2005 rok. Pamiętam, jak by to było wczoraj. No ciężko to zniosłam. Ale to myślę, na to moje postrzeganie Łodzi wówczas też wpływał fakt, że nie miałam tutaj znajomych, byłam kompletnie obca, miałam tylko no, narzeczonego, który teraz od wielu, wielu lat jest moim mężem i po prostu nie miałam swojego miejsca tutaj w Łodzi.
1: Ale miałaś prababcię.
2: Och, ale kiedy to było, ja nie znałam prababci. To było strasznie dawno temu.
1: No ale wiesz, korzenie to korzenie.
2: No, to mój tata się śmiał. Mój tata się śmiał, że prawnuczka, że babcia, prababcia wyjechała z Łodzi, a prawnuczka wróciła. No i może po tej prababci mi została trochę miłość do Bałut, bo prababcia na Bałutach mieszkała, a ja Bałuty kocham najbardziej z całej Łodzi. Bardzo lubię Retkinię, na której mieszkamy, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mogę się przeprowadzić na Bałuty, to nawet się nie oglądam. Zabieram koty pod pachę i już tam jestem.
1: Zabierasz też muzykę ze sobą. Jaką na przykład teraz?
2: Zabieram muzykę. No to myślę, że do takiego wracania, bo mieszkałam kiedyś na Bałutach i mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę, to będzie chyba dobry wybór. Też po polsku. Jeremi Sikorski, Wracam.

0: Gosia powiedziała, że to twoje, że to jej odkrycie.
1: Tak, bo teraz jak byłam na wakacjach, to gdzieś tam w samochodzie słuchaliśmy jakiejś playlisty i był jakiś utwór na tej playliście, nie spisałam tytułu, nie sprawdziłam, co to jest i szukałam. Szukałam gdzieś tam po jakichś fragmentach słów i tam to znalazłam później, ale najpierw padł mi Jeremi i tak sobie go tam przesłuchiwałam. Nie znam w ogóle tego artysty, muszę się przyjrzeć jego twórczości.
0: Tak sobie patrzę na ciebie i się zastanawiam nad jedną rzeczą. Mm? Czy ty bardziej kochasz radio, czy bardziej kochasz gotować?
1: Ja bardzo mało gotuję. Mhm. Bardzo mało gotuję. Radio kocham miłością ogromną i był taki czas w moim życiu, kiedy nie pracowałam w radiu. I udawałam przed samą sobą i przed całym światem, że to jest okej. Okay. To jest okej, okay, można żyć bez radia. Przecież jesteś silną, twardą babą z Włocławka. Poradziłaś sobie w różnych sytuacjach życiowych, więc po prostu nie będziesz pracować w radiu. Ale to była tak potworna tęsknota. Ja ją zrozumiałam dopiero, kiedy trafiłam do Radia Łódź po tej przerwie. I mogłam znowu usiąść przed mikrofonem. Cały czas czuję tremę, kiedy widzę włączającą się czerwoną lampkę, więc to chyba dobrze. Więc radio kocham miłością ogromną. Natomiast ja niewiele gotuję, dlatego że my z moim mężem mieszkamy już w tej chwili sami, bo nasz syn się wyprowadził. My mamy tak odmienne gusta kulinarne, że ja musiałabym gotować na przykład dwa obiady. Znaczy, zdarza się, że gotuję, nie mogę powiedzieć, że w ogóle, ale na przykład ja bardzo lubię rosół, a mój mąż uważa, że rosół to nie jest zupa, tylko to jest podstawa w ogóle do innych zup i on nie będzie jadł wody z tłuszczem. Więc ja gotuję sobie rosół, sobie odlewam, on bierze i gotuje pomidorówkę, no bo wiadomo, że pomidorowa na rosole z wczoraj.
0: No to przynajmniej jest trochę wygodniej, ale gorzej z innymi rzeczami pewnie.
1: Tak, ale był taki czas w naszym życiu, że ja gotowałam trzy obiady. Jeden dla siebie, jeden dla męża, jeden dla syna.
0: No skarb kobieta, naprawdę.
1: Nie, bez przesady. Natomiast teraz też z racji moich zainteresowań i z racji tego, że ja po prostu bardzo, no interesuję się gastronomią, jestem bardzo blisko gastronomii, to ja po prostu najczęściej jem na mieście. No.
0: To ty jesteś bardziej, teraz tak będzie finezyjnie, uwaga, koneserka, degustatorka?
1: Koneserka, degustatorka, ja po prostu lubię jeść. Najzwyczajniej w świecie.
0: Ja chciałam to ładnie w słowa ubrać.
1: Nie,
0: wiesz?
1: Ale tu nie ma co ubierać w słowa. Ja po prostu lubię jeść, bardzo lubię odkrywać nowe smaki, ale lubię też wracać do smaków, które znam. Ja jestem wielbicielką polskiej kuchni, takiej domowej. U mnie w domu najlepiej gotował tata. Babcia gotowała bardzo słabo, mama gotowała okej, ale tata okazało się, że był mistrzem i ja te potrawy, smaki tych potraw zapamiętałam właśnie z rąk taty. Są takie potrawy, których po śmierci taty już nigdy więcej nigdzie nie zjadłam, bo zapamiętałam smak tego, jak tata gotował i nie chciałam sobie tego smaku po prostu popsuć. Natomiast ja lubię jeść i dzisiaj, nie, w tygodniu rozmawiałam tutaj ze znajomymi z pracy, że, bo przyniosłam jakieś tam jedzenie, bo zawsze jak gdzieś jestem,
0: a to potwierdzam, tak.
1: Staram się trochę przynieść, żebyście też spróbowali. I wymyśliłam sobie, że mogę się nazywać edukatorką kulinarną, bo oprócz tego, że przynoszę to jedzenie, to jeszcze na przykład w mailu piszę maila rano. Przychodzę pierwsza, więc to jest bardzo proste, bo piszę maila od razu, że w kuchni czeka na was jedzenie, ale na przykład piszę, co to jest do jedzenia, że tam przyniosłam, nie wiem, jakiś sernik japoński, on się nazywa tak i tak, albo że coś tam jest zrobione z czegoś, więc jestem edukatorką kulinarną. Chciałabym być edukatorką kulinarną, chciałabym, żeby ludzie pokochali jedzenie, żeby nie bali się próbować nowych smaków, żeby nie bali się wychodzić do restauracji, żeby restauracje nie były tylko miejscem, gdzie idziemy na wielką okazję, tylko po prostu. Ja mam świadomość oczywiście tego, jakie są ceny w polskiej gastronomii i nie jest to łatwe, ale naprawdę raz na jakiś czas, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to super.
0: A mówiłem, że kobieta ideał. Ciekawe, co teraz przyrządziłaś muzycznie.
1: No i właśnie tutaj mam problem, bo nie mam nic takiego kuchennego z tej mojej muzyki. Dobra, ale to może Tom Odell, Another Love, bo to jest z kolei taki utwór, który też gdzieś tam jest ze mną od wielu, wielu lat, a Tom Odell był przecież gościem w Łodzi, więc może z kuchnią ma niewiele współczucia. Chociaż ma coś wspólnego, smaczne
0: jest. Każdy ma coś wspólnego z
1: kuchnią. Tom Odell i Another Love to jest po prostu smaczny utwór.

0: Czyż nie było to smaczne? No wiesz, było.
1: Miałem nie zadawać tego pytania, ale wywołałaś trochę wilka z lasu a propos smaczności. Mhm. Gosia, jak można nie lubić truskawek?
0: No są ludzie, którzy nie lubią, nie wiem, czego.
1: Nie. Jak można nie lubić truskawek?
0: Ale ja jadłam kiedyś truskawki, tylko potem mi się zmieniło.
1: Kiedy ci się ta wajcha przełożyła?
0: 25 lat temu, kiedy urodził się mój syn.
1: Aha, no dobra, okej. Okay.
0: Więc to nie do końca była moja decyzja, tylko chyba bardziej organizmu. Po prostu przestały mi truskawki smakować, zdarza się.
1: To ja teraz Państwu coś zdradzę. Muszę, bo mi się przypomniała kiedyś nasza rozmowa o truskawkach.
0: Strasznie kiedyś dużo tajemnic
1: zdradzasz. Kiedyś mi powiedziałaś, jak siedzieliśmy, rozmawialiśmy, że do tego stopnia truskawki nie, że jak wsiadłaś do tramwaju i zobaczyłaś i poczułaś smak, to musiałaś wysiąść na następnym przystanku.
0: Tak, zapach, ale to było właśnie wtedy, kiedy mieszkałam na Rynku Bałuckim. Mieszkałam na Bałutach i przejeżdżałam obok Rynku Bałuckiego i po prostu ludzie wsiadali do tramwaju z tymi zakupami i tam było mnóstwo truskawek i ja musiałam wysiadać. Teraz już tak nie mam, ale wcześniej tak miałam, że musiałam wysiadać, bo po prostu ten zapach był dla mnie nieznośny. I jakiekolwiek nuty truskawkowe, wiesz, w jakichś, nie wiem, tam balsamach czy perfumach, ja to po prostu wyczuwam, jak wiesz, jak pies gończy i nie przejdzie u mnie. Po prostu nie lubię i tyle. No nie lubię też wątróbki na przykład. Nie zjem salcesonu. Mam problem, nie wiem, z płuckami. Tak?
1: A, to tak jak większość ludzi z podrobami.
0: No generalnie podroby okej, okay, ale akurat wątróbka i płucka niekoniecznie, więc no, to traktuję trochę jak taką, to, no jakiś taki, nawet nie wadę, po prostu tak mam już.
1: To jeszcze na sekundę zostańmy przy tym wątku kulinarnym. Mm-hmm. Czyli rozumiem, że bardziej ta kuchnia dawna z dzieciństwa niż ta współczesna, trochę udziwniona?
0: Wiesz co, ja nie traktuję kuchni w kategoriach udziwnionych. Ja uważam, że jeżeli szef kuchni ma odwagę połączyć na przykład jakiś starszy przepis czy składniki, które kiedyś były popularne, z tym, co jest dostępne teraz, szapoba. Lubię, ja bardzo lubię otwarte głowy szefów kuchni. Jasne, że nie jem wieprzowiny, więc kotlet schabowy czy tam mielony z wieprzowiny nie dla mnie, ale nie wiem, cielęcina, jeżeli to jest dobrze zrobiona cielęcina, tak jak ja pamiętam z dzieciństwa, no nie były łatwe czasy, ale czasami się trafiała ta cielęcina, to ja to bardzo chętnie zjem, ale zjem też, nie wiem, pierogi z jakimś dziwnym dodatkiem, tak? Jakieś takie połączenia, czasami się sama zastanawiam, jak to połączyć, a okazuje się, że szefowie kuchni to potrafią i ja jestem pierwsza do próbowania takich rzeczy, naprawdę. Uważam, że fajnie by było, jakbyśmy wszyscy mieli otwarte głowy właśnie na takie super połączenia, na takie nieoczywiste rzeczy, bo ja też trochę wychodzę z założenia, że do restauracji idę zjeść rzeczy, których nie zrobię sobie w domu. Schabowego zrobię w domu. Ale na przykład, nie wiem, dziczyzny nie przygotuję, nigdy nie robiłam.
1: No, może z pewnymi rzeczami lepiej pozostawić to
0: fachowcom.
1: Gosiu, a co robisz, jak już nie zajmujesz się radiem, anwilem i kuchnią?
0: Podróżuję. Pokochałam podróże.
1: To krótko jeszcze na ten temat, bo niestety czas nas goni.
0: Pokochałam podróże miłością wielką kiedyś, bo na samą myśl o samolocie dostawałam po prostu drgawek ze stresu, a teraz jak ktoś mi mówi samolot, to jestem pierwsza. I poznaję też przez podróże oczywiście kuchnię, inne kraje przez kuchnię i też przez muzykę. I to chyba będzie dobre zakończenie, bo to też jeden z krajów, który mnie bardzo zaskoczył w moich podróżach, czyli Szwecja. I tym chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę dzisiejszą skończyli. Ja ją kończę zamiast ty, nie wiem, czy to zauważyłeś.
1: No bardzo ładnie się składa, bo i tak musimy kończyć i tak, wyręczasz mnie po prostu.
0: Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i Roxette to będzie, duet Roxette z pięknej Szwecji i taki utwór, no przez niektórych zapomniany, Crash Boom Bang.
1: Dziękuję ci bardzo w takim razie. Program zrealizowała Zofia Starosta. To smacznego do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo i smacznego.

0: Na zakończenie naszego spotkania z Małgosią Błażewicz muzycznie zespół Roxette w kompozycji Crash Boom Bang. Jakub Wielgus, bardzo dziękuję za dzisiaj. A teraz już czas najwyższy, abyśmy przenieśli się do Brzezin. Łączymy się z Sewerynem Potentasem.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Jesteśmy w centrum wydarzeń i w środku wydarzeń, jeżeli chodzi o czas, bo tak naprawdę w tej chwili rozpoczyna się oficjalna część dożynek województwa łódzkiego w Brzezinach. Wystąpienia na scenie, a jeżeli chodzi o te dożynki, jak i wszystkie poprzednie, które miały miejsce, to wszystkim tym dożynkom towarzyszył konkurs kulinarny. Panie z kół, panie i panowie oczywiście z kół gospodyń wiejskich rywalizowali na najlepsze dania. Dokładnie nazwa konkursu to najlepsze z regionu, smaki, tradycje i historie lokalnych społeczności. I właśnie o tym gotowaniu i o tym konkursie będziemy rozmawiać z Mariuszem Kurzawskim, wicedyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Najpierw porozmawiajmy o tym, co się dzieje tutaj. Jak wiem, że już coś wiadomo, ale nie możemy powiedzieć jeszcze o wynikach, więc zapytam o rywalizację. Czy poziom kulinarny tutaj zaprezentowany, prezentowany przez koła gospodyń wiejskich, no to gwiazdki Michelin, czy jeszcze niekoniecznie?
3: Myślę, że bardzo blisko tych gwiazdek. Szanowni Państwo, komisja konkursowa składająca się z 3 osób już zakończyła swoje obrady. Przeszła po wszystkich 20 namiotach, po wszystkich 20 kołach gospodyń wiejskich. Przyznała punkty. My w tym momencie je liczymy, także wyników jeszcze niestety Państwu nie jestem w stanie przedstawić. Natomiast po tych szczątkowych wynikach, że tak powiem, to widziałem, że jest na górze duży ścisk. Jest bardzo dobra i bardzo wysoka rywalizacja, więc o tym, kto wygra, decydują dosłownie niuanse.
2: Czy możemy powiedzieć tutaj o jakichś daniach konkursowych, które były wymieniane w tym roku?
3: Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym roku nie było kategorii konkursowych, tylko koła przedstawiały to, co tak naprawdę uważały za stosowne. Przez to też rywalizacja była bardzo różnorodna, bo były zupy, dania główne, wypieki, a także potrawy odświętne. Wiem, że dużą furorę zrobiły żeberka. Wiem też o pierogach, które bardzo też spodobały się naszej komisji konkursowej, więc to chyba w tym kierunku pójdzie rozstrzygnięcie dzisiejszego konkursu.
2: A jak toczyła się rywalizacja na tych poprzednich dożynkach, bo tam również taki konkurs był rozstrzygany?
3: Dokładnie tak. Tam też z tego, co się przyglądałem się wynikom, bo musiałem to wszystko sobie na spokojnie przeanalizować. Muszę przyznać, że dosyć dużą przewagę zyskały dania mięsne. One wygrywały tak naprawdę z potrawami typu zupy czy właśnie ciasta.
2: Znaczy się, że panie domu i koła gospodyń wiejskich mają jakieś sekretne przepisy na mięsa w naszym regionie. Czy pan jakiegoś swojego faworyta, coś takiego, jeżeli chodzi o to, co panu najbardziej smakuje na tych stoiskach, które mamy dzisiaj, ale mieliśmy, mógłby wymienić? Nie mówię tu o tym, co oczywiście wygra, tylko po prostu pana faworyt.
3: No dzisiaj mnie powaliły, szczerze powiedziawszy, policzki jednego z kół gospodyń wiejskich, natomiast no, nie wiem, jaką decyzję podejmie jury, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że my w dniu dzisiejszym i także na tych poprzednich dożynkach nie oceniamy tak naprawdę tylko smaku potrawy, ale również estetyki podania. Oceniamy, a właściwie przyznajemy punkty za to, jak te panie, no i tak jak pan powiedział, panowie też dosyć często się zdarzają wśród tych kół, opowiadają historię powstania tej potrawy, o tym, że dużą rolę w jej tworzeniu miały chociażby babcie tych pańskich gospodyń wiejskich, więc to są naprawdę bardzo ciekawe i inspirujące historie.
2: I pewnie o tym, jak te przepisy powstają, jak ta cała tradycja kulinarna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, będziemy jeszcze dziś rozmawiać, bo już tak może zapowiem słuchaczom, żeby słuchali w kolejnych godzinach, bo tam na pewno pojawią się przedstawiciele koła gospodyń wiejskich, które wygra dzisiejszy konkurs. I ja już Państwa do tego zachęcam, żeby z nami pozostać, ewentualnie żeby po prostu przyjechać tutaj do Brzezin, bo właśnie niedługo zaczyna się część artystyczna, więc będzie się działo. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję, zapraszamy serdecznie.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: 9, 10, szukam.
9: Masz czas?
8: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
10: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
8: Może jest pod meblami?
10: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
8: Podsadzisz mnie?
10: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
8: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
5: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 15. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Rosyjskie drony przy polskiej granicy, atak na pociąg i pilna narada zwołana przez polskiego premiera. Łódź chce lepiej chronić prawa bezdomnych. Kartą praw takich osób zajmą się radni. Uwaga na utrudnienia w Pabienicach. Jutro rusza budowa ciepłociągu. Popołudnie w regionie łódzkim pochmurne z przejaśnieniami i do 19 stopni. Wojna zbliża się do naszych granic. Tak o zmasowanym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę mówi wojskowy w stanie spoczynku generał Bogusław Paczek. Generał powiedział, że forma współczesnie prowadzonego konfliktu zmieniła się i trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
12: Wojna dronowa, wojna na technikę, technologię, wojna, w której coraz mniej jest żołnierskich rąk, broni żołnierskiej i siły żołnierskiej, i to musi spotkać się z odpowiednim działaniem tych państw, które się czują zagrożone.
11: Przypomnijmy, w odległości 2 kilometrów od polskiej granicy dron uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Tuż przy przejściu granicznym Drohuskia-Godzin została zaatakowana stacja benzynowa po stronie ukraińskiej. Szef MON poinformował, że poderwano m.in. samoloty F-16. Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Na godzinę 17 premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Łódź chce lepiej chronić prawa bezdomnych. Powstała karta praw osób doświadczających bezdomności, w której zebrano najważniejsze prawa i uprawnienia. Znalazły się tam m.in. informacje o prawie do mieszkania, tymczasowego schronienia, równego traktowania i ochrony wizerunku. Dokument został napisany prostym językiem i był konsultowany z osobami, których bezpośrednio dotyczy, mówi przedstawiciel Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności przy prezydencie miasta Łodzi Piotr Kaczmarek.
13: Karta praw osób doświadczających bezdomności to przede wszystkim jedna kartka A4, gdzie zebrane są najważniejsze
9: najważniejsze uprawnienia osób w kryzysie to na przykład prawo do mieszkania, prawo do tymczasowego godnego schronienia, prawo do równego traktowania.
13: Ta karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa, jak wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
11: Dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Karta ma trafić nie tylko do osób w kryzysie bezdomności, ale także do miejsc, w których korzystają one z pomocy m.in. schronisk, noclegowni, placówek ochrony zdrowia i miejskich instytucji. O wprowadzeniu dokumentu w życie zdecydują radni. Uwaga na utrudnienia w Pabianicach. Rusza budowa ciepłociągu. W związku z tym po jutrzejszych porannych godzinach szczytu zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piotra Skargi. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy 3 Maja do okolic kościoła Świętego Mateusza i Wawrzyńca. Na tym fragmencie zamknięte zostaną także wszystkie wyloty w ulicę Skargi, mówi prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabianicach Krzysztof Mądzelewski.
14: Będzie tylko i wyłącznie mógł się tam odbywać ruch docelowy, gospodarczy z udziałem mieszkańców. Niestety lokalizacja ciepłociągu jest prawie w samej osi jezdni. W związku z tym nie ma możliwości, chcąc zapewnić bezpieczeństwo puszczenia tam ruchu wahadłowego.
11: Prace przy budowie ciepłociągu mają potrwać około miesiąca. Po ich zakończeniu ulica Piotra Skargi nadal będzie zamknięta, bo rozpocznie się jej przebudowa. Wszystkie prace według wstępnych zapowiedzi mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Dzień zabytków w Holandii. 6 tysięcy obiektów otworzyło drzwi dla publiczności. Fortyfikacje, prywatne kamienice z czasów Złotego Wieku, stare

0: był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Bliskie spotkania.
2: Anna Groblińska, dzień dobry. Dziś spotkamy się ze światowej sławy śpiewakiem operowym Tomaszem Koniecznym, rodem z Łodzi. Będziemy także słuchać utworów z płyty, którą nagrał wraz z Lechem Napierałą, Moniuszko Songs, a tribute to Bernard Ładysz.

0: Naszym gościem jest Tomasz Konieczny, światowej sławy śpiewak, ale także reżyser, ale także dyrektor znakomitego festiwalu Baltic Opera Festival w Sopocie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią i witam państwa.
0: Pan często podkreśla, że kocha Łódź.
1: No ja bardzo kocham Łódź i żałuję, że Opera Leśna znajduje się w Sopocie, a nie w Łodzi. Byłoby dużo prościej. Oczywiście bardzo się czuję związany z tym miastem. To jest moje rodzinne miasto. Ja tutaj byłem i w podstawówce, i w szkole średniej, i potem na studiach aktorskich. Mam wiele sentymentu. Bardzo się cieszę za każdym razem, jak wracam do Łodzi, widzę, jak ta Łódź się zmienia, jak pięknieje, jak staje się takim miastem nowoczesnym, a jednocześnie bardzo, bardzo nawiązującym do tych swoich najlepszych lat w przeszłości. No i trzymam kciuki mocno za łódzkie instytucje kultury przede wszystkim. Mamy zmianę Warty w Teatrze Wielkim tutaj w Łodzi. Ja jestem mocno związany od lat również z Filharmonią Łódzką i również z moim kolegą, którego bardzo szanuję, Danielem Borowskim, który właśnie ma tę inicjatywę, żeby zorganizować konkurs, międzynarodowy konkurs imienia Teresy Żyli-Zgary. Śpiewaczki, którą trzeba hołubić, trzeba pamiętać. Pamięć o wykonawcach, aktorach, śpiewakach jest bardzo, bardzo krótka. Ona żyje w zasadzie w większości wypadków tyle, ile ten człowiek żyje. Tutaj trzeba tę pamięć podtrzymywać. Mamy wspaniałych artystów polskich i w historii, i teraz, o których trzeba opowiadać nowym pokoleniom.
0: Muszę podkreślić, że Radio Łódź czuje się niezwykle dumne, że to właśnie u nas Daniel Borowski realizuje swój kurs mistrzowski właśnie z młodymi śpiewakami, omarza Teresa Żyli-Zgara. No i kibicujemy, żeby udało się zorganizować ten konkurs wokalny. Coraz bliżej jest ziszczenia się tych właśnie planów. A wspomnienia z Łodzi dotyczą, jak słyszymy, już i wczesnego dzieciństwa, i liceum, i szkoły filmowej, ale z tą szkołą filmową to było ciekawie, dlatego że z jednej strony sposób gry, który wpajała ta szkoła, dość subtelny, stanowi

0: stanowił pewną przeszkodę, gdy zaczął pan występować w teatrach, ale z drugiej strony to on właśnie pozwolił budować role dramatyczne. To jak to jest z tym warsztatem aktorskim?
1: No jest wesoło i czasami rzeczywiście jest pod górkę, ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami, czy przeszkodami, czy granicami do pokonania. Te granice my uwielbiamy obserwować na scenie, czy w filmie, czy gdzieś indziej, ludzi, którzy właśnie pokonują swoje granice, dlatego tak kochamy sport, gdzie widzimy właśnie bicie kolejnych rekordów, pokonywanie swoich granic i granic możliwości. I z moim życiem troszeczkę tak było, znaczy ono mnie zaskoczyło. Ja nie spodziewałem się, że będę śpiewakiem operowym. Chciałem być od dziecka w zasadzie reżyserem teatralnym, no ale okazało się, że byłem za młody po maturze, żeby podjąć studia reżyserskie.
0: Tak, bo no to więc... kiedyś musiał być drugi kierunek studiów.
1: No musiał kiedyś, za moich czasów już nie musiał, ale no ja byłem rok wcześniej posłany przez moją mamusię do szkoły, w związku z tym no nikt by mnie nie przyjął, takiego młodego szczyla 18-letniego, na te studia reżyserskie, i ja wiedziałem o tym. Poza tym Łódź, którą czułem się jeszcze wtedy związany tak bardzo mocno właśnie, też mieszkałem z rodzicami przecież, miała tylko reżyserię filmową, więc a mnie filmowa reżyseria no nie interesowała, to chodziło o teatr, chodziło o kreację, kreowanie teatru. No i gdzieś tam te moje marzenia staram się w tej chwili realizować, te moje dziecinne, młodzieńcze marzenia, poprzez właśnie organizację i kreację Baltic Opera Festival, a za niedługo już w moim roku jubileuszowym 2027 rozpocznę pracę w teatrze w Dortmundzie pod koniec tego roku, a w lutym 2028 będę miał premierę, swoją pierwszą premierę jako reżyser. Będę reżyserował Latającego Holendra w teatrze w Dortmundzie. Premiera jest przewidziana na początek lutego 2028. Robię to moją koreżyserką jest Barbara Wiśniewska, wspaniała reżyserka młodszego pokolenia. Dlaczego tak? No dlatego, że ja również w tym spektaklu będę występował w roli tytułowej i będą próby, gdzie będę musiał stać na scenie, ktoś musi wtedy to obserwować. Ale jestem bardzo szczęśliwy, bo tak jak mówię, życie jest po to, żeby realizować swoje marzenia. Tutaj ogromny szacunek również dla Daniela Borowskiego, który właśnie też realizuje swoje marzenie. Marzenie polegające na tym, żeby ta pamięć o tej wspaniałej śpiewaczce i pedagogu Teresie Żyli-Zgarze, żeby ta pamięć nie upadła, nie została zaprzepaszczona. Uważam, że to jest bardzo ważne. Mało kto wie na przykład o Sembryś-Kochańskiej, czy chociażby Didurze, czy braciach Reszkę. To byli wielcy polscy śpiewacy, którzy śpiewali w Metropolitan Opera, którzy śpiewali Wagnera między innymi, wielkie gwiazdy. Nikt już praktycznie o nich nie pamięta. Proszę spojrzeć, że gdzie indziej w innych nacjach, na przykład Fiodor Szaliapin, prawda? To jest legenda. To została stworzona legenda z tego śpiewaka i można to robić. No my, tak się składa, że w naszym kraju jakoś tak słabo szanujemy swoich artystów, szczególnie właśnie tych, którzy teraz robią kariery, jak porównujemy to z takim Lewandowskim, czy Igą Świątek, czy innymi sportowcami, którzy operują gdzieś w tej ekstraklasie, to o śpiewakach czy aktorach. O aktorach troszeczkę więcej się mówi, ale o śpiewakach...
0: O filmowych najwięcej
1: tak,
0: się mówi, prawda?
1: Ale a z kolei o śpiewakach mówi się bardzo mało. Ja przypomnę, 7 Polaków w minionym sezonie w Metropolitan Opera w głównych rolach. No, każda inna nacja zrobiłaby z tego wielkie halo. My nie robimy z tego zbyt dużo.
0: Tomasz Konieczny pozostaje jeszcze w studiu Radia Łódź.

0: Tomasz Konieczny dzisiaj mówił nam również o pokonywaniu trudności, o realizowaniu marzeń. A przecież z tym pana głosem, panie Tomaszu, to rzecz w ogóle nie była oczywista, bo kiedyś pan swój głos uważał za piętę achillesową. Dlatego właśnie się nim pan zajął? Stąd potem była szkoła muzyczna imienia Moniuszki w Łodzi?
1: No to było dużo bardziej skomplikowane wszystko. Ja podziwiałem oczywiście takich kolegów, równolatków moich, jak Daniel Borowski, Mariusz Kwiecień w swoim czasie i innych, którzy no, gdzieś tam już byli zafiksowani od dziecka w zasadzie na to, żeby śpiewać. Mieli to doświadczenie i mieli również podstawy techniczne do śpiewania. U mnie to było rzeczywiście, to była długa, kręta droga, ale może dlatego w tej chwili, jak się spotykam z młodzieżą, to mogę tej młodzieży przekazać troszeczkę takich kruczków technicznych, które bardzo im pomagają w pracy, bo ja mam dosyć dużą świadomość tego, co robię. Rzeczywiście, no, jako młody człowiek nie myślałem nigdy o śpiewaniu, myślałem o innych rzeczach. Musiałem to wszystko gdzieś tam sobie wypracować. Spotkałem na swojej drodze wspaniałych i pedagogów, i korepetytorów, pianistów, którzy pokazali mi, no, mniej więcej, którędy należy zmierzać. No, te lata teraz to są moje najlepsze lata w sensie świadomości zawodowej i w tej chwili rzeczywiście jestem w stanie dość dużo przekazać młodemu człowiekowi, jeżeli on zwraca się do mnie z konkretnym zapytaniem. Bo to jest, ja się nie postrzegam jako pedagoga śpiewu, nauczyciela, tylko bardziej warsztatowca, takiego majstra, który może pokazać, jakie te wytrychy są, prawda, jakie te sposoby są, żeby to szło lepiej. A cóż, no, moja przeszłość, ta droga była kręta, była zawiła, tym niemniej bardzo piękna, jak patrzę na to teraz z perspektywy, to bardzo mnie to wszystko fajnie zbudowało.
0: Bardzo często dziennikarze pytają artystów o ich najważniejsze dokonania w ich własnej ocenie. Nie wiem, czy da się wymienić takie jedno czy dwa, ponieważ to i 2008 rok, wiedeńska opera i Alberyk w pierścieniu Nibelunga, ale z kolei inni mówią, nie, najważniejszy występ Tomasza Koniecznego to Metropolitan Opera, jednak 2019 rok i tutaj Alberyk. Znowu, prawda? A może jednak jako pierwszy polski basbaryton, gdy pan wystąpił na Bayreuther Festival jako hrabia Telramund, może to był najważniejszy występ. Dalej mogłabym wymieniać i Wotan w Madrycie i na festiwalu w Bayreuth też. Która to rola była dla pana taka szczególnie ważna?
1: Znaczy, my mówimy troszeczkę o takich kamieniach milowych, prawda, które gdzieś tam też były bardzo ważne, te wydarzenia, o których pani wspominała, to są takie kamienie milowe w mojej karierze, które spowodowały, że ta kariera rozwinęła się międzynarodowo i cały czas trwa międzynarodowo. Natomiast dla mnie moją życiową rolą, życiowym zadaniem zdecydowanie jest partia Wotana w pierścieniu Nibelunga. Ja to podkreślam, to jest, Wotan jest dla mnie troszeczkę jak członek mojej rodziny. Ja ciągle się z nim zmierzam, ciągle gdzieś go tam kontestuję, płaczę z nim, śmieję się z nim. No jest to jak troszeczkę dla mnie jak żywa postać, więc jeżeli pani mnie pyta o najważniejsze wydarzenie, czy najważniejszą rolę w moim życiu, to zdecydowanie jest to Wotan w pierścieniu Nibelunga z podkreśleniem Walkirii.
0: A mamy teraz przecież okrągłą rocznicę i stąd realizacja na festiwalu w Sopocie, prawda?
1: Tak, my byliśmy jedyną instytucją w Polsce, która poważyła się, żeby zrobić którąkolwiek z części pierścienia Nibelunga. To jest absolutna aberracja, absolutne kuriozum. Cały świat gra Wagnera, cały świat gra pierścień Nibelunga. U nas jest go jak na lekarstwo. Ja powtarzam to jak mantrę i w tej chwili jestem pewien tego, co mówię. Jeżeli nie zaczniemy grać muzyki niemieckiej w naszym kraju, tak jak to robią wszystkie inne teatry na świecie, nasze orkiestry nie tylko nie będą się rozwijały, ale będą się wręcz zwijały. I widać to bardzo dokładnie po tegorocznej edycji festiwalu, gdzie Orkiestra Opery Bałtyckiej wzmocniona przez Lwowską Orkiestrę Narodową po odpowiedniej ilości prób okazała się, że jest w stanie zagrać Wagnera, Walkirię Wagnera na światowym poziomie, lepiej w zasadzie niż Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej podczas koncertu. koncertu, który miałem okazję śpiewać 12 kwietnia właśnie w tej instytucji. Także dużo jest przed nami. Wcześniej to był Penderecki, który wzmacniał orkiestry, powodował, że te orkiestry się rozwijały. W tej chwili Pendereckiego gra się też bardzo mało. No nie ma mistrza już z nami, czego bardzo żałuję. My musimy grać muzykę niemiecką. Jak nie będziemy grali tej muzyki, to postawimy się sami na pozycji prowincjonalnej. I tu nie mówię, żeby muzyka niemiecka zastępowała jakiś inny repertuar, absolutnie nie. Po prostu Wagner to jest światowe dziedzictwo i podstawa, taki kamień milowy, jeżeli chodzi o rozwój zespołów orkiestrowych. Także takie jest moje zdanie, powtarzam to i będę to powtarzał jak mantrę.
0: Wagnerianin, tak pan mówi o sobie. Chociaż pan nie planował specjalizacji w repertuarze niemieckojęzycznym.
1: Absolutnie nie. Ja w ogóle nie mówiłem po niemiecku. Jak wyjechałem do Niemiec, to było bardzo takie ciężkie lądowanie, twarde, gdyż wylądowałem w Saksonii, w Dreźnie, gdzie nikt nie mówił po angielsku, a tego języka troszeczkę używałem jako młody człowiek. No i trzeba było się tego niemieckiego nauczyć, ale to nie był jeszcze ten moment, kiedy ja się zafascynowałem tym repertuarem. To było dla mnie kolejne zaskoczenie. Znaczy zaskoczeniem było to, że stałem się śpiewakiem operowym, a nie, jak chciałem, reżyserem, i zaskoczeniem było dla mnie, że moim repertuarem będzie właśnie repertuar niemiecki. No a teraz jestem w nim, uwielbiam tę muzykę, uważam, że jest bardzo, bardzo piękna. Niemiecki język jest świetnym językiem do śpiewania, dużo lepszym niż polski, chociaż po polsku też uwielbiam śpiewać. Po prostu tak mi się to przydarzyło w moim życiu.
0: To jest też klucz i do powodzenia, żeby łączyć repertuary, prawda? A właściwie nie tylko klucz do powodzenia, ale też i trochę taka pana misja, żeby w repertuarze polskim także występować.
1: Absolutnie tak. Nagraliśmy ostatnią płytę naszą z pianistą Lechem Napierałą, z którym współpracuję od wielu, wielu lat. To jest płyta Moniuszko Songs, A Tribute to Bernard Ładysz. Tak jak Daniel Borowski jest zafiksowany w jakiś sposób na postać Teresy Żylis-Gary, tak moim wielkim idolem jest nasz wspaniały bas Bernard Ładysz. Od dzieciństwa w zasadzie słuchałem jeszcze jako młody chłopak tych różnych takich troszeczkę popularnych piosenek, ale również Zażyj tabaki, prawda, Bernarda Ładysza. Wspaniały głos, który zrobił karierę nieoczekiwanie mało znaczącą na świecie, jak na jego możliwości, talent i rodzaj głosu. Także no, tak uznaliśmy za stosowne właśnie z pianistą, że trzeba się pochylić nad tym naszym wspaniałym basem, i tak jak tutaj pochylamy się nad pamięcią Teresy Żylis-Gary, tak ja będę zawsze gdzieś tam hołubił właśnie Bernarda Ładysza, będę starał się go przypominać, wspominać jego repertuar. Ta płyta rzeczywiście jest cała oparta na repertuarze Bernarda Ładysza. My ten repertuar wykonujemy, czy to w Operze Wiedeńskiej, czy w Nowym Jorku, czy w innych miejscach na świecie, w Japonii. Po prostu uznaję, że bardzo ważnym jest, żeby mieszać ze sobą repertuary. Moją misją jest propagowanie muzyki niemieckiej w Polsce, bo jest jej jak na lekarstwo, a za granicą naszego kraju moją misją jest prezentacja muzyki polskiej. I to nie tylko Moniuszko, tylko właśnie chociażby Aleksander Nowak, Romuald Twardowski, Henryk Czyż. Mamy wspaniałych kompozytorów, których również sami nie gramy, sami siebie stawiamy w sytuacji no takiego gorszego troszeczkę brata wobec innych instytucji światowych.
0: Tomasz Konieczny dzisiaj jest bohaterem audycji, a towarzyszą nam utwory z moniuszkowskiej płyty.
1: Dokładnie tak.

0: autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: 5 cyfr. 1 kod. 1 sejf. A w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
0: Po reklamie.
7: Bliskie spotkania.
8: W rozmowie z moim kolegą radiowym Piotrem Bielawskim pan powiedział kiedyś: moje serce bije dla łódzkich instytucji kultury, ale często bije tylko w jedną stronę. Czy to jest aktualne? Czy coś się zmieniło?
9: Myślę, że z nową dyrekcją w Teatrze Wielkim będzie dużo łatwiej prowadzić rozmowy niż z tą dyrekcją, która właśnie odeszła w tej chwili. No cóż, ja też mam świadomość, prawda, budżetów tych instytucji, możliwości, jakie tutaj są. Z Filharmonią Łódzką bardzo dobrze mi się współpracuje i rzeczywiście co jakiś czas prezentujemy tam właśnie repertuar nowej płyty na przykład, czy jakieś ciekawe elementy repertuaru. No w Teatrze Wielkim takie wydarzenie, czyli Latający Holendry, było zaplanowane. Panowie dyrektorowie jednak rozmyślili się i spowodowali, że to wydarzenie nie doszło do skutku, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. W zasadzie pierwszy raz w moim życiu się z czymś takim spotkałem. No ale to już jest historia, powiem szczerze, niezbyt chlubna. Mam nadzieję, że ta instytucja, Teatr Wielki w Łodzi, stanie na nogi i będzie na powrót takim teatrem, jaki ja pamiętam z mojej młodości. Teatrem, który grał prapremiery, który nie bał się otwartości, który nie bał się współczesnej muzyki. Przecież tutaj wszystkie opery Romualda Twardowskiego, niemal wszystkie miały swoje prapremiery światowe. I będzie to teatr również na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Takie inicjatywy jak konkurs imienia Teresy Żylis-Gary, międzynarodowy konkurs wokalny, na pewno pomogą temu, aby ta instytucja mogła się profilować, mogła stanowić ważną polską instytucję kultury.
8: Mam nadzieję, że znajdzie pan w przyszłości czas na jakieś właśnie łódzkie inicjatywy, bo tych aktywności ma pan bardzo dużo. Przyglądam się samym aktywnościom artystycznym z tego roku. To Tristan i Izolda w Met, był Wiedeń i Salome, Cleveland, Budapeszt, Dni Wagnerowskie, no właśnie, Baltic Opera Festival, koncert z cyklu Wielkie Głosy w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej i dodatkowo jeszcze pana dbanie o tych młodych ludzi, doradztwo we Wrocławskiej Operze. Chyba wciąż pan jest doradcą dyrektora do spraw wyławiania młodych talentów, najkrócej mówiąc. strasznie dużo tych aktywności, również poza artystycznych, czyli sama sztuka panu nie wystarcza. Jeszcze musi być jakieś działanie.
9: Ja te wszystkie działania traktuję jako działalność kreatywną i absolutnie artystyczną. Również właśnie moje działania polegające na doradzaniu pani dyrektor Agnieszce Franków-Żelazny w kwestii castingu, w kwestii obsad we Wrocławiu. To jest dla mnie o tyle ciekawy teatr, że to jest teatr ensemblowy, czyli ten teatr posiada swój zespół i te osoby z tego zespołu trzeba właśnie tak obsadzić, żeby to było atrakcyjne dla teatru, ale żeby było również atrakcyjne dla tych ludzi. Czyli żeby oni znaleźli w tym repertuarze jakąś możliwość rozwoju. I to jest dla mnie taka czynność, takie zadanie troszeczkę z pogranicza właśnie kreacji i takiej gry szachowej, prawda? Bo to trzeba wszystko dopasować do siebie. Tam wszystko trzeba, czyli jakieś puzzle takie, prawda? Puzzle się mówi po polsku. Takie dopasowania tego wszystkiego i to jest bardzo ciekawe. Co do pozostałych działalności, jakie pani wymieniła, to są zdecydowanie, to są działania kreatywne, to są działania, które zmierzają do kreowania jakiejś rzeczywistości. No również moja praca z młodymi ludźmi też służy temu, żeby zapełnić pewną niszę. Miałem, zainaugurowaliśmy wraz z Instytutem Adama Mickiewicza i Towarzystwem Beethovenowskim serię masterclass, klas mistrzowskich w willi Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich w Krakowie. To jest bardzo dobra inicjatywa. Ja podczas tego kursu mówię jasno, zapraszam młodych ludzi, którzy interesują się muzyką niemiecką. Staram się zapewnić pewną niszę, bo my nie mamy w Polsce specjalistów, którzy potrafią się tą muzyką zajmować i którzy potrafią również pomóc młodemu człowiekowi w tej konkretnej muzyce. No i tworzymy takie zamknięte koło, bo jeżeli nie mamy właśnie tych specjalistów, no to wtedy ci młodzi ludzie nie śpiewają tej muzyki, albo wręcz uciekają z zawodu. Są takie głosy, które nadają się szczególnie do muzyki niemieckiej, a do innej może trochę gorzej. I zamykamy, to koło się zamyka, no bo pracowników nie ma zainteresowania, nie ma możliwości, więc gdzieś to koło trzeba przełamać. Gdzieś trzeba tym ludziom dać możliwość poznania przynajmniej tego repertuaru. Więc ja skupiam się na klasach mistrzowskich niemiecko-polskich, tak bym to nazwał, a ten taki czekoladowy, najwspanialszy repertuar werystyczny, pucciniowski, werdiowski pozostawiam moim zacnym kolegom, takim jak właśnie Daniel Borowski.
8: Czekoladowy, czyli przyjemny taki, tak?
9: No, ja oczywiście mówię z przekąsem, dlatego że dla mnie repertuar niemiecki jest bardzo czekoladowy i przyjemny i uwielbiam to śpiewać. Tym niemniej opinia, jaka szczególnie w naszym kraju panuje na temat niemieckiego repertuaru jest mniej zachęcająca i bardziej skłaniamy się w kierunku właśnie La Bohème, Pucciniego, Butterfly, Toski i takich utworów niż w kierunku Pierścienia Nibelunga na przykład.
8: Za nami trzy części spotkania z Tomaszem Koniecznym. Będzie jeszcze jedna za kilka chwil.

0: Tomasza Koniecznego już prawie na zakończenie naszego spotkania pytam o to, czy opera może odegrać ważną rolę w kształtowaniu ludzkich postaw we współczesnych czasach. Pan podkreśla często ważną rolę kultury. Z drugiej strony opera, no to jest taka sztuka najwyższej klasy, sztuka wyższa, która trafia być może do ludzi już świadomych, wybierają operę. Właśnie. A może nie, może i można wpaść na operę przy okazji pobytu w Sopocie. Jak to wygląda?
1: Wie pani, jak mówimy na przykład o teatrze antycznym, prawda, i sobie wyobrażamy, że takie koturnowe było wielkie, no trzeba pamiętać o tym, jaka była geneza, jaka była potrzeba i dlaczego tworzono teatr starożytny, teatr w starożytnej Grecji. No po to, żeby ludzie znaleźli właśnie taki wentyl emocjonalny. Tam się organizowano festiwale, spotkania, podczas których no, w ciągu tygodnia ludzie mieli możliwość przeżycia właśnie tej wyższej kultury. W tamtych czasach to była ta wyższa kultura dla wielu tysięcy ludzi. I opera ma podobną misję i podobne zadanie. To wcale nie jest elitarna sztuka w takim sensie, że jest niedostępna. To jest bzdura. To jest kompletnie nie ma... A my udowadniamy to jako Baltic Opera Festival, że to jest bzdura, dlatego że u nas na festiwalu od początku jego powstania, czyli od roku 2023, pokazujemy jasno, że do nas przychodzi oczywiście ta publiczność melomanii, czyli ta publiczność taka wysublimowana, elegancka, ale przychodzą również ludzie z plaży, którzy nigdy nie byli w operze. I oni siadają, rozdziawiają usta, dają się zaczarować autentyczności tego miejsca, muzyce granej na żywo w lesie i są, wydaje mi się, kupieni dla nas, prawda? Opera ma taką możliwość dostarczenia człowiekowi pewnego bardzo głębokiego przeżycia. I to głębokie przeżycie jest w naszych w czasach szczególnie potrzebne, dlatego że człowiek jest tak skonstruowany, że muszą się w nim dokonywać właśnie te przełomy, te emocjonalne transgresje, te rytuały muszą się dokonywać. I opera ma taką moc, ma taką możliwość, szczególnie dramaty Wagnera, o którym Wagner był bardzo świadomy właśnie tej takiej oczyszczającej misji i możliwości teatru operowego, szczególnie dramatu muzycznego.
0: A te klasyczne przejawy muzyki w tym opera są bardzo doceniane w świecie. Sponsorzy na przykład są zainteresowani wspieraniem tej właśnie gałęzi kultury.
1: No tak, sztuka operowa oczywiście jest droga. O tym zapominają, czy nie chcą słyszeć nasi politycy. To jest bardzo głupie, przepraszam, że to powiem, ale inne nacje, takie jak chociażby Rosjanie, których nie lubimy w tej chwili, ja też ich nie lubię. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że właśnie promocja kultury to jest, stanowi soft power, czyli stanowi taką łagodną siłę perswazji na świecie. Dzięki właśnie promocji własnej kultury, nacja zaczyna mocniej istnieć na świecie. No my o tym nie chcemy słyszeć, nie zapominamy, albo jest to dla nas nieważne. Ja apeluję do polityków, apeluję do pana premiera, do rządu. Złapmy się za głowę. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Stać nas na to. Trzeba to robić. Nigdzie na świecie teatr operowy nie jest teatrem dochodowym i nie będzie.
0: I to jest puenta naszego dzisiejszego spotkania z Tomaszem Koniecznym. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.

śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci, a pod górką wielkiego coś chowa, a pod górką wielkiego coś chowa. Ej, to kubeł, w tym kuble nowogrodzkie są ruble.

0: Moniuszko Songs, a tribute to Bernard Ładysz. Taki tytuł nosi płyta, z której utwory towarzyszyły dzisiejszemu spotkaniu z Tomaszem Koniecznym. Przypomnijmy, że artysta nagrał ten krążek razem z Lechem Napierałą. Ja nazywam się Anna Groblińska, bardzo już dziękuję za uwagę, a za chwilę połączymy się z Sewerynem Potentasem, naszym człowiekiem w Brzezinach.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Dzień dobry, łączymy się jeszcze raz z Brzezin. No, teraz dzieje się już zdecydowanie więcej niż w poprzednich wejściach, w poprzednich godzinach. Część artystyczna zaczęła się na scenie. Jakbyśmy tam spojrzeli, to widać dym, słychać przede wszystkim dużo różnych otaczających nas dźwięków, ale wracamy do sensu całych dożynek i tego, co działo się przez ostatnie tygodnie w Łódzkiem. Ze mną jest Iwona Obiedzińska, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
2: To już czwarte dożynki z województwem łódzkim w tym roku. Czwarte, no i niestety musimy powiedzieć, że ostatnie. Czy towarzyszy smutek, czy radość? Jak pani odbiera ten dzisiejszy dzień?
3: Tak, szanowni państwo, radość z tego, że aż w czterech lokalizacjach województwa łódzkiego zarząd województwa przeprowadził dożynki wspólnie z gospodarzami danych regionów. Także działo się w każdym regionie i w Czarnożyłach, i w Zelowie, i w Łowiczu, a dzisiaj tutaj w parku w mieście Brzeziny świętują i rolnicy, i pszczelarze, i ogrodnicy, i warzywnicy, ale w ogóle wszyscy mieszkańcy i powiatu brzezińskiego i ościennych, ale w ogóle wszyscy ci, którzy pracują na rzecz rolnictwa, wszystkie instytucje wspierające, które bardzo pomagają, podpowiadają po prostu rolnikom, żeby łatwiej gospodarować, bo praca rolnika no nie jest łatwa, tak zależna jest od pogody, nie tylko jak rolnik, który dzisiaj już jest i menadżerem, i księgowym sobie zaplanuje, ale jednak pogoda ma bardzo duże znaczenie. Także cieszmy się, że możemy świętować zakończenie tej ciężkiej pracy na roli w rolnictwie, tak?
2: Dzisiaj czas podsumowań i właśnie tych czterech dożynek, ale przede wszystkim całego tego sezonu, no i też podsumowań tych różnych konkursów, które towarzyszyły nam przy tych dożynkach i dzisiaj także takie rozstrzygnięcia. Tym razem mówimy o wieńcach, które tutaj były. Jakby mogła pani coś nam przybliżyć, jak one wyglądały też, bo nie każdy, spróbujmy to opisać.
3: Tak, szanowni państwo, w każdym regionie został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy województwa łódzkiego. Każdy gospodarz zgłosił 5 wieńcy i w każdej lokalizacji został wybrany ten jeden najpiękniejszy przez komisję. Oczywiście każdy wieniec spełniał wymogi określone regulaminem. Wszyscy się bardzo starali. Wieniec powinien mieć formę stożka albo korony i takie w większości były. Wysokość nie mogła przekroczyć 1,80 m, szerokość u podstawy 1,50 m. Wykonany z naszych polskich prawdziwych zbóż, to jest żyto, owies, jęczmień, pszenica. Nie mogą być użyte modyfikowane rośliny ani zboża. Też nasze ogrodowe, piękne kwiaty, ale teraz odradzają się. Wracamy do tych prostych kwiatów, tak, jarzębinę, czy jak kwiaty suchatki, astry zasuszone. Piękne nasze polskie kwiaty w tych wieńcach się znajdują. I konkurs na wieniec dożynkowy dobiegł końca, tak jak tutaj pan powiedział.
2: I dzięki temu nie brakuje też im koloru, dzięki tym kwiatom i dzięki nie tylko kwiatom na wieńcach, ale musimy powiedzieć też o tym, że te dożynki, które jeszcze trwają w Brzezinach i będą trwały do późnego wieczora, to przede wszystkim bardzo dużo koloru poprzez dzięki chociażby strojom, które mają koła gospodyń wiejskich. No a My jesteśmy teraz w trakcie wydarzeń artystycznych, no i zabawa będzie trwała do po 20, bo wtedy będzie gwiazda wieczoru. Dziękujemy bardzo. Z nami była Iwona Obiedzińska, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy przybyli na te dożynki. Dziękuję bardzo.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. No!

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
9: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
10: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
11: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
12: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
9: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
11: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
13: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
14: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
15: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
16: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
17: O, jest za mało policji.
18: No, porządku, czystości i spokoju.
9: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
19: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
20: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
21: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Po reklamie.
22: Tu Radio Łódź, jest 16. Tu Radio Łódź. Zapraszamy na wiadomości. Remigiusz Fladrowski. Pilna narada zwołana przez premiera po nocnych atakach Rosjan przy granicy. W Parku Miejskim w Brzezinach do wieczora potrwają imprezy związane z dożynkami. Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się w stolicy z Legią Warszawa. Popołudnie w regionie łódzkim pochmurne z przejaśnieniami i do 19 stopni. Premier Donald Tusk zwołuje dziś pilną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest atak rosyjskich dronów tuż przy granicy ukraińsko-polskiej. W nocy zaatakowana została stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. W naradzie mają wziąć udział szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a rzecznik prezydenta poinformował, że Karol Nawrocki śledzi sytuację i jest na bieżąco informowany.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
22: Święto plonów w Łódzkiem. W Brzezinach, powiecie łódzkim wschodnim, trwają dożynki województwa łódzkiego. Na zwiedzających czekają różne atrakcje, m.in. muzyka ludowa i potrawy regionalne.
23: Melodią skocną, witowoc, łopocną!
24: Jesteśmy zaproszeni przez Łódzki Dom Kultury i mamy przyjemność reprezentować Opoczno w strojach ludowych.
25: Rolnicy produkują żywność dla nas, tak?
26: Poświętujemy plony i cały trud z całego roku.
22: A wydarzenie w Parku Miejskim w Brzezinach potrwa do wieczora i zakończy się występami artystów. Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się w stolicy z Legią Warszawa. Będzie to spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Łodzianie przystąpią do meczu pod wodzą nowego szkoleniowca Mateusza Stolarskiego. O szczegółach Michał Malinowski.
0: Ostatni raz Widzew wygrał z Legią w Warszawie ponad 29 lat temu. Wówczas Łodzianie zdobyli także Mistrzostwo Polski. Teraz droga do triumfu w lidze wydaje się daleka, ale nic przecież nie stoi na przeszkodzie, by odczarować wreszcie stadion przy Łazienkowskiej. Choć warto też pamiętać, że Legioniści to jedyna drużyna, która nie poniosła jeszcze w tym sezonie ekstraklasy porażki. Ciężko oczywiście liczyć, że Mateusz Stolarski w ciągu 2 dni zdołał odmienić drużynę, ale w łódzkim klubie wszyscy na pewno wierzą, że zadziała efekt tak zwanej nowej miotły i zespół po zmianie trenera zacznie grać lepiej oraz punktować. Lepszy moment niż hitowe starcie z Legią trudno chyba sobie wyobrazić. Miejmy nadzieję, że mecz w Warszawie będzie przede wszystkim lepszym piłkarskim widowiskiem niż ostatnie majowe starcie tych drużyn. Michał Malinowski, Radio Łódź.
22: Na początek meczu Legia Widzew o 17.30 będziemy relacjonować dla Państwa boiskowe wydarzenia w Warszawie na naszej antenie w strefie kibica i wiadomościach, a w formie tekstowej także na radiołódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Popołudnie w regionie pochmurne z niewielkimi, słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna to 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Historie nieodległe.

kupił gospodarstwo i tam się osiedlił i tam mieszkaliśmy. 17 września pamiętam, cały dzień siedzieliśmy na podwórku i słuchaliśmy, jak jakaś szosa tam gdzieś szła w pobliżu, no od granicy radzieckiej. I w głąb kraju słychać było, jak czołgi jechały. Cały dzień myśmy siedzieli, słuchali. Już tam przyszły pogłoski, że już granicę Związek Radziecki przekroczył i tą szosą jedzie. Jak Związek Radziecki przekroczył granicę, to te wioski białoruskie wszystkie poniosły niestety głowy i zaczęli nachodzić Polaków. O, bardzo. Nachodzili całymi watahami, a do nas przychodzili bardzo często, dzień, noc, dlatego że byli wściekli, że ojciec był wójtem. Szukali broni, tam no, robili jakieś rewizje. Nam się szczęśliwie to jakoś udało wszystko, bo mój dziadek ze strony mamy od urodzenia tam w tym miejscu mieszkał, żył, wszyscy te wioski znali dziadka. I nawet jedna grupa, to pamiętam, nawet jak powiedział, przyszedł jakiś tam starszy i mówi, no dajcie spokój, to jest córka tamtego Jagiellońskiego, to dajcie spokój. I jakoś nas zostawili tak i poszli. I nam nic nie zrobiono, bo były morderstwa w okolicy, ale nam się nic nie stało, ale ojciec został z miejsca aresztowany. Jeszcze nie przez Związek Radziecki, tylko przez Białorusinów. I w gminie tam właśnie, w tej samej gminie, gdzie tam pracował, został osadzony tam w jakimś areszcie i siedział dosyć długo. Moja mama chodziła tam od chałupy do chałupy, to pamiętam, jeździła, jakieś tam podpisy zbierała. Po jakichś 3 tygodniach wypuścili ojca i ojciec wrócił. I to trwało do 10 lutego, ale już nas wywiózł do szkoły, nas wywiózł, bo właśnie przychodzili ci Białorusini i tak mówili, jak była Polska, to twoje córki chodziły do szkoły, wywoziłeś je, a teraz, kiedy szkoła jest za darmo, to nie wieziesz córek do szkoły. I ojciec się przestraszył i nas wywiózł do szkoły. Do Wołkowyska, właśnie do miasta. Nas wywiózł do szkoły, obydwie. Ja maturę miałam zdawać, a siostra dopiero do gimnazjum miała iść. Do 10 lutego to już byłyśmy w szkole i jak była wywózka, to wszystko 10 lutego się stało. To była niedziela, noc z soboty na niedzielę. Po całym mieście były wielkie łapanki. Wołkowysk, były wielkie łapanki. NKWD najechało i ojejku, ile ich tam, no straszne miasto było wystraszone. Tak strasznie dużo tego najechało. Wszystkie szkoły były wyłapane i było wielkie starostwo. Piękny budynek, nowo wybudowany. I tam była wielka taka sala konferencyjna. W niedzielę to wszystko było spędzone do tej sali. Czekaliśmy do godziny jakiejś 12 w nocy. Mróz był prawie 40 stopni. Sprowadzili jakieś koni, jakieś dorożki, pakowali nas do tych dorożek i wszystko wywozili na dworzec. A na dworcu już stał zielony pociąg towarowych i już były załadowane ludnością. I mama moja bardzo rozpaczała i na wszystkie świętości błagała, żeby połączyć się z dziećmi. I jakoś tam mama twierdziła, że coś tam niby przyrzekali, że to będzie dobrze. No i rzeczywiście chyba, ja wiem, może dotrzymali słowa, może jak to było. W każdym razie przywieźli pod ten pociąg dorożką mnie i siostrę i szliśmy. Wagony były twardo zamknięte, towarowe i krzyczał ten NKWD-sta, co nas prowadził, aby nas 3 czy 4 prowadziło, tak, zbrodniarzy strasznych, bo z karabinami szli, wrzeszczeli. Jeden jakiś, nie wiem, nagle litoszywczy czy coś, co serce mu, bo siostra moja bardzo krzyczała, że jej zimno w nogi. Szliśmy dosyć szybko i krzyczał, tak, dochodził i pytał się, familia, wujcik, czy jest w wagonie? No i wszyscy odpowiadali, nie. I ostatni wagon już był, to moja nadzieja ostatnia była. I krzyknął i słyszę mój głos ojca. Nie, mówi, takiego nie ma, bo u nas już jest strasznie ciasto. A wagony były tak strasznie nabite, że tam 40 osób, 60 osób, ile się dało, nabijali. I słyszę głos mojego ojca i ojciec mówi, nie ma. A ja wtedy tak mocno krzyknęłam, mówię, tatuś, to my. I wtedy wagon oni otworzyli i nas wciągnięto do tego wagonu. O, i tym sposobem jakimś, tu moja mama opowiadała, połączyliśmy się z rodziną, cała była. 4 osoby, cała rodzina była w tym wagonie. No i mama zaczęła opowiadać, jak to było, że oni byli
wcześniej jedną noc zabrani. No.

jak ta podróż wyglądała. Mróz był wtedy niesamowity. My mieliśmy od razu wielki, wielki głód. Już nie było co w ogóle jeść w tym wagonie, a niektórzy tam jeszcze po troszeczku coś tam jedli. Jechaliśmy, to był luty, przez Baranowice. Jak przyjechaliśmy do Baranowic, to zaczęli zmieniać pociąg. To pociąg, wagony zmieniali na szerokie tory. To pociąg troszkę stał, to można było sobie pójść, gdzieś tam studnia, bo można było sobie pójść wody nabrać. No to ja sobie przechodziłam, bo można było nawet wyjść z wagonu i przejść się trochę. Aha, i było takie powiedzenie. Progulka woźle wagonów. To znaczy w wagonie niby był taki tam dołek, dziurka, tam coś przekopane, że to niby można było się tam załatwić, ale tego nikt nie robił w wagonie, tylko właśnie czekaliśmy, jak krzyknie progulka woźle wagonów, to otwierał drzwi i troszeczkę wypuszczał, że można było się tak przejść po tego. No to ja sobie przechodziłam wtedy, no to odkryłam, że ten pociąg jest bardzo długi, że w każdym wagonie też tak bardzo dużo ludzi i bardzo ludzi, dużo znajomych i wszystkich po kolei, niektórych swoich kolegów znalazłam, też tak sobie wyszli, chodzili. To w Baranowiczach jeszcze spotykaliśmy się, tak? Właśnie przejściowo tam gdzieś ktoś coś widział, a później już jak pojechaliśmy, granicę już jak przejechaliśmy, o, rozpacz była straszna, wszyscy bardzo płakali wtedy. O, już dowiedzieliśmy się, że już przekroczyliśmy granicę, jesteśmy na terenie Związku Radzieckiego. Na jakiejś stacji to się wszystko zatrzymało i był podział jakiś, gdzie, w jaką stronę te transporty szły. I ostateczne zatrzymanie po takim czasie, że jak to było w lutym, to był marzec, wiecie, początek maja był, to dopiero dotarliśmy na miejsce. To jeszcze w tych lasach była zima. W ogóle tory się skończyły i już pociąg, jeszcze dalej już się jazda skończyła. I podstawili sanki, każde sanki zaprzężone w jakiegoś tam konia. Wioski były puste, wyludnione. Wszystko zostało wywiezione w głąb, daleko gdzieś tam na Syberię, bo to było, no na nasze województwo, to Archangelsk. To było nie jeszcze tak daleko w stosunku do tego wszystkiego. Ludzie uciekali, przejeżdżali z miejsca na miejsce, żeby zmylić, żeby nie wiedzieć, nazwisko zmienić, żeby sąsiadów nie mieć, żeby znajomych nie mieć, bo siebie nawzajem jakoś tam wydawali, no i strasznie się bali tej Syberii, okropnie, ojej, już tak się aż drżeli, tej Syberii strasznie się bali, bo to w głąb dalej na Syberię wywożono ich też. Miejscowych ludność wywożono na Syberię. Szosa była ułożona z takich bali drewnianych. Także to już dobra była jazda. I nas tą szosą tak wieźli i przywieźli w końcu na miejsce. Jezioro bardzo, bardzo duże, nazywało się Kośozioro. W rejonie powiatu Onega. Takie były adresy, tak sobie adresowaliśmy listy później. Województwo Archangelsk, powiat Onega i ta miejscowość Tuszylowo. Tuż nad tym jeziorem były pobudowane drewniane baraki. Kilkanaście tych baraków było, bo przywieźli rodzin polskich 160. To wszystko gdzieś tam w tych baraczkach pomieścili. No i zaczęły się zaraz tam spisy, rejestracje. A, komendant obozu był. No taka jakaś tam władza, takie biuro było, NKWD tam siedziało. Mama chodziła gdzieś tam do roboty. I ojciec chodził, a ojciec znając las, a trochę pytali, co kto umie, to wysłali ojca do lasu, bo tam ten las rósł i za życia te sosny padały, bo ten las rósł na bagnie, wielkie bagna były, jak okiem sięgnąć, wielkie bagna były. A mój ojciec się znając na tym, to miał za zadanie chodzić od drzewa do drzewa i takim młodzieżem tam puk, i jak tam echo jakoś odpowiadało tego śmego, to stwierdzał, czy nadaje się, żeby to spuścić i na deski pociąć, czy już się to w ogóle nie nadaje. Zabrałam ze sobą wszystkie zeszyty. Książek nie, zeszyty zabrałam. A ja nie wiedziałam o tym, że one będą potrzebne.
tylko po prostu sobie brałam pióra, wszystkie ołówki i tam papieru za żadne skarby, a pisania żadnego. Żeby tam można było pęknąć, trzasnąć, nie było papierku żadnego. Więc chemiczny ołówek i się robiło z tego chemicznego, tylko tak trochę tam jakiś atrament. Jakoś tam pisałam listy do mojej babci, a babcia została w województwie białostockim, tam powiat Wolkowysk, w swojej miejscowości. I nagle w tym mniej więcej czasie zjeżdża NKWD na posiołek. Blady strach na to wszystko padł, bo to mało, że człowiek na takim posiołku, że troszeczkę mógł się poruszać, to jeszcze strasznie wszyscy się bali Syberii i tych lagrów takich tam na Workucie, tej kopalni węgla, bo to było okropne. Przyjechał NKWD i ogłosili, żeby się zgłaszać właśnie do świetlicy, tam po kolei nazwiskami spisywali i ogłosili i powiedzieli, że mamy amnestię i możemy sobie wyjechać stąd. Dadzą nam dokumenty, ale nie będziemy mogli wyjechać na południe Rosji, tylko możemy sobie wyjechać do Komiezeser, to na północ jeszcze bardziej. No i oczywiście nikt się nie zgodził. Nic nie podpisaliśmy. Nic. I to zostało tak. I oni wściekli odjechali. I wtedy ojciec, znając sąsiada jeszcze tam sprzed wojny, młodego pana po 30, który był w wojsku wyćwiczony, wziął tego sąsiada i jeszcze dwóch panów młodszych. Trochę rubli zebraliśmy i oni pojechali do powiatu, do Onegi. Na gapę, bo to trzeba było mieć tam rozpiski, cuda, żeby do pociągu wsiadł. A oni się odważyli, mając parę groszy, bo tam gdzieś okazało się, że ta stacja to chyba ze 40 kilometrów w lesie już była jakaś stacja i pociąg. W Onedze pochodzili po mieście, poszli do NKWD i okazało się, że NKWD w Onedze nie chce dalej nic załatwić. Ale dowiedzieli się, obmyślili, że pojadą sobie dalej do Archangelska. Na gapę pojechali. Dojechali do Archangelska, zaczęli chodzić po mieście i znaleźli placówkę polską już. To była placówka rządu londyńskiego już w Archangelsku. I oni wrócili do domu szczęśliwie. No i wreszcie drugi raz przyjechało NKWD i zaczęli nam wydawać takie różowe. O, miałam ten dokument długo. Różowe takie papierki tam napisane. A że mój ojciec był bardzo niecierpliwy. Wykombinował w ten sposób, że jeszcze każdy ma parę rubli trochę z tych rodzin, które się zgodziły oczywiście. Zorganizował, że zebrał te ruble i te 40 kilometrów po Bożym Narodzeniu 1942 roku zorganizował te 40 kilometrów, przez cały dzień szliśmy pieszo do tej właśnie miejscowości, gdzie ten pociąg się zatrzymywał. Za te pieniądze ojciec przekupił kolejarzy i kolejarze postawili wagon towarowy. I ojciec określił mniej więcej, gdzie chcemy jechać. I oni podstawili wagon, te rodziny się zapakowały i gdzieś nas już w dobrą stronę wieźli właśnie na południe Rosji. No i jechaliśmy tak, dojeżdżając do Uralu już, Świerdłowsk, Ekaterynburg. Nasz pociąg, ten towarny, zatrzymał się. I podobno na stacji można kupić pierożki. I mama mi dała trochę, jakieś tam rubli jeszcze było. I ja sobie też poszłam w kolejce tam z kimś. No, to była wielka wyprawa. Bardzo niebezpieczna, bo bardzo wielkie stacje, trzeba przyznać, wszystko olbrzymie, okległości, straszne, zresztą Rosja znana z tego jest. Kupiłam te pierogi, było nas dwóch panów i było małżeństwo, które zostawiło w pociągu 10-letniego chłopczyka z jakąś ciotką, sam nie został. No i kupiliśmy tych pierogów, zadowoleni, wracamy na miejsce, nie ma naszego pociągu, już odjechał. A pytaliśmy się przedtem jakiegoś kolejarza, postoi. No nie ma. To co tu robić? Ja byłam jeszcze za smarkata, żeby coś myśleć. Dopiero to małżeństwo zaczęło myśleć i mówi, pójdziemy szukać NKWD. I w tych budynkach stacyjnych znaleźliśmy gabinet jakiegoś, tam coś tam napisane, NKWD. Weszliśmy do tego, że nam pociąg uciekł, że zostaliśmy. Jejku, jak skoczy. To my wam pomożemy, a to już była ta amnestia i prąd, że Polaki jadą do armii. Załatwimy to. Rzeczywiście, szybko załatwili. To był cud z nieba. Wsadzili nas do pięknego osobowego pociągu. My brudni, zawszawieni,
ale wsadzili nas, bo Polaki jedą do armii. No i wysłali z tym, że my absolutnie nie wiedzieliśmy, w którą stronę ten pociąg pojechał, ale oni tam już gdzieś powyzwaniali i wiedzieli, gdzie ten pociąg jedzie. Do Czelabińska okazało się. I do Czelabińska dojeżdżamy. Ojejku, co za radość była, nie z tej ziemi, bo ja wychodzę z pociągu, a z dworca wychodzi mój ojciec. To była wielka radość. A ojciec mówi, o moje dziecko, co tu się dzieje w Czelabińsku, żebyś ty wiedziała. Ja poszedłem już do miasta. Ty wiesz, znalazłem placówkę polską, która nas obdarowała chlebem. Ja dostałem, mówi, chleb na cały wagon. Przyjdzie, mówi, ksiądz do wagonu. Będzie tam odprawiał mszę świętą, bo to był okres Bożego Narodzenia. No i połączyliśmy się. No i chyba dobę, może dwie, ja jechałam znowu w tym wagonie z rodzicami, ze wszystkimi. Wszystko było w porządku. I ze dwie doby jechałam i znowu ta cholerna jakaś stacja i to jedzenie zawsze stało na przeszkodzie. No i znowu okazało się, że gdzieś tam na stacji sprzedają pierożki. To moja mama za pieniądze i mówi, chodź ze mną, pójdziemy razem. No i poszłyśmy. Kupiłyśmy tych pierożków i wracamy, a mama mówi, masz jeszcze pieniądze, idź jeszcze drugi raz tam, wróć, postój w tej kolejce, to może tych pierogów jeszcze kupisz. I ja poszłam i znowu apiać, kupiłam te pierogi, doszłam do wagonu, aż wagonu nie ma, już pojechał. Zostałam na lodzie, tak jak stój, bez żadnego dokumentu, bez żadnego grosika, w zimowych walenkach takich, a tu już południe, ciepło, ja tego, no ale to mniejsze, to już nie takie ważne, no ale dokumentu żadnego, żadnego grosza. Jeszcze zostali ci sami panowie, co tak chodzili, bo oni, kawalerowie, to tam im wszystko jedno, gdzie sobie tam szli i tego. Chodzimy, chodzimy, nagle patrzymy, placówka polska. No i powiedzieliśmy, że no pociąg odjechał, myśmy zostali tak na niczym, nic. Bardzo dobrze nam poradzono, bardzo dobrze nam poradzono na tej placówce, bo mówi, dobrą trasą jedziecie, możecie jechać w stronę Taszkentu, to na drodze do Taszkentu będą wszędzie placówki polskie, tam się będziecie zgłaszać, to zawsze was tam poratują. Żadnych pieniędzy, żadnego biletu, nic, nic, tu już nic. Tylko tyle, że jedzenie. Zaczęliśmy sami kombinować. Aha, a jeszcze to jest bardzo ważna sprawa, że żeby wsiąść do wagonu jakiegokolwiek, no nie do towarowego, tylko do osobowego, to w tych pierwszych drzwiach była tak zwana prowadyrszczyca. Na polski język to można powiedzieć strażnik. Kobieta szczególnie nie pozwalała wsiadać do wagonu, taki gospodarz wagonu, jak ona zauważyła, że te miejsca siedzące, wszystkie są zajęte, to już nikogo nie wpuszczała i stała tam zawsze u wejścia. Ale że to byli młodzi chłopcy ci tutaj i tylko nie oni jedni tak robili, to jak podeszli do tego wagonu, już namierzyliśmy, gdzie mamy tam jechać, w stronę Taszkentu, to tą babę tam ściągnęli po tego, ona już nic nie mogła poradzić i siłą przepchaliśmy się do wagonu, jakoś tam miejsce zajęliśmy i jechaliśmy w ten sposób, ale na gapę, już na gapę, to już bez żadnych pieniędzy, nic, bez żadnych tam biletów, na gapę było w stronę Taszkentu.

0: No i wreszcie Taszkiem. Piękna stacja, wysiadamy. No te wszy tam kapią. Pan major do mnie doszedł i mówi tak, moje dziecko, mówi, zbieram dzieci po drodze małe do dziecińca polskiego. Wszystko, gdzie usłyszę polską mowę, zabieram te dzieci po dworcach, to się wałęsało, biedne, obdarte, głodne. Ale mówi, ty jesteś za duża. Ja cię nie mogę zabrać do sierocińca. Za Taszkentem jest stacja nieduża Kaufmanskaja. Tam jest piękny ogród morelowy. W tym ogrodzie jest piękny dom i w tym domu jest już sztab generała Andersa. To było tak po południu. Rzeczywiście stacja, wyszliśmy ze stacji. Jakiś budynek jest. Wchodzimy, patrzymy, tu już się nie można dalej ruszyć. Posiedzi żandarm na krzesełku, dalej nie wolno wchodzić. Przyszła pani, to już przyszła pestka, pomocnica służba kobiet. Przyszła pestka w mundurze, ślicznie już ubrana i zaczęła się wypytywać. Nikt dokumentów nie miał przy sobie. No więc jakoś na podstawie naszych zeznań to tam wszystko spisała. Kartka mówi, tu w podwórku idźcie dalej, tam będzie kuchnia i tam sobie zjecie obiad. I broń Boże nigdzie nie lazić, bo wy jesteście jeszcze zawszawieni, a my już jesteśmy czyści. Nas było chyba tak w sumie w tej grupie znowu z 6 osób. W tej grupie była pani, która miała już tak ze 30 lat. W stosunku do nas to była trochę starsza pani. I ona już wiedziała, gdzie jest jej mąż. Ona do mnie doszła, jak dowiedziała się, że ja już tu te papiery mam i tego. Mówi, to wiesz, to ty masz papiery, a ja mam ruble. A ja mam dużo rubli. I będziemy razem jechać. I do tych guzar już szczęśliwie, normalnie, z tymi dokumentami, z tym wszystkim, szczęśliwie do tych guzar dojechaliśmy. To nieduże było miasteczko, ale tam był cały zbór takich nowo przybyłych, co tak przybywali z całej Rosji ludzi. Pierwszy zbór był w Uzuluku, a później ten drugi taki napływ wielkich tam z Syberii, tych ludzi, co przychodzili, to był w tych guzarach. Do tych guzar przyjechaliśmy. Były namioty postawione, no już niby Stalin to wszystko, to już znaczy wojsko radzieckie załatwiło, były namioty dziurawe, stare, no ale tam nikt się nie zastanawiał. Tyfus straszny panował, tyfus, okropny. Tyfus i czerwonka. Ludzie umierali pokotem. Śmiertelność była straszna w tym momencie. Byłam na dwóch pogrzebach nawet, w tych guzarach. Pogrzeby się już odbywały tak niby z księdzem już. Już na to wszystko było pozwolone. Dół jeden wielki, wielki kopano. Żadnych trumien nie było, nic. Bo drzewa tam nie było. To tam na trumny to było szkoda drzewa. Ale były tam jakieś prześcieradła, te zwłoki zawsze zawinięte. I tak na kupę do tego rowu to wszystko się tam rzucało. To byłam na dwóch takich pogrzebach. To 20-30 trupów na raz tam się wrzucało do tego. A już byłam z ramienia wojska jako przedstawiciel PSK. Już zaczęły się nawiązywać znajomości, pytania, skąd, z jakiej części Polski, a kiedy, a jak. No i właśnie, i miałam jakieś, nie wiem, szczęście czy nieszczęście, jak to tam było. W każdym razie noc jest, śpimy twardo. Ktoś mnie budzi, ja otwieram oko, zdziwiona, kto mnie w nocy budzi. Przebudź się, powiedz, umiesz pisać po rusku? Literki znasz ruskie? Mówię, znam, piszę trochę. No to wstań, wstań i przyjdź do kancelarii. Tylko nie rozgłaszaj tego, nic nikomu nie mów. Będziesz tu pisać nazwiska już wypływających za granicę, bo to trzeba radzieckim władzom dać w 3 egzemplarzach. Tam żadne kalki, żadnych cudów nie było, tak jak teraz. Tylko wszystko trzeba było odręcznie napisać. To będziemy pisać, do rana mamy to zrobić, bo tak jest rozkaz. Bo już rano dostaniemy mundury i będzie wyjazd za granicę. Ja się dowiedziałam pierwsza, przyszłam, nikomu nic tak specjalnie nie powiedziałam, przyszłam zadowolona. Rano pobudka i wszyscy dostawali nowy mundur. Całe transporty mundurów szły, przez Murmańsk wszystko szło. Statki z mundurami, z bronią, wszystko szło do Murmańska. Anglicy czy Amerykanie przysyłali spódniczki, żakiety, wszystko, buty. Zostaliśmy umundurowani rano do pociągu. Rząd radziecki nie pozwolił mieć przy sobie żadnych rubli, żadnych pieniędzy, więc jedna z tych pań miała ruble i mnie dała. Czerwieniec mi dała, no to było 10 rubli, większe pieniądze były. To ona mnie dała, ja tam do kieszeni, ja to przemyciłam, ten czerwieniec na statek. Ach, co oni nam wyrobili, żeby dobrze zareklamować Związek Radziecki. Dowieźli nas nad Morze Kaspijskie, no jakaś tam miejscowość, pamiętam. Ustawione wagony towarowe w rządek. W tych wagonach towarowych kuchnie wojskowe, zupa pięknie pogotowana, drugie danie ugotowane, wino, jakie tylko radzieckie, różne dobre wina były, jakie tylko wina w tych bufetach, możecie sobie to kupić, a to jedzenie dostaniecie. I tak nas ufetowali przed wsiadaniem na statek, żebyśmy dobrą propagandę robili za granicą, że najedliśmy się przed wyjazdem. A ja miałam chyba w życiu troszeczkę szczęścia, bo do dziś się zastanawiam, jak to wszystko mnie się ułożyło, że ja w sumie tam od Archangelska, tego nad Morze Kaspijskie zdążyłam przejechać i udało mi się od razu pierwszym transportem, pierwszym jaki szedł w ogóle w marcu za granicę, to ja już jechałam tym transportem. To ja się byłam zdziwiona, mówię, jak mnie to tak, mówię, czy mnie Pan Bóg wiódł, czy coś. Pierwszym transportem płynęłam statkiem radzieckim, jakimś oczywiście towarnym, brzydkim, obrzydliwym, nie z tej ziemi, potwornym, przez Morze Kaspijskie do Pachlewi, do Prułom. No, ale ludzie byli po drodze dosyć dobrzy, których spotykałam i mnie załatwiali. Poprosiłam i coś tam zawsze załatwiłam sobie. Dopiero przyjechałam tutaj w 1947 roku i tutaj rodzina była. Na Pomorzu tam, w Malborgu była rodzina. Oni pojechali do Kazachstanu, oni jeszcze przebyli biedę w Kazachstanie i już po wyzwoleniu Polski przez Armię Czerwoną tutaj, to przyjechali właśnie do Malborga. Moja mama przyjechała do Malborga z siostrą, a tata jeszcze został wciąż w łagrze i dopiero przyjechał w 1948 roku.
1: To był reportaż Polska Droga Jarosława Warzechy z naszego radiowego archiwum, a teraz inna historia, Golonka Moja Miłość, to sentymentalna opowieść o restauracji pani Danusi przy ulicy Wschodniej, która niestety od wielu lat już nie istnieje, ale teraz przeniesiemy się nieco w czasie.
2: Tu jest kudek, kochanie, tyle. Niedawno były zamki powyłamywane, były włamania. Już szóste. I to jest z okolicznych ulic. Pięć sklepów obrabowali i aptekę. I szkoda mówić. O. Kiedyś to był bar mleczny, czy jakiś tam taki. No ale tu jest restauracja. Bo podajemy i wódeczkę, i prawdziwe jedzonko, i nie podajemy żadnych chińskich, żadnych, aczkolwiek teraz tą zmianę żeśmy zrobili na wschodnią, tak jak ulica, ale to każdy, znaczy nie każdy, ten kto wie, to wie, że my tu, co my tutaj podajemy, ale zazwyczaj może się kojarzyć też z kuchnią wschodnią, czyli chińszczyzną, ale to nie jest właśnie tak. Ja tu pracowałam jako kelnerka, pracowałam w gastronomii od 1966 roku. No i tak w niejednym lokalu, w takich standardowych lokalach w kategorii w jedynkach, no bo w eskach, no to już kobiety nie pracowały kiedyś. No i tak niechętnie przyszłam do tej golonki i zostałam w tej nieszczęsnej golonce, aczkolwiek to już jest, no nie na moje lata, ale kocham tą pracę, no i nie wyobrażam sobie zmienić gdzieś na jakieś klejenie kopert, bo też nie jestem tam znowu wykształconą osobą i nie nadaję się do innych rzeczy. Kocham to, co robię i nie wyobrażam sobie właśnie coś innego robić, jak pracę z ludźmi. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są, powiedzmy, podli i wyobrażają sobie pracę kelnerki różnie, ale no ja kocham tą swoją pracę i nawet jak ktoś przykro mi coś powie, to ja to tak w żarto obrócę i nie gniewam się i każdemu dziękuję, że przyszedł, no bo no kocham to, co robię. No. Kocham ludzi, ale wydaje mi się, że nie strój zdobi człowieka. Przychodzą tu naprawdę ludzie utytułowani i ani ja nikomu nie tytułuję, czy panie dyrektorze, czy panie magistrze, czy tego. ktoś, kto mnie zna, to wiedzą, że do mamuśki jak się przychodzi, to się ma tylko powiedzieć, co by zjadł, czy jakąś większą goloneczkę, czy mniejszą, czy jakieś flaczki, czy coś. Nie mam ochoty dziś na golonkę, bo jest gorąco, bo różnie jest, no to coś innego zaproponuję i każdy wie, że to, co ja zaproponuję, to jest zawsze godne uwagi i nic u mnie nie ma nigdy starego, nigdy nie ma nigdy jakiegoś cuchnącego, czy robione to tydzień wcześniej, chowane to w zamrażarach i potem w mikrofalach. Ja mikrofali nie mam, także u mnie to wszystko jest z patelenki i od razu podane na stolik. Im dalej, tym chłodniej, prawda? Jak pani ma życzenie, to chętnie zaprowadzę i pokażę.
3: Jak tu jestem, to już zobaczę wszystko.
2: Dobrze. Tu peklujemy specjalny garnek, taki nierdzewiejka. Peklujemy golonki, ale są już ugotowane kiszone ogórki. Tu jest, no, pomyte, tylko trzeba wrzucić do magazynu. Ale tu jest taki... Wszystko się sypie. Także tu by trzeba było generalny remont zrobić, no ale to już mnie na to nie stać. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. W tej chwili takiego konsumenta, jak był kiedyś, że się sprzedawało 500 golonek i ze 700 porcji flaków, to, no, to już takie czasy nie powrócą. Także o. Nie mamy żadnej mikrofali, jak widać na załączonym obrazku. Jest to stara kuchnia, jest to stare podłogi, stare, no, wszystko się sypie. Zamalowywujemy to, co możemy, ale jak długo to... O, tu jeszcze nas pozalewano trochę z tego. Kocioł ze starej gastronomii, ale nie ma możliwości, żeby to zdjąć, bo to jest zbyt ciężkie. Staram się, no to, tego nie widać, bo to no, nie widać. No.
3: Piękna stara waga jeszcze.
2: To jest bardzo dobra waga, bardzo drogocenna waga, dlatego że to jeszcze jest żeliwne. Ja nawet jak ona pójdzie na emeryturę, to jeszcze za żeliwo się weźmie jakieś parę groszy. Przepraszam, że żartuję, ale to są te stare rzeczy, są bardzo, bardzo ważne.
4: Kiedyś oczywiście zaglądaliśmy tu często i to grupowo, bo w ubogiej ofercie, jak to się mówi, prawda, gastronomicznej w Łodzi był to bardzo ciekawy lokal, nie tylko ze względu na golonkę, ale w ogóle na dobrą kuchnię. A po drugie miał różne walory, bo to trzeba zobaczyć w kontekście, prawda, więc jak człowiek chciał zjeść dobry obiad, to oczywiście nie chodził po knajpach, tylko chodził do pana Tadeusza jadłodajni prywatnej tu na wschodniej. Jak chciał się zabawić jakoś tak elitarnie, to chodził do Spadifu. Jak chciał zjeść ciasteczko z kawą, chodził do Honoratki. Natomiast jak chciał porządnie zjeść, porządnie się napić, w kręgu, no, bardzo demokratycznym, bym powiedział, to wybierał golonkę. Demokratyzm ten polegał na tym, że klientela tego lokalu była szalenie rozmaita. Znaczy składała się i z miejscowej żuli, z ludzi z telewizji, ludzi filmu, pisarzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych, którzy, tak powiem, mnie się zresztą w ogóle wydaje, że golonka jest raczej wylansowana przez telewizję, prawda, czyli ta bliskość temu sprzyjała. Więc to takie pomieszanie, że tak powiem, towarzystw było bardzo twórcze i pobudzające, bym powiedział. Tak właśnie takich miejsc z ducha demokratycznych, gdzie bratać się i jednać można z ludźmi, nie pytając ich, kim są. Są często ci ludzie tutaj miejscowi w ogóle, no, jakby nie byli stremowani obecnością twarzy, które znali z telewizji, traktowali wszystkich tak samo. No i tak pamiętam zawsze tę golonkę jako takie właśnie miejsce takiego porozumienia ponad podziałami. Więc często tu bywałem wtedy, kiedy jacyś aktorzy z Poznania na przykład realizowali jakieś, występowali w jakimś teatrze telewizji, czy w jakimś kinie, czy w jakichś takich rzeczach. No to oczywiście przerwać między tymi zdjęciami po południu. No, niby się zaczynało obiadkiem, ale tak naprawdę to w gruncie rzeczy była to wódeczka i oprócz golonki klasyczny śledzik królował.
3: Też wtedy chyba troszeczkę wolniej się żyło niż teraz. Czy ludzie byli bardziej otwarci na siebie, na kontakty?
4: Ja myślę, że byli chyba bardziej otwarci na kontakty, bo dzisiaj jednak mi się wydaje, że podziały społeczne są silniejsze, to znaczy wyznacza ekonomia, praca, zajęcia i więcej jest takich get ludzkich. Ludzie się jakby izolują towarzysko, prawda? Dziś, nie wiem, zakłady pracy tworzą elity własne, prawda? Lubią, żeby się ludzie bawili ze sobą, proponują rozrywki. Po drugie, no, wiele ludzi jest po prostu najnormalniej zapracowanych i dziś no, trudno, żeby, nie wiem, czarny handlarz wódką z ulicy Wschodniej nagle spotkał się z Andrzejem Wajdą przy jednym stoliku, jak to w Golonce mogło być. Choć oczywiście już nie ma tej atmosfery dzisiaj, prawda, właśnie przez tę konkurencyjność, przez wielość oferty i trudno by było Golonce do tej poetyki wrócić. Natomiast się trzeba by było jakoś zmienić, ale trzeba pamiętać, że w ogóle nie mamy już od dawna honoratki, spatif nie jest spatifem. No więc wszystkie tego typu lokale, które pełniły formę takich miejsc biesiadnych, jakiegoś takiego porozumienia, bliskości ludzi, która się wytwarzała, rozmaitych, zniknęły i ta bliskość jest inaczej jakby manifestowana, czy nie po to ludzie się spotykają, żeby się spotykać, jak to bywało dawniej, prawda? Tylko dzisiaj no, spotykają się w interesach, spotykają się dla czystej rozrywki, żeby się wyszaleć. To były tu długie rozmowy, to była knajpa, która mi przypominała, no może nie wyglądem, ale powiedzmy takie lokale paryskie, bo to był dym, wiele rozmów, no i czasem te chodzące cygańskie zespoły, które grywały nawet niekiedy do tańca, bo to się zrywały takie pary jakieś dziwne, tańczące.
3: Ale absyntu nie było. Tak?
4: Absyntu nie było, ale był dym, dym wystarcza.
2: Bywają też ludzie, którzy przychodzą coś zjeść, bo widzę, że jest głodny. Jak nie czuje alkoholu, to dostanie jeść. Jak czuje alkohol, to do widzenia, żegnamy się, no bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przychodzili tutaj notorycznie, bo też mnie nie stać na to, żeby rozdawać darmo, prawda? I artyści, i dyrektorzy, i urzędnicy, prezesi, i politycy przychodzą. Także miłe to jest. Nazwisk to ja nigdy nie pamiętałam i nigdy nie zwracałam uwagi na nazwiska, bo wręcz przeciwnie, po imieniu, bo nieraz było tak, że do takiego, powiedzmy, mężczyzny, który jest kimś tam, no powiedzmy, czy prezesem, czy ministrem, czy ja nie wiedziałam, kto to jest i po imieniu tam. Po prostu nie lubię, jak sobie tytułują panie magistrze, panie inżynierze, panie dyrektorze. U mnie nie ma tego. U mnie jest za jednakowe pieniądze wszyscy jedzą, jednakowo wszystkim podaję. Czasem się lubię troszeczkę pomścić, ale to tak humorystycznie powiedziawszy, bo jak wiem, że był 20 lat temu, bo się pochwalił, o, bo ja tu byłem 20-30 lat temu, to daje po złości trochę większą golonkę, niech się pomęczy. No to oni są zadowoleni, że mogą sobie przypomnieć smaki i z tego się cieszę najbardziej. Przychodzą, no nie zawsze mają czas na to, żeby wejść, ale to jest tak sympatycznie, jak ci aktorzy przychodzą, ci lekarze, ci studenci innych takich tam różnych dziedzin i kilka osób zawsze wpadnie, Boże, nie widziałam, pytałem, czy jeszcze ta golonka istnieje, czy tego, no jest to fajne, no. Przyjeżdżają i zadowoleni są, jak zjedzą, no o. Ja tu nie jedno przyjątko takie zrobiłam, bo oni do mnie mówią tak, mamuśka, ty nam zrób to, co ty tam możesz nam zrobić, ja wiem, co chcecie. No i tak, a to prażoki z kapustą, a to na nóżce, na rapetce, a to, no jak ich jest 20, no to wiadomo, że taki prażok to musi wymagać pracy, bo trzeba je zrobić tak, jak Pan Bóg przykazał i skwarki. Jak jest ich mniej, to ja im tutaj zrobię, czy krupnik taki prawdziwy, czy tego. Lubią ludzie, naprawdę lubią takie domowe, prawdziwe jedzenia. I nie, wcale się nie dziwię, że wolą czasem zrobić w takim lokalu właśnie jak ten, a nie idą do tu nie chciałabym dyskryminować gdzie innych indziej, lokali, gdzie indziej, jak tu się dobrze czują, wiedzą, że tutaj zjedzą prawdziwe galaretkę z nóżek, czy tak jak mówię, ten kapuśniak taki prawdziwy na tej rapetce, czy golonkę, czy no, czy jakieś kotlety prawdziwe, schabowe, no czy jakieś inne rzeczy takie, które mogliby zjeść w domu, to ale nie mają czasu, No to sympatyczne to jest, wie pani, że przychodzą i zamawiają tu u mnie i cieszą się, że u mnie mogą zjeść. Miałam tu jednego pana, który był na przyjęciu, nie będę mówić kto, był w szaliku, ja mówię, no ojciec, zdej mi ten szalik, bo ci go... Nie, bo mam piękny krawat z Harvardu i on nie może być poplamiony. No i z tego było tyle radości. Mam też właśnie takich gości, którzy lubią pić w takich koszyczkach. Szklanka nie na spodku, tylko w takich koszyczkach. Mamuśka, masz te uchwyty? Mam, lecę do magazynu, przynoszę. I wie pani, z takim byle czym można tyle zrobić komuś przyjemności. I naprawdę to są ludzie dostojni.
3: Okazuje się, że pamiętają tu pana.
5: A, witam!
2: Cześć! Co tam słychać? No. Kochani, siadajcie troszeczkę. No. To tak jak nie konsument, tylko jak fumfle, nie?
5: Jak fumfle, no. Ja to Golonkę pamiętam od 58 roku. Ja w 58 roku tu przyszedłem z kolegami.
2: To ja miałem 8 lat.
5: Jak dostałem pierwszą pensję. To kolegów zaprosiłem, no i gdzie? No to do Golonki, bo to jest takie piękne, te Golony były.
2: No i tu dużo zacnych ludzi przychodziło, no. I przychodzi, no ale teraz to tak...
5: Ja pamiętam, bo jeszcze nawet do kuchni tak byliśmy zaprzyjaźnieni, że do kuchniśmy tam chadzali patrzeć, jak te Golonki się tam ważą. Więc to były takie duże, duże gary, takie olbrzymie i to one się nie gotowały, tylko tak się prużyły. I one dochodziły do siebie. A na schodach w kuchni siedziała jedna z kucharek i strugała autentyczny chrzan. Na bieżąco był dorabiany chrzan. Do tego groszek pire. No jeżeli taką porcję się dostało, no to no, pyszota, marzenie. No, naprawdę Golonka się rozpływała.
2: No to odświeżymy. Co? No, częstuję cię, kurde,
5: nie,
2: na razie.
5: Jestem na ten.
2: No kochany, niedługo ci pępek do krzyża przyrośnie.
5: No, ale miło cię widzieć w formie, że to był taki pokój zwierzeń, jakby się przychodziło do Danusi, no tam, no, co tam słychać, no i się tak człowiek tam użalał, a to w firmie tam, nie, a to, no różne przecież, to, różne transformacje ustrojowe przecież, prawda, i ty to byłaś Zagierka, tak, w 70-tych latach, że? No potem stanie wojenny, no to też jakoś tak, tutaj żeśmy mieli jakby taką odskocznię z pracy.
2: Można byłoby dużo mówić na ten temat, ale to...
5: Z pracy się wyskakiwało, żeby tam się trochę no, naużalać i dalej.
2: Kiedyś przyjechał, 5 lat temu był tutaj redaktor z Warszawy. Usiadł sobie właśnie tutaj, na tym miejscu. Oparł się o ścianę, popatrzył. Już rybko. Łzy w oczach i mówi, proszę pani, to jest sanktuarium, to jest coś niepowtarzalnego, gdzie człowiek tutaj przypomina sobie dobre i złe strony. No facet płakał, mimo to, że był redaktorem z niejednego pieca chlebia.
5: I to święte. No ale to jest święta racja, za co Danusia mówi, że rzeczywiście to jak sanktuarium to było. No bo, a dlaczego Golonka? Dlatego, że no to było no właśnie jak sama nazwa tej restauracji przemawia, to były świetne golonki. Nigdzie się w całej Łodzi, w żadnej knajpie nie dostało tak dobrej golonki. Jakieś tajemne siły mają te panie w kuchni, że preparują tak świetne golonki, bo to jest duża sztuka zrobić dobrą golonkę, ugotować. To od początku w zasadzie to już była ta tradycja tych golonek, ale tak pewnie tam z pokolenia na pokolenie w kuchni sobie przekazywały te wszystkie jakieś tam, a poza tym jeszcze tutaj były przepyszne flaki, bo to flaki były robione na tym wywarze po Golonce. No to już zupełnie poezja była. Także to główne menu to było flaki i Golonka. I to w zasadzie zakład się w tym specjalizował i bardzo dobrze robił, że się tam nie rzucał na jakieś różne inne takie tam wymyślne inne potrawy. Bo to wszyscy w zasadzie przychodzi. Tu, ja pamiętam jeszcze był takie czasy, że się stało na ulicy i czekało, żeby wejść do środka, no bo były stoły zajęte wszystkie, no tutaj takiej przepustowości nie ma. Tośmy w kolejce stali normalnie, nieraz i pół godziny się czekało, aż ktoś tam zjadł i wstał. I to były takie nieosobne stoliki, bo się po prostu razem wszyscy mieszali. Jak tylko krzesło było wolne, to każdy siadał i obsługa była szybka bardzo, także tylko człowiek usiadł, to Golonka zaraz przyjeżdżała, bo tam cały czas w tych takich kotłach dużych, na tych piecach tam się to wszystko prążyło. Żyjemy trochę szybciej. Ja ze swojego przykładu mogę powiedzieć, że ja kiedyś lubiłem, jak przychodziłem do lokalu, to sobie posiedzieć, a teraz jak no właśnie teraz gramy, to ja już przebieram nogami, bo już się spieszę, bo mam jeszcze innych trochę zajęć i człowiek nie ma czasu na to. Poza tym jest inne tempo życia w tej chwili. Ja też nieraz się tak zastanawiałem, mówię, co, dlaczego tak jest, że ja na nic nie mam czasu? Tak jak się kiedyś skrzykiwaliśmy, że no to idziemy i się siedziało tam, dyskusje różne, to nie wiem, to jest tempo, każdy się pozamykał jakby, może to upływ czasu już a obecna młodzież no nie zna tych różnych tradycji i taka golonka to im nie imponuje, bo są inne lokale, bardziej dyskoteki może, no tu jest duża tradycja, ale też mi jest przykro, że w zasadzie to tak dogorywa, no to jest, no to jak ja w 58 roku byłem tutaj, no to już egzystowała ta golonka, no to od tego czasu upłynęło prawie pół wieku, prawda? No to ile ona ma lat? To już ma 60 na pewno lat istnieje ta golonka. No, to jest rzeczywiście obieg relikt w tej chwili, tak z perspektywy czasu spojrzeć, bo takiej drugiej golonki to jeżdżę trochę i po świecie i po Polsce, no to w Polsce to nawet to nie ma takiego lokalu.
2: A teraz będzie położona goloneczka. A tu będzie groszek dołożony. Kapustkę trzeba wymieszać, ale to już może nie tą łyżką, bo to wszystko takie rzeczy. Wszystko jest gorące. Proszę zobaczyć, już jest. Tak jest. To są specjalne takie garki nierdzewne, bo wszystko można trzymać w aluminiowych garnkach, no ale bo to są jakieś zasady kwasowe, także no.
3: Ta słynna golonka, tak?
2: Tak, tak. Wyklonana goloneczka. Są i mniejsze, i większe, ale proszę zwrócić uwagę, jaka, bo czasem mają ludzie opinię, że a, bo golonka jest tłusta, bo gruba skórka, ale proszę zobaczyć, jaka jest ta skóreczka tutaj. O, to jest skórka na golonce. To tak jak żartobliwie się mówi, jak na niemowlaczka dupcia, taka jest cieniusieńka skóreczka, bardzo delikatna, jedwabista. No ale zapraszamy, bo chcemy nie tylko pochwalić się słownie, tylko chcemy się pochwalić no oryginalnie, żeby to było.
5: To. No to wiesz, masz dobry pomysł. Ja jednak dawno już nie jadłem golonki, to muszę zajrzeć.
1: To był reportaż o restauracji Golonka, o której opowiadała pani Danusia. W reportażu wystąpił między innymi Włodzimierz Łarionow, już nieżyjący operator Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej, a także Zenon Jaskuła, dyrektor Teatru Nowego i poeta, również niestety już nieżyjący. A teraz połączymy się z Brzezinami, gdzie jest Seweryn Potentas, może też coś będzie o jedzeniu.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Będzie o jedzeniu. Zapowiadałem to zresztą już wcześniej, że wrócimy do kół gospodyń wiejskich, dlatego że czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu Najlepsze z regionu, smaki, tradycje i historie lokalnych społeczności, czyli konkursu kulinarnego. No i mamy już zwycięzców i z nami są panie z koła gospodyń wiejskich w Besiekierzu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jest radość?
8: Oczywiście.
9: Ogromne. Bardzo duża.
7: Przede wszystkim zapytam o to, co zwyciężyło, jaką nazwę ma potrawa, bo nie brzmi typowo, brzmi, można powiedzieć, poetycko.
8: Szlachetny rumieniec na łanach jęczmiennych.
7: I czym to jest, jakbyśmy mogli uprościć i opisać?
8: Są to policzki wieprzowe w sosie demi-glace na kaszy jęczmiennej.
7: No, to są te legendarne policzki wieprzowe, o których dzisiaj każdy tutaj mówił, z kim byśmy nie rozmawiali, to te policzki wieprzowe się przetaczały, że to danie, które robi wrażenie. Rozmawiałem tu już z paniami trochę poza anteną o tym, że panie nie mają jakichś takich tradycji, do których mogą nawiązać, tylko same tworzą swoje tradycje w regionie. Proszę właśnie opowiedzieć o swoim kole gospodyń wiejskich.
8: Nasze koło jest bardzo, że tak powiem, młodym kołem, bo działamy dopiero czwarty rok. Nie podlegamy pod żaden region, ani łowicki, ani łęczycki, więc tworzymy własną historię, staramy się własnym strojem, własnymi, że tak powiem, dokonaniami tworzyć pewien kolejny etap historii, który chyba idzie w dobrym kierunku, no bo to jest nasze kolejne zwycięstwo.
7: To w takim razie przejdę do tego, jak zrobić takie policzki. Jakbyśmy mogli tak w skrócie, może jeszcze ktoś dzisiaj bez obiadu, może ma akurat, kto wie, policzki, to będzie wiedział, jak je przygotować, jak je przyrządzić.
8: Policzki przyrządza się w bardzo łatwy sposób. Należy je tylko doprawić solą, pieprzem, obsmażyć i po prostu dusić. Dusić dość długo. Potem podlewamy je sosem, tym właśnie sosem demi-glace, który jest na bazie kości wołowych, wołowiny. Jest to sos, który bardzo długo musi, że tak powiem, ta esencja tego sosu, wywaru, musi, że tak powiem, wzbogacić te policzki, przełamać troszkę ich taką łagodność i delikatność. Kaszę gotujemy, później podsmażamy ze szpinakiem, suszonymi pomidorami, przyprawami. Możemy to podać z buraczkiem, tak jak my to podajemy. Buraczek jest też w innej formie, bo jest to buraczek krojony w drobną kosteczkę. Ma to swój inne przełamanie smaku, ale zapraszamy do spróbowania czegoś innego.
7: To jest danie, które wygrało konkurs, ale pewnie mają Panie jeszcze szereg innych dań, które w Waszym repertuarze występują. Czy możemy o tym powiedzieć ewentualnie?
8: Tak. Też brałyśmy udział w takim konkursie dawno temu. Robiłyśmy golonkę na kapuście. Też oczywiście nasza golonka stanęła na podium. Robiłyśmy jeszcze...
9: Z kapustką.
8: Też, że tak powiem, liznęłyśmy tego podium.
9: Żurek był robiony również w chlebku. Chlebek był wypiekany przez nas. Był żurek i jajeczko do tego, tak?
8: I też stanęłyśmy na podium, także to nie jest nasze pierwsze zwycięstwo. Pierwsze podium, ale nie pierwsze zwycięstwo.
7: To jeszcze takie małe pytanie. Czy próbowały Panie dań konkurencji?
8: Nie, ale właśnie zmierzamy w ich kierunku, ponieważ przy naszym stoisku zrobiło się duże zamieszanie. Mamy dużo gości, dużo ludzi, którzy usłyszeli o policzkach i chcieliby ich spróbować. Także no, musieliśmy trochę odpuścić, bo nasi goście są ważniejsi niż nasze kubki smakowe.
7: To idealnie się składa i myślę, że to idealne zaproszenie dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się przyjechać do Brzezin na dożynki wojewódzkie. Stołów kół gospodyń wiejskich jest mnóstwo, dań do spróbowania jest mnóstwo i na słodko, i na słono, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A do tego trwa już teraz część artystyczna, więc do późnych godzin wieczornych, bo prawdopodobnie do 22 tutaj wszystko będzie się działo. Także ja dziękuję już za dzisiejszą relację z Brzezin i do usłyszenia.
8: My dziękujemy również, do usłyszenia.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Muszę dopytać potem Seweryna, gdzie można skosztować tych policzków z Besiekierza, a my za chwilę wracamy po serwisie informacyjnym, czyli już za kilka minut do historii dzieci z obozu dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej. Zapraszam do pozostania z nami.
10: Słuchasz Radio Łódź.
6: Autopromocja.
11: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
12: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
11: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
12: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
13: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
12: Bartosz Florczak,
11: Marcin Tercjak.
12: Zapraszamy.
14: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
6: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
16: Co?
15: Podobno jest nowy system w Azji.
16: Aha.
15: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
16: Mordo.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
18: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
19: Chyba zacznę inwestować w złoto.
20: Dlaczego akurat w złoto?
19: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
20: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
19: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
21: 5 cyfr. 1 kod. 1 sejf. A w nim ukryte złoto od firmy Tawex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tawex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
22: Po reklamie.
23: Na zegarze jest 17. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie ostatnie minuty przed meczem Legia widzę polskie starania o zwiększenie pomocy dla Ukrainy i dożynki w podłódzkich Brzezinach. W regionie jest na ogół pochmurno, ale w miarę ciepło. Na termometrze mamy 19 stopni. Piłkarze Widzewa Łódź niebawem zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa w meczu 8 kolejki PKO Ekstraklasy i będzie to debiut trenerski Mateusza Stolarskiego, który szkoleniowca łódzkiej drużyny został w piątek. Czeka go zatem nie lada wyzwanie.
24: To jest część pracy, trafiło się przed Legią Warszawa i będziemy robić wszystko, żeby dobrze się zaprezentować.
25: Jak ja bym był trenerem, to bym bardzo chciał zacząć z Legią. Wygrać na Legii po 29 latach jako trener, myślę, że to by była fantastyczna sprawa.
23: Tak mówi dyrektor pionu sportowego w Widzewie Łukasz Masłowski, a Legioniści są jedyną drużyną, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała. Mecz Legia Widzew rozpocznie się za pół godziny. Radosław Sikorski zapowiada zwiększenie starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków finansowych.
26: Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
23: W nocy zaatakowano została stację paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. W tej sprawie premier zwołał specjalną odprawę, która ma się niebawem rozpocząć. Setki osób bawią się na dożynkach z województwem łódzkim w Brzezinach. Niedaleko Łodzi to rzadka okazja do zapoznania się z kulturą ludową z całego regionu. W parku miejskim w Brzezinach na zwiedzających czekają więc stoiska z regionalnymi potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich, Dla rolników dożynki to ważne święto, podczas którego dziękują za plony, chociaż na razie jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że te żniwa były udane.
0: Świętujemy te niby zbiory płodów rolnych, ale to tylko w zasadzie na tym się kończy, bo przeliczenia wszystko dopiero będzie wiadomo, jak się sprzeda te płody.
2: My jesteśmy z warsztatów terapii zajęciowej i prezentujemy tu nasze rękodzieło, głównie skrzynki ozdabiane techniką dekupażu.
3: Przepiękne były wieńce, przepiękny był korowód.
23: Dożynki z województwa łódzkim w Brzezinach potrwają do wieczora. Teraz zaczyna się część związana z występami artystów, w tym kabareciarzy. A wolontariusze medyczni Fundacji Humanność ćwiczą pod Warszawą w czasie manewrów. Postawiono tam mobilną klinikę, w której w warunkach powodzi czy wojny można pomóc nawet 100 pacjentom dziennie. Mirosław Chrostowski z Fundacji prezentuje wyposażenie tego nowoczesnego obozu.
4: Ten nabyt jest większy, pozwala już na to, żeby każdy z tych stanowisk w wersji podstawowej ma przynajmniej pełne monitorowanie. To jest defibrylator, najmniejszy, najlżejszy, jaki istnieje. Przejdź w tryb
5: i przyklej elektrody.
4: I możemy wybrać nagły przypadek dziecka i on już zaczyna działać z akumulatora bez potrzeby jakiegokolwiek zewnętrznego zasilania.
7: Pan ma w ręku coś, co wygląda jak mała golarka.
4: Tak, jest to myślę, że nawet mniejsze niż golarka, a jest to mobilne USG, które jest w pełni wodoodporne, identyczne na przykład używa lotnicze pogotowie ratunkowe, bo jeśli mówimy o tym, że musimy jako zespół od momentu wezwania, czyli w tym momencie dzieje się jakaś katastrofa, gdziekolwiek w Polsce, w ciągu 48 godzin najpóźniej przyjąć pierwszego pacjenta, a w całej Europie bądź okolicach w ciągu 72 godzin, to znaczy, że po przyjechaniu na miejsce mamy kilka godzin do tego, żeby móc przyjąć tego pacjenta. Stąd każdy element musi być idealnie do siebie skonfigurowany.
23: Obóz jest w pełni autonomiczny, energetycznie, a filtrowana woda może być też przekazywana miejscowej ludności. Medycy uzyskali już certyfikację Unii Europejskiej jako grupa szybkiego reagowania w rejonach katastrof i kryzysów. Tyle w tym serwisie, a za godzinę pierwsza relacja z meczu Legia Widzew.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: 19 stopni mamy na termometrze, na barometrze 997 hektopaskali, wiatr słaby z południowego zachodu. Do wieczora i w nocy będzie pochmurno, nad ranem ochłodzi się do 12 stopni i pojawią się słabe opady deszczu. Jutro w ciągu dnia zmienna pogoda z temperaturą do 19 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Cała, dlatego była wiarygodna, a jej opowieść była prawdziwa. Zaczniemy od wyjątkowej młodzieży i ich wspaniałych prac.
1: Jestem Maja Pijanowska. Chodzę do plastyka w Łodzi. W tym roku zdałam. Teraz chodzę do pierwszej klasy.
2: Możesz powiedzieć, co jest na tym obrazie?
1: Dziecko, które tęskni za rodzicami. Takie emocje tutaj czuję po prostu.
2: To dziecko jest takie jasne, jakby miało oświetloną twarz. Mama jest natomiast taka ciemna, właściwie czarna. Dlaczego?
1: Bo mama jest takim cieniem jakby. Jej nie ma, ale dziecko ją widzi nadal.
3: Mam na imię Julia Mączyńska, jestem z Łodzi, mam 16 lat.
2: Tytuł tego obrazu właściwie to ciężar, którego nie wybrałam.
3: Na pracy znajduje się Marysia. Jest ona ubrana w pasiak. Na twarzy widać, jak jest to dla niej ciężkie. Też tytuł wskazuje na to, że nie była ani na to gotowa, ani nie była niczemu winna. Praca jest w kolorach ciemnych ze względu na sytuację, w jakiej się znajdowała.
2: No i tylko wybija się ten niebieski kolor właściwie z tego pasiaka, prawda?
3: Tak, dokładnie.
2: No i jeszcze taki element, który jest taki bardzo wzruszający, to ten miś pluszowy, tak?
3: Tak.
2: Czy ty wcześniej marowałaś?
3: Uczęszczam do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jestem na drugim roku nauki.
2: No właśnie widać, bo te prace rzeczywiście są wyjątkowe. A dlaczego w ogóle wzięłaś udział w tym konkursie?
3: Uznałam, że jest to temat, o którym nie należy zapominać i młodzież już nawet w naszym wieku powinna interesować się takimi rzeczami. Trzeba nagłaśniać pamięć o tych ludziach, o tych dzieciach i jest po prostu to idealny moment na to, żebym mogła dołożyć swoją cegiełkę do tego.
2: Tym bardziej przez sztukę, bo to nie jest taki motyw, który w ogóle często spotykany w sztuce.
3: Tak, dokładnie. Mogłam wyrazić to w taki sposób, jaki chciałam.
4: Elisa Korotkiewicz.
2: Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie?
4: Bo ja tak sobie zobaczyłam tą informację i pomyślałam, że to będzie fajnie, jeżeli na przykład mój rysunek będzie w tej książce. No. I ja tak sobie już, kiedy tylko zobaczyłam, że jest, że można, że jest taki konkurs, ja już w głowie miałam jakiś pomysł na malunek, na rysunek, no i co. No i zrobiłam i szczerze jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałam. Ja nie myślałam nawet, że nie wiem, że dostanę jakieś wyróżnienie. A teraz moja praca jest w książce i to jest takie dziwne, szczerze. No. Jestem bardzo szczęśliwa.
2: Dlaczego wybrałaś akurat taki motyw? Dlaczego akurat ta dziewczynka?
4: No po prostu nie wiem, bo ja sama jestem z Ukrainy, z Kijowa i ja trochę wiem, że co to jest wojna i pierwsze dni, kiedy to było, ja sobie tak siedziałam w domu zawsze i za oknami były te wybuchy, rakiety i ja pomyślałam, że chyba polskie dzieci też coś takiego miały, że też może siedziały tak, patrzyły w okno i myślały, że coś, no, że będzie lepiej. I tak pomyślała, że ta dziewczynka może patrzy w to okno i myśli, no kiedyś może ja spotkam się ze swoją mamą znowu, coś takiego ja myślałam. No.
2: Tytuł jest Wielka Tęsknota, czyli tęsknota tak naprawdę za wszystkim.
4: Za domem, za rodziną też, coś takiego ja myślałam.
2: Ty wcześniej malowałaś?
4: Tak, maluję oczywiście.
5: Wiktoria Baranowska jestem.
2: Wiktoria, ty też rysujesz, malujesz, uczysz się?
5: Tak.
2: Ale uczysz się rysowania, malowania?
5: Tak.
2: Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie?
5: Tak mi po prostu przyszło, że może z głowy, że może właśnie wezmę w tym udział.
2: Wiedziałaś cokolwiek na temat tego obozu wcześniej?
5: Nie.
2: Nie.
5: Tak średnio właśnie.
2: Przemysłowa obóz odebranego dzieciństwa. Powiedzmy, co jest na tym obrazie?
5: Dzieci po prostu, które piszą listy.
2: Wszystko w ciemnych, takich bardzo smutnych kolorach. Jakie kolory dominują?
5: Taki brązowawy, czarny, takie blade kolory bardzo właśnie.
6: Jestem Kalina Halikowska, to jest moja praca, jedna z kilku, tam jeszcze jest reszta.
2: Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie?
6: Bardzo mnie wzruszyła historia rodzeństwa. Ja sama mam dwójkę braci. Nie wyobrażam sobie, jakby coś takiego miało się stać w naszej rodzinie, to jest po prostu smutne. Bardzo po prostu mnie to poruszyło. I zdecydowałam się, że wezmę udział w konkursie. Moim marzeniem też było to, aby moje prace pojawiły się w książce.
2: No właśnie, to fajnie spełniać swoje marzenia, prawda? A najfajniejsze jest mieć odwagę, żeby o to powalczyć, prawda?
6: Mhm. Właśnie, moim marzeniem jest takim, żeby kiedyś moje prace, żeby po prostu zilustrować jakąś książkę, może też napisać, nie mam pojęcia, jak to mi wyjdzie. No tutaj akurat się tym razem nie udało, żeby moje prace były w książce, ale zajęłam miejsce w konkursie. Bardzo jestem z siebie dumna, cieszę się bardzo.
0: Uczysz się malowania

0: rysowania?
1: Akurat jestem samoukiem w domu, sama się uczę, wszystko w domu. Tutaj akurat używałam markerów alkoholowych, cienkopisu, kredkami jeszcze cieniowałam. To jest jeden właśnie z stylów rysunku, jaki ja lubię, bo to jest taki może powiedzmy trochę komiksowy, ale kolorowy, kolorowo jest zrobione. Jeszcze lubię farbami malować, ołówkiem, kredkami, lubię robić obrazy.
2: I ten twój obraz jest taki bardzo wesoły, bo on jest zatytułowany Rodzinne oglądanie albumu, właśnie jest kolorowy. To takie przeciwieństwo, prawda, tego, co dzieje się w obozie.
1: Tutaj jeszcze szczęśliwa rodzina spędza razem czas. Album jest ojciec, matka, rodzeństwo, piękny dom. Nikt nie wie jeszcze, co się za niedługo wydarzy.
2: Czyli taka pełnia szczęścia, cała rodzina, ciasteczka, herbata, piesek pod stołem, tak?
1: Tak.
2: Normalność. Mhm. Tutaj jesteśmy przy twoich pozostałych pracach, które nie są już takie optymistyczne.
1: To już zaczęła się wojna. Bardzo tutaj się starałam, żeby oddać właśnie ten klimat smutny. Próbowałam pokazać to, że dzieci przed wojną były różnorodne, ładnie poubierane, miały włosy długie, w obozie już były smutne, obcięte na zero. Przykre takie czasy bardzo. Jest też matka z córką po spotkaniu. Naprawdę wzruszający moment. Tutaj próbowałam to oddać najbardziej jak się da.
2: Tymi wielkimi łzami, prawda?
1: Tak. Właśnie też tytuł konkursu to było Ukrywaj się w promieniach. I tutaj chciałam dodać też taki promień w tle, żeby po prostu podkreślić ten szczęśliwy moment w końcu.
2: Duże emocje dzisiaj, prawda?
3: Tak, to naprawdę...
2: Ale takie dobre.
3: Dobre ten pogrzeb tych ofiar. To był taki mocno refleksyjny, taki trochę przygnębiający, nie da się... Naprawdę łyska się mogła zakręcić wokół, zwłaszcza kiedy były czytane jakby biografie tych młodych osób, za co one poniosły śmierć w obozie przyjazdy przemysłowej. A dzisiaj mamy taką właśnie odsłonę drugą, to jak ten obóz widzą dzieci. Oczywiście te prace też są poruszające. Te prace też nie raz, nie dwa, jak je oglądaliśmy, powodują, że nam się łza wokół kręci, ale one są, niosą w sobie ten optymizm, pokazują uwagę młodych ludzi na tę historię, że ta historia jednak jest dla nich ważna i widać w tych pracach wysoką wrażliwość. To są osoby naprawdę, które się podjęły tego tematu w okresie wakacyjnym, co warto podkreślić, że poświęciły swój wolny czas, nie robiły tego z przymusu. Widać wysoką wrażliwość na temat historii przy ulicy Przemysłowej, a to przecież byli, tak jak tutaj ktoś słusznie zauważył, przemawiający, chyba pan wicekurator, że to były jednak ich równolatkowie, więc to tym bardziej jest trudna historia, bo to tak naprawdę mogły sobie wyobrazić, że to dotyczy ich. Te 80 lat temu to mogła ta historia spotkać ich, więc naprawdę bardzo, bardzo cieszę się, że ten konkurs się odbył, że się spotkał z tak dużym zainteresowaniem, no i że te publikacje, te ilustracje znajdą się w książce, którą muzeum wyda, bo to jakby jest całość i tym sposobem będziemy znowu w kolejny sposób, trochę inny sposób przypominać o historii polskich dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
2: I nie są to, no bym powiedziała, takie prace przypadkowe, tylko rzeczywiście też widać, że to są bardzo utalentowane dzieci, o ile nawet nie uczą się w tym kierunku, chociaż są tutaj takie dzieci z uzdolnieniami plastycznymi. To jedna z dziewczynek, no powiedziała, jest samoukiem, ale też, no tak jak pani powiedziała, widać niesamowitą wrażliwość i talent. Naprawdę te obrazy są piękne.
3: Tak, my tutaj się przez chwilę zastanawialiśmy, czy na przykład to adresować tylko to uczniów szkół plastycznych, czy zrobić to szeroko, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że dajmy szansę wszystkim, bo właśnie dużo jest dzieci, które są samoukami. Nie możemy ich przekreślać, tylko jakby to tutaj preferować osoby ze szkół plastycznych i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, mamy też, oczywiście są przedstawiciele szkół plastycznych, ale część osób to są zupełnie osoby, które same się uczą rysować. Oczywiście pod nadzorem, czy kunsztem, jakimś tam spojrzeniem osoby z plastyki czy rodzica, ale to są samouki i jednak tej decyzji wcale nie żałuję, bo te prace naprawdę porażają i mogą naprawdę tak zachwycić talentem, wrażliwością, dojrzałością w ujęciu tematu. Taką też niekonwencjonalnością, bo niektóre te prace tak naprawdę są niekonwencjonalnie, trochę pokazują ten temat, co też pokazuje właśnie jakąś taką dojrzałość na tą tematykę i wrażliwość.
2: No właśnie, czyli nie bójmy się trudnych tematów i trudnych spraw, bo okazuje się, że młodzież czy nawet dzieci potrafią sobie z tym poradzić.
3: Tak, ja myślę, że bardziej powinniśmy doceniać tą młodzież, bo często mówimy, że ona taka niedojrzała, a ja myślę, że oni tak naprawdę czasami o wiele więcej widzą, o wiele bardziej czują niż nam się wydaje i powinniśmy dać im przestrzeń, jakąś płaszczyznę do aktywności, pokazania, wyrażenia swoich uczuć. I myślę, że to jest też jedna z tych, bo oczywiście ona opowiada o historii przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, ale tak naprawdę to jest też taka historia uniwersalna o tym, co się może stać, jeżeli my zapomnimy o tych podstawowych wartościach tak naprawdę. I myślę, że to też dla tych dzieci jest ważne, bo przecież one wiedzą, co się dzieje na świecie dookoła.
2: No tak, tym bardziej, że jedna z dziewczynek jest z Kijowa, tak?
3: Tak, tak dokładnie, więc też myślę, że to dla niej ma też takie jakby drugie na nocie ta działalność, że narysując tutaj tą ilustrację do historii obozu przy ulicy Przemysłowej, miała jakby jednak to widmo trwającej wojny na Ukrainie. To jakby nie sposób tego wymazać, nie łączyć jednego z drugim, to jedno okrucieństwo, drugie. Oczywiście każde na inną skalę, każde nie można porównywać cierpień, ale jednak to jest pohańbienie godności człowieka.
2: Pani Sylwio, to co to będzie za książka?
3: Książka będzie Ukrywa się w promieniach. Autorką jest Jolanta Sowińska-Gogacz, oparta na historii prawdziwej dziewczynki Marysi, która przeszła przez obóz przy ulicy Przemysłowej razem z bratem Tadzikiem. Później ona trafiła też do obozu w Ravensbrück, więc to jest długa historia. To jest dziewczynka z Poznania, bo to przy okazji będzie pokazane, że na ulicę Przemysłową nie trafiały dzieci tylko z Łodzi, ale tak naprawdę z całego kraju Warty. Było chociażby właśnie z Wielkopolski, ze Śląska dużo dzieci trafiło i ona później w Ravensbrück. Więc ona będzie adresowana tak naprawdę do dzieci, do młodzieży. Może nie do dzieci, ale do młodzieży będzie właśnie opowiadała tą historię. Zarówno tego Poznania, tego życia, które było przed wojną, jakie naprawdę to było życie, takie akurat to była dziewczynka, taka, która miała fajne życie, dobrze usytuowaną rodzinę. I później trafiła do tego obozu z bratem, gdzie te wartości wszystkie, którymi żyła, które wyznawały, zostały podeptane. I potem jeszcze kolejny jakby, czyli obóz w Ravensbrück, gdzie spotyka swoją mamę. Obie miały to szczęście, że przetrwały, że przeżyły życie w obozie i później mogły po wojnie cieszyć się ze swoim tworzystwem, życiem po prostu się cieszyć. I to będzie historia o tym właśnie doświadczeniu tej dziewczynki, jak ona sobie radziła w tych koszmarnych doświadczeniach wojennych.
2: A mówiła Sylwia Wielichowska, dyrektorka Muzeum Dzieci Polskich. Wspomniała też o uroczystościach, które miały miejsce dzień wcześniej, przed rozstrzygnięciem konkursu. Konkurs rozstrzygnięto w piątek, a w czwartek na cmentarzu świętego Wojciecha pochowano szczątki 10 dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej. Pogrzeb miał charakter uroczysty, państwowy. Brał w nim udział prezydent Karol Nawrocki. Szczątki dzieci zostały zidentyfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, łódzki oddział i uroczyście, tak jak wspomniałam, pochowane, a to tylko podobno początek tych identyfikacji, będą kolejne pochówki. Za chwilę posłuchamy rozmowy z rodziną pani Marii Wiśniewskiej-Jaworskiej.

0: Panie Pawle, ja chciałam zapytać, czy pan od zawsze znał historię mamy? Czy mama o tym opowiadała? Co się wydarzyło w jej dzieciństwie?
1: Nie, absolutnie. Mama w ogóle nie chciała z nami o tym rozmawiać. Mam brata. Nie wiem, czy chciała nas uchronić przed traumą, czy nie chciała sama do tego wracać, żeby jakoś o tym zapomnieć. Dopiero chyba jak miała około 70 lat, powstała fundacja, która zorganizowała wyjazdy do Niemiec. I dopiero to było pierwszym krokiem, gdzie się otworzyła. I prawda jest taka, że to żona jeździła, no bo można było wziąć osobę towarzyszącą i wtedy najwięcej żonie opowiadała, bo mnie w gruncie rzeczy naprawdę nie chciała tym obciążać, no, krótko mówiąc. No i pani Jola też otworzyła bardzo mamę, bo wtedy już coraz częściej wywiady. Dopiero wtedy zacząłem się dowiadywać o tych wszystkich tragediach, które przeszła.
0: Ale to było tak, że pan się interesował, pytał, chciał wiedzieć, a ona nie chciała mówić? Czy w ogóle o tym nie rozmawialiście?
1: Praktycznie nie rozmawialiśmy. Ponieważ nie mówiła, no to ja nawet nie wiedziałem. No później jak byłem starszy, no to już trochę zaczęliśmy, ale to zbywała mnie raczej. No później się wyprowadziłem i nie rozmawialiśmy.
0: To już nie mama było takiej przestrzeni, żeby rozmawiać w ogóle, prawda?
1: Nie, mama zawsze była bardzo pozytywnie nastawioną osobą do życia, zawsze była uśmiechnięta jakoś. Chyba sobie nawet nie zdawałem sprawy, że taką tragedię przeszła.
0: Czyli tak przynajmniej z tego, co pan widział, to potem jak już pan wiedział, co się wydarzyło, to nie wiem, czy pewne zachowania mamy, na przykład tłumaczył pan tym, co się wydarzyło w dzieciństwie, czy kompletnie jakby to, co się wydarzyło w dzieciństwie, nie odbijało się na mamy zachowaniu?
1: Odbijało się, no bo była nerwowa, nie mogła spać, prawda, spała jak zając, jak to mówi. Ale w życiu codziennym nie odczuwałem, naprawdę. No tyle tylko, że szybko się, no denerwowała się bardzo. Nie to, że jakieś tam histerie czy coś, prawda, to było zdrowe, ale no szybciej niż normalny człowiek denerwowała się, ręce jej się trzęsły. No i ten sen, prawda, no rzeczywiście najmniejszy szum, najmniejszy jakiś hałas, to się zawsze budziła. To były jedyne objawy, które ja zauważyłem, które łączyłem z tym.
0: Czy teściowa jakoś otwierała się sama, zaczęła mówić?
2: Tak, ze mną było zupełnie inaczej, dlatego że mama przy mnie otwierała się dosyć często, rozmawiałyśmy, tym bardziej, że pojechałyśmy do Bergen-Belsen. To Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie organizowała takie wyjazdy, gdzie zapraszała nas do miejscowości Celle, a potem były uroczystości 15 kwietnia zawsze, co roku, na terenie obozu Bergen-Belsen. Tam było muzeum, gdzie zresztą mama była na wideo przedstawiana, całe jej losy opowiadała o sobie, znaczy w zakresie oczywiście Bergen-Belsen, bo jak wiadomo, mama była w trzech obozach. A w Bergen-Belsen byłam z nią dwa albo trzy razy i no, muszę przyznać, że jak spotykałyśmy się z młodzieżą, bo to na tym polegało, że były spotkania w gimnazjach niemieckich, gdzie mama opowiadała o całej tej sytuacji obozowej, to po raz pierwszy widziałam ją wstrząśniętą, jak mówiła o dzieciach, które były właśnie na Przemysłowej, bo głównie o tym mówiła, bo nie chciała chyba mówić za bardzo o Bergen-Belsen, ale o Przemysłowej. Była wstrząśnięta, bo opowiadała o dzieciach, które były zagłodzone na śmierć. I jak mówiła o tym, że wypadał odbyt tym dzieciom, to zaczęła naprawdę szlochać, płakać. Takiej jej nigdy nie widziałam. Więc tak jak gdyby te wspomnienia, jak się otwierało tą szufladę, bo ja zawsze mówię, że jak ktoś ma wspomnienia, to otwiera szufladę.
0: To one gdzieś są, prawda?
2: I one są. I trzeba, jeżeli nie chce człowiek za bardzo tego przeżywać, to tą szufladę przymyka. A mama wtedy otworzyła tą szufladę na całą szerokość i wtedy było widać naprawdę dramaty z całej tej sytuacji, który przeżyła. Bo tak na co dzień, no naprawdę była bardzo pogodną osobą. Zresztą miała taki zawód, bo była adwokatem, który ją bardzo pasjonował, zajmował, w którym się bardzo spełniała. Zresztą to był taki, była adwokatem od spraw cywilnych, więc rozwodowych, podziału majątku i bardzo się w to angażowała. Natomiast no, były te momenty, kiedy rzeczywiście bardzo, bardzo to przeżywała. Poza tym opowiadała mi o tym, jak to się wydarzyło, jak aresztowano rodzinę, najpierw ojca. Ojciec był jako pierwszy aresztowany, bo tam chodziło o grupę Witaszka, gdzie było podejrzenie, że dziadek też brał udział w jakichś takich konspiracji. W truciu Niemców.
1: To był chemikiem czy biologiem.
2: Tak. I najpierw go wzięli i dosyć długo do tej rodziny, rodzina starała się dowiedzieć, gdzie jest dziadek, gdzie jest ojciec. Nie mogli się dowiedzieć, w końcu się dowiedzieli, że tam w Poznaniu, w tym więzieniu. I jedynym takim oznaką, że coś się ojcu stało, był sweter, który zrobiła na drutach mama mojej teściowej. I nagle ktoś, kto przyszedł i powiedział, że został zamordowany właśnie państwa ojciec, przyszedł w tym swetrze. I mama poznała ten sweter, że to chyba rzeczywiście jest tak, że ojciec nie żyje. Oczywiście nigdy ciała nie odnaleziono, nigdy nie było wiadomo, kiedy zginął, data śmierci, nic. No i był taki okres względnego spokoju, aż do grudnia chyba 1943 roku, kiedy przyszło gestapo chyba, nie wiem, czy to gestapo było, czy jakaś inna formacja, która aresztowała całą rodzinę, to znaczy mamę, jej mamę, dwóch chłopców, braci i zdaje się, że jeszcze dalszą rodzinę, jakiegoś wujka, ciotkę, także cała rodzina została rozbita wtedy. Właśnie dla mamy to było coś nieprawdopodobnego, bo rodzina, która no naprawdę była na jakimś wysokim poziomie, no, ojciec był dyrektorem gimnazjum, mieli guwernantkę, mieli piękne mieszkanie w kamienicy w Poznaniu i nagle stanęli w obliczu te dzieci, no nie dość, że rozdzielenia, to jeszcze tragicznych warunków, tragicznych. I mówiłam właśnie pani Joli, opowiadałam, że mama miała taką swoją godność, bo mając 15 lat, będąc w obozie właśnie w tym na Przemysłowej w Łodzi, mama mi opowiadała, że ona nigdy nie spuszczała oczu. Wszystkie te dziewczyny, które tam były, wygolone głowy miały, one były zastraszone, a mama zawsze miała podniesione oczy i mówi, nie wiem, ale to spowodowało, że nigdy ta cała szefowa, ta kapo, nigdy mnie nie uderzyła i nigdy nie miała do mnie, miała do mnie jakiś taki dystans. Potem mama była u tego Niemca w willi, gdzie sprzątała i też opowiadała, że bardzo się bała, no bo to był jakiś tam w miarę młody człowiek, mama młoda dziewczyna i mówi, bałam się, że mi coś zrobi. Jak myłam podłogę, to mówi, miałam dreszcze na plecach, bo jak tylko podchodził, to wydawało mi się, że się na mnie rzuci. To było dla mnie straszne, ale on też miał też do mamy taki stosunek, jakby nie traktował ją jak więźniarki, tylko traktował ją z pewną właśnie takim uszanowaniem mimo wszystko. Tak, z estymą, tak traktował mamę. No i później był ten okres, kiedy mama już skończyła tam 15 lat, ale zdaje się, że jeszcze była dłużej, przedłużony do czerwca był pobyt jej w obozie i potem trafiła do Ravensbrück. W Ravensbrück była jej matka. I proszę sobie wyobrazić, że ta matka codziennie chodziła i pytała się, czy przyszedł transport z Łodzi, czy jest już transport z Łodzi. Nie było tego transportu i pewnego dnia dowiedziała się, że tak, jest. I niewykluczone, że tam jest jej córka. I siedziała w takiej, mama była w takiej stajni, jak gdyby zamkniętej, bo tam ich trzymali. I nagle krzyczy Maria, Maria, słyszy, Maria, Maria. To była jej mama, która biegła przez cały obóz, bo się dowiedziała, że przyjechał ten transport i w tym momencie jakaś kapo się na nią rzuciła, a te więźniarki wszystkie powiedziały, uspokój się, nie bij jej, tam jest jej córka. Ona jej nie widziała rok czasu i podbiegła właśnie do tej bramy i tam przez jakieś okienko okratowane ze sobą rozmawiały. I potem były przez jakieś tam parę miesięcy razem i zostały zesłane do Bergen-Belsen. Przyjechały tam bodajże chyba w styczniu i mama opowiada, że najgorszą sprawą to było to, że chodziły po trupach. Tam leżało mnóstwo trupów wtedy. Więc mówi, było to dla niej no, po prostu przerażające, ale w końcu już przeżyła tyle, że jak gdyby uodparniała się na te wszystkie widoki. A jak wyzwolono obóz w 1945 roku, to Anglicy, zdaje się, dawali ludziom puszki z konserwą. I matka uratowała życie córce, bo powiedziała, słuchaj, nie masz prawa jeść tej konserwy, dlatego że dostaniesz skrętu kiszek. Tyle dni, miesięcy głodowałaś. Jak zjesz coś takiego, dostaniesz skrętu kiszek. I tak ludzie padali, mimo tego, że byli wyzwoleni już i mogli spokojnie wracać do domu, umierali, bo właśnie zjedli to zimne jedzenie. Więc uratowała jej życie. I potem mama miała podać przedziwną rzecz, że coś takiego się z nią stało, no bo ona była po dwóch tyfusach, więc była wykończona, ważyła tam 30 kilo i opowiadała, że właściwie taki się tumult zrobił w tym obozie i ona nie pamięta momentu, kiedy wyszła z tego obozu i gdzieś szła. I mówi, wiesz, weszłam na jakiś strych. Położyłam się w tym strychu i spałam. I obudziłam się po tygodniu. Można sobie wyobrazić, jak organizm był wycieńczony. Obudziła się po tygodniu, tak ona przynajmniej przypuszcza mniej więcej, że tyle spała. No i później to już wróciły ze swoją mamą do, znaczy chyba pojechały do Szwecji, prosto z Bergen-Belsen. Polski Czerwony Krzyż tam organizował jakieś takie sanatorium właśnie dla tych więźniarek i tam jeszcze były trochę w Szwecji, posiedziały i wróciły do Poznania. A w Poznaniu już nie było domu ich, ponieważ dom był rozparcelowany, nie miały gdzie mieszkać, więc się gdzieś do jakiejś ciotki przytuliły. I tak wrócił z obozu Tadzik, wrócił chory Ludek. Ludek miał chore płuca, z tego co wiem to...
0: To bracia, tak?
2: Tak, to byli bracia, bo Tadek był cały czas, zdaje się, tutaj na Przemysłowej, a Ludek był, nie był w Ravensbrück, on był w jakimś innym obozie, w tej chwili nie pamiętam. Ale obaj wrócili, no i właśnie Ludek niestety miał jakieś kłopoty z płucami. Wiem, że babcia cały czas mu zaparzała jakieś siemię lniane czy coś, bo miał ogromne problemy z płucami. No ale potem to rodzeństwo się jakoś rozeszło. Matka zmarła w 50 roku i oni właściwie nie wiedzieli, co ze sobą począć, gdzie się podziać. Więc wiem, że Ludek był w Poznaniu, został w Poznaniu, tu poznał swoją żonę. Tadeusz poznał ciotkę gdzieś tam nad morzem i ożenił się i mieszkali w Ostrowi Mazowieckiej, a mama poznała dziadka Jurka, czyli tatę, tutaj mojego męża, i zamieszkali w Krakowie. A w Krakowie mama kończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie. Zresztą śmiałam się, bo były dwie mysze, bo były dwie Marysie w Krakowie. Jedna była mysza, a druga była myszka. Nasza mama była myszka. Do niej się zwracał myszko. Tak, były dwie przyjaciółki. Co prawda dziadek czasami mówił na mamę mychniaka. Pieszczotliwie, to tak jakby powiedział kotku albo misiu. To mówił mychniaka właśnie. Więc no, takie były losy jej, ale muszę przyznać, że to co mogę powiedzieć, to to, że jak się mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych, to ona jest niezastąpiona. Co by nie powiedzieć, naprawdę, miała ogromną osobowość, ogromną. Tuż przed śmiercią przyszedł z Polskiego Radia redaktor, który robił z nią wywiad na temat właśnie tego obozu na Przemysłowej. Jak przyszedł rano i miał być 2 godziny, to wyszedł o 8 wieczorem. Zawsze miała taki wpływ na ludzi. Jak zaczęła opowiadać, to opowiadała i nikt nie chciał jej przerwać i wyjść z domu. Nie, każdy ją słuchał. Ja prawie codziennie z nią przez telefon rozmawiałam, więc na różne tematy, bo była taką osobą bardzo elokwentną i bardzo taką niesamowitą, niesamowitą. Nie mówiła firma, to muszę powiedzieć, tylko zawsze mówiła firma. I podkreślała, akcentowała. Miała przepiękny język polski, przepiękny. No i była bardzo wesołą osobą, także brak nam tej naszej Marysi, więc fajnie, że teraz powstała jej książka, że pani Jola, zresztą mama pewnie zainspirowała panią Jolę, no bo naprawdę, no można powiedzieć, że mama gdzieś tam czuwa i mówi, Jola, napisz książkę o mnie.
0: Ma wpływ na ludzi.
2: Ma wpływ na ludzi.
3: Moim rozmówcami w zasadzie byli pan Paweł, syn pani Marii Wiśniewskiej-Jaworskiej i jego żona, a już za chwilę będę rozmawiała z autorką książki, z Jolantą Sowińską-Gogacz.

0: Dzień, który, powiem szczerze, napawa takim optymizmem, taką dobrą energią. Przepiękne prace młodych ludzi, prace piękne, ale młodzi ludzie też piękni.
1: To zwykle tak jest, że jak piękny artysta, to i piękne prace. One są piękne również dlatego, że wymagały niebywałej dyscypliny od tych młodych ludzi. Oni mają po 12, 13, 14 lat, 15, a temat, który im zadaliśmy, wymagał przygotowania, ale nie tylko warsztatowego, ale również takiego duchowego i merytorycznego. A był to czas wakacji, początek wakacji, a oni mimo wszystko weszli do obozu, żeby móc go narysować.
0: Z kolei bardzo smutna uroczystość, ale też podniosła i też ważna.
1: Ta uroczystość 10 września była w pewnym sensie smutna, bo widzieliśmy bardzo dużo łez. Ja sama zresztą niejedną uroniłam, a z drugiej strony bardzo pozytywna, ponieważ wreszcie 10 dzieci z obozu na Przemysłowej otrzymało swoje nowe miejsca i przywrócono im imiona, nazwiska, daty urodzin i ich życiorysy. To nie przepadło, także te ich króciutkie biogramy znalazły miejsce i na tablicach, i w przestrzeni medialnej, i w naszej świadomości. Był prezydent Polski i przede wszystkim były rodziny tych, którzy w tych maleńkich, wzruszających trumienkach po tylu latach spoczęli. Także jeżeli to jest pierwszy pochówek, a wiemy, że jest to pierwszy pochówek, będą kolejne, bo Instytut Pamięci Narodowej nadal nad tym pracuje, no to jest dobry zwiastun tego, że ta historia obozu na Przemysłowej porządkuje się nie tylko na poziomie historycznym, ale również duchowym.
0: Ty, można powiedzieć, że poniesiesz w świat już wkrótce kolejną opowieść.
1: Opowieść, którą zatytułowałam Ukrywaj się w promieniach, to historia rodziny Wiśniewskich, rodziny inteligenckiej z Poznania. Tata nauczyciel, mama pani domu, do tego jest jeszcze Lusia służąca, czy też pani, która pomaga mamusi, jest dziadek i jest troje dzieci. No i jeszcze pies i kot. Jak w każdym dobrym domu muszą być jakieś kochane zwierzęta. Centralną postacią, bohaterką główną tej opowieści jest Marysia. Marysia, środkowa siostra całego rodzeństwa, najstarszy Ludomir, potem właśnie ona i najmłodszy Tadzio. I to właśnie historia Marysi będzie koncentrowała samą siebie w tej książce, ponieważ tak się złożyło, że Marię Wiśniewską-Jaworską ja osobiście w 2016 roku poznałam. W 2017 zrobiłam z nią bardzo długi wywiad i Marię uznałam za takiego najlepszego w moim odczuciu i nigdy tego zdania nie zmieniłam, najlepszą bohaterkę, która oprowadza nas po obozie, ponieważ Maria miała, przyjechawszy do obozu, ponad 15 lat. Była bardzo świadoma, wiedziała, co się dzieje. To był 43, więc ona już wiedziała, czym są Niemcy, kim są Niemcy, co jej zagraża. Wiedziała też, jak się zachować, znała świetnie niemiecki. To też dawało jej takie dodatkowe narzędzie do przeżycia w obozie na Przemysłowej i bardzo dużo z tego obozu zapamiętała. Ona patrzyła na ten obóz, mając świadomość tego, że patrzy na historię i starała się to zapamiętać. I ja to staram się, te jej relacje, te jej zeznania użyć w pisaniu książki, w toku narracji, no bo to są po prostu gotowe wątki, takie bardzo, bardzo mądrze opowiedziane i, no i przede wszystkim wiarygodne.
0: Spotykałyście się pewnie wiele razy, przynajmniej kilka razy. Jaką była osobą?
1: Maria Wiśniewska-Jaworska przede wszystkim była osobą mądrą. Była mądra, była bardzo taka stabilna emocjonalnie, potrafiła o bardzo uczuciowych sprawach opowiadać rzeczowo, spokojnie. I to, co powiedziała mi w zasadzie na wstępie i to obrazuje całą jej postawę. Wystarczy, że opowiem pani to, jak było. I my nic nie musimy więcej dodawać, ponieważ ta historia sama w sobie i sama z siebie jest wystarczająco straszna. Ona niczego nie dodawała, dlatego tak łatwo tak i tak dobrze było jej w to wszystko uwierzyć i tak łatwo było jej w to wszystko uwierzyć, bo ona opowiadała rzeczywiście to, czego była świadkiem, bez upiększania, bez zmiany. Jeżeli czegoś nie wiedziała, to mówiła, tego nie pamiętam. A to jest znak, że ocalały stara się rzeczywiście opowiedzieć tę historię, która się wydarzyła, a nie taką, która mu się wydaje, że wydarzyła się, bo to jest częsty problem rozmów z ocalałymi, że oni opowiadają albo swoje sny, albo swoje emocje, albo czyjeś historie. I to jest z rozmowy na rozmowę coraz bardziej bogate w urozmaicenia i w barwy. Natomiast Maria była inna. Ona po prostu mówiła tak, opowiadała to, co widziała na własne oczy. Za to jestem jej bardzo wdzięczna, za tę otwartość. Najpierw otworzyła drzwi, potem otworzyła siebie, otworzyła emocje. Była tutaj zresztą w Łodzi raz na moje zaproszenie z wnukiem. Wnuk ją przywiózł. Była na uroczystości 3 listopada 2016 roku. Bardzo godnie reprezentowała ocalałych. Była wspaniałą, dystyngowaną damą, bo to było dziecko z naprawdę inteligenckiej rodziny i ta inteligenckość, ta erudycja przekazana w domu została z nią. Ona zresztą potem skończyła studia prawnicze. To też świadczy o tym, że ta wojna nie zepsuła jej głowy, nie zepsuła jej pamięci, koncentracji, nie zepsuła jej intelektu. To też bardzo cenna informacja dla mnie, żeby móc w to dalej wierzyć i żeby móc to potem opowiedzieć.
0: Kiedy zdecydowała się opowiedzieć swoją historię, to z tego, co się zorientowałam z rozmowy z rodziną, to już był taki etap, kiedy o tym opowiadała, bo syn wspomniał, że bardzo długo nie mówiła w takim przekonaniu, że chce ocalić dzieci, oszczędzić przed właśnie tymi swoimi traumatycznymi doznaniami, przed tym, co było.
1: Dzieciom nie opowiadała. Zresztą w rozmowie, w wywiadzie ze mną powiedziała, że raz próbowała synom opowiedzieć, ale zaczęli płakać i stwierdziła, że już do tego wracać nie będzie, że dzieci oszczędzi, tak jak to bardzo dobrze zacytowałaś. Natomiast opowiadała innym, pilnowała tej historii, ponieważ była osobą mądrą i moralną. Wiedziała, że to musi pozostać, a tylko ocalali, tylko ci, którzy tam byli, są w stanie ten obóz odtworzyć i opowiedzieć światu, który tego obozu nie widział. Ma to szczęście. Marię możemy zobaczyć na przykład w filmie dokumentalnym Obóz na Przemysłowej, Danuty Halladin. To jest jedna z postaci, które opowiadają o obozie. Także ona opowiadała, ona też brała udział w procesie Eugenii Pol. Troszkę mi o tym nawet opowiadała, o tym procesie. Także na zewnątrz miała świadomość tego, że tylko oni są w stanie tę historię zatrzymać w pamięci świata, ale dom oszczędziła. No to też jest element jej mądrości.
0: Jaką formę ma książka? Czy książka ma formę wywiadu, rozmowy?
1: Książka jest opowieścią. Opowieścią, która zaczyna się na spacerze z psem, kiedy jeszcze nie ma wojny, kiedy rodzina jest szczęśliwa, przeprowadziła się na wspaniałe secesyjne Jeżyce i wszystko układa się tak, jak układać się powinno w dobrym domu. Wszystko jest dobrze. Jest miłość, są dzieci, nawet jest odkurzacz, są zwierzęta i ojciec, który kocha mamę, mama, która kocha ojca i dzieci. Wszystko jest tak, jak być powinno. Także poznajemy tę rodzinę jeszcze w takim stanie, w stanie pokoju, o może tak powiem. No i przychodzi 1 września i już wiadomo, że w tym lutym 39 to były ostatnie normalne urodziny Marysi. Zaczyna się wojna, zaczynają się zmiany, zaczyna być głodno, kot musi już polować sam na myszki, mama jest bardziej strapiona, przestają chodzić do teatru, po prostu zmienia się ich codzienność. Aż do momentu, kiedy jest jeszcze gorzej, bo zabierają tatę. A potem szybciutko zabierają też mamę, dzieci, no i jest przejazd do obozu na Przemysłową. Dwojga dzieci, Marysi i Tadeusza, ponieważ Ludomir, jako już wtedy dorosły człowiek, młodziutki, ale dorosły, że tak powiem, razem z tatą, to znaczy w innych terminach, ale za tatą idzie do Fortu Siódmego. On zresztą był w trzech obozach, oni wszyscy mają ze sobą naprawdę bardzo długą i trudną, wyboistą drogę. No i potem jest etap opowieści o obozie. Opowieści, w której używam tego wszystkiego, co dowiedziałam się o obozie od wielu ocalałych, którzy w tym obozie byli, ale koncentruje się na tym, co zrelacjonowała Maria Wiśniewska-Jaworska, żeby jej oddać hołd i żeby być wierną temu, co ona powiedziała. Ale korzystam oczywiście z całej swojej wiedzy. Zrobiłam też badania naukowe, byłam w kilku miejscach, dotarłam do archiwów, ponieważ myślę, że jeżeli pisze się o konkretnych ludziach, którzy mają imię, nazwisko, którzy mają jakieś pesele, trzeba jak najwierniej odtworzyć ich życie. No i wydobyć z tego życia to, co najlepsze. Więc no, małą miałam wiedzę na temat ojca na przykład i nawet Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, z którym jestem zaprzyjaźniona, nie na każde pytanie był w stanie mi odpowiedzieć. No zakasałam rękawy i okazało się, że no, są dokumenty, które potwierdzają pewne domniemania, bo takie frazy słyszałam, że dziadek chyba był dyrektorem jakiejś szkoły w Poznaniu. Nie, chyba nie był, ale nie wiem, może był, może nie był. No czego uczył? Chyba matematyki albo chemii, a nie, on uczył niemieckiego. No to teraz już wiem, czego uczył. Rzeczywiście był dyrektorem, wtedy to się nazywało kierownikiem 2 szkół średnich w Poznaniu. Mam to już w tej chwili w dokumentach podwójnych, czyli potwierdzenie badań mam zrealizowane. Przekażę to dzisiaj rodzinie, mam nadzieję, że się troszkę zdziwią i że się ucieszą, że ta historia jest uporządkowana w jakiś sposób. No i badamy dalej. Zależało mi na tym, żeby pokazać tego ojca jako mądrego erudytę, bo taki zresztą był Aleksander Wiśniewski, co do tego nie mam wątpliwości, żeby młody czytelnik wiedział, że z takiego domu dzieci też były więzione w obozie na Przemysłowej, bo Przemysłowa ma taką opinię ogólną, że tam były takie dzieci, taka dysfunkcja, taka chuliganeria, takie niedobre dzieci ulicy. Oczywiście takie dzieci też tam były. Tam były wszystkie dzieci, ale wśród tych dzieci ulicy, dzieci doświadczonych wojną, przeczołganych przez nią już od dawna, była również taka Marysia z takim Tadziem. Były dzieci bardzo delikatne, były dzieci z dobrych domów, dzieci, które wcześniej grały na pianinie, a teraz muszą prostować igły i obierać metr kartofli. I nie umieją tego zrobić. Tak więc mam nadzieję, no i kończy się wszystko powrotem do Poznania. Postaram się, żeby, bo książka jest jeszcze pisana, jest jeszcze w toku, żeby jednak jakieś światło na koniec zapalić, bo oni jednak przeżyli, nie przeżył tylko ojciec, no tylko, przepraszam za to słowo tylko, to głowa rodzinna nie przeżyła, bardzo ważna osoba dla ówczesnego Poznania i dla nich samych, ale mama wróciła, no i chłopcy wrócili i Marysia wróciła. Z tym, że to też trzeba powiedzieć, że Gertruda Wiśniewska w 50 roku zmarła. Czyli ten pobyt w obozie Ravensbrück i potem w Bergen-Belsen jednak no, na jej zdrowiu poczynił gigantyczne szkody, więc ona już długo mamusia z nami nie pobyła, jak to stwierdziła Marysia. Także nawet jeżeli przeżyła, to potem już niedługo z nimi była. To też trzeba wziąć pod uwagę. No i Ludomir, który zmarł w latach 70., a przecież mógł żyć dużo dłużej, to też na pewno efekt tego wyniszczenia przez wojnę. Ale jakąś dużą lampę na sam koniec książki na pewno zapalę.
0: Czy to jest książka dla wszystkich, czy to jest książka bardziej dla młodzieży?
1: Dedykowana jest młodzieży. Książka dedykowana jest młodzieży. Chciałabym, żeby udało mi się to napisać takim językiem, pracuję nad tym i myślę nad tym bardzo dużo, językiem, który do tej współczesnej młodzieży naszej, scyfryzowanej na potęgę, żeby to trafiło. Ale sądzę, no ja jestem osobą dorosłą, mamą dwojga dorosłych dzieci, jestem dojrzałą kobietą, więc mnie też się to musi dobrze czytać, tak? Bo nie dałabym nikomu do czytania czegoś, co napisałam i uznaję za niedobre albo źle się to czyta. Więc pracuję nad tym językiem. Mam nadzieję, że młodzież tego nie odrzuci, a dorośli będą również czytać nie bez znudzenia. To właśnie o to chodzi, żeby wypośrodkować. Temat jest taki, że ja nie mogę napisać książki dla małych dzieci. Tego bym się nie podjęła, bo to byłoby za trudne, za zbyt bolesne. Ale już dla takich 13, 14, 15 latków sądzę, że mam nadzieję, że trafię do nich.
2: Mówiła Jolanta Sowińska-Gogacz, autorka książki Ukrywaj się w płomieniach, która ukaże się z końcem tego roku. Audycja wkrótce będzie dostępna na stronie radiołódź.pl, także zdjęcia finałowych prac, które znajdą się w książce. A za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
4: 5 cyfr, 1 kod, 1 sejf, a w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tavex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tavex.pl/łodzianin.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie nadzwyczajna odprawa służb po rosyjskich atakach przy polskiej granicy. Śmierć Polaka w słowackich Tatrach i relacja z meczu Legii z Widzewem. W regionie cały czas pochmurno, na termometrze około 18 stopni. W nocy Rosjanie uderzyli w stację paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochuskich Godzin. Premier Tusk mówił, że rząd miał informację o nadchodzącej eskalacji przy granicy polsko-ukraińskiej, a podczas pilnej narady z szefami służb oraz przedstawicielami resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej szef rządu podkreślał, że Rosja będzie dążyła teraz do paraliżu ukraińskich przejść granicznych.
13: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
11: Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. 36-letni Polak zginął pod Gerlachem w słowackich Tatrach. Jak informuje Chorska Zachranna Służba, odpowiednik polskiego TOPR-u, mężczyzna spadł z wysokości w okolicach Batyżowieckiej Próby. Jego ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Wraz z nim był też 40-latek, który nie mógł samodzielnie zejść do doliny. Ratownicy ewakuowali go z gór, a także przetransportowali śmigłowcem na lądowisko w Starym Smokowcu. 2 lata poza domem i miesiące oczekiwań na odszkodowania. Mieszkańcy kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi wciąż czekają na obiecane odszkodowanie. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. To nieruchomości, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Wojewoda zwróciła się do rzeczoznawców o poprawienie wycen, a mieszkańcy nadal czekają.
14: Ja czekam, jestem zdecydowana, żeby to wykupili ode mnie. Tylko no, po uczciwej cenie.
15: Żebyśmy mogli sobie kupić mieszkanie w podobnym standardzie i żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie.
11: Rzeczoznawcy mają czas do 17 września na poprawienie wycen. Dopiero potem można spodziewać się decyzji wojewody o odszkodowaniach. Tunel ma połączyć 3 łódzkie dworce. Około 250 mieszkańców musiało opuścić mieszkanie we wrześniu 2024 roku, początkowo na 2 tygodnie. Do dziś mieszkają w hotelach, a drążenie tunelu nadal stoi. I na koniec piłkarze Widzewa Łódź. Dzisiaj grają w Warszawie. Pół godziny temu rozpoczął się wyjazdowy mecz Łodzian z Legią Warszawa, który ma być dla Widzewa, no może być trudnym spotkaniem. Przenieśmy się więc na boisko. To spotkanie obserwuje Michał Malinowski.
16: Dzień dobry, 33 minuta dobiega końca. Jest 1-1. Niezbyt jakiś widowiskowy początek, no ale później 2 minuty, które tutaj zatrzęsły stadionem. Najpierw w 19 minucie Rafał Augustyniak uderzył po rzucie wolnym, choć rozegranym, a nie bezpośrednio, z około 20 metrów w sam środek bramki. Fatalne zachowanie Bartłomieja Drągowskiego, 1-0 dla Legii. No ale nie minęło 120 sekund i ten sam zawodnik pokonał własnego bramkarza. Dośrodkowanie Fornalczyka z prawej strony, tam do piłki wystartował Świderski, no ale zdążył mu przeszkodzić w uderzeniu Augustyniak, tyle że uczynił to tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza. 33,5 minuty gry za nami w Warszawie. Legia remisuje z Widzewem 1-1.
11: Bardzo dziękuję. Relacjonował Michał Malinowski. Kolejna relacja z boiska przy Łazienkowskiej za godzinę oczywiście, ale też za chwilę więcej w naszej audycji sportowej. A również można to śledzić, co to spotkanie, w formie tekstowej na radiołódź.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Na termometrze mamy 18 stopni, na barometrze 997 hektopaskali, wiatr słaby z południowego zachodu. Do wieczora i w nocy będzie w regionie pochmurno, nad ranem ochłodzi się do 12 stopni i pojawią się słabe opady deszczu. Jutro w ciągu dnia zmienna pogoda, wieczorem również może popadać, jutro na termometrach do 19 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
19: Pięć minut po godzinie 18 rozpoczynamy zatem strefę kibica. Jolanta Kozłowska będzie ją realizować przy mikrofonie Piotr Andrzejczak. Bez zbędnej zwłoki wracamy na stadion przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie trwa ligowe spotkanie między Legią a Widzewem, a mecz ogląda Michał Malinowski.
16: Witam ponownie, 36. minuta, wynik bez zmian 1-1. Zmieniła się chyba jedna rzecz z tych ostatnich informacji, które do mnie dotarły. To nie Rafał Augustyniak pokonał własnego bramkarza, a Kamil Piątkowski, przynajmniej taką mam informację. Choć pierwotnie w ogóle jako strzelec bramki pokazany był oczywiście Karol Świderski. Nie, to jest jednak najistotniejsze, kto tę bramkę strzelił. Ważne, że widzę, szybko po stracie gola wyrównał.

Dla Legii wszystko zaczęło się od faulu Wiśniewskiego na Szczepaniaku. No i przy piłce stali Ruben Winakr i Rafał Augustyniak. Tak nie do końca było wiadomo, który będzie ten rzut wolny wykonywał. No i ostatecznie Portugalczyk zagrał w stronę środka boiska do Augustyniaka. Ten jeszcze poprawił sobie piłkę, no i strzelił. 18-20 metrów od bramki to mniej więcej było. W sam środek. No, strzał był pewnie mocny. Być może Drągowski był zasłonięty. Ciężko mi to ocenić z perspektywy trybun, natomiast no, reprezentacyjny bramkarz na pewno takiej piłki nie powinien do bramki przepuścić. Ona leciała wprost w niego, gdzieś odbiła mu się, nie wiem, od uda, ręki, to też ciężko orzec, no i wpadła do siatki. Później to niecałe dwie minuty minęły, myślę, że około 90 sekund, może nawet nie. Dośrodkowanie Fornalczyka z prawej strony, który raz dzisiaj na lewym skrzydle, raz na prawym, zmieniają się dosyć często z Biukiem. I centra między Piątkowskiego a Augustyniaka wbiegł Świderski. No i najpierw wydawało się, że to on tę piłkę trącił. Później, tak jak już wspominałem, orzeczono, że Augustyniak. No a ostatecznie, przynajmniej na obecną chwilę, strzelcem samobójczego gola jest Piątkowski. No a ta piłka tak niefortunnie, czy tak dziwnie została podbita mniej więcej w okolicach narożnika pola bramkowego, że no właściwie przelobowała rumuńskiego bramkarza Legii. No i później ten mecz na chwilę nieco się uspokoił, ale tak mniej więcej przed upływem pół godziny Widzew, to była 29 minuta, Widzew miał kapitalną sytuację, powinien w tym momencie prowadzić. Znów Fornalczyk lewą stroną przedarł się w pole karne. Wycofał do Alvareza, który był mniej więcej 10-11 metrów od bramki. Mógł zapytać bramkarza, w którą stronę ma strzelić. No ale uderzył tak, że piłka minęła bramkę Legii. No a później strzał Kapustki, strzał Kuchty, bo Legia troszeczkę zaczęła żwawiej grać. Strzał Piątkowskiego w poprzeczkę. No tu akurat Widzew miał całą masę szczęścia po rzucie rożnym. Obrońca reprezentacyjny uderzył głową i Drągowski mógł tylko przyglądać się, jak piłka trafia właśnie w górną część obramowania bramki. No i jeszcze w 35 minucie Kornwik strzelał. To była nawet niezła pozycja, ale strzał był dosyć lekki, sygnalizowany, no i bez problemów złapał piłkę lecącą po murawie. Otto Hindrich. To nie jest może wielkie piłkarskie widowisko, ale na pewno dużo żwawsze, dużo szybsze, dużo ciekawsze niż majowy mecz, w którym, przypomnę, Legia po bramce w doliczonym czasie gry wygrała z Widzewem 1-0. No i przypomnę też, chociaż to zwłaszcza fani Widzewa doskonale wiedzą, że Widzew ostatni raz w Warszawie na tym stadionie, chociaż to wtedy nie był ten stadion, ale w tym samym miejscu, wygrał w 1997 roku, ponad 29 lat temu. Być może dzisiaj uda się tę pasce przełamać. Widzew teraz przy piłce. Przypomnę, że oczywiście Widzew grający pod wodzą nowego szkoleniowca. W czwartek zwolniony Aleksander Wukowicz. W piątek zaprezentowany Mateusz Stolarski, nowy trener Widzewa. No oczywiście ciężko mieć nadzieję, że on cokolwiek wielkiego przez te dwa dni z drużyną zrobił. Jakoś odmieni jej oblicze. To widać chociażby po składzie, bo w porównaniu ze zremisowanym meczem z Radomiakiem, w którym to Serb po raz ostatni prowadził drużynę. Jedna zmiana, Emil Kornwik jest na boisku, nie ma Portugalczyka Daniego Silwy, a wszyscy pozostali zawodnicy dokładnie ci sami. Można cofnąć się jeszcze do pucharowego meczu z Koroną, tam dla odmiany, poza oczywiście Roszadą w bramce. Teraz Świderski, ale nie trafił w piłkę, był 4 metry przed bramką. Fakt, że trudna taka piłka, bo dolatująca z boku, musiał kombinować, żeby w ogóle oddać strzał, no i nie trafił w futbolówkę. A ja wrócę jeszcze do tego spotkania z Koroną. No tam też faktycznie niewiele Roszad. W tamtym spotkaniu wystąpił Selahi. Teraz mamy dla odmiany Papa Nikolaou, więc no niedużo tych Roszad. Faktem jest też, że ławka Widzewa dosyć krótka. No i trzeba radzić sobie z tym, co jest, czy używając pewnego powiedzenia, krawiec kraje tak, jak mu materiału staje. No i ktokolwiek by tutaj przyszedł, to po prostu ograniczone możliwości ma. I pewnie bardzo podobne zestawienie tych 11 piłkarzy do wyjściowej jedenastki by wybrał.
42 już minuta, Krajewski teraz przyjął piłkę na klatkę piersiową, zbiegł do środka, uruchomił Garcia. To wszystko na lewej stronie, oczywiście Fornalczyk zbliżał.

0: zbliża się już do pola karnego. Zszedł na prawą nogę do Kornwiga, no ale ciężko to chyba nazwać zagraniem, bo ta piłka była dosyć mocna, to bardziej takie wstrzelenie piłki w kierunku bramki. No i no, ciężko to było przyjąć, faktycznie bardziej trafiony piłką duński pomocnik Widzewa niż próbujący przyjąć to zagranie. Rozpoczęła już od bramki Legia na prawej stronie. Wszołek do Piątkowskiego. Piątkowski teraz przerzucił bardzo mądrze piłkę na lewą stronę do Winagra, który tutaj jest niepilnowany. Ruszył już do niego Krajewski, ale wycofana piłka w stronę obrony. Teraz Kapustka. Augustyniak, który podprowadził piłkę w okolicy linii środkowej. Teraz oddał ją bliżej prawej strony, no ale już ta piłka wróciła na środek. Teraz Kapustka, który pomiędzy Piątkowskim a Dezielem w środkowym sektorze boiska, w środkowej części właściwie linii obrony operował. No i próbował rozpocząć tę akcję, ale już piłka pod nogami Widzewiaków. Krajewski niedokładnie do Biłka, przejął Winagr. Kapustka, Biłk atakuje. No, zabrał mu piłkę, ale faktycznie chyba sędzia miał rację. Może nie przy samym odbiorze, ale chwilę wcześniej Kapustka kopnięty gdzieś w okolicy stopy. I to na pewno utrudniło mu grę. Rzut wolny zatem. Już warszawianie rozpoczęli. Winagr lewą stroną, ale poradził sobie z nim Krajewski. I to nawet na tyle dobrze, że nie będzie rzutu rożnego. Od bramki rozpocznie Bartłomiej Drągowski w 44 minucie. Bramkarz Widzewa dzisiaj w różowym stroju od stóp do głów. Różowe getry, różowe spodenki i różowa bluza, czy też koszulka, jak kto woli. I już reprezentant Polski wprowadził piłkę dalekim wybiciem na Świderskiego. Świderski tutaj walczy dzisiaj, przepycha się z obrońcami. Teraz mam wrażenie, że był faulowany, był trzymany, no ale gestykulował na tyle mocno, że arbiter w tej chwili pokazuje mu żółtą kartkę. No niepotrzebne gesty, bo nawet jeżeli Widzewiak ma rację, to mógł po prostu spokojnie porozmawiać z sędzią, a nie machać rękoma, za co został ukarany. Od rzutu wolnego zatem Legia. Dezjel do Augustyniaka. Augustyniak, Piątkowski, to wszystko wciąż na połowie warszawskiego zespołu. Teraz długie zagranie, ale Wiśniewski lepiej ustawiony niż Kuchta. Przejął tę piłkę i odegrał do Drągowskiego. Znów długie zagranie bramkarza Widzewa. Znów na Świderskiego, ale ten przegrywa pojedynek o piłkę. I będą rozpoczynali grę z własnej połowy legioniści. Hindrich ma teraz ją pod nogami, jest przed własnym polem karnym. Zagrał na prawo, ale to wszystko bardzo, bardzo powoli. Teraz długie zagranie lewą nogą, gdzieś w okolice linii obronnych Widzewa. Kapłady niezbyt dokładnie zgrał tę piłkę, ale do nikogo. Teraz zagranie Szewczyka do Kuchty, ale wmieszał się tam jeden z Widzewiaków, a to już było pole karne, mogło być naprawdę, naprawdę groźnie. I mamy koniec tej pierwszej połowy. To o tyle ciekawe, że na boiskowym zegarze wyświetlała się dopiero 44 minuta i 52 sekunda. No ale być może zegarek arbitra pokazywał coś innego. Pretensje mają też legioniści, bo w sumie konstruowali akcję i byli przy piłce. Nie była to jakaś groźna sytuacja. No ale być może jeszcze coś by z tego wyniknęło. To już jednak nie ma znaczenia, bo pierwsza połowa zakończona i po tych pierwszych 45 minutach mamy remis. Przypomnę, w 19 minucie Rafał Augustyniak dał prowadzenie gospodarzom, a w 21 do remisu samobójczym trafieniem doprowadził Kamil Piątkowski i Legia Warszawa remisuje z Widzewem Łódź 1-1. Halo Studio.
1: Tyle Michał Malinowski, który powróci na antenę mniej więcej za kwadrans, kiedy rozpocznie się druga część tego spotkania. Mówił, że Kamil Piątkowski w transmisji telewizyjnej oba gole zdobył dzisiaj Augustyniak, ale być może gdzieś tkwi błąd, ale to nie ma żadnego znaczenia. Po 45 minutach w Warszawie Legia z Widzewem remisuje 1-1, a w meczach, które już się zakończyły w Ekstraklasie dzisiaj, Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków, a Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1.

W Warszawie w meczu Widzewa z Legią przerwa 1-1 po pierwszej połowie, przypominam. No to sprawdźmy, jak i co działo się na innych arenach sportowych. W Sofii polscy siatkarze właśnie w tej chwili grają trzeci mecz w grupie B Mistrzostw Europy. Mierzą się z Macedonią Północną i są blisko zwycięstwa w pierwszej partii. Prowadzą na razie 22-19. No dość wyrównany to jest mecz właściwie od pierwszej piłki. A w zakończonym spotkaniu tej grupy Portugalia przegrała z Izraelem 2-3. Przed tymi spotkaniami liderem w tabeli jest Ukraina, która ma 9 punktów, Polska 3 punkty mniej i jedno spotkanie rozegrane, podobnie jak Bułgaria. No zobaczymy. Polacy prawdopodobnie wyjdą na prowadzenie, jeżeli za 3 punkty pokonają Macedonię Północną. Wszystko na to wskazuje. A co w innych jeszcze, na innych arenach działo się dzisiaj? Dominika Włodarczyk zwyciężyła w jednodniowym wyścigu kolarskim Grand Prix regionu Stuttgart. Polka zwyciężyła po samotnej ucieczce. Drugie miejsce zajęła Włoszka Elisa Balsamo, a trzecia była Belgijka Sandin Tas. Dla 25-letniej Włodarczyk to jest jeden z najlepszych wyników w całej kolarskiej karierze. Piłkarki ręczne Piotrkowi pokonały we własnej hali APR Radom 36-22. To było ostatnie spotkanie drugiej kolejki ekstraklasy piłkarek ręcznych. Po dwóch rundach gier Piotrkowia jest wiceliderem. Radomianki zajmują przedostatnie 9. miejsce w tabeli. Prowadzi MKS Lublin. No a w meczu siatkarzy o przerwę prosił trener drużyny Macedonii Północnej, ale Polacy blisko zwycięstwa w tym pierwszym secie.

Polscy siatkarze ostatecznie wygrywają pierwszego seta z Macedonią Północną 25-19. No i właściwie można powiedzieć, że kontrolują to, co działo się, czy kontrolowali w tej pierwszej partii. Trwa przerwa w meczu Legii z Widzewem. Tam po 45 minutach dokładnie jest 1-1. Nie dokładnie 1-1, ale dokładnie po 45 minutach, bo arbiter nie doliczył nawet ani sekundy do tego spotkania, o dziwo. No a piłkarze Unii Skierniewice wygrali wreszcie trzeci mecz w tym sezonie. Tym razem pokonali na własnym stadionie 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki, czyli zespół, który przed tym weekendem był liderem w tabeli pierwszej ligi. Skierniewiczanie do przerwy przegrywali 0-1, ale potem po czerwonej karce dla jednego z rywali zdołali zdobyć 3 bramki. W końcówce jeszcze Pogoń zdobyła gola, ale już nie była w stanie Unii zabrać 3 punktów. A bramki dzisiaj dla Unii Skierniewice zdobywali Woliński, Uzoigwe i Burkiewicz. Uzoigwe to zawodnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki, bo to był gol samobójczy, ale najważniejsze, że piłka wpadła do siatki rywali. Tak więc Unia Skierniewice wygrywa z Pogonią Grodzisk 3-2 i ucieka ze strefy spadkowej, zbliża się do środkowej strefy tabeli w pierwszej lidze. Przypomnę, że w piątek wieczorem ŁKS pokonał na wyjeździe Puszczę Niepołomice 2-1, no i jest w tej chwili już liderem, ponieważ cała czołówka swoje spotkania już rozegrała. A my czekamy na to, aż arbiter wznowi mecz na stadionie przy Łazienkowskiej i wtedy połączymy się z Michałem Malinowskim.

0: Na stadionie przy Łazienkowskiej rozpoczęła się już druga połowa spotkania Legii z Widzewem. Przypomnę, do przerwy 1-1. Na mecz ogląda Michał Malinowski.
1: 48 minuta dobiega końca, wciąż 1-1, choć no to już zapachniało bramkami. Zaraz w pierwszej minucie po wznowieniu gry Szczepaniak znalazł się w polu karnym z lewej strony, ale jego dośrodkowanie wprost w ręce Drągowskiego nie miał golkiper Widzewa problemów z tym zagraniem. No a minutę później mogło być naprawdę 2-1 dla gospodarzy. Szewczyk wymienił piłkę z Kapustką i znalazł się właściwie sam na sam z Drągowskim, ale był ostry kąt i świetnie interweniował po strzale Czecha Drągowski, no nieco odkupując może winę za tę straconą bramkę, a po chwili jeszcze cały czas w tej samej akcji Winagry dobijał, ale piłkę na linii bramkowej ciałem zatrzymał Wiśniewski, no i tylko dzięki temu wciąż jest 1-1. Przed chwilą, to jeszcze była 47 minuta, ładna kontra Widzewa, Fornalczyk zbiegł z lewej strony do środka, popatrzył i próbował bardzo ładnym podaniem uruchomić Frana Alvareza. Gdyby ta piłka do Hiszpana doszła, no to właściwie byłaby chyba taka sytuacja 2-1. No ale piłka lecąca do Hiszpana trafiła w sędziego. Fornalczyk miał olbrzymie pretensje do arbitra, no ale trzeba przyznać, że Gryckiewicz niewiele mógł w tej akcji zrobić. Po prostu dostał w plecy. No, być może mógł się delikatnie lepiej ustawić, a teraz Fornalczyk! Ale zablokowana piłka przez Urbańskiego. No, trzeba przyznać, że dobrze dzisiaj dysponowany Fornalczyk asystował przy bramce. Kilka jego akcji, teraz też to on rozpoczął ten atak Widzewa. Później piłkę na chwilę stracił, ale widzewiacy jeszcze ją mieli. Fornalczyk 7-8 metrów od bramki. Chyba trochę nie wiedział, czy dośrodkowywać, czy strzelać, czy lewą, czy prawą nogą. No i ostatecznie uderzał prawą, ale zdążył mu zagrodzić drogę do bramki Urbański. Teraz dośrodkowanie jest z rzutu rożnego, ale wybite przez piłkarzy Legii i Fornalczyk do Drągowskiego wycofał piłkę. To już za chwilę będzie 51 minuta meczu. Augustyniak wyżej od Kapładiego wyskoczył. No to taka sytuacja po stałym fragmencie gry, kiedy jeszcze nie wszyscy obrońcy wrócili na swoje pozycje i Kapuadi w tej chwili pełni rolę właściwie środkowego napastnika. Teraz ładnie z prawej strony Papa Nikolaou chyba zagrywał do Biuka, ale Chorwat był na spalonym. A nie, to Marcel Krajewski był na swojej, akurat on naturalnej pozycji i od rzutu wolnego mniej więcej 20 metrów od własnej bramki rozpocznie Legia blisko lewej bocznej linii boiska. No nie spieszą się teraz gospodarze. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że grają na czas, ale po prostu spokojnie będą rozpoczynać te akcje. Do piłki już podszedł Hinrich i to on będzie kopał daleko na połowę Widzewa, bo tam wszyscy piłkarze z zagęszczeniem mniej więcej tak na 20-30 metrach po prawej stronie boiska patrząc od bramki Drągowskiego. Biuk ruszył z piłką, już jest na połowie Legii z prawej strony. Kapustka próbuje zabrać mu piłkę, nie udało mu się. Biuk zgrał do Krajewskiego, no szkoda, że ten nie przyjął piłki, bo naprawdę mogła być z tego groźna sytuacja, ale teraz ładnie wrócił za rywalem i odebrali widzewiacy właściwie w trójkę razem piłkę legioniście. Kornwik bardzo też dzisiaj aktywny, może nie stwarza jakiegoś dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o grę do przodu, ale bardzo często tak aktywnie w grze do tyłu, w powrotach widać dużo chęci u Duńczyka. No być może to zmiana trenera tak wpłynęła na piłkarzy. Drągowski, piłka w polu karnym Widzewa, Kapuadi, Legia wysoko, ale też nie jakoś tak bardzo agresywnie, no ale na tyle mocno, że Kapuadi zagrał długą piłkę i stracili legioniści, ale teraz przywilej korzyści Kuchta w polu karnym. Całe szczęście, że źle przyjął sobie tę piłkę na klatkę piersiową i została mu ona pod nogami, bo gdyby dobrze ją sobie przyjął, byłby sam na sam z Drągowskim. Teraz jeszcze Szewczyk w pole karne, ale źle. No i wybita piłka. Widzewiacy próbują, ale teraz oni źle. Zbyt mocne zagranie. To Fornalczyka. Teraz olbrzymie szczęście widzewiaków, bo dobra centra w pole karne. Kuchta główkował z kilku metrów, no ale na szczęście dla Łodzian źle przymierzył. Ta piłka nie poleciała, nie odbiła mu się, że tak powiem kolokwialnie, prosto od głowy. Tylko nieco nabrała rotacji i minęła. No i to dosyć znacznie bramkę Drągowskiego, a sytuacja była no naprawdę wyborna, stuprocentowa. to chyba co do tego nie można mieć wątpliwości. Teraz Widzewiacy konstruują atak. Alvarez na lewą stronę do Garcia. Tutaj jest trochę miejsca. Hiszpan w pole karne na Świderskiego. Ten wyblokowany, ale tam nabieg na piłkę. Biłuk Alvarez! Jak to nie wpadło? Nie wiem, czy to Hindrich, czy Augustyniak. Który z nich tam włożył nogę, bo piłka była już 2 metry przed bramką. No i któryś z legionistów zdołał ją podbić do góry, także ta przeleciała nad poprzeczką. Zerknę teraz tutaj na powtórki. No chyba jednak Augustyniak, bo Hindrich próbował ręką, no być może też dałby radę, ale Augustyniak uratował Legię przed stratą bramki. W narożniku boiska piłka, Widzewiacy rozpoczynają właśnie z rzutu rożnego, to Kornwik bodaj ustawiony przy piłce, no nie pamiętam Norwega bijącego stałe fragmenty gry. To tu śmiało chyba można rzec, że to jeden z pomysłów może nie tyle trenera Stolarskiego, ale któregoś z jego też asystentów. Duńczyk już w pole karne, ale nie przeszła piłka nawet pierwszego zawodnika, poradził sobie z tym Wszołek. Wciąż jednak Widzewiacy, no ale nie, to tylko Biuk ma piłkę pod nogami, ale był w międzyczasie gwizdek arbitra, którego ja nie słyszałem. Tam gdzieś faul pod bramką Legii, no i gospodarze wznowili już od rzutu wolnego. Hindrich do Urbańskiego, ten wrócił się z piłką, bieg między dwóch Widzewiaków. No i żółta kartka dla Fornalczyka. Przyznam szczerze, że chyba nie do końca rozumiem tę karę. Być może sędziemu chodziło o to, że Urbański byłby w dosyć dobrej sytuacji, miałby dużo miejsca na środku boiska, żeby rozpocząć akcję, ale chyba jednak to nie był taki moment, żeby już pokazywać kartkę. Jednak tak uczynił Gryckiewicz. Teraz Legia Winagry strzela, no ale fatalne uderzenie, a przepraszam, to nie był Winagr, bo Portugalczyk wcześniej miał piłkę, ale zgrał do Szczepaniaka. No i młodzian z Legii, 19-latek, zakończył tę akcję takim strzałem, o którym chciałby pewnie zapomnieć Widzewiacy. Papanikolaou na pamięć z pierwszej piłki w stronę Biłka, ale daleko od adresata piłka. Legia już na połowie Widzewa, przejął ją Kapuadi, ale przy okazji faulował w środku boiska rywala, a tym faulowanym był Michal Szewczyk. Już Czech się jednak podniósł, a Piątkowski wznowił grę. Wszołek poszedł na obiegnięcie Piątkowski, ale piłki nie dostał. Mają w środku Urbański do Kapustki, ten obrócił się z nią, no ale wycofał w kierunku obrońców. Deziel do Augustyniaka, ten na prawo do Piątkowskiego. Piątkowski do środka, do Szewczyka. No dużą wymienność pozycji widać w zespole Legii. Czasem trudno nadążyć za tymi zmianami. Piątkowski z Wszołkiem na prawej stronie. Wszołek do Szewczyka. Ten ma piłkę na lewej nodze w kierunku swojego rodaka Kuchty, ale to była trudna do opanowania piłka. Napastnik Sparty Praga tak naprawdę, bo i Szewczyk i Kuchta wypożyczeni z klubu ze stolicy Czech do Legii. Nie poradził sobie z przyjęciem tej piłki, jeszcze się poślizgnął i od bramki wznawia Widzew. Kapuadi do Drągowskiego, znów reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, na lewo do Garcia. Legioniści bardzo wysoko, Widzewiacy znów próbowali długim zagraniem, ale nic z tego nie wyszło, tyle że znów przejął piłkę Garcia, ale nie zdołał dograć jej do Fornalczyka. Z autu rozpoczynać będą gospodarze. Augustyniak, Deziel, on jest na środku boiska, w kole środkowym, w tej chwili nie atakowany przez nikogo. Augustyniak, do niego podbiega Świderski, no ale te pressingowe ataki Widzewiaków niezbyt takie konkretne, że tak to ujmę. Legia już na połowie Widzewa, świetnie teraz Szczepaniak na prawo do Wszołka, ten dośrodkowuje niemal z końcowej linii, wysoko zawieszona ta piłka, mają na 9 metrze chyba, bo to było bliżej niż punkt wyznaczający rzut karny. Na lewej nodze miał ją Szewczyk. No na szczęście uderzył bardzo, bardzo niecelnie wysoko nad poprzeczką. Choć tam wydaje mi się, że wcześniej mogła być ręka w polu karnym jednego z legionistów No ale oczywiście o tym już można zapomnieć, bo od bramki zaczyna Widzew. 58 minuta, dobiega końca Drągowski. Długie zagranie na Biłka. Ten zgrał piłkę głową w kierunku bramki Legii, ale do nikogo, tam był jeden z legionistów. Dalej Biłk odzyskał piłkę, bo pomylili się gospodarze. Kornwik teraz, Krajewski, na okolice linii środkowej boiska. Papanikolaou do Wiśniewskiego, który jest w tej chwili jedynym widzewiakiem na własnej połowie. Drugim teraz Kapłady, który źle podawał. Trącona piłka przez Szewcika i przejęli ją gospodarze, ale dobrze wyblokowane Kuchta przez Wiśniewskiego. I nic z tej akcji warszawskiej drużyny nie wyszło. Krajewski na prawą stronę do Biłka, ale to daleko od bramki gospodarzy. Linia środkowa mniej więcej. Teraz Alvarez, Wiśniewski do Kapładiego. Kapłady pewnie do Alvareza. Tak jest, Hiszpan się obrócił z piłką. Przepraszam, to Papanikolaou. Papanikolaou, ale zwolnił. W tym tempie ciężko będzie zaskoczyć obronę Legii. Wymienił piłkę ze Świderskim. Świderski próbuje przyspieszyć. Krótka wymiana piłki z Kornwigiem. Duńczyk teraz w kierunku lewej strony. Garcia do Kornwiga z powrotem. No prawie udało się, chociaż dużo było w tym przypadku, zabrać Duńczykowi z piłką, ale stracił ostatecznie, ale widzę Widzewiacy znów przy piłce. Garcia, Fornalczyk, lewa strona boiska. To o czym już zacząłem mówić jeszcze podczas pierwszej połowy. I co rzuca się dzisiaj w oczy, jeżeli chodzi o jakieś nowości, które próbuje tutaj wprowadzać trener Mateusz Stolarski, to na pewno dosyć często zamieniają się właśnie stronami skrzydłowi, czy boczni pomocnicy, jak kto woli, Mariusz Fornalczyk i Stipe Biuk. Fornalczyk rozpoczął na lewej stronie, no ale przypomnę, że asystował będąc na prawej stronie. No a akurat w tej drugiej połowie póki co, a mamy już 60. minutę, póki co wciąż Fornalczyk biega po lewej stronie. Być może niebawem jakaś zmiana w tym względzie nastąpi. A Widzew ma rzut wolny, no mniej więcej 30 parę metrów od bramki Legii, ale bardzo blisko linii bocznej. Fran Alvarez prawą nogą, nie przebiegł nad piłką. Garcia lewą w pole karne. Strzelił tam głową Kornwik chyba, ale ta piłka przeleciała obok bramki. Kontrolował to wszystko Hindrich. Nie było tak naprawdę zagrożenia i sam strzał z ponad 10 metrów na pewno. No ale warto pochwalić to, że widzewiacy chociaż doszli do pozycji strzałowej. Szykuje się chyba zmiana w Legii. Tutaj zerkam na monitor, który mam obok z podglądem. Piątka przybita przez Rafała Adamskiego z Markiem Papszunem i zaraz chyba napastnik Legii będzie gotowy do wejścia na plac gry. Tymczasem Legia, Urbański zrobił kółeczko, ograł w ten sposób Kornwiga. No, Duńczyk faulował i gwizdek sędziego. Będzie zatem rzut wolny w 61 minucie meczu. Kapustka, Augustyniak, Piątkowski nieco bliżej prawej strony, ale środkowe sektory boiska próbuje przyspieszyć Urbański do Szewcika, Wszołek, ale dobrze przesuwają widzewiacy, nie zostawiają wolnych przestrzeni. Fornalczyk teraz wybiegł do Piątkowskiego, nieco miejsca ma Kapustka, przed nim jest Alvarez. Kapustka zagrał do Wszołka, Wszołek jest z prawej strony, jedno, drugie kółeczko, Wszołek, goni go Garcia, mocno naciskał, ale mimo wszystko Wszołek zdołał dośrodkować i wybita ta piłka przez bodaj Krajewskiego na aut po przeciwnej stronie boiska, więc po prawej ręce Drągowskiego. No a mamy tę zmianę, o której wspominałem. Rafał Adamski zmienia w 62 minucie Mateusza Szczepaniaka. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to Kuchta, czy Adamski będą w tym centralnym sektorze boiska w ataku, czy może obydwaj. Zobaczymy za chwilkę, jaki pomysł ma Marek Papszun na grę. A tymczasem wrzut z autu już wykonany. Przedłużona piłka przez jednego z legionistów. To był chyba Piątkowski, ale złapał to wszystko Drągowski. Widzę, wychodzi z kontrą. Alvarez do Fornalczyka. Nie, do Biłka. No to właśnie Biłk teraz z lewej strony wpada w pole karne. Zagrywa przed bramkę fałszem prawą nogą do Fornalczyka, który właśnie z prawej strony wbiegał, ale ten zdążył jedynie trącić piłkę. Strzału w kierunku bramki nie zdołał oddać. No, mogło być z tego zdecydowanie większe zagrożenie, choć trzeba przyznać, że ładnie Widzewiacy akcję rozwiązali. Biuk też bardzo ładnie zewnętrzną częścią prawej stopy szukał kolegi, zagrywał do niego, no ale albo Fornalczyk nieco się spóźnił, albo Biuk zagrał nieco za mocno, albo jedno i drugie. Tak czy inaczej legioniści mogą odetchnąć, bo to naprawdę mogło się zakończyć dla nich dużo gorzej. Piłka już na połowie Widzewa, ale Krajewski głową, teraz Biuk też głową, jeszcze Kornwik również głową. No, trafione ewidentnie w plecy przez Urbańskiego, gwizdek sędziego Gryckiewicza jednak milczy, a Legia konstruuje akcję. Z lewej strony jest Winagr, naprzeciwko niego Krajewski, Portugalczyk ruszył z piłką do przodu, ale ściga go Krajewski, próba dośrodkowania, piłka poza linią końcową, chyba będzie rzut rożny, tak. Bo to, że Krajewski odbijał piłkę, było oczywiste, otwartym. Patrząc z trybun pozostawało to, czy ewentualnie Winagr jeszcze został nam trafiony, ale zdecydowanie nie. Więc na rusznika boiska za chwilę Legia, Bartoszka Pustka ustawiony do wykonania rzutu rożnego. 64. minuta, dobiega końca już ten rzut wolny, rozegrany krótko i wybijał teraz Świderski po dośrodkowaniu w pole karne, ale Legia wciąż przy piłce. Urbański, próba długiego zagrania w pole karne, ale zupełnie nieudana. Widzew ma chwilę na oddech, bo będzie zaczynał grę od własnej bramki. A w Widzewie dwie zmiany. Pojawi się za chwilę na boisku Mateusz Żyro, który zmienia Marcela Krajewskiego. Oprócz tego Dani Silva w miejsce Frana Alvareza. No, ciekawe te zmiany. To pewnie oznacza, że Mateusz Żyro będzie biegał na prawej stronie obrony. A może jakaś delikatna korekta ustawienia? No chyba jednak nie. Na razie wszystko wskazuje na to, że Mateusz Żyro będzie po prostu pełnił rolę prawego obrońcy. Pytanie, czy Krajewskiemu zaczęło brakować sił, czy też Mateusz Stolarski dostrzegł jakieś mankamenty w grze prawego obrońcy i chce nieco bardziej tę stronę w obronie zabezpieczyć. No a w ofensywie mamy taką wewnątrz iberyjską zmianę. Hiszpana Frana Alvareza zastąpił Portugalczyk Dani Silva. Kapuadi miękko teraz do Kornwiga. Kornwig popychany przez Urbańskiego. No, przyznam szczerze, że czasem nie rozumiem gwizdków sędziego, bo te akcje myślę, że nawet niektórzy arbitrzy wypuścili, a było dużo bardziej agresywnych i ostrych zagrań w środku pola, które puszczał akurat sędzia dzisiejszego meczu. No ale to on tutaj o tym decyduje i on jest jedynym, który może dzisiaj na stadionie gwizdać. Mogą też kibice, ale oczywiście w zupełnie inny sposób, chociaż na razie ja przynajmniej gwizdów nie słyszałem. To ten mecz może się podobać. Nie jest to, tak jak już powiedziałem wcześniej, wielkie piłkarskie widowisko, ale dosyć żywo, żwawo poruszają się piłkarze po boisku. Dani Silva, bardzo ładna podcięta piłka! Ach, gdyby Fornalczyk miał nieco większe umiejętności strzeleckie, to może coś by z tego wyszło. Nie była to może łatwa piłka do uderzenia głową, bo tak troszeczkę pod sobą miał ją skrzydłowy Widzewa, no ale mógł się na pewno zachować lepiej. Mógł też spróbować poszukać Świderskiego, który stał niepilnowany na środku przed bramką, ale już o tym też można zapomnieć, bo nic po prostu z tej akcji nie wyszło. No ale tak przyszło mi do głowy, że wygląda na to, że Fornalczyk dużo groźniejszy jest, kiedy biega po prawej stronie. Po jego akcji z prawej strony padła bramka dla Widzewa. I ostatnie dwie groźne akcje Widzewa też z udziałem Mariusza Fornalczyka.
0: Ma kończyć?
1: Z prawego skrzydła w kierunku...
0: Nie, dogramy, nie?
1: Bramki. 68. minuta się rozpoczęła. Widzewiacy będą mieli rzut z autu na własnej połowie. Mateusz Żyro ma piłkę w rękach i będzie za chwilkę wznawiał grę. Już to zrobił Papanikolaou, jednak niedokładnie podał i stracił piłkę. Teraz Silva się w to wszystko wmieszał, ale rzut z autu będą mieli legioniści. 68. minuta meczu w Warszawie. Legia Widzew 1-1. Halo Studio.
0: Tyle Michał Malinowski, z którym oczywiście połączymy się już po godzinie 19, ale także Michał opowie, co się dzieje w serwisie informacyjnym. który w naszym programie już za niespełna 5 minut.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarze jest 19. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie gotowość do zestrzelenia dronów zmierzających w stronę naszej granicy. Zapowiedź pomocy dla rolników i hodowców i autobusy do badań profilaktycznych w regionie. W tej chwili pochmurno, lokalnie może pokropić. Na termometrze mamy około 18 stopni. Polska była gotowa do zestrzelania pocisków lecących w stronę naszej granicy. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, poinformował o tym podczas zwołanej przez premiera odprawy w Rządowym Biurze Bezpieczeństwa.
6: Tu warto podkreślić, lądowe środki broni powietrznej były w gotowości do zestrzelania pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
5: Generał Chojnacki dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrzne. Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały też problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
7: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
5: Według ministra w październiku mogą ruszyć zapisy do dopłat na nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jeszcze w tym roku rozpocznie się nabór do dopłat na odbudowę pogłowia trzody. Mieszkańcy regionu z lepszym dostępem do badań profilaktycznych. Na ulicę województwa wyjadą badobusy, czyli wielofunkcyjne pojazdy, w których można wykonać proste badania diagnostyczne. To jest propozycja dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do opieki medycznej. A o tym, jakie badania są dostępne w badobusie, mówi Magdalena Bednarek, zastępca dyrektora operacyjnego Salve Medica.
8: Możemy wykonać w nich m.in. EKG, spirometrię, cytologię, badanie wzroku i słuchu oraz szereg podstawowych badań diagnostycznych.
9: Też jest możliwość wykonywania tych badań nieodpłatnie, na przykład na jakichś też festynach, gdzie jest dużo zgromadzenie ludzi, dożynkach.
5: Dodaje specjalista medycyny rodzinnej Urszula Ruchala. Badobusy pojawią się w różnych miejscach w województwie, a listę miejsc wraz z godzinami dostępności badobusów będzie można znaleźć na stronie przychodni. No i wracamy do piłki, bo piłkarze Widzewa grają dzisiaj w Warszawie z tamtejszą Legią w meczu 8 kolejki PKO Ekstraklasy, więc przenosimy się na boisko. To spotkanie obserwuje Michał Malinowski. Czy coś się zmieniło?
10: Nie, wciąż jest 1-1, a niespełna kwadrans do końca podstawowego czasu gry. Wynik ustalony do przerwy. Póki co, przypomnę, w 19 minucie prowadzenie dał legionistom Augustyniak, wyrównał po samobójczym strzale, teraz Widzewiacy byli blisko, ale świetnie Hindrich wyrównał samobójczym uderzeniem Piątkowski. No a w drugiej połowie nieco słabszy mecz, przynajmniej jeżeli chodzi o okazję pod bramką, ale raz miała szansę Legia i wtedy świetnie Drągowski, a później Wiśniewski na linii bramkowej interweniowali. No a w odpowiedzi, choć po kilkudziesięciu minutach Dani Silva zagrał do Stipe Biłka, no i Chorwat mógł się zachować lepiej, ale długo zwlekał ze strzałem i został zablokowany. 77. minuta meczu w Warszawie. Widzew remisuje z Legią. Legia to oczywiście gospodarze, 1-1.
5: Bardzo dziękuję. Relacjonował Michał Malinowski, czyli mniej więcej za kwadrans. W tym meczu będzie już wszystko jasne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W regionie pochmurno i lokalnie może pokropić, tak jak teraz w Łodzi, ale cały czas bez zmian na termometrze, 18 stopni na barometrze, 997 hektopaskali. Pochmurno będzie także w nocy, nad ranem ochłodzenie do 12 stopni i pojawią się wtedy również słabe opady deszczu. Jutro w ciągu dnia zmienna pogoda, wieczorem może pokropić, jutro na termometrach do 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: A my wracamy na stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, gdzie Legia podejmuje Widzew. Tam kilkanaście minut do końca spotkania było 1-1. Jest tak wciąż, ale już o szczegółach opowie Michał Malinowski.
1: 78 minut gry za nami, a może bardziej należałoby powiedzieć za piłkarzami. No i faktycznie wciąż remis, który na tych tablicach świetlnych na telebimach wyświetla się od 21 minuty. W tych ostatnich sekundach, minutach może, bo co więcej tych sekund, dwa razy Biuk był w niezłych sytuacjach. Już mówiłem w serwisie o tej najlepszej chyba okazji dla Widzewa w drugiej połowie. Przejęta piłka w środkowej strefie boiska. Dani Silva podciągnął w kierunku bramki. No i dobrze zagrał naprawdę do Biuka. Ten był 7, 8, może 10 metrów przed bramką, ale chyba też nie mógł się zdecydować, czy lewą, czy prawą nogą uderzać. Bardziej naturalne było uderzenie lewą, ale to raczej grać prawonożny, choć może nie do końca dosyć wszechstronny, ale zdecydowanie szukał tej prawej nogi i zwlekał. No i zablokowali go wracający legioniści. Bodaj był to Wojciech Urbański. No a przed chwilą jeszcze też po przechwycie to dla odmiany sam Biuk odzyskał piłkę, miał sporo miejsca, uderzał mniej więcej.

Berger. No zobaczymy. W nie najlepszej dyspozycji ostatnio. Najlepszy strzelec Widzewa w poprzednim sezonie. Być może dzisiaj jakieś przełamania, być może jeszcze zobaczymy. No chyba można tak śmiało powiedzieć, że złote dziecko rumuńskiego futbolu, czyli ostatni, najnowszy nabytek Widzewa, Joana Fermeszana, młodego piłkarza z Rumunii, który trafił do Łodzi z El Lasu Verona, jest wypożyczony z drużyny Serie A dopiero 9 września, a więc w ostatnim dniu okienka transferowego trafił do Łodzi. Jeżeli zagra, to pewnie krótko, ale być może coś tutaj będzie w stanie zmienić. Fornalczyk teraz ładnie zwiódł Szymańskiego. Był chyba faulowany, ale zdołał też zagrać na prawą stronę. Tam był Biuk, jest też Dani Silva. Dani Silva, Portugalczyk, 20 metrów od bramki. Zagrał w stronę właśnie tego miejsca, w którym, którego broni Otto Hinrich, ale było tam dwóch Widzewiaków. No ale to Augustyniak był najlepiej ustawiony i wybił głową piłkę na rzut rożny. 81. minuta spotkania dobiega końca. Za chwilę z narożnika boiska goście będą wznawiać grę po prawej ręce rumuńskiego bramkarza Legii. No chyba nie do końca Widzewiacy wiedzieli, kto ma teraz ten rzut rożny egzekwować. Ostatecznie wybiegł z pola karnego Emil Kornik i to on będzie dośrodkowywał, a więc dochodząca piłka. Tylko trzech Widzewiaków przed polem karnym, no i oczywiście Kornwik, a reszta w szesnastce Legii. Wybita jednak piłka, teraz zgrał z pierwszej piłki Garcia do Kornwiga. Kornwik odgrywa do Hiszpana, Hiszpan chyba będzie dośrodkowywał, nie, puścił sobie jeszcze piłkę do przodu, teraz dopiero lewą nogą, ale piłka zatrzymała się na Adamskim i nic z tej akcji nie wyszło. Teraz jeszcze Garcia zablokował Jakuba Żewłakowa, który niedawno pojawił się na boisku. No to na pewno człowiek, na którego trzeba uważać, bo ci, którzy uważnie obserwują Ekstraklasę, doskonale pamiętają, że w poprzedniej kolejce Legia przegrywała w Lublinie z Motorem 1-2, no ale w doliczonym czasie gry dwa trafienia właśnie Żewłakowa dały 3 punkty Legionistom. Legia w środku pola, Urbański na lewą stronę, tam jest usamotniony Winakry, już doskakuje do niego Żyro, ale Portugalczyk wycofał piłkę. Augustyniak teraz na prawo do Wszołka, no ale to wszystko wolno i w okolicach linii środkowej. Teraz Żywłakow właśnie ładnie do Wszołka, miękko za plecy Garcia, jest przy Wszołku Kornwik, no i Duńczyk poradził sobie z polskim wahadłowym, no bo tak trzeba go określić, jeżeli chodzi o pozycję dzisiaj na boisku, ponieważ Legia gra trójką obrońców i tymi dwoma zawodnikami z boku, których zwykło się nazywać wahadłowymi, to Ruben Winakli, właśnie Paweł Wszołek. Augustyniak teraz ma piłkę w rękach i będzie wrzucał z za linii bocznej, to będzie daleki wrzut w pole karne, już ta piłka leci, skaczą tam Widzewiacy, skaczą Legioniści, no i teraz zderzenie Drągowskiego z, nie wiem, który to z Legionistów tam skakał do tej piłki, ale obydwaj ucierpieli, chyba nieco bardziej oczywiście Legionista, ale no już obaj się podnieśli. Myślę, że najbardziej zależało obydwu na tym, żeby zasugerować, że byli faulowani. No ale to ostatecznie sędzia orzekł, że faulującym był piłkarz Legii i od bramki zacznie za chwilę Drągowski, ale żadnemu z tych piłkarzy nic się nie stało, a tym faulującym był Bohdan Wiunnyk. Tymczasem zmiana jeszcze w Widzewie, przygotowany Antoni Krukowski do wejścia, a opuszcza murawę Stipe Biuk. No pewnie młodzian, reprezentant Kanady, będzie grał teraz po prawej stronie, będzie się wcielał w rolę skrzydłowego. Na pole, na lewą stronę wrócił Mariusz Fornalczyk, ale to już kilka dobrych minut temu. Teraz tych zmian pewnie już będzie mniej. Myślę, że Fornalczyk będzie już biegał na stałe po lewej stronie. Chyba że taki wariant zmian z Klukowskim też jest przygotowany. Żyro teraz przejął piłkę, pobiegł z nią na połowę Legii. Dani Silva, 30 metrów, może 25 od bramki Legii, dośrodkowanie w pole karne. Sięgnął piłkę. To Kornwik był, ale no, właściwie tylko ją zatrzymał i ta opuściła boisko. Strzałem tego nazwać na pewno nie można. Na wślizgu Duńczyk atakował piłkę.
i nie dał rady.

0: A teraz Krukowski powstrzymał rywala, ale zrobił to w sposób nieprzepisowy. I gwizdek sędziego Gryckiewicza tutaj usłyszeliśmy. Legia już rozpoczęła od rzutu wolnego. Koło środkowe, tu jest Augustyniak, zagrał na prawo do Wszołka. Wszołek z powrotem do, przepraszam, teraz to Urbański już. Obydwaj mają blond włosy, więc czasem tak na pierwszy rzut oka łatwo pomylić. Urbański dobrze zablokowany przez Kornwiga. No i rzut z autu znowu będą mieli legioniści. 27 tysięcy kibiców dzisiaj na meczu. No i tak jak już mówiłem, myślę, że abstrahując od wyniku, bo pewnie żadna z grup kibicowskich nie będzie z remisu bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o taki ogólny osąd co do tego meczu, to no nie jest to złe spotkanie. Winakry 30 parę metrów od bramki, jeszcze wycofał dalej, teraz z prawej strony Urbański, nie ma do kogo zagrać, ale znalazł Żewłaków ma przeciwko sobie Wiśniewskiego i Garcia, i Hiszpan zabrał piłkę. Teraz Dani Silva mocno przyspieszył do Fornalczyka, ten już się rozpędza i zagrał w kierunku Klukowskiego, który wychodził lewą stroną, ale przeciął świetnie Szymański to podanie. Urbański na lewą stronę. Teraz Szymański jest przy piłce, a wcześniej to Desiel przecinał to podanie od Fornalczyka do Klukowskiego. Legia z lewej strony już na wysokości pola karnego. Piłka pod nogami Winagra, na boisku siedzi Piątkowski i trzyma się za udo, chyba jakaś kontuzja. Tymczasem Augustyniak na prawo do Żewłakowa, Żewłakow, przed nim Garcia, no ale wycofana piłka. A teraz wybili piłkarze Legii, a konkretnie zrobił to Urbański. No a to wszystko po to, by mógł opuścić boisko Kamil Piątkowski. Nie wiem, czy to uraz, czy jakiś skurcz, trzyma się gdzieś za okolice pośladka, może nieco niżej. Coś tam się na pewno stało. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. A na boisku w 88 już minucie melduje się Arkadiusz Reca. No tu oczywiście będą jakieś zmiany i przesunięcia na pewno na prawą stronę w tym bloku obronnym. Przesuną się na prawą stronę, chyba przejdzie Desiel, na lewej będzie Reca, tak, zgadza się, patrząc od lewej strony, mamy w tej chwili trójkę: Reca, Augustyniak, Desiel, no a na wahadłach z lewej strony wciąż Winakra, z prawej Wszołek. Już Legia zaczęła grę, Żewłakow, Szymański na lewą stronę do przywołanego niedawno przeze mnie Winagra. No to wszystko wciąż w okolicach linii środkowej, a nawet teraz na połowie Legii. Wszołek, drugie zagranie w kierunku Żewłakowa, ale dobrze ustawiony Kapłady, tyle że zgrał niedokładnie, ale przyjął piłkę Kornwik i był faulowany przez Wiątnyka. Ukrainiec nie zgadza się z taką decyzją arbitra, no ale to oczywiście nie ma znaczenia, bo to sędzia decyduje o tym, czy był faul, czy go nie było. Drągowski będzie dalekim zagraniem ustawiał grę, a nieco ponad półtorej minuty pozostało do końca podstawowego czasu gry. Już piłka w okolicach pola karnego Legii, zgrał Berger w stronę szesnastki, no ale tam byli tylko legioniści i wybili tę piłkę. Tutaj przepychanka pomiędzy Adamskim a chyba Wiśniewskim. Legioniści protestują, twierdząc, że był faul, ale innego zdania jest arbiter i to Łodzianie są przy piłce. Kapłady już jest na połowie Legii, ma piłkę na lewej nodze do Garcia. Garcia do Fornalczyka, Fornalczyk do Kornwiga, faulowany Widzewiak. Fornalczyk oczywiście, bo Kornwig nie miał przy sobie rywala. Mariusz Fornalczyk był faulowany przy tym zagraniu w kierunku Dubczyka i niemal z linii bocznej boiska za chwilę goście będą mieli rzut wolny. Tym razem tylko jeden zawodnik przy piłce, bo nie ma już Frana Alvareza na boisku, więc tylko Mario Garcia ustawiony i przygotowany do wykonania tego stałego fragmentu gry. Wiadomo zatem, że lewa noga, piłka odchodząca, 90 minuta, centra w pole karne, no ale nie było to zbyt dobre zagranie, a teraz jeszcze źle widzę Wiacy przed porem karnym Legii. Mogło się to skończyć groźną kontrą, ale wyjaśnił na szczęście wszystko Klukowski, a nie zrozumiał się ze swoimi kolegami Dani Silva. Legia ruszyła lewą stroną, Wiunnyk, ale sędzia pokazuje, że wcześniej futbolówka była już poza boiskiem i przerwał tę akcję gospodarzy Uczyniu z autu. Zatem Widzew dobiega końca podstawowy czas gry. Arbiter 4 minuty dolicza do tych 90, które zazwyczaj piłkarze grają. Widzew przejął piłkę w środkowym sektorze. Bergier ładnie, teraz już Dani Silva ma piłkę. Kółeczko, no, chyba niepotrzebnie zwolnił tę akcję. Kapuadi, Wiśniewski, długie podanie w stronę Klukowskiego, ten się przepycha chyba z Recą. No, ostatecznie Widzewiak lepszy, no ale miał już trudną sytuację do dośrodkowania, próbował jeszcze zagrać przed bramkę, tam faulował jeden z Widzewiaków próbując oddać strzał, to był Sebastian Bergier. No, gdyby troszeczkę może lepiej odnalazł się chwilę wcześniej w tej sytuacji Klukowski, to mogłoby coś z tego być. Tak, rzut wolny ma Legia, dobiega końca pierwsza minuta doliczonego czasu gry. Wiątek przejął piłkę w okolicach linii środkowej, ale był faulowany przez Wiśniewskiego. I od rzutu wolnego za chwilę rozpocznie Legia. Ustawia już piłkę Reca do Augustyniaka. Augustyniak na prawą stronę, Deziel. Jest Winagry teraz z prawej strony, a nie Wszołek, jak to zazwyczaj miało miejsce. I świetnie Garcia, który tak wybijał piłkę legioniście, że wywalczył rzut z autu. Już Hiszpan wrzucił piłkę zza linii bocznej do Kapuadiego, ten do Drągowskiego. A Drągowski daleko na połowę Legii. No i nawet nie najgorzej, choć Fornalczyk no, zrobił chyba co mógł w tej sytuacji. Nie była ona łatwa, ale tak się ustawił, że Deziel go sfaulował. I będą goście mieli rzut wolny, no ale póki co to Fornalczyk leży na murawie i zwija się z bólu. No tak, bo to teraz widzę na ekranie zderzenie, takie wejście kolano w kolano. No, kto kiedyś grał w piłkę, to wie, jak to boli. Zderzenie zupełnie przypadkowe, no ale bez wątpienia bolesne dla Fornalczyka. Trzecia minuta doliczonego czasu gry już się rozpoczęła, a tym razem przy piłce nie Garcia, a Kornwik, będzie więc dochodząca piłka. Dokręcał będzie Duńczyk. Sporo Widzewiaków w polu karnym. Na linię pola karnego to dośrodkowanie. Tutaj Silva walczył o piłkę jeszcze, ale nie wygrał. Kornwik głową. Papa Nikolaou próbował walczyć o piłkę, ale nic z tego nie wyszło. Teraz Żyro, taką zawiesinkę. Kornwik ma piłkę, próbuje znaleźć sobie pozycję do strzału, ale zabrali mu piłkę rywale. A teraz ruszył Winagr. Faulował go Klukowski, oczywiście dostanie żółtą kartkę, ale bardzo nieładne zachowanie Portugalczyka, który zaczął odpychać piłkarza Widzewa. No i teraz mamy przepychanki. Kornwik, Szymański tam biorą w tym udział. Kolejni zawodnicy przybiegają, przepychają się. Przybiegł już nawet z bramki Drągowski, no ale to o tyle zrozumiałe, że on jest kapitanem i będzie tutaj starał się pewnie uspokoić sytuację, choć jest też odpychany przez jednego z legionistów z ławki rezerwowych. No, zobaczymy, jak to się tutaj skończy. Raczej podstaw do pokazania czerwonej kartki to nigdzie nie widziałem, ale też może nie wszystko widziałem. Jedno jest pewne, żółtą kartką napomniany zostanie Antoni Klukowski, bo on przerwał groźnie zapowiadającą się akcję, tak zwany faul taktyczny, i to oczywiście jest kartka, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast żółty kartonik obejrzał też Portugalczyk Ruben Winagr, a zatem sprawiedliwie sędzia obdzielił. Jest jeszcze też kartka dla kogoś ze sztabu Legii. Dla kogo? Nie wiem, bo to zawsze trudno się domyślić, zwłaszcza z wysokości trybun. Czwarta minuta doliczonego czasu gry już się zakończyła, no ale wiadomo, że w związku z tą ostatnią sytuacją będziemy jeszcze tutaj, będą piłkarze grali, myślę, że jeszcze około 90 sekund. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie przy piłce Legia. Legioniści, no tak trochę niespiesznie rozgrywają tę piłkę, ale teraz prostopadłe zagranie do Wionnyka. Ten próbował uruchomić Adamskiego, no ale przycięli Widzewiacy. Jeszcze Fornalczyk zrywa się z kontrą, no ale jest właściwie osamotniony. Tam jest jeszcze Bergier, Fornalczyk do środka. Minął jednego, dwóch rywali. Sprytnie chciał poszukać Garcia, ale Hiszpan zbiegł nieco za wcześnie w stronę środka boiska. No i dostał zagranie za plecy. A sędzia Gryckiewicz zagwizdał teraz po raz ostatni. A to oznacza, że Widzew, który ostatnio w Warszawie dosyć regularnie przegrywał, no wywozi wreszcie punkty, choć może wszyscy nastawiali się, no to złe określenie. Wielu liczyło, że może ta zła pasa trwająca już ponad 29 lat bez wygranej w Warszawie będzie przełamana. Tego się uczynić nie udało, ale myślę, że z remisu widzewiacy mogą być mimo wszystko zadowoleni. Zwłaszcza, że nie jest to jakiś szczęśliwy remis, ale punkt wywalczony po naprawdę niezłym spotkaniu. Legia remisuje zatem z Widzewem. Bramka w 19 minucie Rafała Augustyniaka po fatalnym błędzie Bartłomieja Drągowskiego. No i do remisu dwie minuty później doprowadził Kamil Piątkowski, pokonując własnego bramkarza. To 21 minuta była. Wtedy też, no jak się można domyślać, wynik został ustalony. I Legia Warszawa zremisowała z Widzewem 1-1. Halo Studio.
1: Tyle Michał Malinowski z stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Widzew remisuje w Warszawie z Legią 1-1. To ostatnie spotkanie z tych zaplanowanych na dzisiaj w 8 kolejce Ekstraklasy. Wcześniej Pogoń Szczecin pokonała Wieczystą Kraków 2-0, a Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1 w pierwszej lidze w dzisiejszych spotkaniach. Unia Skierniewice pokonała u siebie dotychczasowego rywala, lidera przed tym tygodniem, Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2, Lechia Gdańsk wygrała na własnym stadionie z Miedzią Legnica 2-1, a Stal Rzeszów pokonała na wyjeździe Odrę Opole 1-0. Liderem w tabeli pierwszej ligi jest Łódzki Klub Sportowy, który, przypomnę, w piątek pokonał w Niepołomicach Puszczę 2-1. Ma 15 punktów, tyle samo Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a na trzecim miejscu jest Miedź Legnica, punkt mniej od Łódzkiego Klubu Sportowego. To tyle o tych najwyższych klasach rozrywkowych, a już za kilka minut nasze tradycyjne niedzielne podsumowanie minionej kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi.

0: Oto zgodnie z zapowiedzią teraz zaglądamy na trzecioligowe boiska, a o minionej kolejce opowie Robert Zwoliński.
1: Ósma kolejka na pewno nie była najlepszą w wykonaniu drużyn z regionu łódzkiego. Z naszej piątki wygrała tylko Warta Sieradz. Podopieczni Marka Przybyła w meczu kończącym ósmą serię gier rywalizowali na boisku jednego z Beniaminków, Polonii Lidzbark Warmiński. Ten zespół do tej pory strzelał gole w każdym meczu i nie inaczej było w sobotę. Poloniści otworzyli wynik spotkania już w siódmej minucie. Dominik Kozera skutecznie dobił po uderzeniu z wolnego Karola Żwira i interwencji bramkarza Warty Marcina Żyły. Sieradzanie straty odrobili bardzo szybko, bo w 14 minucie był już remis 1-1. Tomasz Swędrowski po podaniu Olega Trubnikowa popisał się płaskim uderzeniem z około 16 metrów. To kolejne trafienie doświadczonego pomocnika, który powrócił przed tym sezonem do Warty, a Sieradzanie szukali kolejnych goli, musieli na nie poczekać, a w zasadzie na niego do początku drugiej połowy. W 53 minucie Szymon Pietrzak dośrodkował z rzutu rożnego, a błąd popełnił bramkarz gospodarzy Adrian Olszewski i piłka wpadła bezpośrednio do siatki. Sytuacje na kolejne gole były, ale Sieradzanie mylili się w ofensywie, a w bramce Sieradzan dobrze spisywał się Marcin Żyła. Warta wygrała więc z Polonią 2-1. Cenny punkt zdobył drugi zespół ŁKS Łódź, choć radość mogła być większa. Podopieczni Radosława Pęciaka do przerwy w wyjazdowym meczu rezerw z Wisłą Płock prowadzili już 2-1. W 17 minucie wynik otworzył Patryk Grabowski, a 4 minuty później podwyższył Fabian Olejniczak, który trafił w trzecim meczu z rzędu. Jeszcze przed przerwą Adrian Bielka zdobył bramkę kontaktową, a w 69 minucie ten sam zawodnik doprowadził do remisu i skończyło się na samych dwójkach. Wisła 2 Płock, ŁKS 2 Łódź 2-2. Najwięcej goli w tej kolejce padło w Białymstoku, gdzie rezerwy Jagiellonii pokonały Mławiankę Mława, uwaga, 7-4. Tak, to wynik meczu piłkarskiego, nie hokejowego. Jeśli chodzi o najwięcej goli z udziałem drużyn z Łódzkiego, to oglądali taki mecz kibice w Ząbkach. Miejscowa Ząbkowia wygrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki 4-2. Gospodarze po 50 minutach prowadzili aż 4-0. I co ciekawe, trener lechistów Bartosz Grzelak zwracał po meczu uwagę, że jego zespół stworzył sobie więcej sytuacji stuprocentowych.
2: Zacznę od gratulacji tutaj dla trenera i dla drużyny gospodarzy za nie tyle za zwycięstwo, a za chęć zwycięstwa w tym meczu. Może też zabrzmie kontrowersyjnie, trochę dziwnie, ale mimo wszystko uważam, że stworzyliśmy więcej stuprocentowych sytuacji, aniżeli poza bramkami oczywiście, aniżeli drużyna gospodarzy, bo robiąc sobie statystyki, licząc w trakcie meczu, my takich stuprocentowych sytuacji stworzyliśmy 4. Pierwsza od razu po straconej bramce, już minutę po i po prostu w dzisiejszym meczu kolejny raz uważam, że jesteśmy bardzo nieskuteczni, a bramki tracimy w bardzo prosty sposób, w rzeczach, które nie wypada po prostu zespołowi tracić.
1: Ostatecznie tomaszowianie zdobyli dwie bramki. Kacper Popławski trafił w 72 minucie, a Łukasz Racis w samej końcówce. Trzeba jednak powiedzieć, że to już na otarcie łez, bo Lechia przegrała w Ząbkach 2-4. Przegrały też rezerwy Widzewa Łódź, które jako jedyna drużyna z naszych grały u siebie. Konkretnie na boisku Łodzianki Widzewiacy przegrali z Mazowią Mińsk Mazowiecki 2-3, ale do przerwy prowadzili 1-0. Kolejnego gola w tym sezonie strzelił Mikołaj Czerniatowicz. W 35 minucie Igor Busz sprawił, że goście popełnili błąd przy rozegraniu od własnej bramki. Piłka spadła pod nogi Czerniatowicza, którym płaskim uderzeniem z 15 metrów tuż przy prawym słupku zaskoczył bramkarza. Co ciekawe, Czerniatowicz 10 minut wcześniej też był blisko gola, wtedy jednak górą był bramkarz Mazowi. W 53 minucie goście doprowadzili do wyrównania. W zamieszaniu po rzucie rożnym Michał Kobiałka pokonał z bliska Franciszka Golańskiego. Bramkarz rezerw Widzewa po raz drugi musiał wyciągnąć piłkę z siatki 10 minut później, a tym razem pozycyjny atak Mazowi uderzeniem lewą nogą z 16 metrów wykończył Cezary Sałczek. W 67 minucie był znów remis, tym razem 2-2. Igor Busz wbiegł w pole karne gości z lewej strony, wstrzelił w pole bramkowe, a po błędzie Józefa Burty bramkarza gości piłka spadła na 4 metr. Tutaj pierwszy do niej dopadł Szymon Sołtysiński i doprowadził do wyrównania. W 75 minucie Widzewiacy znów dali się zaskoczyć po stałym fragmencie. Tym razem z wolnego dośrodkował doświadczony Michał Janota, a celnym uderzeniem z główki 3 punkty przyjezdnym zapewnił Michał Gładysz. Widzew 2 przegrał z Mazowią 2-3. Najmniej goli z udziałem drużyn z Łódzkiego obejrzeli kibice w Elblągu. Pelikan Łowicz przegrał tam z miejscową Olimpią 0-1 i co ciekawe, wynik ustalony został już w drugiej minucie. Michał Kiełtyka pokonał Mateusza Wlazłowskiego i to dało 3 punkty Olimpii. Łowiczanie przegrali zatem trzeci z 4 wyjazdowych meczów w tym sezonie. To sprawia, że dalej mają 13 punktów, tyle samo co Widzew 2, Wigry Suwałki, Ząbkowia Ząbki, a także teraz Warta Sieradz. Tych 5 drużyn zajmuje miejsce od 5 do 9. Prowadzi nieprzerwanie KTS Weszło Warszawa, które nad innym Beniaminkiem, drugą w tabeli Mazowią, ma 5 punktów przewagi. 11 jest Lechia, Tomaszowianie mają 10 punktów, tyle samo co 2 Olimpie, z Elbląga i Zambrowa, a za tą trójką na 14 pozycji plasują się już rezerwy KS Łódź, które po fatalnym początku zgromadziły w ostatnich 3 spotkaniach już 7 punktów. Tak wygląda sytuacja po 8 kolejkach, a co czeka nas w 9 serii gier? W piątek 18 września Lechia Tomaszów Mazowiecki podejmie o 16.30 Świt Nowy Dwór Mazowiecki. W sobotę o 15 Pelikan Łowicz zagra u siebie z Polonią Lidzbark Warmiński, a Warta Sieradz o 16 podejmie Olimpię Zambrów. Na wyjazdach zagrają natomiast rezerwy ŁKS-u i Widzewa. ŁKS-iacy w sobotę o 12 zmierzą się z rezerwami Jagiellonii Białystok, a Widzewiacy sprawdzą formę Wigier Suwałki. To spotkanie zamknie 9 kolejkę, bo początek meczu w Suwałkach w niedzielę 20 września o godzinie 18.
0: Tyle Robert Zwoliński w podsumowaniu 8 kolejki grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi.

0: Kwadrans pozostał do godziny 20, a więc jeszcze kwadrans strefy kibica w Radiu Łódź. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a więc Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi no, rozpoczęła także zajęcia z dziećmi. Przypomnę, Rada organizuje olimpijskie lekcje WF-u, akcję dotknięcia olimpijskiego medalu, gdzie z dziećmi, z uczniami spotykają się medaliści olimpijski. Olimpijscy przywożą ten medal i właściwie no, wszyscy uczestnicy mogą założyć go na szyję, poczuć się jak medalista olimpijski. No a także byli olimpijczycy zapraszają mieszkańców naszego regionu na olimpijskie rajdy i spacery. Tym razem w minionym tygodniu olimpijskie lekcje WF-u i dotknięcie olimpijskiego medalu, ale wcześniej prezes Łódzkiej Olimpijskiej Rady, czyli Mieczysław Nowicki, o tym, że no, ta cała akcja i te wszystkie akcje w tym sezonie będą kontynuowane.
1: Te programy realizujemy. Ludzie z naszego terenu zainteresowani wyzwaniają, proszą, żeby być i realizować to, co przed laty. I gościmy medalista olimpijskiego Wojtka Bartnika. Za chwilę będzie spotkanie z młodzieżą. Sprawia nam to radość. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Cieszymy się, że coś z siebie możemy dać. Podzielić się tymi naszymi doświadczeniami życiowymi i sportowymi. Ja też byłem zarażony, to nie odkrywamy Ameryki, przez Marię Kwaśniewską-Maleszewską, łodziankę. Ona mnie wciągnęła w wir tej pracy społecznej. Jestem jej wdzięczny za to. To sprawia mi radość, pomóc drugiemu człowiekowi.
2: A się ty jako dwukrotny medalista olimpijski nie mógłbyś odmówić pracy dla idei olimpijskiej. Nic się nie zmieniło. Wielka lekcja WF-u, spacery i rajdy i dotknięcie olimpijskiego medalu, to co robicie od wielu lat, czy jeszcze są jakieś nowe pomysły w tym roku?
1: Tak, no i to będziemy realizować, jeżeli będzie jakiś pomysł, żeby ubogacić te programy, zaprosić więcej znanych postaci, co jest jak gdyby głodem dla młodych. Zawsze pytają, czy ten medalista aktualny z ich pokolenia się może pojawić. No staramy się, chociaż jest to trudne, bo jak nie wyjeżdżałem na zawody, to trenują i ciągle są to kłopoty. Natomiast już tutaj przed laty, jak gościliśmy wielu mistrzów olimpijskich, żeby ich nie wymieniać, ale i będziemy to kontynuować. Myślimy, że w ten sposób zachęcamy do aktywności, generalnie do ruchu, odciągamy od tych wynalazków, które nam cywilizacja zafundowała. Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich dawkach. Także.
0: Tyle Mieczysław Nowicki, a teraz wspomniany gość, czyli Wojciech Bartnik, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony z 1992 roku. Przez lata jedyny, czy ostatni polski bokser, który zdobył medal i oczywiście już nie jest ostatnim Polakiem, właściwie Polka zluzowała go z tej pozycji, Julia Szeremeta, przypominam, medalistka olimpijska, ale Bartnik jest ostatnim mężczyzną, który w olimpijskim ringu wywalczył brązowy medal. No i tak właśnie podchodzi do spotkań z młodzieżą.
3: Ten projekt, który teraz zostanie wdrożony przez pana Nowickiego, przez panią marszałek, jest projektem właściwym, powiedziałbym nawet więcej, trafnym, ponieważ my, jak spotykamy się z tymi dziećmi, ja w tym roku już miałem chyba 5 spotkań, jeżdżę po Polsce, biorę udział w projektach innego rodzaju, ale chodzi o to właśnie, żeby spotkać się z nimi, żeby im coś powiedzieć, żeby ich zachęcić do uprawiania sportu, ja nie mówię boksu, bo ja jestem właśnie troszeczkę inny, patrzę, szukam, wyszukuję takie wyjątkowe dzieci, przepraszam, wyjątkowe, bo my, żeby uprawiać boks, trzeba być po prostu, mieć taką psychę i fizycznie trzeba być też taki zdolny,
4: bym powiedział, taki,
3: no trzeba mieć charakter, nie, no to co będę mówił, i po prostu samo wejście do ringu pokazuje, że człowiek jest już takim małym bohaterem, ale tak jak mówię, mamy ich zachęcić, ja to czynię, do sportu, do ruszania się, do tego, żeby właśnie zostawić telefon, prawda, komputer i po prostu pójść na salę, poruszać się. To jest dla mnie najważniejsze.
2: Ale trochę się boks zmienił, prawda, od pana czasów, nie? Znaczy zasady się nie zmieniły, ale wydaje mi się, że ta otoczka cała taka to wygląda teraz trochę inaczej. Przepraszam.
3: Ta otoczka, jeśli chodzi o ten marketing też, to jest całkiem fajny, bo myśmy tego nie mieli, tak nie było tych pieniędzy tak wiele. Nasi wielcy mistrzowie, jak pan Kulej, Rybicki, czy Skrzecz, czy jeszcze inni, oni w ogóle nie mieli tych pieniążków. myśmy już tam delikatnie mieliśmy sponsorów, a teraz jeżeli taki zawodnik, zawodniczka zdobywa medal na Mistrzostwach Europy, Świata, czy w ogóle Igrzysk Olimpijskich, no to już jest, że tak powiem, kolokwialnie ustawiony na przyszłość. Szczególnie jeżeli zdobywa się medal olimpijski, bo ta nasza te należności finansowe są już po ukończeniu 40 roku życia, są dosyć takie widoczne.
0: No, czyli tak czy inaczej warto być medalistą olimpijskim, nie tylko dlatego, że jest się sławnym sportowcem, ale też te olimpijskie emerytury są no, niejednokrotnie bardzo ważnym zastrzykiem finansowym. A Wojciech Bartnik właśnie w minionym tygodniu spotkał się z dziećmi z szkoły nr 92 w Łodzi i oczywiście przywiózł swój brązowy olimpijski medal z Barcelony.

0: Dobiega końca nasz program, ale jeszcze o tym, że warto być przynajmniej w współczesnych czasach doskonałym lekkoatletą bądź lekkoatletką, bo Klaudia Kazimierska wygrała bieg na 1500 metrów podczas prestiżowych lekkoatletycznych zawodów World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Uzyskała czas 3 minuty i 57 sekund i to naprawdę był bardzo cenny wynik.
1: Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastałam do tych zwycięstw. Powiedziałam sobie w głowie na tym ostatnim łuku, żeby przeciągnąć to, żeby wytrzymać ten ostatni łuk i wtedy na ostatniej setce ja będę miała trochę więcej energii, bo po prostu ta osoba, która jest po zewnętrznej, nadała mi trochę tych kroków, więc ja wiem to po prostu z własnych doświadczeń w tym roku, bo jak chociażby biegłam tak na mistrzostwach Europy, że biegłam i nadrabiałam te metry, więc w tym biegu postanowiłam rozegrać to tak, jak chciałam to rozegrać na mistrzostwach Europy, ale tam taktycznie wyszło tak, jak chciałam. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale tak jak ja już mówiłam od 2024 od Paryża, że ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczywam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
0: Tyle Klaudia Kazimierska. Powiedziałem, że to cenny wynik, ponieważ zwycięzca zawodów w stolicy Węgier w każdej konkurencji otrzymał 150 tysięcy dolarów nagrody. I tą informacją kończymy. Strefę kibica jest 5 minut do godziny 20. No ale sport jeszcze w naszym programie dwukrotnie w serwisach po 21 i 22.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Ja w serwisie Remis widzę was z Legią w Warszawie. Były brytyjski premier zagrożony atakiem rosyjskiego drona i deweloperska przebudowa dawnej tkalni Schaeblera w Łodzi. W regionie w tej chwili pochmurno, przelotnie może padać. Na termometrze mamy 16 stopni. Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 1-1 w meczu 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Michał Malinowski, który oglądał ten mecz, ocenia, że występ łodzian był bardzo przyzwoity.
9: Widzew na zwycięstwo z Legią w stolicy jeszcze trochę poczeka, ale dzisiaj zdobyty punkt należy na pewno docenić. Tym bardziej, że Widzew zagrał całkiem przyzwoite spotkanie. Przegrywał 19 minuty po trafieniu Rafała Augustyniaka i fatalnym błędzie Bartłomieja Drągowskiego, ale szybko doprowadził do remisu dośrodkowanie z prawej strony i ostatecznie orzeczono, iż to Kamil Piątkowski pokonał własnego bramkarza. Później Widzew miał kapitalną sytuację na zdobycie drugiej bramki, Fran Alvarez, ale przestrzelił Hiszpan, Piątkowski trafił w poprzeczkę. Do przerwy 1-1 po zmianie strony nieco gorszy mecz. Legia mogła świetnie otworzyć drugą połowę, ale najpierw Drągowski, a później Wiśniewski zapobiegli utracie bramki. Widzew właściwie tak naprawdę z jedną świetną sytuacją Stipe Biuka. No ale bramek już w Warszawie nie oglądaliśmy i mecz zakończył się remisem 1-1.
8: A liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią Warszawa. Nad ranem rosyjski dron uderzył w lokomotywę na stacji Jagodzin koło 2 kilometrów od granicy z Polską, a teraz koleje ukraińskie podają, że na krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z byłym premierem Wielkiej Brytanii i byłym szefem CIA. Mówi o tym więcej Mateusz Czmiel.
10: W pociągu dyplomatycznym byli również europejscy przywódcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej. W innym składzie, który znajdował się w Jagodzinie już w momencie rosyjskiego ataku, podróżował były szef CIA David Petraeus. Ukryt Zaleznica nie wyklucza, że celem rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Rozkład zmieniono ze względu na zagrożenie rosyjskimi uderzeniami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Boris Johnson powiedział, że za takimi rosyjskimi atakami na pociągi, jego zdaniem, nie stoi żadna logika. Koniec z ruiną po Uniąteksie. Zabytkowa część pofabrycznej Łodzi, czyli teren dawnej tkalni Karola Schaeblera, zostaną przebudowane. Między ulicami Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionową powstaje kompleks mieszkaniowo-usługowy pod nazwą Nowa Tkalnia. Mówi o tym Weronika Skibińska.
11: To będzie kompleks mieszkaniowo-usługowy. W pierwszym etapie zaplanowano ponad 100 mieszkań. Najmniejsze będą miały około 30 metrów kwadratowych, największe prawie 100. Na parterach pojawią się sklepy i punkty usługowe. W centralnej części kompleksu zaplanowano ogólnodostępne place, zieleń i małą architekturę. Najważniejsze jest jednak to, że miasto i inwestor obiecują zachowanie historii tego miejsca. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
8: Tkalnia Karola Schaeblera powstała w XIX wieku i była częścią jednego z największych łódzkich imperiów włókienniczych. Po wojnie działały tu zakłady Uniontex. Zabudowania w 2012 roku wpisano do rejestru zabytków. Jeszcze o tym, że winnica przy szpitalu ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie. A na czym polega, wyjaśnia Aleksandra Nietopiel.
12: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów kwadratowych i rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron. Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zaprojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu. Będzie to bezpieczne miejsce tuż przy szpitalu i pod opieką personelu medycznego, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu. Przy winnicy znajduje się także strefa sensoryczna z ziołami oraz 6 specjalnych stanowisk wspomagających proces rehabilitacji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
8: To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. I tyle w tym serwisie, a w kolejnym za godzinę wrócimy jeszcze do niedzielnych wydarzeń sportowych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Temperatura powoli zaczyna spadać. Na termometrze w Łodzi teraz około 16 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. W nocy w regionie będzie pochmurno i możliwe słabe opady deszczu, tak jak teraz w niektórych miejscach w regionie. Ochłodzi się nad ranem do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia zmienna pogoda, przewaga chmur z temperaturą do 19 stopni, a wieczorem znowu może się pojawić słaby deszcz.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
15: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
16: Dobry wieczór.
15: W kolejnym spotkaniu z płytą winylową na antenie Radia Łódź. Jak zwykle do godziny 22 grać będziemy dzisiaj z rozmaitych płyt. Będzie trochę dłuższych kompozycji, od takiej też zaczniemy, od zespołu Tears for Fears i jednego z ich największych przebojów. Tears for Fears wcale nie mają tak bardzo bogatej dyskografii, bo to jest raptem kilka albumów. Te kluczowe były nagrane w latach 80. Oczywiście debiut The Hurting, potem wielki, naprawdę gigantyczny przebój w postaci płyty Songs from the Picture, no i jeszcze najlepsza w ich dyskografii, moim zdaniem, płyta The Seeds of Love. Natomiast no, po drodze było po prostu mnóstwo takich singlowych przebojów radiowych, które do dzisiaj są grane na całym świecie, między innymi utwór Everybody Wants to Rule the World. Jak sprawdziłem na serwisie Spotify, ma ponad 2,6 miliarda odtworzeń.
16: To być może nawet już coś im zapłacili za tą piosenkę.
15: No tak, może już kilkadziesiąt dolarów na koncie Rolanda Orzabala się pojawiło. Natomiast też sięgam po Tears for Fears, ponieważ ostatnio pojawiła się informacja, że oni chcą zagrać jakieś koncerty w 2027 roku i myślą o Europie, więc teraz albo nigdy, wydaje się, dla fanów Tears for Fears. Ja nigdy tego zespołu nie widziałem i bardzo, bardzo chciałbym po prostu być na koncercie Tears for Fears. No jeżeli wszystko by się udało, to jestem bardzo zainteresowany. Dat na razie nie ma.

0: ten utwór na pamięć, zespół Tears for Fears. Mam w swoich zbiorach sporo tych singli, maxi singli zespołu, nawet z lat 90. jeszcze kilka mam w swojej kolekcji. Pamiętasz taką płytę Elemental, tą pierwszą podejściu z zespołu Kurta Smitha? To jest świetny album. Uważam, że no tam Power, Cold, takie utwory naprawdę znakomite.
1: Zespół Crowded House pojawi się teraz ze swojej płyty wydanej w roku 1991. To jest krążek zatytułowany Woodface. Neil Finn to oczywiście jest lider zespołu Crowded House od początku, zawsze przewodził tej grupie. Przy okazji tej płyty do składu dołączył też jego brat Tim Finn. A jeżeli ktoś zna historię zespołu Crowded House i Neila Finna, to wie, że zanim pojawił się zespół Crowded House i zanim w roku 1987 wylansował wielki przebój Don't Dream It's Over, to wcześniej ta grupa, a właściwie ci muzycy, czyli Neil Finn i także jego brat Tim Finn, grali w takim zespole The Split Ends, dziś zupełnie zapomnianym, ale na muzycznej scenie Nowej Zelandii i Australii to była formacja znacząca i wciąż są tacy, którzy o niej pamiętają. Natomiast rok 1991 to już był moment, w którym zespół Crowded House był oczywiście doskonale znany i wydał moim zdaniem swoją najlepszą płytę. Jest to płyta przynosząca kapitalne klimaty, wakacyjno powiedziałbym relaksujące, ale to są świetne piosenki, bardzo melodyjne, w których po prostu jest mnóstwo jakiejś takiej pozytywnej energii. Trudno tej płyty nie słuchać z uśmiechem na twarzy, chociaż oczywiście też nie brakuje na tym krążku nieco spokojniejszych, bardziej refleksyjnych momentów. Są wielkie przeboje, może nie tak wielkie jak Don't Dream It's Over, ale jednak wielkie hity, takie chociażby jak It's Only Natural czy Weather With You. Ale dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali kilku, być może no dwóch na pewno, nieco mniej znanych utworów z tego krążka, a zaczniemy od kompozycji, która nosi tytuł There Goes God.

0: There Goes God to był zespół Crowded House z płyty Woodface.
1: Marcin przyniósł słońce, to ja przyniosę odrobinę cienia i ciemnych chmur w postaci...
0: I taką odrobinę znowu.
1: W postaci płyty zespół Black Sabbath Volume 4, czyli Vol 4, z kultową też okładką pokazującą Ozziego w tym takim geście wiktorii. On bardzo często tak na scenie do publiczności stawał frontem i pokazywał te fałki z palców. To jest brytyjskie, zdaje się, wydanie płyty z epoki. Płyty, która jest może nie aż tak ciężka jak poprzednia, czyli album Master of Reality, no ale jeszcze jest w tym takim kanonie, bym powiedział, ciężkiego bardzo grania, bo potem przyszła płyta Sabbath, Bloody Sabbath, już pojawiły się syntezatory, troszeczkę zespół Black Sabbath zaczął delikatnie zmiękczać swoje brzmienie. Mamy tu też oczywiście balladę Changes, czyli jedną z piękniejszych w ogóle piosenek nie tylko w historii Black Sabbath, jest słynna Laguna Sunrise, czyli takie delikatne, psychodeliczne utwory Black Sabbath, bo takie też mieli w swoim katalogu, no ale przede wszystkim ciężkie granie i mocne riffy, i tak jest w przypadku Supernaut.

0: Supernaut, koniec pierwszej strony płyty Volume 4 zespołu Black Sabbath. Te płyty Black Sabbath, jak słucha się po latach, one, jeżeli chodzi o produkcję, wydaje nam się dzisiaj może nie jakimś majstersztykiem, no ale to też o to chodziło, żeby to było takie ciężkie, duszne brzmienie. To był celowy zabieg wówczas zespołu.
1: Ostatnio czytałem recenzję płyty najnowszej takiego młodego brytyjskiego zespołu, który nazywa się West Side Cowboy, i ktoś napisał, że mają brzmienie jak stary płonący dywan. I myślę, że pasowałoby trochę do brzmienia zespołu Black Sabbath z tamtych czasów również takie określenie. Posłuchamy Becka teraz z płyty Modern Guild, która ukazała się chyba w 2007 albo 2008 roku. Producentem płyty obok Becka był Danger Mouse, a krążek przyniósł taki zestaw utworów utrzymanych w klimatach lekko, nawet nie lekko, dosyć mocno nawet psychodelicznych, przetworzonych, mnóstwo tutaj dźwięków, sporo elektroniki. Jest to nieco inne oblicze Becka niż to, które znamy z takich płyt, chociażby jak Morning Face, takie akustyczne.
0: No zresztą ta nowa płyta też będzie w tym kierunku
1: szła.
0: Tak,
1: bo właśnie niedługo będziemy też mieli nową płytę Becka, to prawda.
0: No ale te wszystkie piosenki, które do tej pory były opublikowane, to powiem ci, że kapitalne rzeczy.
1: Słyszałem, bardzo cenię Becka, zarówno tego mocniej korzystającego z różnych elektronicznych zabawek, jak i tego, który sięga po 12-strunową gitarę. Posłuchamy dzisiaj też dwóch nagrań, myślę, z płyty Modern Guild. To jest ciekawy album i trochę zapomniany w dyskografii Becka. A zacznijmy od utworu, który nosi tytuł Gamma Ray.

0: To był Beck i fragmencik Gamma Ray z płyty Modern Guilt.
1: No, zupełnie inna muzyka, ale też myślę, że miłośnicy zespołu King Crimson też cenią Becka i na odwrót. King Crimson, właśnie. Koniec jak właściwie takiego wcielenia zespołu z tych najbardziej progresywnych, takich klasycznych, hardrockowych lat, czyli album Red, płyta bardzo ciężka, tak na dobrą sprawę. Płyta, która jest bardzo ceniona i uważana nawet przez niektórych za najwybitniejsze dzieło w karierze tego King Crimson z pierwszego wcielenia, czyli ta, począwszy od 69 roku. Oczywiście niektórzy powiedzą In the Court of the Crimson King, pewnie jeszcze są inni, którzy inne tytuły podadzą, natomiast Red to rzeczywiście jest płyta wybitna absolutnie, która była swego rodzaju też no, takim drogowskazem. Także dla tych zespołów grających ciężko, bo to jest wbrew pozorom, mimo pięknych melodii, dosyć taki ciężki brzmieniowo album. Wystarczy posłuchać utworu tytułowego. Ja mam ze sobą wersję, która zawiera dwie płyty winylowe. Jedna to jest nowy miks z 2024 roku Stevena Wilsona, a druga to jest miks takiego współpracownika Roberta Fripa, Davida Singletona. Nazywa się to Elemental Mixes i to troszeczkę inaczej brzmią te utwory niż te, do których jesteśmy w podstawowej wersji przyzwyczajeni. Płyta brzmi jedna i druga kapitalnie. No, ten miks Wilsona jest po prostu fenomenalny. I tak zastanawiałem się, czy dzisiaj zagrać ten najdłuższy utwór z płyty, ale chyba zostawimy sobie go na inną okazję, a dzisiaj posłuchamy po prostu dwóch innych pięknych nagrań. Fallen Angel to jest kompozycja Roberta Fripa. John Wetton wtedy też występował jeszcze z King Crimson, oczywiście Bill Bruford na perkusji. No i Richard Palmer James pisał teksty.

0: Red, płyta, na której okładce widnieją tylko twarze trzech muzyków. Zawsze King Crimson to był dosyć duży skład w latach 60., 70., no w 60. no to jedna płyta i czterech muzyków, ale potem te składy się zmieniały i tam się przewinęło naprawdę wielu artystów, no ale tutaj już zostali z Robertem Fripem najwytrwalsi, a więc John Wetton, Bill Bruford, który powrócił jeszcze do składu Crimsonu w latach 80. oczywiście przy okazji tej kolorowej trylogii, ale zobacz, to jest płyta z 1974 roku, a Crimsoni wrócili na początku lat 80. z zupełnie w ogóle innym stylem, zupełnie inną muzyką. No to jest w ogóle rewolucja. Fantastyczna płyta, uwielbiam ją. Jeszcze dzisiaj posłuchamy jednej kompozycji.
1: Ciekaw jestem, jak w ogóle wygląda to miłość fanów do zespołu King Crimson, czy są tacy, którzy na przykład, dla których nie istnieje ten drugi rozdział w latach 80. zapoczątkowany.
0: Może tak, nie to, że nie istnieje, ale ci tacy ortodoksyjni fani kończą swoją przygodę, powiedzmy, z Crimsonami właśnie na albumie Red, a potem dla nich to jest jakby zupełnie inny, nowy zespół pod starym szyldem. I trochę jest w tym prawdy troszeczkę, tak naprawdę, no.
1: Zmienimy nastrój teraz dosyć radykalnie chyba, choć w zasadzie brzmienie będzie jak z lat 60., bo mówię o nowej płycie zespołu The Lemon Twigs, no ale bracia Daddario już tak sobie to swoje, przynajmniej dotychczasowe muzyczne życie wymyślili, że będą takimi muzykami, którzy będą nagrywać swoje albumy właśnie w taki sam sposób, jak działo się to w latach 60. czy 70. z użyciem instrumentów z epoki, wzmacniaczy z epoki, mikrofonów, stołów mikserskich, że to wszystko będzie nagrywane na taśmę magnetyczną, czyli jak za starych czasów. I ta najnowsza płyta, która ukazała się w maju, Look for Your Mind, oczywiście też wspierana jest trasami koncertowymi. W tej chwili zespół Lemon Twigs już chyba znalazł się już na kontynencie europejskim i rozpoczął swoją europejską część promocji tego albumu. Piosenki są oczywiście krótkie, jak to na płytach zespołu The Lemon Twigs, i bardzo melodyjne, a w związku z tym, że dziś chciałem zaprezentować dwa utwory, które znajdują się obok siebie, no to posłuchamy dwóch nagrań jednego po drugim, co w sumie zajmie nam niewiele ponad 6 minut. Te dwie kompozycje to będzie najpierw bardzo urocza ballada Joy, którą już zespół podczas swoich wcześniejszych koncertów wykonywał, a potem posłuchamy nagrania My Heart Is In Your Hands Tonight. Dwukrotnie The Lemon Twigs.

0: Michael i Brian Daddario, czyli zespół The Lemon Twigs, z ich najnowszej płyty Look for Your Mind. Wysłuchaliśmy dwóch nagrań.
1: Zespół The Strokes teraz pojawi się, 2011 rok, czasy płyty Angels, ale to będzie siódemka, singielek po prostu i to też wydany tylko for promotional use only, czyli po prostu do takich odtworzeń właśnie radiowych, jakichś takich promocyjnych. Ta nowa płyta The Strokes, przyznam, że jakoś tak nie podbiła mojego serca.
0: Trochę myślę, że niewiele serc podbiła.
1: Nawet mnie rozczarowałabym, użył mocniejszych słów, więc wracamy do przeszłości. Utwór Undercover of Darkness.

0: Under Cover of Darkness, zespół The Strokes. No też gdzieś tam rozglądam się, wyglądam za datami koncertowymi. Wiemy już, że Fountains DC przyjadą do Łodzi w październiku, pod koniec października, a Strokes na razie czekamy.
1: Wiemy natomiast, że już w przyszłym roku na festiwalu Open Air pojawi się Tame Impala, czyli człowiek Kevin Parker, który, nie wiem czy nadal, ale przez lata był prywatnie związany z Melody Prochette, która występuje i nagrywa jako Melody z Echo Chamber, francuska bardzo zdolna kompozytorka, autorka piosenek. Mam dzisiaj ze sobą jej debiutancką płytę z roku 2012, i z niej posłuchamy sobie teraz kompozycji zatytułowanej I Follow You.

0: Melody Zico Chamber pojawiła się po raz pierwszy ze swojej debiutanckiej płyty dzisiaj i pewnie jeszcze do tego krążka wrócimy.
1: Mamy jeszcze szybciutko, sięgamy po Volume 4, płytę Black Sabbath i te takie ballady, które pojawiały się, łagodne po prostu dźwięki, głównie komponowane przez Tonego Iommiego. Oto Laguna Sunrise.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie strach przed rosyjskimi dronami w Dorohusku, opóźnienie planu zagospodarowania dla Łodzi i akcja pomocy dla hospicjum w Wilnie. A w nocy chłodno, pochmurno i może przelotnie popadać. Mieszkańcy Dorohuska po rosyjskich atakach obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Nad ranem dron uderzył w stację paliw oddaloną o niecały kilometr od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Kolejny trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa.
10: Jasno się zrobiło jak w dzień i za chwilę, czekajcie. Czyli tutaj na nagraniu widać, tak, ten moment?
11: Jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk, a później syreny, które nie dały nam spać. No wzbudziło w nas to sporo lęku.
12: No jest jakiś tam lęk. Są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
13: Przejściu, które od miejsca wybuchu dzieliło 800 metrów.
14: Wybuch był tak silny, że szyby po naszej stronie zadrżały.
13: Przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
14: Zostało ewakuowanych 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 administracji celno-skarbowej.
13: Mieszkańcy otrzymywali alerty, ale jak przyznaje wójt Dorohuska Wojciech Sawa, nie mają gdzie się schować. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
9: W Dorohusku nie ma schronów dla ludności. Najważniejszy dokument planistyczny w Łodzi z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Plan ogólny miasta ma zostać uchwalony do końca roku, choć termin upłynął prawie 2 tygodnie temu. Właściciele działek, które do tej pory nie zostały ujęte w miejscowych planach, mogą mieć problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Mówi o tym więcej nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: Plan ogólny gminy to najważniejszy dokument dotyczący planowanej rozbudowy i zabudowy na danym obszarze. Samorządy miały czas na uchwalenie planów do końca sierpnia, ale w całej Polsce nie zrobiła tego jeszcze ponad połowa gmin.
16: Plan ogólny ma się dobrze w tym sensie, że jego procedura przyjęcia przebiega mniej więcej tak, jak zakładaliśmy.
15: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że powodem opóźnienia jest około 20 tysięcy uwag do planu, które wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi.
16: Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
15: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed końcem sierpnia lub jeśli wniosek o WZK został złożony przed 1 września. Do Wilna dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla Życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To akcja, której celem jest zbieranie pieniędzy na rzecz hospicjum, a potrzeba 90 tysięcy euro.
17: Sebastian Jaworowski, członek rodziny hospicyjnej, przedsiębiorca z Łomży.
18: Trzęsę się cały, mam gęsią skórkę, zobaczcie, naprawdę widać to, ale jestem przeszczęśliwy. 10 dni, 1600 kilometrów, coś niesamowitego.
19: Świetna akcja, sprawa. Wilna, Żukna, Życia, dotarł właśnie do Wilna.
9: Żuk, którym wyjechali z Krakowa 10 dni temu, przywitany został przez wolontariuszy i siostrę Michaela Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tamtej pory nią kieruje. Pożary lasów na chorwackiej wyspie Brać. Nikt nie ucierpiał, ale ewakuowano około 700 osób. Najgorsza sytuacja jest w mieście Milna. W nocy z ogniem walczyło tam ponad 200 strażaków. Gaszenie pożaru utrudniał wiatr od morza. W akcji pomogły promy z Adriatyku. Wielu turystów w oczekiwaniu na ewakuację spędziło minioną noc na plaży. W wyniku pożarów uszkodzonych zostało około 56 km2 ziemi, a cała wyspa Brać to powierzchnia około 400 km2. Przed nami teraz wiadomości sportowe. I te wiadomości przekazuje Piotr Andrzejczak.
5: Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali 1-1 z Legią Warszawa w spotkaniu 8 kolejki Ekstraklasy. Był to premierowy mecz Mateusza Stolarskiego na ławce trenerskiej łódzkiej drużyny. Szkoleniowiec cieszył się nie tylko z wyniku, ale także z faktu, że mógł zadebiutować właśnie w tak ważnym spotkaniu.
20: Właśnie w takich momentach zdobywasz jako trener najwięcej informacji. Będąc racjonalnym, uważam, że wynik remisowy nie krzywdzi obu stron. Jeśli chodzi o grę i liczbę stworzonych sytuacji, jestem usatysfakcjonowany.
5: A bramkę dla Legii zdobył w 19 minucie Rafał Augustyniak. Widzew wyrównał 2 minuty później po samobójczym trafieniu jednego z obrońców warszawskiego zespołu. Drużyna ze stolicy zachowała status niepokonanej, jest wiceliderem Ekstraklasy. Łodzianie zajmują 11 miejsce w tabeli. Do Legii tracą 8 punktów, a do prowadzącego Górnika Zabrze 10. W niedzielnych meczach 8 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Unia Skierniewice wygrała na własnym boisku z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2. Lechia Gdańsk pokonała na własnym stadionie Mieźlegnica 2-1, a Stal Rzeszów zwyciężyła na wyjeździe Odrę Opole 1-0. Na czele tabeli Łódzki Klub Sportowy, który ma 15 punktów, tyle samo zdobyła druga Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Trzecia wygrana polskich siatkarzy w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Grbicza gładko pokonali w Sofii Macedonię Północną 3-0 w setach do 19, 16 i 13. Wcześniej w identycznym stosunku zwyciężali Portugalię i Izrael. W innym meczu tej grupy Portugalia przegrała w niedzielę z Izraelem 2-3. Polska jest liderem grupy B, ma 9 punktów na koncie bez straconego seta. Druga jest Ukraina, mając w dorobku także 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie turnieju we wtorek o godzinie 18. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Na termometrze w Łodzi w tej chwili 15 stopni, na barometrze bez zmian 997 hektopaskali. W nocy będzie pochmurno i możliwe słabe opady deszczu. Nad ranem ochłodzi się do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia zmienna pogoda z temperaturą do 19 stopni. Po południu znowu może pojawić się niewielki deszcz.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
23: Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania z płytą winylową w audycji Veni, Vidi, Vinyl i zaczniemy od obszernego bardzo fragmentu, choć to tylko jeden utwór z płyty Screamandelica zespołu Primal Scream. Fantastyczny, legendarny album z 1991 roku. Płyta trzecia w dyskografii szkockiej grupy i płyta przełomowa. Płyta jedna z tych, które moim zdaniem otwierały na Wyspach Brytyjskich, ale nie tylko, lata 90. i pokazywały, że to będzie zupełnie inna dekada niż ta, która właśnie się domknęła. Ale oczywiście w muzyce zespołu Primal Scream pobrzmiewały echa klasycznych nagrań, pobrzmiewały sample z utworów soulowych z lat 60. i 70. i mnóstwo inspiracji płynęło z tego, co oczywiście wydarzyło się w muzycznej przeszłości. Jak wspomina Bobby Gillespie, widziałem taki dokument na temat filmu, na temat płyty Screamandelica. Gillespie mówi, że oni w tamtym czasie po prostu chłonęli muzykę wszystkimi porami skóry i

0: drugi rok.
1: Drugi.
0: Taki moment, w którym właśnie muzyka staje się medium jednoczącym ludzi, o tym między innymi mówi Jesse Jackson, co idealnie wpasowuje się w tę kulturę klubowego, wspólnego spędzania czasu w tańcu właśnie w latach 90. Posłuchajmy zatem, oto Primal Scream z płyty Screamandelica.
2: We are together.

0: To był zespół Primal Scream i kompozycja Come Together.
1: A teraz Red Hot Chili Peppers z czasów, kiedy gitarzystą był Josh Klinghoffer, płyta Be With You, to ta z tą taką pastylką, pigułką i muchą na okładce, tak? Ale wówczas podczas tych sesji powstało o wiele więcej nagrań, które później były wydawane na właśnie singlach winylowych, siedmiocalowych, ich było 9 i kiedy ułożyliśmy te okładki koło siebie, to powstawało jedno takie jakby wielkie malowidło. Piąta część tego całego wydawnictwa i kompozycja, która moim zdaniem śmiało powinna znaleźć się na tej podstawowej wersji albumu, to Pink as Floyd.

0: Red Hot Chili Peppers, Pink as Floyd, ten tytuł nie jest przypadkowy, no trochę takiego psychodelicznego klimatu tutaj w tym nagraniu było, ale przecież Red Hot Chili Peppers dosyć często gdzieś odjeżdżali właśnie w te rewiry, chociażby Sir Psycho Sexy, legendarny utwór, czy też no, sporo dźwięków z albumu One Hot Minute, no i tutaj w tym przypadku podobnie. Pink as Floyd, przepiękna absolutnie kompozycja, mało znana zespołu Red Hot Chili Peppers.
1: Zespołu, który również ma na swoim koncie płyty, czy też na pewno jeden album produkowany przez Danger Mouse'a.
0: Getaway to chyba była ta
1: tak, płyta. Tak, tak. Czyli też producenta, muzyka, artysty, który współpracował z Beckiem przy płycie Modern Guild, płycie, która też dzisiaj jest z nami. I dziś jeszcze jedno nagranie z tego również na swój sposób psychodelicznego krążka, to będzie kompozycja zatytułowana Useless.

0: Useless to był jeszcze jeden utwór z płyty Modern Guild, backup płyty o takim dosyć apokaliptycznym brzmieniu.
1: No to zastosujemy podobny zabieg jak w pierwszej godzinie. Po Becku pojawi się King Crimson z płytą Red. W miksie Stevena Wilsona z 2024 roku. To też jest ciekawe, że Steven Wilson 10 lat wcześniej także zrobił taki miks, ale ten jest inny. Więc jeżeli ktoś w ogóle chciałby sobie wszystkie pozbierać te miksy i brzmie, jakby no, inne podejścia do realizacji tej kultowej płyty, no to niech się nie sugeruje tylko nazwiskiem Stevena Wilsona, ale także datą konkretnego miksu. Przepięknie absolutnie brzmi ten album. Jeszcze jedno nagranie Państwu obiecałem, więc teraz pojawi się zamykające pierwszą stronę. Na drugiej stronie mamy taki trochę improwizowany utwór koncertowy, gdzie wycięto oklaski po prostu zostawiono go na płycie, czyli Providence. No i jest Starless, jedna z tych takich epokowych wręcz kompozycji King Crimson, ale dzisiaj Starless odpuszczamy i posłuchamy One More Red Nightmare z moim zdaniem no, takim fantastycznym taką kodą z tym klaskaniem i to jest kapitalne, jeżeli chodzi właśnie o produkcję, o brzmienie tego nagrania. Proszę posłuchać.

0: One More Red Nightmare, koniec strony A płyty Red zespołu King Crimson i koniec tak naprawdę King Crimson na 7 lat. Powrócili już w składzie z Tonym Levinem, z Adrianem Bilu, z zupełnie inną muzyką. No jest taki, powiedziałbym, mit trochę, może jest w nim sporo prawdy, że to była jedna z ulubionych płyt Kurta Cobaina. Mowa o albumie Red. No to jest tak powtarzane często, ale ja się jakoś nigdy nie natknąłem na żadną taką wypowiedź Cobaina gdzieś w żadnym piśmie muzycznym, że to rzeczywiście tak było. Ale być może tak. Tutaj jeszcze poza Fripem, Wettonem i Bruffordem na tej płycie pojawiają się muzycy, którzy występowali w King Crimson w poprzednich latach. Mamy Davida Crossa, jest Ian McDonald, a więc członek tego pierwszego legendarnego składu jest Mel Collins. No i jeszcze mamy Robina Millera na oboju i Marka Czarriga na kornecie, na rożku, ale no to byli muzycy, którzy po prostu pojawili w studiu i to też w takim miejscu legendarnym Olympic Sound Studios, czyli to miejsce, gdzie powstawały największe płyty Stonesów, czy też zespół Led Zeppelin.
1: Wrócimy teraz do Melodies Echo Chamber i do jej debiutanckiego krążka wydanego w roku 2012. Historia muzyki to jest nie tylko historia zespołów, historia wspaniałych płyt czy koncertów, ale też historia wytwórni płytowych, tych takich wielkich, które nieprzerwanie działają od kilkudziesięciu lat i wydały mnóstwo znakomitej muzyki, ale też takich, które pojawiają się, znikają i pozostawiają po sobie jakiś koloryt. Nie wiem, czy ta istnieje nadal, o której powiem. Musiałbym sprawdzić. Być może jest tak, że wciąż nadal funkcjonują, bo to nigdy nie było jakieś wielkie wydawnictwo, które działało na jakąś ogromną skalę, no ale w pewnym momencie wydali kilka naprawdę bardzo interesujących płyt i ciekawych artystów, a nazywają się Fat Possum Records. Mhm. Czyli taki gruby opos i ich hasłem było We are trying our best. Dwie naklejki właśnie wytwórni Fat Possum dołączono do płyty Melodies Echo Chamber, bo przez tę wytwórnię została jej pierwsza płyta wydana i w tamtym czasie jeszcze kilku innych bardzo, jak mówię, interesujących wykonawców na gruncie muzyki alternatywnej pojawiło się właśnie w katalogu tej wytwórni. A my posłuchamy jeszcze jednego nagrania z płyty Melodies. To będzie kompozycja zatytułowana Endless Shore.

0: Melody Zico Chamber, czyli Melody Prochet, francuska artystka, jej debiutancka płyta z roku 2012. Płyta pełna melodii, a z drugiej strony takiego trochę shoegaze'owego też brudu. Później na kolejnych płytach Melodies to brzmienie nieco bardziej wysubtelniało, takie mam wrażenie. Pojawiło się więcej instrumentów smyczkowych i wszystko stało się bardziej klarowne, selektywne. Natomiast ta płyta dzięki temu też moim zdaniem ma sporo takiego uroku, który ja cenię. Jest, jak powiedziałem, lekko przybrudzona, lekko chropawa. Endless Shore, tego utworu z płyty Melody Zico Chamber wysłuchaliśmy.
1: Wracamy do muzyki zespołu The Strokes. Czasy płyty Angels z taką kolorową okładką. To jest płyta, ta, którą miałam są. Wydaje mi się, że dołączona do gazety. No, tak jest napisane, Music Express. To jest taki niemiecki, z tego co kojarzę, periodyk, właśnie traktujący o muzyce rockowej, alternatywnej. Chyba to jest dodatek, wydaje mi się, do właśnie do tej gazety. No tutaj, tak jak powiedziałem, for promotional use only. 2011 rok, czyli czas, kiedy jeszcze się wydawało, że winyle to jest przeszłość, że to za chwilkę dopiero znowu wszystko eksplodowało i winyle powróciły. Strona B tego singla, You're So Right, między innymi ten utwór powstawał w dwóch studiach nagraniowych, ale także w studiu Electric Lady. To przypomnę tylko, to jest studio, które na początku lat 70. założył Jimi Hendrix, potem tam mnóstwo kapitalnej muzyki zostało nagranej. A więc raz jeszcze po nowojorsku, oto The Strokes.

0: You're So Right. Ten utwór znalazł się także na płycie Angels, oto zespół The Strokes.
1: I jeszcze jedno nagranie zespołu Crowded House dzisiaj z płyty Woodface. Płyta w wersji winylowej jest wydana w taki bardzo podstawowy sposób. Mamy okładkę i tyle w zasadzie. Płyta wytłoczona jest co prawda na solidnym 180-gramowym winylu i brzmi naprawdę dobrze. Z takim klasycznym starym logo Capitol Records. W tym przypadku ten label, ta naklejka na płycie naprawdę wygląda bardzo ładnie, ale muszę przyznać, że jeżeli ktoś chciałby posiadać takie specjalne wydanie płyty Woodface, to na, zdaje się, 30-lecie tej płyty ukazała się wersja CD, wydana w formie takiej książeczki.
0: Nie skrzynki nawet drewnianej, bo coś tak kojarzy, ale to może mi się coś...
1: Niekoniecznie chyba, ale ja mam taką wersję, która jest w postaci książki. Tam jest sporo informacji, dużo zdjęć i, co też pewnie ważne dla fanów, jest całkiem sporo też dodatkowych utworów i wersji demo. Czyli no, tak zwanych bonusów. A płyta winylowa to po prostu jest zestaw podstawowy, co prawda znakomity, bo to jest moim zdaniem bardzo udana płyta, najlepsza w dyskografii zespołu Crowded House. I raz jeszcze po nią sięgamy i tym razem, bo jak powiedziałem, dziś utwory mniej uczęszczane, nie te najbardziej popularne z tej płyty, więc teraz posłuchamy kompozycji zatytułowanej All I Ask.

0: Olejarsk, przykład niezwykle pięknie zaaranżowanej, można powiedzieć w stylu amerykańskim, hollywoodzkim ballady, zespół Crowded House.
1: A na koniec dzisiejszej audycji jeszcze jedno nagranie Black Sabbath, też jedna z piękniejszych melodii w ich karierze. Na tych pierwszych płytach Black Sabbath zawsze znajdowała się jakaś taka ballada, która trochę odbiegała od reszty płyty. I tak jest w tym przypadku, to utwór Changes, który zresztą wiele lat później Ozzy nagrał ze swoją córką Kelly, to nawet był taki mini przebój, bym powiedział. No ale to jest tak chwytliwa melodia, tak piękna, że nic dziwnego. Więc Volume 4, ta płyta Changes na koniec, kłaniamy się do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie rosyjska eskalacja napięcia w pobliżu polskiej granicy, zapowiedź pomocy i dopłat dla rolników, a także modernizacja torów na trasie Koluszki-Częstochowa. W nocy pochmurno i chłodno, nad ranem do 12 stopni. Premier Donald Tusk mówi o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się dzisiaj narada premiera z ministrami i szefami służb po porannych atakach rosyjskich dronów niedaleko naszej granicy. Mówi o tym więcej Mariusz Pieśniewski.
1: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
2: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan powiedział, że rosyjski dron uderzył w pociąg towarowy. Media wcześniej informowały, że dron uderzył zarówno w stację benzynową, ale też kolumnę ciężarówek przy stacji i pociąg pasażerski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Minister rolnictwa podczas spalskich dożynek zapowiedział działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały też problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówi minister Stefan Krajewski.
3: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą ruszyć zapisy na dopłaty do nawozów, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jeszcze w tym roku ruszy program dopłat na odbudowę pogłowia trzody. A jeszcze tej zimy podróż koleją między Koluszkami a Częstochową ma być szybsza. Kończy się modernizacja linii numer 1. Na trasie prowadzone są już ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, mówi Radio Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
4: Zasadnicze prace zostały już wykonane. Obejmowały one m.in. poprawę geometrii torów, wymianę szyn i podkładów, a także oczyszczanie podsypki tłuczniowej oraz modernizację infrastruktury peronowej.
0: Po zakończeniu inwestycji pociągi będą mogły jeździć szybciej. W efekcie przejazd na odcinku Koluszki-Częstochowa może być skrócony nawet o 10 minut. Donald Trump zapowiedział zniesienie 15% cła na irlandzką whisky. Amerykański prezydent, który jest wizytą w Irlandii, uczestniczył w turnieju golfowym Irish Open. Podczas uroczystości wręczenia nagród Donald Trump oświadczył, że w tej sprawie zwracali się do niego wszyscy, w tym niektórzy golfiści. Wszyscy mnie o to męczyli, więc powiedziałem w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki zniosę cła na irlandzką whisky, powiedział amerykański prezydent. A teraz wiadomości sportowe. Te wiadomości przekazuje Piotr Andrzejczak.
5: Legia Warszawa zremisowała u siebie z Widzewem Łódź 1-1 w niedzielnym szlagierze 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pozostaje niepokonana w tym sezonie, a losy meczu na Łazienkowskiej rozstrzygnęły się bardzo szybko. W 19 minucie po strzale z rzutu wolnego i błędzie bramkarza reprezentacji Polski Bartłomieja Drągowskiego bramkę dla gospodarzy zdobył były piłkarz Widzewa Rafał Augustyniak. Łodzianie odpowiedzieli błyskawicznie, choć nie do końca jest jasność, komu to trafienie zaliczyć. A Widzewiacy wciąż na zwycięstwo na Łazienkowskiej czekają. Czekają od 29 lat. Piłkarze Unii Skierniewice wygrali trzeci mecz na zapleczu Ekstraklasy. W 8 kolejce pierwszej ligi pokonali 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wprawdzie do przerwy 1-0 prowadzili goście, ale zdaniem trenera Unii Kamila Sochy jego zespół kontrolował boiskowe wydarzenia.
6: Wygraliśmy będąc zdecydowanie zespołem lepszym. W pierwszych 20 minutach powinniśmy już wygrywać. Niestety brakowało szczęścia, chociażby po strzale Szmyta, trochę precyzji, trochę takiego zdecydowania w tym polu karnym, ale mimo wszystko cały czas mieliśmy wszystko pod kontrolą.
5: A na początku drugiej połowy piłkarz Pogoni obejrzał czerwoną kartkę, co ułatwiło grę gospodarzom. Bramki dla Unii zdobywali Eryk Woliński i Antoni Burkiewicz. a gole z Kierniewiczan podzieliło samobójcze trafienie Henry'ego Uzoigiwe. W końcówce było trochę niepotrzebnych emocji, bo goście zdobyli kontaktową bramkę. Ostatecznie jednak z 3 punktów cieszyli się piłkarze Unii, którzy dzięki temu opuścili strefę spadkową pierwszej ligi. Zajmują obecnie 15 miejsce, a liderem na zapleczu Ekstraklasy jest Łódzki Klub Sportowy. Piłkarki ręczne Piotrkowie odniosły drugie zwycięstwo w nowym sezonie Superligi, pokonując we własnej hali Beniaminka KPR Radom. O szczegółach meczu opowie Michał Ostafijczuk.
7: Pierwsze minuty meczu zapowiadały niespodziankę, bowiem Beniaminek z Radomia zagrał niezwykle ambitnie i wygrywał w 9 minucie 6-3, ale później Piotrkowia wrzuciła wyższy bieg, szybko dogoniła rywala i już do przerwy prowadziła różnicą 5 bramek. W drugiej połowie podopieczne Horacio Paski nakręcały się z każdą skuteczną akcją, powiększały swoją przewagę bramkową i ostatecznie wygrały aż 36-22. To drugie zwycięstwo Piotrkowianek w bieżącym sezonie. W pierwszym meczu pokonały bowiem w Gnieźnie miejscowe MKS z piotrkowskiej hali Relax. Michał Ostafijczuk, Radio Łódź.
5: Piszczą środę piotrkowianki zagrają na wyjeździe z Galiczanką Lwów. Spotkanie rozegrane zostanie w Biłgoraju, o początek zaplanowano na 18:00. A kolejne wiadomości sportowe jutro rano po 7:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W pogodzie zrobiło się lekko jesiennie. Na termometrze mamy teraz 15 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Jesiennie, bo w nocy będzie pochmurno, możliwy jeszcze w tej chwili lokalnie słaby deszcz, a nad ranem możemy spodziewać się mgieł. Będzie też ochłodzenie do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia zmienna pogoda z temperaturą do 19 stopni, a po południu znowu może się pojawić niewielki deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: z klasyką w tle.
1: Patrycja Pawłowicz, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na falach Radia Łódź. Wspólnie spędzimy czas do północy. Dziś w klasyce nastrojowo, sennie będzie można niemal zanurzyć się w muzyce, a wszystko za sprawą artysty, który w moim odczuciu jest jedną z ciekawszych postaci, pianistów, kompozytorów, którego nie da się przeoczyć, jednoznacznie określić, który poszukuje, przełamuje stereotypy. Piękna muzyczna postać, osobowość. Gościem audycji z klasyką w tle będzie dziś Aleksander Dębicz. Ale zanim pojawi się słowem, wcześniej muzyka i jego autorska kompozycja, tokata numer 1.

Toccata, kompozycja Aleksandra Dębicza z albumu Invention. Na albumie odnajdziemy interpretację kompletu Inwencji i Symfonii Jana Sebastiana Bacha, a także, no właśnie, te autorskie utwory inspirowane Bachem i muzyką hip-hopową. Płyta została nominowana do Fryderyka i zebrała szereg bardzo dobrych recenzji i przyznam, że to właśnie wtedy usłyszałam Aleksandra Dębicza po raz pierwszy. To teraz sięgniemy po zupełnie inną odsłonę pianisty, który od lat wymyka się prostym klasyfikacjom. Porusza się na styku muzyki klasycznej, filmowej i autorskiej narracji, tworząc swój własny muzyczny język, który zresztą nazywa Cinematic Classical. Pięknie ukazuje go jego już całkowicie autorska płyta Magnolia. Posłuchamy jednego utworu z niej, The Garden of Curiosities.

The Garden of Curiosities z autorskiej płyty Aleksandra Dębicza, Magnolia. To jeszcze parę słów o Aleksandrze. W sumie wydał 8 znakomitych płyt, w tym 3 solowe. Tworzy muzykę teatralną, filmową, a za swoje zasługi dla polskiej kultury w tym roku został uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Byłam, widziałam, miałam okazję być przy tym wydarzeniu. Wszystko odbyło się podczas festiwalu Break in Classic, którego Aleksander obok Jakuba Józefa Orlińskiego jest dyrektorem artystycznym. Już za chwilę Aleksander Dębicz pojawi się w studio Radia Łódź. Nie bez powodu. Wczoraj ukazał się jego nowy album 12 Dreams for Piano. Posłuchamy go premierowo, porozmawiamy o płycie. Będzie można płytę dziś wygrać w konkursie, ale zanim po nią sięgniemy, jeszcze utwór Domingo.

0: W studiu Radia Łódź tuż obok mnie znakomity pianista, kompozytor Aleksander Dębicz.
1: Bardzo mi miło, cieszę się, że jestem wreszcie w tym studiu.
0: Dobry wieczór, bardzo cieszę się, że dotarłeś do nas, bo wcześniej rozmawialiśmy właśnie za pomocą telefonów, różnych technicznych urządzeń, a teraz udało nam się sprowadzić ciebie tutaj. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego powodu. Przyjechałeś z płytą, którą trzymam w ręku, 12 Dreams for Piano, ale zanim o płycie porozmawiamy, chciałabym zapytać cię, z czym kojarzy ci się Łódź?
1: Łódź mi się kojarzy z filmem, mimo że ja sam nie mam doświadczeń bezpośrednio filmowych w Łodzi, ale no to jest takie moje pierwsze skojarzenie, że to jest miasto, w którym się rodziły talenty filmowe.
0: Polański, Kieślowski.
1: Tak, tak, tak. I ilekroć tu jestem, to jakoś staram się odnajdywać te źródła inspiracji tych filmowców, więc jest to ciekawe. Ja to patrzę trochę przez ten pryzmat kinomana, z tym mi się Łódź kojarzy. I
0: bardzo dobrze, tak. Bardzo dobrze, bo obok muzyki film też jest taką twoją fascynacją, no i też twój styl muzyczny, który nazwałeś cinematic classical. Jak się dokładnie objawia, czym charakteryzuje się ten styl, jeżeli miałbyś o nim szerzej opowiedzieć?
1: Ja właściwie wymyśliłem sobie to pojęcie tylko dlatego, że no, uważam, że żyjemy w czasach, kiedy stety lub niestety trzeba trochę się zaszufladkować, żeby było to czytelniejsze dla odbiorców, którzy mają na co dzień niesamowicie bogatą ofertę. A ja uważam, że muzyka, którą komponuję, ma cechy wyraźne i muzyki klasycznej, i muzyki filmowej. Dlatego nazwałem to Cinematic Classical. Myślę, że to też fajnie brzmi, jest takie catchy. Tym się terminem posługuję, jak chcę szybko jakoś scharakteryzować to, co robię. Chociaż oczywiście...
0: No ale ludzie zastanawiają się, co to takiego jest.
1: No
0: prawda?
1: To fajnie.
0: Ci, którzy się z tym nie spotkali, ale to też jest taki styl, myślę, który zbudowany jest z twoich doświadczeń. Po prostu, bo
1: tak,
0: jest tam klasyka,
1: tak.
0: Ale nie tylko, prawda?
1: Tak, no to jest też taka moja naturalna konsekwencja. Ja zaczynałem w pewnym sensie drogę, przynajmniej fonograficzną, ponad 10 lat temu płytą Cinematic Piano, gdzie ten styl tak naprawdę się zaczął wykuwać.
0: Bo on też się rozwija, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak. Ja wtedy nie byłem jeszcze nawet tego aż tak świadomy. A teraz po prostu wiem, że to są rzeczy, które mnie kręcą w muzyce. Tak jak powiedziałeś, mnie kino bardzo inspiruje, więc ma to wpływ na to, co robię muzycznie, ale też jestem klasycznie szkolonym pianistą. Muzyka klasyczna jest mi bardzo bliska, więc generalnie tak myślę, że to, jakimi jesteśmy artystami, wynika z tego, co gramy i czego słuchamy na co dzień. To nas jakoś kształtuje i ma na nas wpływ.
0: A co oglądasz w takim razie?
1: Bardzo...
0: Jakie kino cię kręci?
1: Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja oglądam naprawdę bardzo dużo. Od kina artystycznego, na przykład ostatnio byłem na wspaniałym nowym filmie Almodovara, Gorzkie Święta, ale zaraz potem oglądałem serial, trzeci sezon Lioness, który jest no, rozrywkowym kinem sensacyjnym, więc mnie różne rzeczy
0: inspirują
1: i różne rzeczy mi dają przyjemność, więc tak samo w muzyce. Słucham tak różnej muzyki, oczywiście pewne gatunki są mi bliższe i artyści, ale jestem takim otwartym odbiorcą.
0: Mm-hmm. I tu zróbmy małą przerwę. Zanim porozmawiamy o płycie, chciałabym, żebyś wybrał jeden utwór, który by zaczął.
1: To może zacznijmy tak delikatnie, niewinnie od utworu Dream 2.

0: Dream 2 przy fortepianie Aleksander Dębicz. I tak myślę, że w ogóle związek między snem a sztuką ma bardzo szeroki rodowód, bo w historii muzyki mamy trochę tych przykładów od Giuseppe Tartiniego przez Roberta Schumana, który także inspirował się snami. Czy ta płyta przyśniła ci się?
1: Myślę, że można tak powiedzieć, w tym sensie, że ona jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ ja komponowałem tę muzykę w inny sposób niż zazwyczaj, ponieważ byłem, pamiętam, w takim dosyć specyficznym stanie emocjonalnym, w takim miałem nastrój w sobie, który bardzo wpłynął na te utwory. Właściwie można powiedzieć, że te utwory wypłynęły z tego nastroju. Nie były inspirowane konkretnymi snami, ale właśnie takim stanem emocjonalnym. I w tym sensie jest to dla mnie wyjątkowe, bo ja zazwyczaj jak komponuję, to raczej staram się nastrój wytworzyć. Stan ducha nie ma aż takiego znaczenia. Co innego na scenie, co innego jak improwizuję, to wtedy tak. Ale jak komponuję, to jednak staram się stworzyć jakiś świat od zera. W tym wypadku też tak jest, też stworzyłem od zera, natomiast jest to wypadkowa takiego nastroju. W tym sensie senne, że ja bardzo szybko to komponowałem. Każdy z utworów powstało właściwie jednego wieczora. Rzeczywiście wieczorami, nocami.
0: Ale ty w ogóle pracujesz chyba w nocy, tak mi się wydaje.
1: Też, ale to był trochę przypadek. Ja na przykład nie robiłem tego, że okej, teraz będzie taka senna, nazwijmy to płyta, więc muszę to komponować w nocy. I tak po prostu wyszło. Ale pamiętam to dobrze, że miałem w sobie taki imperatyw, którego wiedziałem, że nie mogę zlekceważyć. W ogóle nie było to w moich planach wtedy. Komponowanie takiego albumu, ale tak wyszło, więc cieszę się, że nie zlekceważyłem tego momentu.
0: Że go dostrzegłeś po prostu.
1: Że go dostrzegłem, tak, a jednocześnie nastrój nastrojem, emocje emocją, ale ja dosyć szybko się zainteresowałem tą tematyką snu, to mi zagrało i niektóre utwory są takie trochę, powiedziałbym, koncepcyjne, ja w nich staram się coś oddać związanego ze snem.
0: A to było też trochę tak, że zdarzało ci się obudzić w nocy i stwierdzić, zapiszę ten motyw, bo on mi się przyśnił?
1: Nie, takie coś nigdy mi się nie przydarzyło.
0: Naprawdę? Nie. A zdarzyło się to na przykład, Paul McCartney wymyślił w ten sposób Yesterday.
1: Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale nie w moim przypadku.
0: Nie w twoim przypadku. No dobrze, czego nauczyłeś się o sobie, jeżeli chodzi o tą płytę? Bo zawsze jest tak, że kiedy tworzy się coś swojego, to odkrywa się też coś w sobie, takie mam wrażenie.
1: No ja myślę, że ta płyta jest zdecydowanie najbardziej romantyczną muzyką, jaką skomponowałem, więc w tym sensie nie znałem siebie z tej strony. Nigdy tak o sobie bym nie powiedział, że jestem romantykiem, a nawet wczoraj brałem udział w takim wydarzeniu przedpremierowym i był na nim między innymi pan Paweł Potoroczyn i powiedział, że nie wiedziałem, że ty jesteś takim romantykiem. Być może to jest odpowiedź na to pytanie.
0: No to zerknijmy raz jeszcze do płyty. Co teraz? Co wybierasz?
1: To może teraz Dream 6, on jest taki przewrotny.

0: Dream Six, Aleksander Dębicz. O czym jest ten utwór? Przewrotny, tak jak powiedziałeś.
1: Ja pamiętam, że ten utwór skomponowałem po przyjściu z seansu filmu Emilia Perez, który przyznam niezbyt mi się podobał, ale to też pokazuje, że warto odbierać sztukę niezależnie od tego, co tam o niej sądzimy, ale nie wiadomo, co nas może zainspirować. W tym sensie myślę, że mógł mnie zainspirować, bo są tam takie południowo brzmiące frazy i być może są one wynikiem tego filmu. Akurat tutaj trudno mi powiedzieć, o czym jest utwór. Jest kilka snów, o które mogę powiedzieć, że wiem, co chciałem powiedzieć. Ten jest takim zapisem chwili. Jest dosyć charakterystyczny, jeśli chodzi o formę. Tam jest, jak Państwo słyszeli, dominuje taki powtarzający dźwięk. Dużo się dzieje wtedy w lewej ręce. Myślę, że on jest w ogóle dosyć ciekawy od strony pianistycznej. Ale tutaj akurat pozostawiłbym interpretację słuchaczom.
0: To jest chyba tak najlepsze, bo każdy z nas odczuwa muzykę inaczej. I to jest właśnie piękne, że można inaczej również ją interpretować. Zapytam cię o symbolikę snów. Zdarzyło ci się czasem sprawdzać, bo jednak sny są takim obszarem nieodgadnionym, bardzo tajemniczym.
1: No, rzeczywiście zdarzyło mi się sprawdzić tak, jako taką ciekawostkę. Ale nie przywiązałem do tego jakiejś wielkiej wagi, raczej...
0: Coś cię zaskoczyło? Nie,
1: pewnie, może tak, ale trochę, wiesz co, ja to czytałem tak, jakbym horoskop czytał. Ja lubię czytać czasami horoskopy, takie guilty pleasure mam, ale to jest taka bardziej zabawa niż coś poważnego. Ja nie twierdzę, nie kwestionuję, że
0: coś w tym, jest,
1: że sny mogą mieć znaczenie, to w końcu jest, ale to jest bardziej pytanie do psychologów, znawców tematu. To jest jakaś nasza podświadomość sny. To jest być może jakieś ukryte pragnienia, może lęki. To na pewno się zgadza, ale nie wiem, nie mam też takich kompetencji, żeby o tym
0: żeby
1: tak
0: się wypowiadać. Ale pewnie masz tego świadomość. Ja odkryłam to wczoraj. To jest w ogóle niesamowite, że my przesypiamy 30 lat swojego życia.
1: Tak.
0: To jest straszne. To jakby człowiek ma świadomość, że śpi, że te 8 godzin, powiedzmy, czasem mniej, czasem więcej, ale to jest 30 lat. To jest niebywała ilość czasu, więc to jest jakby zupełnie naturalne, że te sny tak bardzo też wpływają na nasze życie, nawet gdzieś tam podświadomie.
1: Bardzo ciekawe.
0: No dobrze, to teraz tak, mówisz o snach. Ja, kiedy zobaczyłam tytuł twojej płyty, pomyślałam sobie, że dlaczego nie nokturny? To było takie moje pierwsze skojarzenie. Czy to są takie współczesne nokturny? Można to tak nazwać trochę?
1: Ciekawe pytanie. Myślę, że tak. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby nazwać utwory nokturnami, ponieważ nokturn jest formą, która jest miniona. To znaczy, to jest nienowoczesne.
0: No ale tworzą się jeszcze nokturny być może. Może ktoś tam pisze. Tak, może ktoś z Państwa pisze nokturn na przykład.
1: Nie, na pewno tak, ale mi się to kojarzy jednak z czymś minionym.
0: Aha.
1: A spodobała mi się koncepcja tego, że dream, sen, jest też tutaj formą. Jest czymś takim jak preludium. I ja właściwie tak o tym myślę jako o cyklu.
0: Czyli taka suita trochę, można powiedzieć.
1: To jest jakby cykl preludiów, bym powiedział.
0: Aha.
1: Ja to też tak wykonuję. Bez przerwy.
0: Bo tej płyty najlepiej się słucha właśnie takim ciągiem.
1: Zdecydowanie.
0: Szczególnie
1: myślę, że
0: dlatego,
1: tak.
0: Że one się urywają momentami.
1: Momentami się urywają, to nie jest error nagrania.
0: Ja wczoraj sprawdzałam.
1: I mimo, że ja je komponowałem w innej kolejności, mogę zdradzić, że na przykład 12 sen skomponowałem jako pierwszy, ale ułożyłem je w taką całość, która no właśnie jest całością. I ja to lubię grać ciągiem.

0: Sen Aleksandra Dębicza, tak właśnie brzmi. 13 sen to jest jedyny utwór na płycie, który jest piosenką. Tam również tak. głos się pojawia. I to też jest taki utwór, który miałam wrażenie, mógłby być takim soundtrackiem filmowym.
1: No, cieszę się, że tak to odbierasz. To jest, muszę powiedzieć, dość niesamowita historia powstania tego utworu. Jest to piosenka REM. To właściwie nie jest sen, to jest osobny, odrębny utwór w świecie tych snów. I ja go stworzyłem razem z wokalistką Weary Mary, Dorotą Marią Kuźmicką, którą poznałem jakiś czas temu. Jest to debiutantka. My się poznali zupełnie na innej płaszczyźnie zawodowej, nie jako muzycy. I po jakimś czasie się zorientowałem, że ona śpiewa i nie tylko śpiewa, ale jest wybitną artystką. Co więcej, okazało się, że sny są głównym źródłem jej inspiracji. No i rozmawialiśmy dużo o tym. Też mi, pamiętam, wysłała taki esej czy wykład filozofa Alana Wattsa o snach, bardzo inspirujący. Zaczęliśmy zresztą tak lekko współpracować, coś improwizować, robić różne pierwsze rzeczy. No i ja stwierdziłem, że po prostu nie wyobrażam sobie tej płyty bez udziału Doroty, czyli Weary Mary. Ona teraz funkcjonuje pod tym pseudonimem i zaprosiłem ją do współpracy i bardzo się cieszę, że ta piosenka jest. Ja lubię ten koncept tak zwanego end credit songs, czyli tak jak w filmach jest piosenka na napisach, która jest trochę odbiega od tego, co od muzyki, którą słyszymy w filmie, ale jednak jest w tym świecie. To trochę jest ten utwór czymś takim.
0: No to przejdźmy do tych filmów i też do okładki. Moje skojarzenie to jest Czerwony pokój Davida Lynch'a.
1: Tak.
0: Bo po pierwsze to jest reżyser, który też bardzo inspirował się snami. On wręcz jakby nie ukrywał tego, tylko tworzył pod wpływem tych snów. Kwestia też tych kształtów, które gdzieś tam się majaczą, one, twoja płyta muzycznie i też ta okładka, ona wzbudza pewien niepokój.
1: No właśnie to jest kwestia, wiesz, odczuć i mnie to bardzo ciekawi. Ja pamiętam, że kiedyś Agata Grabowiecka, obecnie dyrektorka Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, usłyszała, chyba mówiła na temat Magnolii, mojej poprzedniej płyty, i ona mówi, że to jest takie mroczne, że ja jestem taki mroczny.
0: Naprawdę?
1: Że bywam taki. Prawda?
0: I
1: to jest ciekawe, że odbiorca może, dla niego dominantą może być jakaś emocja, a dla innego co innego. Więc na pewno tam są zdecydowanie takie suspensowe w tych snach momenty.
0: Dużo sekund tam się dzieje w śnie chyba piątym, tak powtarzasz, drugi, nie pamiętam, który to był sen, ale powtarzasz końcówkę. To się nie kończy, wracasz do niej. Już
1: tak,
0: by się
1: tak.
0: chciało, a on...
1: Jeśli mówisz, to jest prawdopodobnie piąty sen, najbardziej tak. minimalistyczny. Tam chodziło, to jest właśnie taki trochę koncept, że ja znam, nie wiem, czy może państwo też mieli takie sny, ale ja wielokrotnie, że byłem w jakiejś scenie w śnie i nie mogłem z tego wyjść. I czułem taką niemoc, taka charakterystyczna niemoc w śnie, że już chce się z tego wyjść, z tej sceny, ale się nie może. I ja starałem się to oddać dźwiękami. Ale wspomniałeś o tej okładce, ja tu chciałbym podkreślić, że nad nią pracowali wybitni twórcy, taki team na czele z Aleksandrem Salskim, wybitnym fotografem. Tomek Kuczma przygotował graphic design, Paulina Ramlał scenografię, która tu odgrywa dużą rolę. I to jest taki dla mnie bardzo szczególny przypadek, że jest to kreacja tych twórców, ale jest ona w 100% taka, jak sobie wyobraziłem. Co jest bardzo rzadkie, bo miewałem tak, że miałem fantastyczne okładki, layout, ale on był interpretacją artysty, co jest też równie fantastyczne i zgodne ze mną oczywiście. Natomiast w tym wypadku jest to coś takiego, tak jak ja sobie to wyobrażałem, więc jest to takie dla mnie wręcz niesamowite, że to w ogóle jest możliwe.
0: Ja początkowo myślałam, że to jest fortepian, takie pierwsze, fortepian, potem... Tak, przybliżyłam sobie, to jest maszyna.
1: Maszyna do pisania z klawiaturą. Jest to właśnie pomysł Pauliny Ramlał, scenografki, i bardzo mi się to podoba, bo to jest taki właśnie instrument jak ze snu.
0: Ale ten instrument jak ze snu, on istnieje, w sensie został skonstruowany. Nie,
1: nie? To jest
0: A już
1: fantazja.
0: Chciałam zapytać się, czy tam grasz sobie na tych klawiszach, że to takie małe i nie, nie ma tego.
1: Nie,
0: to trzeba to skonstruować po prostu. No.
1: Nie wiem, to jest, nie wiem, czy trzeba właśnie, to jest coś, co jest tylko w śnie możliwe.
0: No dobrze, to posłuchajmy w takim razie kolejnego snu twojego, który wybierasz, bo tak skaczemy
1: może,
0: trochę.
1: Może teraz sen ósmy. On jest inspirowany tym, jak jest pokazane zapadanie snu i sen w kreskówkach dla dzieci, tak jak ja pamiętam to z dzieciństwa.

0: Aleksander Dębicz, sen numer 8. Inspirowany kreskówką trochę, tak? Tak można powiedzieć?
1: Tak, tak.
0: Śniła ci się kiedyś kreskówka? Bo mnie kiedyś śniła się kreskówka.
1: Nie,
0: naprawdę.
1: Chociaż pamiętam, że miałem bardzo realistyczny sen, kiedy byłem bohaterem Gwiezdnych Wojen. Bardzo złożony sen.
0: Byłeś czarnym charakterem?
1: Nie, właśnie nie byłem czarnym. A szkoda, bo to byłoby ciekawe.
0: No właśnie, czarne są najciekawsze.
1: Tak, ale ten właśnie Dream 8 to jest, tak jak ja pamiętam z dzieciństwa, takie kreskówki, gdzie był ten motyw zapadania w sen i takie charakterystyczne ukazanie tego snu. I to jest takie moje z daleka wspomnienie.
0: To jeszcze z takich standardowych trochę pewnie snów, to mówi się o tym, ja też takie miałam na studiach czy w szkole, że śniło mi się sytuacja egzaminu, wchodzę, nie pamiętam co zagrać, śniło ci się.
1: Oj tak, miałem takie sny.
0: To są koszmary wręcz.
1: Koszmary, tak, że jakaś taka kompromitacja na scenie mi się śniła.
0: Ale to jest po prostu niebywałe, bo to się każdemu pianiście śni.
1: Lęki utajone.
0: Lęki utajone. No dobrze, mam przy sobie jeszcze oprócz płyty nuty, tokaty, twoje, do podpisania w dodatku za chwilkę, będę cię o to prosić. Ja domyślam się, że też powstaną nuty, albo już są pewnie. Bo
1: ale
0: tak,
1: niesamowite, że o tym mówisz, ale skoro mówisz, to znaczy, że masz świetną intuicję, więc mogę zdradzić, że tak, będą nuty 12 Dreams for Piano i to już niedługo.
0: To jest też taka niebywała sytuacja, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dla artysty, żeby wydawać swoją twórczość w nutach, żeby to szło w dal, żeby ludzie po prostu to grali.
1: No wiesz co, ja mam do tego takie podejście. W ogóle mnie zaskoczyło, że te tokaty właśnie są bardzo popularne. Jakby dużo osób kupowało te nuty i po koncertach i zamawiało. Nie spodziewałem się tego, bo ja to trochę wydałem jako pewien rodzaj merchu. To znaczy jako taką fajną, dodatkową, fizyczny przedmiot,
0: naprawdę?
1: Który jest związany z tą muzyką.
0: Ja grałam, próbowałam,
1: ale
0: te tokaty wcale nie są proste.
1: No nie są. To są na pewno pewne utwory wirtuozowskie, dlatego też mnie to zaskoczyło, że no jednak wydaje mi się, że po prostu trzeba być pianistą, żeby je w ogóle grać. Natomiast wiem, bo po prostu dostawałem filmiki, że no na przykład kilku, przynajmniej ci, o których mi wiadomo, pianistów grało te utwory na swoich dyplomach. To w ogóle wiesz, dla mnie to było niesamowite.
0: To jest niebywałe. Właśnie o to chciałam zapytać, że jest Chopin, tam Bach w preludii, tokaty,
1: tak,
0: prawda,
1: tak,
0: Dębicz.
1: Tak, tak.
0: Za chwilę będzie sen.
1: Więc właśnie kto wie, serdecznie zapraszam. To jest taka moja też chęć wyciągnięcia ręki do pianistów, że mogą, jeśli chcą, sięgnąć po te utwory i sami zinterpretować, sami nadać im jakiś swój osobisty rys.
0: To mogą to zrobić po prostu. Mogą sięgać po nuty, mogą tak. Odkrywać też w nich siebie.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć tak, że ponieważ te utwory, bo ja często robię taką muzykę improwizowaną, to tak jak te tokaty, tak jak te sny, to tam nie ma właściwie improwizacji. To są zakomponowane utwory. Dlatego też zdecydowałem się je tak zapisać i ładnie wydać. Więc proszę śledzić moje social media, bo już niedługo będzie o tym będą informacje.
0: To ja w takim razie zamawiam. Jeden egzemplarz proszę odłożyć. Posłuchajmy jeszcze w takim razie twojej płyty, już prawie na zakończenie. Co? Co
1: no to jeśli
0: będzie?
1: Na zakończenie,
0: jeszcze
1: to...
0: Jeszcze nie, jeszcze to będzie przedostatni.
1: Przedostatni. To, ale zagrajmy 12 sen, Dream 12.

0: Dream 12, Aleksander Dębicz. No i jest płyta oczywiście. I teraz co dalej w takim razie, bo pewnie szykuje się również trasa koncertowa. Wczoraj została ogłoszona, niestety, drodzy Państwo, tu muszę zmartwić. Szukałam, sprawdzałam, Łodzi nie ma.
1: Na razie.
0: Na razie.
1: Na razie nie ma Łodzi. Na razie ogłosiliśmy 6 koncertów. W Koninie, w Szczecinie, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu. Jeszcze coś chyba pominąłem.
0: Nie mam tego przed oczami.
1: Przepraszam, ale jest to
0: ale
1: wszystko...
0: Ale sprawdzić można w takim razie i wybrać się na koncert.
1: No cieszę się na to spotkanie z publicznością. Ja chciałbym dać właśnie ludziom taki rodzaj doświadczenia. Też fakt, że to jest taka historia, to jest cykl, którego się tak słucha w zatopieniu, bez jakichś rozpraszaczy, i chciałbym, żeby to było właśnie takie doświadczenie senne, żeby się na chwilę odciąć od świata otaczającego i posłuchać tego na żywo. Ja będę zrobił wszystko, żeby takiego doświadczenia dostarczyć.
0: Drodzy Państwo, słuchamy płyty w takim razie Aleksandra Dębicza. Wybieramy się również na koncerty także, żeby doświadczyć tej muzyki na żywo, bo zawsze na żywo to jest zupełnie inne przeżycie. Moim i Państwa gościem był dziś Aleksander Dębicz. Bardzo dziękuję Ci, że przyjechałeś, że odwiedziłeś nas. To była ogromna radość.
1: Dziękuję Ci
0: bardzo. I tutaj jeszcze dodam, że mamy dla Państwa wydaną przez prestiżową wytwórnię Warner Classic, no właśnie najnowszą płytę Aleksandra. Aby ją zdobyć, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, jeszcze wykazać się niebywałym refleksem, być pierwszym. Pytanie brzmi, która to solowa płyta Aleksandra? Na Państwa odpowiedzi czekam pod mailem p.pawlowicz@radiolot.pl.

0: z klasyką w tle.
1: Czas mija, a sygnał nie pozostawia wątpliwości. Pora na drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przy mikrofonie nic się nie zmieniło, wciąż Patrycja Pawłowicz. W Radiu Łódź zostajemy z klasyką jeszcze przez najbliższą godzinę, aż do północy. Przed nami kolejna porcja wyjątkowych dźwięków, fuzji i muzycznych opowieści, a dodatkowo będę miała dziś dla Państwa niespodziankę. Jedno podwójne zaproszenie na koncert rozpoczynający nowy sezon Filharmonii Łódzkiej. Warto więc zostać z nami w tej godzinie, którą zaczniemy od rumby dla Amadeusza.

Za nami rumba dla Amadeusza w wykonaniu Janowska Ensemble. A teraz skręcamy w stronę wokalnej odsłony klasyki. Przed nami walc Destur op. 64, numer 1 Fryderyka Chopina, ten sam, który potocznie nazywany jest minutowym, choć w rzeczywistości zagrany we właściwym tempie trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, a jego melodia narodziła się ponoć pod wpływem widoku pieska goniącego własny ogon. Chopina posłuchamy dziś w wersji legendarnego zespołu Novi Singers.

walc Desdur Fryderyka Chopina na głos śpiewała grupa Novi Singers, wcześniej znana jako Swingle Singers. Drodzy Państwo, już 18 września nastąpi inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej w programie dzieła dwóch wybitnych polskich kompozytorów XX wieku, pochodzącego z Łodzi Aleksandra Tansmana, z jego drugim koncertem fortepianowym dedykowanym Charliemu Chaplinowi w wykonaniu wspaniałego brytyjskiego pianisty Jonathana Plowrighta oraz czwarta symfonia Witolda Lutosławskiego. Orkiestrę poprowadzi oczywiście dyrektor artystyczny maestro Paweł Przytocki. Mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, niełatwe, za muzykę do którego hollywoodzkiego filmu Aleksander Tansman otrzymał nominację do Oscara. Na Państwa odpowiedzi czekam wyłącznie pod adresem mailowym p.pawlowicz@radiolots.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

Beta Coxa, Vivi na marimbie, natomiast przed nami utwór The Arrival w interpretacji zespołu Spark. Spark to kwintet, który z niezwykłą swobodą porusza się między epokami, łącząc muzykę barokową ze współczesną wizją. No a ich nazwa to Iskra, idealnie oddaje to, co robią, rozpalają na nowo znane utwory, nadając im świeżą formę. Natomiast The Arrival jest inspirowany słynnym fragmentem Arrival of the Queen of Sheba z oratorium Salomon Händla.

Spark, który ożywił Händla. Pozostajemy przy tym zespole. No i teraz utwór, który już był w klasyce, ale przyznam, że bardzo lubię to wykonanie. Czemu więc nie wracać do tego, co dobre? Będzie to już inna klasyka, piosenka, która opowiada o zazdrosnej żonie, która testuje wierność męża, pisząc do niego anonimowe listy pod pseudonimem Babuszka.

Babuszka, grał zespół Spark, śpiewała Wallis Bird. A teraz przenosimy się w zupełnie inny muzyczny świat, świat musicalu. Już za moment słynny temat ze Skrzypka na dachu, czyli utwór Gdybym był bogaty. Kiedy kompozytor Jerry Bock i librecista Sheldon Harnick stworzyli ten utwór na potrzeby broadwayowskiej premiery, stworzyli coś więcej niż tylko piosenkę, dali głos uniwersalny ludzkim marzeniom o spokoju od codziennych trosk. Kompozycji posłuchamy dziś w aranżacji znakomitego skrzypka Robiego Lakatosa.

If I Were a Rich Man i zespół Robiego Lakatosa. Wrócimy zresztą jeszcze do tego pana. Tymczasem przed nami teraz kompozycja, która jest jak meksykański taniec. Za chwilę Danson numer 2 Arturo Marqueza. Kompozycja, która zyskała światową sławę dzięki orkiestrowej aranżacji i stała się nieoficjalnym hymnem Meksyku. Marquez stworzył ten utwór jako hołd dla Danson, eleganckiego tańca towarzyskiego, który ma swoje korzenie na Kubie, ale w Meksyku, zwłaszcza w rejonie Veracruz, zyskał nowe, drugie życie. My dziś sięgniemy po kompozycję w zupełnie innej, bo fortepianowej odsłonie w pięknej interpretacji Yuji Wang.

Danson numer 2 przy fortepianie Yuji Wang. Tymczasem przypomnę tylko, że słuchają Państwo audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. Przed nami teraz utwór, który jest muzycznym wehikułem czasu, ale nie takim, który przenosi nas tylko w przeszłość, lecz takim, który osadza ją w teraźniejszości. Już za chwilę spotkanie z kompozycją Fryderyka Chopina w tanecznym wykonaniu.

0: Grand Vals Brillant, opus 18 w ujęciu kubańskich muzyków. Pozostajemy przy Chopinie. Przed nami teraz preludium Destur, powszechnie zwane deszczowym. No i sama historia powstania tej kompozycji to gotowy scenariusz na film. Chopin napisał je na Majorce w surowych murach opuszczonego klasztoru, kiedy jego zdrowie gwałtownie się już załamywało. My dziś kompozycji posłuchamy w nietypowej aranżacji Marii Pomianowskiej Chopin in Africa.
1: Ambia sinana, ambia sinana, ambia sinana, bumbumba, ambia sinana, ambia sinana, ambia sinana, ambia sinana, bumbumba, ambia sinana, ambia sinana, ambia sinana.

Chopin in Africa z projektu Marii Pomianowskiej, Chopin na pięciu kontynentach. Zmieniamy nastrój, teraz utwór Vayamos al Diablo, czyli w dosłownym tłumaczeniu Idźmy do Diabła. Kompozycja mistrza Tango Nuevo Astora Piazzolli, nagrana z jego legendarnym Triumphal Quintet. Piazzolla dokonał prawdziwej rewolucji, wyciągając tango z argentyńskich ulic, przenosząc je na filharmoniczne estrady całego świata, no i łącząc je z jazzem i muzyką klasyczną. Ten utwór to wspaniały przykład jego stylu i energii, która dosłownie porywa.

Vayamos al Diablo, Piazzolla, pierwszy triumfal quintet. Zostajemy w kręgu ciekawych podróży. Przed nami teraz główny motyw muzyczny z kultowej francuskiej komedii Wysoki blondyn w czarnym bucie, filmu, który w latach 70. bawił widzów na całym świecie. No i dziś posłuchamy go w wykonaniu Robiego Lakatosa i jego zespołu. Lakatos to wspaniały węgierski skrzypek o cygańskich korzeniach, nazywany przez krytyków diabelskim skrzypkiem. I trzeba przyznać, że słychać u niego ten pazur.

Lakatos na skrzypcach, a był to temat z filmu Wysoki Blondyn w czarnym bucie. No i zmieniamy klimat po raz kolejny, pora na słynną szóstą etiudę Filipa Glassa. Glass, jeden z najważniejszych minimalistów naszych czasów, stworzył cykl etiud, utwory z pozoru proste, oparte na powtarzalnych motywach, ale kryjące w sobie ogromną głębię. Słuchając ich można poczuć upływ czasu, zanurzyć się w medytacyjnym wręcz nastroju. Etiudy posłuchamy dziś zagranej na akordeonie i tutaj wspaniały Iwo Jedynecki, znakomity akordeonista, dodam, że Glass słuchał tej aranżacji i był nią zachwycony.

Etiuda numer 6 Filipa Glassa na akordeonie, Iwo Jedynecki, który dawno temu był już gościem audycji z klasyką w tle, wtedy przy okazji zdobycia paszportu polityki za duet z Karoliną Mikołajczyk. Drodzy Państwo, tymczasem pora się pożegnać. Patrycja Pawłowicz, Zosia Starosta, jak zawsze pięknie wspierała mnie za konsoletą. Dziękujemy za Państwa obecność i do usłyszenia. Spokojnej nocy.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

Nie dość, że